0: forma aplikacji randkowej na Facebooku, a mój promotor poszedł o krok dalej. Może zbadamy wszystkie te aplikacje, które są u nas popularne, bo ja w sumie jestem bardzo ciekawy, jak to tam ludzie się poznają. Ja bardzo szybko zaakceptowałam ten temat z racji tego, że uważam, że aplikacje randkowe to jest w sumie taki trochę jeszcze nieodkryty ląd i też bardzo dużo kontrowersji wzbudzają i ten temat jest taki, że tak powiem, huczny, bo co chwilę się słyszy, że właśnie teraz coraz więcej młodych ludzi jest samych i że nie czują potrzeby znalezienia drugiej połówki. W ogóle już w tych czasach nie mówi się
1: Nie czują potrzeby, ale jednocześnie szukają, bo przecież na tych portalach randkowych to mamy zatrzęsienie ludzi.
0: No do tego jeszcze przejdziemy, kto tam jest i do czego on tam, co on tam poszukuje. Może tak, bo
1: co on tam
0: na
1: właściwie
0: pewno
1: robi, tak.
0: Nie jest to definicją miłości. Zresztą zdefiniujmy miłość. No, każdy swoją miłość odczuwa zupełnie inaczej. A aplikacje randkowe mają pomóc w funkcja jest taka, że fajnie, żebyś znalazł kogoś dla siebie, ale czy ja wiem, czy one do końca chcą, żebyś znalazł, to bym nie powiedziała, bo oni z przyjemnością chcą, żebyś wracał, bo jednak masz tam konta premium, które możesz sobie oczywiście kupić za niemałe pieniądze, żeby jakby jeszcze lepszą opcję, człowieka. Bo oczywiście, bo teraz coś mówi.
1: No tak, bo zabrzmiało troszeczkę jak proszek do prania, prawda?
0: Tak, i to jest właśnie główny problem tych aplikacji, że jesteś opcją, a nie człowiekiem. Jesteś kolejnym profilem, meczem do zdobycia, co jest troszeczkę straszne, bo właśnie mojego promotora najbardziej zainteresowało to, jak w sumie wygląda ten proces doboru, jacy ludzie są tam, jak to jest, czy w ogóle autentycznie te relacje się pogrywają nie tylko internetowo, ale też w rzeczywistości, czy ludzie się spotykają, czy to tylko zostaje w przestrzeni internetu. Ja sama też byłam bardzo ciekawa, bo to jest niesamowite dla mnie analiza, jak ludzie się dobierają, jak tak naprawdę początki ich znajomości się tworzą, są naprawdę intrygujące. Więc jak najbardziej chciałam się tym zająć. I zajęłam się.
1: No, ale dodajmy, że ty też korzystałaś z portali randkowych.
0: Tak, tak. Sama czasami, podejmowałam próbę, żeby też wiedzieć.
1: No bo mówisz, że to nie chodzi o miłość, właściwie nie chodzi o to, żeby kogoś poznać, a przynajmniej na pewno nie na dłużej. Więc w zasadzie po co ty, czego ty szukałaś na takich portalach?
0: Myślę, że nowych osób i bardzo dużo osób w mojej pracy, moich respondentów mówiło dosłownie to samo. Bo właśnie aplikacje randkowe, uważam, że to jest ich największy plus, dają ci nieskończoną możliwość odległości. Tak naprawdę mogłam poznawać ludzi z całej Polski, siedząc w domu. I na przykład dla osoby, która...
1: No myślę, że nie tylko z Polski, podejrzewam.
0: Tak, i też poza Polską oczywiście, no więc jakby uważam, że to otwiera bardzo dużą jakby możliwość otwarcia się na inne kultury. To jest jakby główny punkt, na którym ja też się sama skupiłam. Oczywiście nie ukrywam, fajnie by było poznać jakąś wyjątkową osobę, ale jak ja i jak i wielu innych ludzi uważa, że jednak spotkania na żywo dają zdecydowanie więcej informacji i większą frajdę niż przepisanie na przykład tygodnia z kimś. I tak naprawdę czasami w ogóle nie dochodzi do spotkania, bo ludzie po prostu nie chcą, bo boją się, że ta magia, która jest za telefonem, się skończy. I bardzo dużo jakby słyszałam takich historii, że no wiecznie są jakieś fałszywe profile, że to nie jest tak naprawdę sprawdzane. I też jak właśnie zbierałam takie różne informacje, to też bardzo ciężko mi było podejść do tego w postaci takiej, dobrze, poszukajmy kandydata na całe życie. Bo to jest naprawdę trudny wybór. A poza tym tworzenie relacji z drugim człowiekiem wymaga od nas bardzo dużo wyrzeczeń, które nie zawsze ktoś chce podjąć.
1: No dobrze, ale czy ja dobrze rozumiem, ty tutaj korzystając jako ty z portali, od początku założyłaś, że po prostu chcesz poznać ludzi, wcale nie szukałaś chłopaka na przykład.
0: Tak, tak, ja tak założyłam i poznałam naprawdę bardzo dużo ciekawych, wyjątkowych osób, za które jestem aplikacji wdzięczna. Ja się śmieję, że dla mnie to nie była aplikacja randkowa, dla mnie to była aplikacja poznaj ludzi. Tak, poznaj ludzi na, że tak powiem, z całego kraju.
1: Podejrzewasz, że większość ludzi kieruje się też takim właśnie spojrzeniem? Poznajmy się po prostu, tak?
0: I tak, i trochę nie, bo są też osoby na takich aplikacjach, które szukają tylko i wyłącznie poznania się fizycznego. I spotkało się to w mojej pracy z dosyć dużym echem, dlatego że bardzo dużo mężczyzn zaznaczało, że no oni nie interesują ich budowanie prawdziwej relacji, tylko po prostu szukają przygody. Wiadomo jakiej. Każdy ma do tego prawo. Tylko, że po prostu przez to na przykład
1: no, ale kobiety... oni o tym piszą w tych aplikacjach?
0: Na, tak.
1: Piszą?
0: Są takie przypadki, że po prostu w bio jest napisane, że nie szukam niczego poważnego, ONS, one night stand, albo FWB, friends with benefits i koniec. I jakby nic innego nie ma prawa bytu, że tak to powiem. Co bardzo dużo kobiet odrzuca z tych aplikacji i korzystania z tego. Zresztą od dawna się już mówi, że aplikacje randkowe to wyspy samotnych mężczyzn, bo mężczyzn na aplikacjach randkowych jest 80%, kobiet 20%. Bo panie nie chcą już po prostu tam być. I nie to dlatego, że nie ma nikogo ciekawego, bo absolutnie nie, bo tam pewnie jest bardzo dużo wspaniałych osób, które po prostu też chcą kogoś poznać, a no nie każdy ma na to czas w realnym życiu. Tylko chodzi o to, że w większości spotykały się z różnymi nieprzyjemnymi sytuacjami typu wpadnij mała na Netflix and chill, albo inne wulgaryzmy, które były do nich słane właśnie jeśli chodzi o kwestie fizyczności i po prostu kobiety się poddały, no bo jak mamy wiecznie słuchać takich, że tak powiem, propozycji, no to ile można? Ale z drugiej strony tutaj patrząc na perspektywę facetów, no większość takich, którzy nie szukają tylko tego, tylko też właśnie chcą poznać kobiety, no nie wiedzą jak mają uchronić, ostrzec koleżanki, że nie martw się, tam nie ma tylko takich osób. Więc to jest bardzo ciężkie, chociaż uważam, że teraz jest ciekawe rozwiązanie tego problemu, że jeżeli uważasz, że chcesz tylko i wyłącznie, że tak powiem, rozrywki fizycznej, to masz swoją sekcję do tego poświęconą. I po prostu możesz tam szukać swoich jakby osób.
1: Czyli te aplikacje w tej chwili dzielą się na takie sekcje, tak?
0: Tak, możesz szukać dla zabawy. Na szybko i niezobowiązująco, długo, chociaż niekoniecznie i szukam stałej relacji. No tylko pytanie, bo to...
1: Można się zapisać do wszystkich grup?
0: Nie. Albo możesz po prostu, tak jak większość zaznacza, po prostu poznaj nową osobę. Ale moim zdaniem największym problemem aplikacji randkowych nie jest fakt, kto na nich przebywa, tylko to, że ludzie nie chcą być ze sobą szczerzy. Bo mam wrażenie, że w mojej pracy bardzo często respondenci mówili o tym, że oni czują się oszukiwani, bo ludzie jedno robią, drugie mówią. I tak naprawdę każdy boi się przedstawić swoje prawdziwe intencje względem drugiej osoby, bo się boją samotności i boją się tego, że ta osoba nie da im tego, czego oni by chcieli, albo że po prostu ją urażą. I moim zdaniem chyba najbardziej ważne jest skupienie się na tym, że boją się zranienia i odrzucenia. Końcowo, bo często było to w mojej pracy podkreślane, że nie ma nic gorszego niż samotność, odrzucenie albo okłamywanie kogoś.
1: No tak, ale tego wszystkiego właśnie możemy doświadczyć chyba w tych portalach, aplikacjach randkowych.
0: Zdecydowanie, bo jednak nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. I to jest dosyć mocny problem, bo do
1: no
0: tej
1: nie
0: pory...
1: wiemy albo wiemy, bo tak gdybyśmy się teraz zastanowili, no to wiesz, w mediach społecznościowych możemy kogoś dosyć łatwo prześwietlić.
0: No tak, ale tutaj masz tylko imię i wiek. A tak naprawdę, jeżeli ktoś nie poda swojego Instagrama, no to właściwie loteria, że tak to powiem. Czy to jedyne rzeczywiście, że jest potwierdzenie konta, czy jest taki niebieski emblemacik obok imienia, to wtedy wiesz, że to konto zostało potwierdzone. I to jest tylko jedyny moment, w którym wiesz, że nie piszesz z jakimś catfishem, no albo botem. Chociaż ludzie bardzo szybko uciekają z aplikacji randkowych i szybko przenoszą się do strefy innej, czyli nie wiem, Messengera, czy Instagrama, Snapchata, no, wszystkie możliwe opcje, byle tylko nie być tam. I w swojej pracy na przykład zapytałam o bardzo ciekawą rzecz, czy ludzie się wstydzą, że są na aplikacjach randkowych. I ku mojemu zaskoczeniu większość powiedziała, że nie, nie wstydzą się.
1: Spodziewałaś się, że będą się wstydzili?
0: Tak, bo na żywo jak rozmawiałam...
1: Ale przecież ty też byłaś.
0: No, ale jak im częściej z ludźmi rozmawiam o tym tak ze swoimi bliższymi znajomymi, to oni mówią, nie no. Nie fajnie, wstyd trochę, bo jednak to jest tak, że teraz już, no co, nie możesz sobie na żywo znaleźć? No, nie mogę, wyobraź sobie. Jak i moja koleżanka świetnie to powiedziała, kiedy ona mówi, że ma pracuje jako barmanka i kelnerka, więc ma dwie zmiany i ona właściwie wraca do domu, przebiera się, idzie do następnej pracy i ona mówi, kiedy ja mam spotkać człowieka mojego życia? No,
1: no nie wiem, no z drugiej strony, no to te kilkadziesiąt lat temu, a może nawet trochę mniej, no to było zrozumiałe, że spotykaliśmy się albo w pracy, albo w szkole, no nie wiem, no w takich po sąsiedzku,
0: tak,
1: w takich
0: też
1: miejscach,
0: mi się tak
1: gdzie,
0: wydawało.
1: Tak, no po prostu trochę się znamy, w jakiś sposób się kojarzymy, ja wiem, jak ten ktoś się porusza, jak pachnie, tak, wiem, jaki ma tembr głosu. A tu co ja wiem o tym człowieku? No nie
0: tylko
1: wiem
0: tyle,
1: nic.
0: Że ma telefon.
1: No na przykład.
0: No tak, to jest często wytykana wada aplikacji randkowych, że tak naprawdę tam nie możesz usłyszeć niczego się jakby nie dowiesz, też nie możesz niczego usłyszeć ani zobaczyć i tak naprawdę dopiero czekasz po tygodniu, może nawet po trzech dniach, bo to w zależności jak to preferuje spotkanie. Dopiero się dowiadujesz, czy autentycznie zdjęcie zgadza się z wersją oryginalną, realistyczną. I to rzeczywiście jest bardzo stresujące. Ludzie bardzo często mówili, że no, przychodzili na spotkania, a tam zupełnie inna osoba, co bardzo zraża. To po pierwsze, a po drugie też mają takie... No nie, no głos mi się nie podoba. No jest za niski, za niska, za bardzo, za nie, że tutaj jakby czekał na odpowiedź, a tam na spotkaniu jakby już nie było ucieczki. I to jest właśnie to, że jednak wygodniej ludziom się pisze niż spotyka i rozmawia, bo jednak ta rozmowa już jest bardziej stresująca, bo jednak tutaj jest twarz, tutaj jest druga osoba, która cię od razu słyszy, widzi. Jak zadasz niekomfortowe pytanie, na przykład, to też zobaczy twoją mimikę. Co do tego pytania już ma pewnie jakieś tam przemyślenie na punkcie twojej osoby i od razu możesz to z niej wyczytać. Co i tak jest dla mnie osobiście uważam świetne, bo tak to wszystko jest jasne na dzień dobry, a tak to jakby przez miesiące możemy się nawet
1: nie
0: dowiedzieć. Tak, dokładnie. I też właśnie mi się podobało wypowiedź jednej respondentki, która powiedziała, że w sumie pisała przez miesiąc z jednym facetem, no rewelacyjny, w ogóle super ekstra, jeszcze nie wiem jakich innych określeń użyć, ale on był za granicą, bo akurat był na jakimś tam wyjeździe swoim, wrócił do Polski, od razu zaproponował spotkanie, spotkali się, niesamowite spotkanie. W ogóle wymyślił taką randkę, że no ona już po prostu stwierdziła, że to jest ten jedyny. Minął jeden dzień od spotkania. No oczywiście napisał kolejny raz, że jest nią oszołomiony i że w ogóle no, nie widzi możliwości, żeby jakby przestali rozmawiać. No, ale w weekend już zobaczył tą możliwość. I właśnie tutaj możemy przejść do kwestii, która chyba najbardziej boli w tych aplikacjach, że bardzo często wchodzi ghosting. Ludzie po prostu przestają się odzywać i nie tłumaczą się dlaczego, co się takiego stało, ani nic, tylko po prostu dobra, no nie to ty następny, bo jest tyle opcji do wyboru, że właściwie ja nic
1: znikam,
0: nie muszę.
1: Znikam, nie muszę ci niczego wyjaśniać.
0: Dokładnie. I myślę, że to jest chyba najbardziej bolączka tych aplikacji, jest to taka bolączka aplikacji, dlatego że tak naprawdę my się tam przeglądamy jak na Tinderze. Boże, jak na jakimś ofercie sklepowej, bo tak naprawdę tam jest tylko tak. Jest nasze zdjęcie. W większości są tylko najlepsze. No bo tam jakby się sprzedajesz troszeczkę. Jest opis, chociaż on nie jest zawsze i kolejna ważna kwestia, tam
1: czyli
0: nikt tego
1: nie czyta.
0: Czyli
1: czasem decydujemy tylko dlatego, że jest ładne zdjęcie.
0: My na początku to tylko tak decydujemy. Mhm. Opis rzadko kiedy ktoś czyta, ale jak przeprowadzałam wywiady z respondentami, to na przykład z punktu widzenia mężczyzn, oni jednak czytają te opisy, bo kiedy mają napisać do kobiety, to chcą coś bardziej oryginalnego niż hej, co tam. Tak, więc jakby muszą się do czegoś przypiąć. I na przykład jak jeden respondent mówił, co pisał do dziewczyn, to szapoba. Naprawdę zmyślnie wymyślał jakieś różne kolokacje słów, że naprawdę jakby dziwię się,
1: pytanie,
0: że dalej
1: czy
0: tam
1: on
0: jest.
1: Wymyślał, czy mu sztuczna inteligencja na przykład trochę nie podpowiadała, no bo to się teraz chyba też korzysta,
0: tak,
1: żeby ładnie
0: tak
1: zabrzmiało.
0: Możliwe, że tak. To akurat tego nie, o to akurat nie pytałam. Ale naprawdę bardzo zmyślnie. No i oczywiście jest nasz wiek, jest wzrost, są zainteresowania. Można też zaznaczyć, czy się posiada zwierzaka, czy też nie, czy się lubi, czy też nie. Więc jakby jest cała rzesza informacji o nas, tylko no, w większości te profile skupiają się tylko na imieniu, wzrost, bo wzrost jest bardzo ważny, i na imieniu, wieku, no i oczywiście na głównym pionie, czyli na zdjęciach. I jak na przykład robiłam sprawdzenie, jakie zdjęcia wzbudzają najbardziej zainteresowanie, oczywiście wykorzystałam swoje zdjęcia, bo nie mogłabym żadnych innych, to tak naprawdę najwięcej respondentów zwraca uwagę na to, jakie mam hobby. Aha. I wakacje, gdzie jeżdżę. To rzeczywiście pokazywało, że wiadomo, twarz jest bardzo ważna, ale jeżeli masz jakieś hobby, zdjęcie ze zwierzakiem, czy na przykład właśnie swoje zainteresowania, co robisz, gdzie wyjeżdżasz, to bardziej jest dla ludzi ważne niż na przykład sensualne zdjęcie, nie wiem, w bikini albo, że tak powiem, takie wydatne. Więc tak, bo tak naprawdę też ludzie szukają jakiegoś punktu, który jest wspólny, którym jakby pokazujesz siebie, że ja się z tobą porozumiem, bo jakby my wybieramy
1: ty
0: na punkcie
1: jeździsz,
0: zdjęcia.
1: Ja wyjeżdżam, tak. Jeździmy w podobne ciepłe kraje, w związku
0: tak,
1: z tym
0: tak,
1: mamy
0: tak.
1: o czym
0: ty
1: porozmawiać.
0: Ty jeździsz konno, ja w sumie nie, ale lubisz zwierzęta, to dobrze, to jest dobrze. Ja nie mam psa, ale lubię psy, ty masz psa, więc...
1: Muszę trochę tak niezręcznie napisać, nie lubię zwierząt, prawda?
0: No, myślę, że na pewno.
1: Warto by zweryfikować, ile takich, wiesz, profili jest z hasłem nie lubię.
0: Tak. Tak, zdecydowanie wątpię, żeby tak było.
1: Żeby ktokolwiek tak zaznaczył.
0: Tak, tak, tak. No, bardzo dużo też jakby było informacji, że czego kobiety na przykład nie akceptują w zdjęciach mężczyzn. Troszkę, że tak powiem, było to szokujące, bo myślałam, że zbierze to najwięcej jakby hejtu, że memy. Że memy, bo to jest coś takiego szokującego, że masz 5-6 zdjęć i nagle jest mem. Po środku. I nie wiem, czy to jest jakby taka przerwa na reklamy. Pokaż, że jesteś śmieszkiem. I tak właśnie też respondentka jedna tylko to zauważyła, że to ją bardzo denerwuje i od razu jakby jest to odrzucone. Bo no nie, jakby to na później można zostawić, jakby tutaj się sam prezentujesz, więc jakby skup się na sobie, a nie na tym, na jakimś memie. Ale najczęściej jakby takie zauważane rzeczy, które się kobietom nie podobały, to jak jest zdjęcie z używką, jakąkolwiek, albo takie zdjęcie z plikiem pieniędzy, czy drogim samochodem, tak wewnątrz i z zewnątrz.
1: Czyli w ogóle takie szpanerskie
0: troszeczkę. Tak, to w ogóle nie jest potrzebne według respondentów, bo tak naprawdę skup się na sobie, nie na tym, co posiadasz. No akurat kobiety to nie wstawiają zbytnio z używkami, ani z samochodami, ani z plikami pieniędzy, więc tutaj nie było takiego odzewu ze strony mężczyzn. Bardziej, że tak powiem, moi męscy respondenci zwracali uwagę na fakt, że nie fajnie jest, że kobiety też retuszują zdjęcia, że tak jakby trochę poprawiają się w niektórych kwestiach. No jesteś jaka jesteś i ja po prostu chcę zobaczyć ciebie autentyczną, a nie to, co ty sobie tam poprawisz. Bo czasami
1: tym bardziej, że potem się spotkamy i może się okazać, że możemy się nie poznać na przykład.
0: Tak, tak, to ten. I że też właśnie sami też mówili o ghostingu, że niby się mężczyznom to zarzuca, ale też ze strony kobiet jest to możliwe.
1: No,
0: ale
1: czyli też kobiety się umawiają z mężczyznami, tak, i też albo nie przychodzą na tą kolejne spotkanie, tak? Czyli po prostu
0: nawet na pierwsze.
1: Nie spodobał im się mężczyzna. Może zajrzały tylko, prawda?
0: Tak.
1: Bo umówili się w restauracji, ona tam zerknęła, stwierdziła, nie, jednak nie to. Więc tak to wygląda z tym ghostingiem. Wiesz, zastanawiam się nad tym nadmiarem możliwości. Bardzo dużo osób, które nawet kogoś fajnego spotka na takich portalach, to nie rezygnuje tak naprawdę z szukania.
0: Oj tak, to jest bardzo częste i nie chcę powiedzieć, że to jest spowodowane tym, że ta druga osoba, czegoś jej brak, tylko po prostu to jest perspektywa taka, że no ale zawsze może ktoś się trafić jeszcze fajniejszy, że to jest takie dziwne stopniowanie, bo jest tak dużo opcji do wyboru, tak jak już wcześniej powiedziałam, co bardzo mnie denerwuje, to słowo opcja, bo to są ludzie, a nie opcje, ale no jednak
1: no ale trafiają w jakiś sposób do koszyka, więc no w jakiś sposób jesteśmy opcją. Tak,
0: więc to jest przykre i tak jeden z moich respondentów ciekawie to podsumował, że tak naprawdę to on lubi samą czynność rolowania tych osób. Bo jakby oceniania, że ładna, brzydka i sprawdzanie, jakie ma powodzenie, jakby sprawdzanie swojej atrakcyjności. Chociaż myślę, że nie zawsze jest to faktyczne i adekwatne z racji tego, że poczytałam sobie troszeczkę, jak działa Tinder i im częściej jakby wskrzeszasz swoje konto, jakby usuwasz i na nowo zakładasz, ale na te same dane, to oni już mają cię w bazie i po prostu działają tak, że skoro i tak do nich wracasz, to już czas, żebyś zapłacił. To jest tak, że twoje konto jest coraz mniej widziane przez innych użytkowników i właściwie masz coraz większe spadki, pomimo tego, że możesz być najbardziej atrakcyjną kobietą i mężczyzną, to i tak będziesz na niszy tinderowej z racji tego, że no za często wracasz i nic z siebie nie dajesz. To jest już na takim pułapie rozwiązywane, więc tak, to jest ciekawe, że jakby chcesz sobie sprawdzić, jak jesteś atrakcyjny, a tu się nagle okazuje, że 3 tygodnie mijają, a ty masz jedną parę. No, a to właśnie tak działa, że po prostu...
1: Ale to musi fatalnie wpływać na psychikę, tak myślę.
0: No, bardzo możliwe, z racji tego, że większość ludzi, no tak jak mówię, jest dalej odczuwa samotność, pomimo tego, że jakby ma bardzo dużą ilość profili na właśnie takich aplikacjach randkowych i ma tyle par i może pisać codziennie z kimś innym. Ale jednak dalej no, nie znajduje tej osoby, która adekwatnie daje szczęście.
1: I wciąż poszukuje, bo tak jak powiedziałaś, samo szukanie jest już jakąś tam przyjemnością dla niektórych. No ale ja sobie tak myślę, że nieograniczony wybór to jest jednak trochę taki męczący. To no nie myślę tylko o ludziach, a właściwie to chyba najmniej pomyślałam o ludziach. Pomyślałam, że jakiś czas temu my mieliśmy na przykład dwa kanały w telewizorach i zawsze było co oglądać. Później, kiedy tych kanałów zrobiło się w tysiącach, to się okazało, że nie ma co oglądać w gruncie rzeczy. Zresztą podobnie jest pewnie z różnymi hipermarketami, które ci oferują taką ilość proszków do prania, że ty już po prostu nie wiesz, co ty powinnaś kupić, prawda, wrzucić, bo jest tego za dużo. No i że być może z takim nadmiarem też to jest takie podobne zjawisko, że to jest w jakiś sposób męczące, że my jednak powinniśmy no, wybierać z jakiegoś tam swojego tego bliskiego otoczenia, tak jak to było kiedyś i chyba wszystko było w porządku, tak? No, było tych kilka sąsiadek, z których mężczyzna mógł wybrać, prawda? I okazywało się, że był możliwy ten wybór, a w tej chwili mówisz ludzie z całego świata, tak?
0: Tak, spotykamy się w jednej apce. Zresztą Tinder ma 193 kraje. Mhm. Więc tak naprawdę praktycznie na całym świecie możesz poznać kogoś i to jest niesamowita skala. No ale z drugiej strony, tak jak pani tutaj mówi, no jest tego za dużo, że nie można się zdecydować. Chociaż najbardziej ciekawą rzeczą w mojej pracy było to, że ludzie pomimo tego, że akceptują aplikacje randkowe, rozumieją, że to już jest naszą codziennością i bardzo wiele osób wstaje rano i od razu odpala aplikację randkową, żeby sobie zobaczyć, co się w nocy wydarzyło. Ile meczy wpadło, czy ktoś napisał, więc jak pytałam, ile razy wchodzę na aplikacje randkowe, to było bardzo dużo odpowiedzi na kilka razy dziennie. Co chwilę sprawdzam. Chociaż nie mam powiadomień, bo to jest bardzo ważne. Bardzo dużo osób nie chce mieć powiadomień z racji tego, że wstydzą się, że na przykład przychodzą. No a poza tym też tak chcą raczej podejść do tego nonchalant, że no, mam, ale niech czeka na odpowiedź. I to jest ogólnie z jednej i drugiej strony. To nie jest ze względu na płeć. W
1: Czyli
0: ogóle,
1: to jest taka gra.
0: Tak? To jest taka gra na cierpliwość, na zobaczenie zaangażowania, jak komu zależy, bo to w ogóle jest już takie, że tak powiem, standardowe w nowoczesnym świecie. Taka rozgrywka na tym, sprawdźmy, czy komuś zależy, czy jest taki nie za bardzo zainteresowany i takie tam. Ale co do czego tutaj najbardziej mi chodziło, żeby nawiązać, że pomimo tego, że właśnie one są cały czas u nas w naszym życiu i są już takim nieodłącznym elementem codzienności, to większość ludzi i tak chce spotykać swoich wybranków i wybranki na żywo. Nie chcą, żeby to było z aplikacji randkowych. Bardzo dużo osób uważa, że jednak tam się nie da nikogo spotkać i trzeba spotykać się na żywo i bardzo by chcieli, żeby wróciły te czasy, w których nie ma tych aplikacji randkowych, że trzeba podejść do osoby i po prostu spróbować swoich sił. Nieważne, że to jest stresujące, no zawsze jest. Pójście i zdobycie pracy też jest stresujące, a trzeba jednak, maturę też ustną trzeba zdać, więc jednak ta mowa jest kluczem do jednak osiągnięcia wielu rzeczy, więc w tym i zdobycia partnera czy partnerki. I właśnie bardzo mi się podobało stwierdzenie jednej z respondentek, że ona na spotkaniu na żywo wie wszystko. Jak ten mężczyzna się porusza, jak mówi, jak pachnie, jaki ma wzrost, co jest obecnie bardzo ważne. Mm-hmm. dla wielu osób, ona od razu wie, że czy się jej podoba, czy nie. A tak jak tutaj jest, że możesz przez tydzień z kimś pisać i tak naprawdę okaże się, że ta osoba wcale nie istnieje, co chyba boli jeszcze bardziej niż jakby, nie wiem, nie chciała się spotkać albo jednak wleciałby ten ghosting, o którym tak często słychać. To jest właśnie przykre, bo tu na żywo zawsze masz możliwość ustalenia właściwie wszystkiego. Bardzo dużo osób mówi o tym, że wróćmy do normalnej formy poznawania się. No tylko, że wchodzi nowy problem, że ludzie nie za bardzo chcą się teraz poznawać, bo zrobiło się bardzo grono hermetyczne.
1: Mężczyźni, co to znaczy?
0: Mężczyźni dużo o tym opowiadali, bo oni mówią, że zejdźmy trochę z aplikacji randkowych, no bo wiadomo, że no dużo jest fajnych, dużo jest niefajnych. Chodzi o to, że oni uważają, że dobra, wszyscy chcemy spotykać się na żywo. Fajnie, tylko weź podejdź do jakiejś dziewczyny. A ja mówię, no ale co to znaczy? No, mam chłopaka. Jeszcze nawet słowa nie powiedziałem, a ona już mi krzyczy, że ma chłopaka. A to jest jak w tym żarcie, że chciał powiedzieć, że masz pękniętą oponę. O Jezus, to pomożesz mi? Masz chłopaka. No, więc jakby tak. No, albo z drugiej strony jest też tak, że po prostu nie wiedzą, jak podejść, jak zacząć rozmawiać, bo nie wiem, bo po prostu no, nie przygotowali się, nie wiem, no, po prostu stres, co jest oczywiście naturalne, bo nie zawsze każdemu to wychodzi tak łatwo. Z drugiej strony kobiety też się wypowiadają.
1: No, wiesz, to nigdy nie było łatwe. No,
0: no. Wiem, właśnie dlatego ja mówię, Boże, no trzeba chwytać dzień, tam, nieważne zresztą jakby co się takiego stanie, no po prostu powie nie. No ale właśnie. Nie każdy sobie radzi z odrzuceniem może też, tak? Ale no, przed kobiety odpowiadały, że no, one też zaczęły próbować podrywać mężczyzn, żeby nie było, że tylko oni muszą. Bo wiadomo, że one też się zgadzały z tym, że to jest dziwne podejście, żeby krzyczeć mam faceta. Poczekaj, zobacz, co on ma do powiedzenia, a dopiero potem, jeśli to będzie, nie wiem, nieakceptowalne, to krzycz mam faceta, ratuj się. Więc też bardzo fajne były moje respondentki, w tych kwestiach się świetnie wypowiadały. No i właśnie moja koleżanka kiedyś opowiadała, że ona stwierdziła, że ona się tym zajmie. Ona już nie wierzy w aplikacje randkowe, nie może się z facetami dogadać, pójdzie, zdobędzie kogoś. No i akurat stwierdziła, że to jest świetny pomysł, żeby uderzyć na parking, no bo przecież why not. No i tam właśnie podeszła do jednego chłopaka, którego już wyczaiła w sklepie. Stwierdziła, że na parkingu, jeżeli drugi raz się spotkają, to znaczy, że to jest przeznaczenie. No i faktycznie spotkali się, 4 samochody dalej stanął samochodem, więc pobiegła, zostawiła mu karteczkę, już praktycznie chłopak wsiadł do samochodu, ona się na ten samochód rzuciła. No ja się śmiałam, bo mówię, dziewczyno, to jest scena jak z filmu, ona mówi, Weronika, dla miłości wszystko.
1: Oczywiście. No ale tak, zadziałało, czy nie?
0: Pół żartem, pół serio. No nie, znaczy napisał, spotykali się przez jakiś czas, ale to nie było aż do śmierci. Może dlatego, ona mówi, może dlatego, że się za mało rzuciłam. A ja mówię, albo wgniotłaś mu maskę. Nie, no żarty żartami oczywiście. Więc nie udało się, ale było to ciekawe, jakby on sam był pod wrażeniem, że kobieta, takie rzeczy, że to ty zrobiłeś pierwszy krok, a ona mówi, że nieważne, kto zrobił pierwszy krok, ważne, że jakby obydwoje jesteśmy tutaj. I myślę, że to jest jakby podstawowy błąd tego, że kobiety czekają, aż mężczyźni napiszą, a mężczyźni czekają, aż kobiety napiszą. Mhm. Tak, jest często na przykład na Tinderze tak, że jest napisz pierwsza, ja nie gryzę. No a może jednak. Znaczy, ja rozumiem pewien punkt widzenia, że jednak fajnie, jak to mężczyzna wyjdzie z chęcią kontaktu i na tym no, trzeba zakończyć.
1: No, mówisz to jako kobieta, no.
0: Tak, dokładnie.
1: Mężczyzna może dokładnie odwrotnie na to spojrzeć.
0: Dokładnie. Ja uważam, że są pewne kanony zachowań, które fajnie jak się utrzymują. I to naprawdę mogłoby zostać. Rada, zawsze odpisujcie. Zawsze. Po prostu szanujmy się. No, ja myślę, że największym problemem jest to, że ludzie po prostu przestali się szanować tak naprawdę, bo nawet jak już dopasowaliście się, to fajnie jakby jedna i druga osoba odpowiedziały. Bo to boli, bo to bolało moich respondentów, bo to nie chodzi o płeć, to chodzi o wzajemny szacunek, bo to nieważne, czy to kobieta jest zła, czy facet jest zły, myślę, że po prostu my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co się tam dzieje i że tak naprawdę to nie aplikacji wina, tylko ludzi po prostu, bo tak naprawdę jakby są osoby, którym się udało znaleźć miłość, co jest...
1: poprzez sensie, aplikacje randkowe,
0: tak,
1: mówisz.
0: W pewnym sensie bardzo dużym sukcesem i oni mogli. To dlaczego inni nie mogą?
1: Mówi się o 7% bodajże, tak?
0: Tak.
1: Tak badania
0: tak.
1: mówią.
0: No ogólnie u mnie to w większości było ludzi, respondentów, którym się nie udało. Nawet jednej relacji. No bo nikt nie mówi o znajomości na tydzień czy dwa miesiące. A jeśli już się udawały, to raczej relacje friends with benefits, że tak naprawdę, no, spotykaliśmy się przez 6 lat, ale tak naprawdę ja nie byłem jej, ona nie była moja. Tylko tak po prostu spotykaliśmy się czysto fizycznie, ale tak w sumie się lubiliśmy, ale w sumie ciężko to podpiąć pod coś. No i końcowo się rozpadło, bo w końcu jedna osoba zaczęła czuć coś do drugiej i koniec.
1: Chciałabym cię jeszcze podpytać, o co chodzi z tym wzrostem? Dlaczego ten wzrost jest taki ważny? Ja rozumiem, ty jesteś wysoka.
0: Tak. To jest właściwie bardzo ciekawe, ale no bardzo dużo kobiet zwraca uwagę na ten wzrost, bo jednak chcą się przy mężczyźnie czuć
1: Czyli to dla kobiet jest
0: mniejsze,
1: ważne, tak?
0: Tak, tak, tak, tak, tak. Jak rozmawiałam z moimi respondentami męskimi, to często mówili, że właśnie Jezus, każdy mnie pytał o ten wzrost, to jest takie ważne.
1: No właśnie, mnie to też zdziwiło, widzisz. No.
0: Ale to jest ważne z perspektywy takiej, że no, bardzo dużo kobiet lubi chodzić na wysokim obcasie i czuje się wtedy bardzo kobieco i fajnie jest się ubrać i właśnie móc założyć szpilkę. I to też chodzi o to, żeby obydwie strony czuły się komfortowo. To nie chodzi o to, żeby komuś wytknąć, że nie wiem, ma krótkie nogi albo że ci się nie urosło. Absolutnie nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby obydwie strony na spotkaniu czuły się komfortowo, bo jednak różnica wzrostu no, u wielu osób sprawia dyskomfort. I to w kwestii, że kobieta jest wyższa od mężczyzny.
1: No to proszę bardzo. Taka informacja i wszystko wiemy. Konkluzja jakaś z tej twojej pracy, powiedz?
0: Przede wszystkim uważam, że siłą napędową jest chęć poznawania ludzi. To jest pierwszy i niepodważalny fakt z mojej pracy. Ludzie będą poznawali ludzi, poznają i będą chcieli poznawać. To jest po prostu...
1: Ale na portalach, czy
0: tak,
1: na takim
0: portalach.
1: Świecie
0: i
1: rzeczywistym?
0: I na świecie rzeczywistym. To jest po pierwsze. Po drugie, co uważam, że warto zaznaczyć, aplikacje randkowe nie znikną. Pomimo, że mają wiele wad, które tak naprawdę ludzi denerwują, to mają też zalety, takie jak wcześniej tutaj było wspomniane, czytaj, że możesz poznać osobę w dowolnym miejscu na świecie. No to jest niesamowite, bo tak naprawdę na co dzień nie byłoby szans, żebyście się spotkali. Bo na przykład jesteś z Łodzi, z Warszawy, z Krakowa i nie ruszasz się po prostu z tego miejsca. To jest drugie. No i trzecie, najważniejsze, internet nigdy nie zastąpi face-to-face spotkania i ludzie, pomimo tego, że troszeczkę zrobiło się tak hermetycznie i ludzie raczej jednak uderzają w stronę internetu niż do realnego życia, to i tak będą się dalej starać sprowadzać to do poznawania się na żywo. Czy to wyjdzie? Nie wiadomo. I takim jeszcze dodatkiem, że tak powiem, to, który chciałabym ująć, to jest fakt, że aplikacje, bo cały czas mówimy o tym, że aplikacje zmieniły to, zmieniły tamto, że już teraz ludzie jakby mogą się anonimizować i nie muszą jakby niczego pokazywać, nie muszą nic mówić, ale jedyne, czego właśnie nie zmienią nigdy aplikacje, to tego, że ludzie nie będą chcieli być samotni, że jakby nie porzucą do końca wiary w to, że no nie ma dla mnie nikogo, tylko właśnie będą walczyć, żeby ta samotność ich końcowo nie dopadła.
1: No, z całą pewnością, chociaż ja miałam takie przemyślenia, że tutaj koncentrujemy się w jakiś sposób chyba tylko na swoim wizerunku, podnosimy cały czas tą poprzeczkę, no i gdzieś to wszystko odbywa się w takiej jakiejś cyfrowej oprawie. To znaczy, że my zaczynamy poznawanie siebie od tego, od jakiegoś rozpracowania siebie w algorytmie zero-jedynkowym.
0: Tak, albo jesteś ładny, albo nie, albo jesteś ładna, albo nie.
1: No właśnie. A przecież no kompletnie na czymś innym, o coś innego chodzi w związkach.
0: Tak, o właściwie chyba więź dusz, ale no na pewno nie zaczyna się to na aplikacjach randkowych. Zdecydowanie nie.
1: No i cudownie by było, żeby się na nich wygląd. Nie kończyło też.
0: Tak, tak. Tu największą rolę gra wygląd i no cóż, jest to może takie, że tak powiem, płytkie, ale no prawdziwe. A potem już tylko i wyłącznie zależy od nas, jak to się końcowo rozwinie, bo jak mówią moi respondenci, przeprowadziłem 1 000 000 beznadziejnych rozmów, ale ze 2 razy mi się udało z kimś autentycznie tak fajnie pogadać i przeszliśmy. No a to, że nie udało się stworzyć związku, nieważne, bo została przyjaźń. I dla mnie to jest też ważne, że nie zawsze trzeba się skupić na związku, tylko po prostu na tym, czy my się dobrze czujemy z tą drugą osobą. Bo tak naprawdę moja praca skupiała się na tym, żeby sprawdzić, jak aplikacje randkowe oddziałują na relacje międzyludzkie. Że tak powiem, dwojako, bo z jednej strony ludzie dalej chcą szukać związku, szukać poważnych relacji, w których będą po prostu dla kogoś ważni. Ale z drugiej strony też pokazują, że możesz znaleźć kogoś, kto będzie po prostu dla ciebie super koleżanką, super kolegą i to nie jest żaden wstyd. I jeżeli nic dalej nie pójdzie z tym, to dobrze, niech i tak będzie, bo też fajnie jest mieć po prostu nowych znajomych, no powiedzmy w całej Polsce, że tutaj nagle się otwierają różne perspektywy na właśnie otwarcie się na podróżowanie. Na przykład jedna z moich respondentek powiedziała, że nie miała szczęścia znaleźć miłości swojego życia na aplikacji, ale udało jej się znaleźć fajnych kolegów i teraz na przykład może jeździć po całej Polsce, bo i na przykład nie musi się martwić o jakiś tam hotel czy coś, bo zawsze jest przenocowana i poznała też rodziców i po prostu fajnie, że ma taką możliwość, bo wcześniej jakby no nie stać ją było na takie podróże, a teraz może sobie tak jeździć po różnych znajomych.
1: Czyli portale, tak jak powiedziałaś, te aplikacje randkowe pewnie pozostaną z nami, tylko chyba powinniśmy nauczyć się inaczej na nie patrzeć. Bardziej pod kątem poznajmy ludzi.
0: Tak.
1: Później poznajmy się w rzeczywistości i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Zdecydowanie tak. No, założenia zabijają. Szczególnie na tych aplikacjach to jest ten. Chociaż na przykład bardzo, co jest jedynym przykrym wnioskiem, to, że jak ktoś się pyta, co robisz na Tinderze, bo ogólnie u nas w Polsce Tinder jest najbardziej popularną aplikacją, to mówią, no szukam miłości, haha. No i to jest żart. Oczywiście to jest to jest taki najbardziej suchy żart, jaki może być. Albo szukam męża, albo szukam żony. To już od razu wiadomo, że to nie jest prawda. To jest taki żarcik kosmonaucik, jak my to się śmiejemy. Że już wiesz, to wtedy taki jakby taką spięcie w rozmowie rozdmuchuje, że no jak to co, no księcia z bajki, no Nie chcesz być? No, no, no nie. No to okej. No i już jest zupełnie inna rozmowa, już taki luz wchodzi, no i zaczyna się żartowanie, że nie, no w ogóle jaka miłość, prawda, człowieku, do mnie mówisz. No więc tak, to z jednej strony jest zabawne i tak się każdy uśmiecha, ale z drugiej strony masz takie, no niedobrze. No niedobrze, na zasadzie nikt nie traktuje tego poważnie i nawet jeżeli są osoby, które autentycznie szukają tej drugiej połówki tam, bo nie mają, załóżmy, czasu na poznawanie ludzi na żywo, albo po prostu się nie udało, bo tak naprawdę szkoła zawiodła, liceum zawiodło, uniwersytet zawiódł, praca zawiodła, no wszystkie po prostu możliwe miejsca, w których się ktoś pojawił, zawiodły i zaczął albo zaczęła szukać właśnie w internecie. No i to też zawodzi, bo końcowo właśnie myśli, że jak tak napiszę, to ktoś weźmie to na poważnie, a dla kogoś to będzie właśnie, tak jak wcześniej powiedziałam, żarcik, kosmonaucik po prostu.
1: No to na żarciku, kosmonauciku postawimy kropkę. Bardzo dziękuję. Weronika Karwas, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, która wpływie aplikacji randkowych na nasze relacje poświęciła swoją pracę magisterską. Dziękuję bardzo
0: dziękuję
1: za
0: bardzo.
1: Spotkanie. Iza Berkowska, ja też dziękuję. Do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. To jest Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem na początku tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami posłanka z Kutna Paulina.

0: Matysiak. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Eskalacja ze strony Federacji Rosyjskiej stała się faktem, mówił premier Donald Tusk po uderzeniu rosyjskich dronów kilka kilometrów od polskiej granicy po ukraińskiej stronie. Podczas pilnej narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa szef rządu zaznaczył, że Rosjanie są gotowi użyć sprzętu niespotykanego do tej pory. Eskalacja może dotyczyć także Polski. Przypomnijmy, w niedzielę rano 2 kilometry od polskiej granicy rosyjskie drony miały uderzyć w stację benzynową, a ogień zajął obiekt i pobliże tego obiektu i kilka samochodów ciężarowych. Czy rzeczywiście być może powinna się zebrać Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Powinno się wyciszyć różnego rodzaju spory między małym pałacem i dużym pałacem?
1: Ja myślę, że spory między kancelarią premiera, prezydenta, ale też takie spory międzypartyjne, których jesteśmy świadkami w Sejmie, mają mniejsze znaczenie dla tych ataków, bo obstawiam, że nawet gdyby było spokojnie, to te ataki także mogłyby być. Pamiętajmy o tym, że na Ukrainie toczy się wojna, Rosja Ukrainę zaatakowała. I tam po prostu do takich zdarzeń może dochodzić. Natomiast to wzmożenie, jeżeli chodzi o tereny bardzo blisko granicy, o chociażby pociągi, które też wjeżdżają na teren Ukrainy od strony Polski, też mieliśmy takie zdarzenie, po prostu mogą się nasilać i na to trzeba być przygotowanym przede wszystkim, powiedziałabym, mentalnie, ponieważ oczywiście niewiele możemy zrobić już na terenie samej Ukrainy, to zawsze jest pewne ryzyko i pewne niebezpieczeństwo, jakie związane jest z toczącą się wojną, jeżeli ktokolwiek też tam po prostu jedzie.
0: Bo rzeczywiście te działania Federacji Rosyjskiej to jest rzeczywiście testowanie nie tylko naszych systemów wykrywania czy reagowania, ale też nas po prostu jako społeczeństwa, naszej gotowości do reakcji i do odpowiedzi. Zdajemy ten egzamin jako społeczeństwo i klasa polityczna?
1: Myślę, że tak. Ja nie zarejestrowałam jakichś wypowiedzi czy komentarzy, które dotyczyłyby tej sytuacji, które byłyby poza jakimś takim rejestrem, granicami debaty publicznej, takimi, które byłyby nieakceptowalne. Oczywiście też się przyznaję, że nie przeczytałam wszystkiego przez cały weekend. Natomiast myślę, że nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w podobnej sytuacji są państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia. Tam do podobnych sytuacji także może dochodzić do takich sytuacji, które już miały miejsce u nas, właśnie typu jakiś nalot, wlot na terytorium konkretnego danego państwa dronów, które zawsze można tłumaczyć jakąś pomyłką. Wiemy, jak działały czy działają służby rosyjskie, jeśli chodzi na przykład o przelot samolotów, takie wchodzenie w granice konkretnego państwa i tak jak pan redaktor mówił, właśnie sprawdzanie tych reakcji konkretnych służb, też tych reakcji na takim poziomie politycznym.
0: A pani brakuje w tej reakcji państwa polskiego, czy też klasy politycznej, czy to jest wszystko adekwatne do tej sytuacji, która się teraz dzieje?
1: Ja myślę, że potrzebujemy przede wszystkim realnych rozwiązań, także wdrożonych, nie tylko takich na papierze, związanych z ochroną ludności, obroną cywilną, po to, żeby niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, czy bardzo blisko granicy, myślę, że tam ci mieszkańcy jakby zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje i już mieli do czynienia z różnego rodzaju nieprzyjemnymi i też bardzo niebezpiecznymi sytuacjami, ale chodzi o to, żeby po prostu każdy niezależnie od tego, gdzie mieszka, po prostu wiedział, co robić, jak postępować na wypadek jakichś nagłych sytuacji zupełnie nieoczekiwanych, jak pomóc innej osobie. Tutaj na pewno o to bym, tego mi brakuje, to by na pewno się przydało. Także na wypadek z sytuacji losowych, sytuacji związanych ze środowiskiem, z różnego rodzaju katastrofami, po to, żeby po prostu zareagować jak najlepiej, jak najszybciej też pomóc tym, którzy są są poszkodowani i o to bym apelowała.
0: Przypomnę, gościem Radia UŚ jest posłanka Skutna Paulina Matysiak. Za nami intensywny piątek na kolei w całym kraju, także w Łódzkiem. Przypomnijmy, że maszyniści protestowali, zwalniając przy przejazdach kolejowo-drogowych do bezpiecznej prędkości, czyli do 20 km na godzinę, co spowodowało wielogodzinne opóźnienia. To odpowiedź na tragedię w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie pociąg w ubiegłym tygodniu wykoleił się w wyniku zderzenia z ciężarówką, która pozostała na przejeździe kolejowym. Zginęła jedna osoba, około 20 zostało rannych. Jeszcze w ten sam piątek podczas protestu maszynistów kierowca autobusu MPK Łódź także wjechał na przejazd kolejowo-drogowy, a kierowca ciężarówki zderzył się z pociągiem w Olszynce Grochowskiej. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zaostrzenie kar za wjechanie na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Potrzebna zmiana?
1: Tak, absolutnie tak i może tylko dziwić, że ona pojawia się tak późno. Przypomnijmy, że kilka lat temu zginął maszynista i też w wypadku, który został spowodowany przez kierowcę na przejeździe kolejowo-drogowym. W zeszłym roku przez Sejm zostały przeprocedowane dwie ustawy i każda z nich, jedna taka, którą pilotowało Ministerstwo Infrastruktury, druga Ministerstwo Sprawiedliwości. Obie ustawy dotyczyły poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pojawiał się w ustawie zapis dotyczący właśnie przejazdów kolejowo-drogowych, który w jakichś dziwnych okolicznościach po prostu zniknął i już do Sejmu ta ustawa z takimi rozwiązaniami nie trafiła. To jest bardzo interesujące, co zadziało się po drodze. Ja słyszę, co mówi na posiedzeniach Komisji Infrastruktury, czy też na posiedzeniach zespołów parlamentarnych, między innymi zespołu, któremu przewodniczę, zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, pan wiceminister Piotr Malepsza, który w bardzo mocnych słowach punktuje zachowania kierowców na drodze, zwłaszcza na przejazdach kolejowo-drogowych.
0: Pisał ostatnio w serwisie X, że to kierowcy zawodowi, którzy nie szanują przepisów, nie mają wyobraźni, oni stanowią dzisiaj największe zagrożenie dla pasażerów, pracowników kolei i dla życia i zdrowia.
1: Tak, ale pan minister Malepszak jest ministrem od 3,5 roku i oczekiwałabym nie tylko publicystyki z jego strony, ale też podejmowania realnych działań, no bo komentować tego rodzaju sytuacje jest naprawdę łatwo, natomiast mając realny wpływ na rzeczywistość, będąc wiceministrem, mogąc przygotować prawne rozwiązania, no po prostu to się nie działo i to też jest bardzo interesujące, na takie rozwiązania musimy czekać. Na razie ich nie widzimy, dopiero wiemy, że będzie robocze spotkanie w ministerstwie w tej sprawie.
0: Właśnie, teraz ministerstwo mówi o zabieraniu prawa jazdy za wjechanie na czerwonym świetle na przejazd kolejowo-drogowy. Mówi o karze zabrania prawa jazdy na 3 miesiące. To jest adekwatna kara, być może zbyt łagodna, zbyt surowa według pani?
1: Znaczy przede wszystkim w ogóle jest zaostrzenie po prostu kary i myślę, że problem jest taki, że w wielu miejscach mamy różnego rodzaju kategorie przejazdów. Po prostu wielu kierowców postępuje nieodpowiedzialnie i bardzo niebezpiecznie, narażając na utratę zdrowia, życia nie tylko siebie czy swoich współpasażerów, ale także tych, którzy jadą w pociągu. Ja widziałam ten film z Łodzi, z miejskiego autobusu, nie tylko te filmy, które udostępniła PLK, zarządca infrastruktury, czyli takie z boku, z góry, z funkcjonujących tam kamer, ale także film, który nagrał ktoś, kto podróżował tym autobusem i to poruszenie pasażerów było olbrzymie. Znaczy, proszę zauważyć, że pasażerowie doskonale wiedzieli, tym ryzykują, że może wydarzyć się tragedia, że może uderzyć w ten autobus pociąg, że autobus absolutnie w tym miejscu, w którym się zatrzymał, zatrzymać się nie powinien i nie powinno go tam w ogóle być. Co się stało z kierowcą? Czemu on do takiego momentu, do takiej sytuacji doprowadził? Nie wiem, mam nadzieję, że zostanie to wyjaśnione. Natomiast faktem jest, że także kierowcy zawodowi, którzy naprawdę przejeżdżają rocznie w zasadzie często dziesiątki tysięcy kilometrów, na przejazdach zachowują się nierozważnie. To nie tylko właśnie narażenie na utratę zdrowia czy życia pasażerów, ale także olbrzymie koszty, które ponoszą wszyscy podróżni. Także te koszty związane z opóźnieniami, z wyeliminowaniem konkretnej jednostki czy taboru z ruchu i to bardzo często jakby odbija się na podróżnych jeszcze długimi tygodniami, miesiącami po takim zdarzeniu, a tych zdarzeń w ostatnim czasie mieliśmy naprawdę dużo w samym chyba jednym tygodniu września, co najmniej 4.
0: A my przypominamy kierowcom o poranku o tym, że rogatkę zawsze można wyłamać, lepiej nawet minimalnie zarysować ten samochód, niż stracić życie lub zdrowie, a może potrzeba czegoś jeszcze, być może rzeczywiście po prostu te przejazdy przez szlaban, te rogatki, to jest jakiś relikt XX wieku, z którym należy skończyć, tylko to też z drugiej strony oczywiście by wymagało miliardowych nakładów, żeby te przejazdy schować, czy to w postaci tunelu, czy też wynieść w formie wiaduktu.
1: To znaczy, to się oczywiście powoli dzieje, natomiast no, ja nie mam poczucia, że jesteśmy w stanie każdy taki przejazd zmienić, zmodernizować na przejazd bezkolizyjny. To jest fakt, natomiast w tych najbardziej niebezpiecznych miejscach, tam gdzie pociągów jest dużo, być może warto myśleć właśnie o przebudowie tej infrastruktury. Natomiast no, kluczowym problemem, takim najsłabszym ogniwem jest właśnie zachowanie kierowców. Zachowanie absolutnie nierozważne. Być może wydaje mi się, że na egzaminie na prawo jazdy kategorii B, tym egzaminie już praktycznym podczas jazdy po mieście, nie ma obowiązku podjechania do przejazdu kolejowo-drogowego i sprawdzenia, jak zachowuje się kursant. Tu mnie proszę poprawić, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że to się po prostu może pojawić, tak samo jak wiele elementów, których kursant się uczy i może to powinien być też po prostu obowiązkowy element egzaminowania kierowców, bo oczywiście w ramach szkolenia taki element jest, ale powinien być podczas egzaminowania po to, żeby naprawdę wyrabiać, ale także utrwalać nawyki związane z dobrą i bezpieczną jazdą, bo widzimy,
0: to skoro już jesteśmy przy elementach obowiązkowych i o wyrabianiu, to tarcza drążąca tunel KDP jest niemal gotowa do pracy. Do Łodzi dotarła już prawie cała, to znaczy już cała maszyna, teraz ją trzeba tylko poskładać. Cała maszyna, za pomocą której powstanie podziemne połączenie dla kolei dużych prędkości, a po zakończeniu prac ze stolicy naszego regionu do Warszawy dojazd pociągiem ma zająć około 45 minut, do Wrocławia i Poznania około 100, a budowa łódzkiego kolejowego Y na razie przebiega zgodnie z harmonogramem i tunel KDP na trasie Łódź-Warszawa ma zostać ukończony do 2032 roku, a cały ten kolejowy Y na trasie Warszawa-Łódź-Sieradz-Poznań lub Wrocław na końcu ma być gotowy do 2035 roku. To dobra wiadomość, że ta maszyna już tutaj jest, chociaż jeszcze nie ma swojego imienia nadanego jak jej siostry z tunelu średnicowego Faustyna czy Katarzyna, ale to może jeszcze lepiej na razie.
1: Oczywiście, że tak. Znaczy, myślę, że imię to jest rzecz wtórna. Pewnie się gdzieś na etapie rozpoczynania prac, czy może już po zmontowaniu samej tej maszyny i samego wiertła to imię pojawi. To jest dobra wiadomość. Tak jak pan redaktor powiedział, perspektywa korzystania zarówno z tunelu, jak i z tej nowo wybudowanej linii to dopiero lata 30. To najwcześniej rok 32. 35, oczywiście przy założeniu, że wszystko pójdzie planowo, a z tym mogą być problemy, nawet nie tyle z samym sprzętem, czy z samym rozpisanym harmonogramem, co z pieniędzmi. I tutaj widzę na ten moment podstawowy problem z realizacją planowo inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego i tej szprychy Y, niezwykle istotnej i takiej, z której też mieszkańcy Łodzi, ale także aglomeracji będą mogli skorzystać. Ja o to ostatnio dopytywałam w Sejmie, no ale ze strony Ministerstwa Finansów wielka cisza. To jest zresztą bardzo ciekawe, że spółka CPK nie może pozyskiwać środków unijnych, które są rozdzielane w kraju na budowę tych odcinków, które no właśnie będą tworzyły linię Y, przypomnijmy tę między Warszawą, Łodzią i rozgałęziającą się potem na Wrocław i na Poznań. To jest decyzja polityczna. Tej decyzji politycznej na ten moment nie ma. Na ten moment nie ma informacji, z jakich środków zostanie sfinansowany cały projekt. I myślę, że to jest także bardzo ciekawa część dyskusji na temat tejże inwestycji.
0: Pozostajemy przy wiadomościach kolejowych, bo w Łódzkiem ma powstać nowa linia kolejowa, trasa, która połączy Wieluń z Bełchatowem. Wspomniane przez panią poseł PKP PLK ogłosiły przetarg na zaprojektowanie nowego, blisko 20-kilometrowego odcinka między miejscowościami Bogumiłów i Drganka. Jak podkreśla inwestor, to ważny krok dla kolei w południowej części regionu. Rzeczywiście tak jest? Zgodzi się pani tutaj z PLK-ą?
1: Tak, absolutnie. Moim zdaniem ten odcinek jest bardzo potrzebny. To jest taki, można powiedzieć, kluczowy łącznik, który no właśnie będzie umożliwiał połączenia kolejowe między tamtą częścią województwa, a także innymi miastami, nie tylko leżącymi na terenie Łódzkiego, połączenia kolejowe między Piotrkowem Trybunalskim, Bełchatowem, Wieluniem, Wrocławiem. Jest ta trasa potrzebna. No i jak każda inwestycja, jak każda budowa, no trzeba zacząć od projektu, więc ja się cieszę, że został ogłoszony oficjalny przetarg na zaprojektowanie tej trasy. Oby nie było żadnych opóźnień, żadnych przesunięć w czasie, oby znalazły się środki na zrealizowanie tej inwestycji. Można tylko się z tego cieszyć.
0: Posłanka z Kutna Paulina Matysiak, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
0: I tygodnia, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Polityczny poniedziałek.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce w Łódzkiem na początku tygodnia. Dzień dobry naszym gościom w studiu. A z nami Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie wszystkich.
1: Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej W Drodze. A zaczynamy od łódzkiego tropu w sprawie próby ataku dronowego na lotnisko w Lipsku. Podejrzany łączony jest także z podpaleniem marketu przy ulicy Pabianickiej w Łodzi. Jak podaje Welt am Sonntag, jak ustalili dziennikarze tego tygodnika. Jeden z podejrzanych ma być łączony z podpaleniem marketu budowlanego w Łodzi w lipcu 2024 roku, a chodzi o wydarzenia z początku sierpnia bieżącego roku, czyli sprzed ponad miesiąca, na lotnisku Lipsk-Hale. W pobliżu ukraińskich samolotów transportowych Antonow znaleziono drona z materiałem wybuchowym. Do eksplozji nie doszło, a już wcześniej Der Spiegel informował, że jednym z dwóch zidentyfikowanych podejrzanych jest mężczyzna, którego śledczy wiążą także z podpaleniem marketu budowlanego w Łodzi. Rzeczywiście Rosja już tu jest, Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość. Czy rzeczywiście coś jest w tych słowach szefa rządu Donalda Tuska, że musimy się przygotować na jeszcze większą eskalację i na takie działania, które do tej pory nam nie przychodziły do głowy, chociażby po tym niedzielnym ataku tuż przy polsko-ukraińskiej granicy, po ukraińskiej stronie, na stację benzynową?
2: Znaczy, my znajdujemy się w stanie wojny hybrydowej i to już od dłuższego czasu. I czasami mam wrażenie, że rządzący o tym zapominają, bo robienie po prostu tylko takich, nie wiem, jakichś dziwnych wystąpień. O, mam tutaj jakieś wiadomości tajne, nietajne od szefa CIA, ale się nie mogę tym podzielić. To trochę nie tędy droga, bo to jest to zabawa, nie wiem, ktoś chce się dowartościować, to nie o to chodzi. Bo jeżeli są poważne kwestie, to je trzeba rozstrzygnąć i wpierw rozmawiać na poziomie Biura Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem wszystkich poważnych sił politycznych. Tak.
1: No ale rzeczywiście może jest prezydentem. W tych słowach, że eskalacja ze strony Federacji Rosyjskiej stała się faktem.
2: Nie, znaczy ona... Tak, znaczy ja temu nie przeczę, tylko że ona jest faktem od dawna. Mieliśmy do czynienia z wojną hybrydową. Przypomnę, jak do tego koalicja obywatelska, politycy koalicji obywatelskiej podchodzili, kiedy mieliśmy, i to była bardzo duża, bardzo niebezpieczna eskalacja ze strony, bo to nie była Białoruś, tylko zresztą ten szpieg, który, czy dywersant, tak, który, czy terrorysta państwowy, możemy też przyjąć taką narrację, to z tego, co te media niemieckie podają, to najprawdopodobniej jest Białorusin, czy to bezpośredniego z białoruskiego KGB, czy też jakiś agent. On tutaj był 2 lata temu w Łodzi. Tak? Więc z tą drabiną eskalacji, z tymi działaniami, z ciągłym testowaniem przez Federację Rosyjską tej sposobu, tej wojny hybrydowej, tak, tutaj coś wleci, sytuacja chociażby tej rakiety, która tam ostatnio wleciała, ta sytuacja, że obiekty pod granicą ukraińsko-polską to też nie są rzeczy nowe, tak. Nie
1: tak
2: możemy
1: kilometr,
2: tego...
1: 5 kilometrów,
2: tak,
1: to jest...
2: Ale, nie, ale ta, znaczy, też nie do końca, tak? Ale nie możemy tego lekceważyć.
1: Wiemy, że Rosja testuje reakcję Polski, Zachodu, NATO. Sprawdzają nie tylko nasze systemy reagowania, wykrywania, ale także gotowość społeczeństwa, klasy politycznej. Gość Radia Łódź, którym była posłanka Paulina Matysiak, kiedyś z partii Razem, dzisiaj już tylko z Kutna, stwierdziła, że jednak zdaliśmy ten egzamin, dlatego że nie widziała po tych wydarzeniach niedzielnych żadnego komentarza, który by wykraczał poza granicę debaty publicznej. Pan się zgadza? Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja.
3: Nie do końca. Zgadzam się z tym, że my zdajemy te testy i jesteśmy przygotowani na tą eskalację, o której gdzieś tam wspomina premier Tusk. Zwróciłbym uwagę na to, że w zasadzie od kilku miesięcy jesteśmy na przemian bombardowani takimi informacjami, tak, gdzie premier wychodzi, mówi o tym, że szanowni państwo, no, kwestia wojny z Rosją to nie jest kwestia lada, kwestia miesięcy. Tak? Następnie mamy zapewnienia o tym, że ale jak najbardziej służby są przygotowane, jesteśmy bezpieczni, mamy się czym przejmować. Zwróciłbym jednak uwagę na to, że tak, w ubiegłym roku mieliśmy atak dronów. drony wleciały, kilkanaście dronów wleciało w polską przestrzeń powietrzną. Część wylądowała gdzieś tam na polach, nawet Łódzkiem, tak? Więc jakby te drony pokonały dość duży dystans i nie zostały zwalczone, nie zostały zniszczone, tak? Czy częściowo nawet wykryte. Ostatnia sytuacja z upadkiem rakiety, wybuchem rakiety po polskiej stronie granicy, gdzie syreny alarmowe...
4: Na Lubelszczyźnie mówimy o tym.
3: Na Lubelszczyźnie, tak. Gdzie syreny alarmowe zawyły kilka minut po tym, jak doszło do wybuchu, gdzie poszły alerty RCB, tak, a nie zostały odwołane, nie było żadnej takiej informacji, więc ludzie za bardzo nie wiedzieli, co mają robić. No i też zwróćmy uwagę nawet na ten ostatnie wydarzenia, to znaczy z wczoraj, gdzie pojawia się wiele takich komentarzy, gdzie po polskiej stronie granicy zawiły syreny, obywatele otrzymali alerty RCB, ale jak sami podkreślają, nie bardzo wiedzieli, co oni mają z tym zrobić. Tak? To znaczy nie wiedzieli, gdzie znajdują się schrony, czy mają się udać do schronienia, czy mają się pakować i uciekać, więc nie buduje to powagi państwa, ponieważ myślę, że społeczeństwo nie jest przygotowane na to. Tak? No, do tej pory nie mamy w telefonach aplikacji, tak jak na przykład na Ukrainie, które wyją, dzwonią, które informują o tym, gdzie znajduje się najbliższy schron. Więc niestety, no ja tutaj nie powiedziałbym, że jesteśmy przygotowani na tą sytuację jako społeczeństwo.
1: Eksperci rzeczywiście są w większości raczej zgodni, że to nie jest taka sama sytuacja jak jeszcze rok czy dwa lata temu, a rozmawiamy już w piątym roku od wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą. Dodam, co przekazał Radio Łódź prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. Sprawa dotycząca podpalenia marketu budowlanego w Łodzi została dołączona do innego postępowania, które jest prowadzone w kierunku aktu dywersji. Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska, powinna się być może zebrać Rada Bezpieczeństwa Narodowego, być może wszystkie inne spory powinny pójść na bok, te partyjne, okołopartyjne, et consortes.
5: No, bez wątpienia jesteśmy w sytuacji, w której no, te zjawiska, ale to jesteśmy ostrzegani ze wszystkich stron, że tego typu zjawiska będą tylko się powtarzały coraz częściej, ich będzie coraz więcej. No, nadchodzą takie czasy, kiedy faktycznie trzeba się zacząć zastanawiać, w którym miejscu jakby jako kraj, jako w ogóle klasa polityczna jesteśmy i co przed nami, co jest ważniejsze. Wydaje mi się, że wszystkie organy i wszystkie jakby organy dotyczące bezpieczeństwa, ale i wszystkie struktury, które w ramach bezpieczeństwa, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, mówię tu o wojsku, ale jak i o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, jakby powinny funkcjonować i współpracować, no ponad podziałami partyjnymi zdecydowanie. Natomiast no, jesteśmy też w takiej trochę sytuacji, w której wszyscy wiemy, że to się będzie działo, że tych zjawisk będzie coraz więcej, coraz częściej, coraz bardziej, one będą odważne ze strony akurat tutaj Rosji, ale z drugiej strony jakby wszystkie te komunikaty zarówno służb specjalnych, jakby tych wywiadów Stanów Zjednoczonych czy innych krajów, w ramach które, jakby z którymi Polska współpracuje, no mówią wprost, no to będą prowokacje, to będą zjawiska pojedyncze, a nie jakby front w takim rozumieniu, jakim się rozumie front typowo wojenny, czy atak typowo wojenny.
1: To zapytam może no inaczej, czy takie informacje o tym łódzkim wątku, o tym, że podpalenie marketu budowlanego w Łodzi mogło być aktem sabotażu, aktem dywersji, niepotrzebne skreślić, czy takie informacje jeszcze nas dzisiaj szokują, czy powinny szokować?
5: Znaczy wydaje mi się, że nie. No jakby, znaczy to jest przykład, jeżeli ktoś mówi, że ta wojna nas nie dotyczy. No to jest akurat bardzo dobry argument, że wojna na Ukrainie nas nie dotyczy, to jest, my tylko graniczymy, to jest daleko gdzieś tam jeszcze na wschodzie. No nie, no ta wojna u nas w tym takim rozumieniu, nietradycyjnym rozumieniu wojny też już jest. Przecież mieliśmy do czynienia z tymi podpaleniami w Warszawie, w całej Polsce mamy do czynienia z tego typu akcjami sabotażu. Mamy też przecież te, te tory jakby tam pocięte, czy wysadzone jakimiś ładunkami.
1: A w ten weekend też się pociąg we Francji wykoleił.
5: Tak, więc jakby no, tych zjawisk w Europie jest całym mnóstwo. My musimy, oczywiście służby nasze muszą reagować we współpracy z innymi państwami. Natomiast ja jestem daleki przed straszeniem obywateli w takim sensie typowo wojennej retoryki z tym względzie. Niestety może się, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Tak, tego typu ataki na dzisiaj na razie tych ofiar śmiertelnych jest, no powiedzmy tam chyba tylko dwie osoby po tym wybuchu tej rakiety, tak? Jakby tam na wschodzie Polski.
1: Przewodowie o tym.
5: Tak, tak. No jakby powiedzmy, że to nie jest taka skala, każde życie jest cenne i szkoda, że właśnie w takim wypadku no, ktoś z naszych obywateli traci życie. Niemniej to nie jest jeszcze tego typu zjawisko, którego powinniśmy się bać, ale oczywiście wszystkie służby i ponad partiami powinniśmy się starać, żeby uspokajać.
1: A nawet Średnik.
5: Przepraszam, spóźnienie się postanowiłem wykorzystać.
1: Dobrze, dobrze, trzeba nadrobić. Cieszymy się, że pan dotarł. Słupki wjazdowe już działają na ulicy Piotrkowskiej. Na razie tylko w weekendy za nami, jak mówił wiceprezydent Tomasz Piotrowski na antenie Radia Łódź, weekend zero, około 150 zapór drogowych, to znaczy raczej nawet mniej, bo tych ruchomych jest około 30, ale one były podniesione w większości tych 14 punktów, w większości tych 14 skrzyżowań. Pan zauważył jakieś zmiany w funkcjonowaniu miasta, w funkcjonowaniu życia na ulicy Piotrkowskiej, Łukasz Świątek, Konfederacja Nadzieja?
3: Ja generalnie od początku gdzieś tam byłem przeciwny montażu tego typu instalacji, no a po tym, co po tych sytuacjach, które miały miejsce jakiś czas temu, tak, to znaczy no, słupki antyterrorystyczne, które zostały zdewastowane przez cofający czy toczący się bus kurierski, no to jednak no, nie wygląda jak jakieś takie poważne zabezpieczenie. Uważam, że jest to inwestycja zbędna, nie przynosząca żadnych korzyści, tak, nie widzę z tego wynikających jakichś żadnych korzyści. Uważam, że nie jest to pierwsza potrzeba, ponieważ no, w kwocie około 6 milionów. Zakładaliśmy chyba 3,5 miliona, tak? Finalnie wyszło 6
1: Zakładaliśmy milion. To 3 miesiące realizacji tej inwestycji. Wyszedł niemal właśnie rok, ale wciąż nie jest odebrana jeszcze ta inwestycja. Tylko Łukasz Świątek skończy.
3: Tak, więc uważam, że nie jest to inwestycja pierwszej potrzeby. Co więcej, no nie podnosi ona bezpieczeństwa. Pojawiały się też głosy, że na przykład miały tam problemy z przejazdem karetki, tak? Czy już różne inne służby miejskie. Więc uważam, że instalacja nie działa tak, jak powinna. No, nie widzę tutaj sensu zarówno jakby ekonomicznego, jakby żadnych jakichś korzyści, tak, które wynikają z tego typu instalacji.
1: Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość. Krowy przestały dawać mleko, matki przestały karmić dzieci. Nie, jakoś nie, tak się drastycznie ten świat zmienił po uruchomieniu tych słupków.
2: Nie, znaczy ja po pierwsze, podpisując się w całości pod tym, co przed chwilą pan Łukasz powiedział, chciałbym dodać jeszcze jeden element. Mianowicie wydatkowanie tych milionów złotych na rzecz bardzo wątpliwą, i mówię tutaj, ta argumentacja, która przed chwilą padła, jest jeszcze związana z jedną rzeczą. Mianowicie, moim skromnym zdaniem, osoby, która od kilkudziesięciu lat zajmuje się zamówieniami publicznymi, doszło tutaj do radykalnego naruszenia prawa zamówień publicznych. W tej sprawie, w przetargu, stanęła tylko jedna jedyna firma, złożyła ofertę z prostego powodu. Nikt poważny, żadna poważna firma nie złożyłaby oferty przy tych karach umownych, które tam są, przy tym terminie wykonania. Następnie, praktycznie bez żadnego uzasadnienia i moim zdaniem, łamiąc prawo zamówień publicznych, doszło do kolejnych przedłużeń terminów. I uważam, że skandalem, ogromnym skandalem jest to, że odpowiednie służby się tym nie zajmują.
1: No, ale aneksy terminowe nie są niczym nadzwyczajnym
2: nie,
1: w tym mieście.
2: Nie, są, są czymś nadzwyczajnym, aneksy terminowe można podpisywać wtedy, jeżeli jest to przewidziane bądź w przepisie, o tym mówię artykuł 455 ustawy o prawie zamówień publicznych, więc albo jest to przewidziane w zapisach umowy, w jakich przypadkach można zmienić ten termin, albo też te nadzwyczajne sytuacje, które są przewidziane wprost w cytowanym przeze mnie przepisie ustawy. Natomiast tutaj, moim zdaniem, z czymś takim nie mieliśmy do czynienia.
1: Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska. Pan jest zadowolony z tego, jak działają te słupki? Dodajmy, że na jednym skrzyżowaniu nie działają. Konkretnie na Tuwima Piotrkowskiej, na północnej stronie skrzyżowania, rzeczywiście jest ponad 2 metry są między jednym słupkiem i drugim. Jak przekazało nam miasto, to ten słupek, który był pomiędzy nimi, został uszkodzony wcześniej. Natomiast miasto, mówiąc wprost, nie chciało czekać z uruchomieniem systemu na wymianę całego tego elementu na tym skrzyżowaniu.
5: To jest kilka elementów. Jakby ja już powoli tej dyskusji o słupkach
1: już kończymy, obiecuję.
5: Co do pani radnej, akurat ja jestem tym radnym, który mocno krytycznie podchodzi do tej inwestycji. Więc nie mam zamiaru bronić. Jest całkowicie kilka różnych elementów i poruszyliście całkowicie różne problemy. Tylko odniosę się do tej odległości. No, ja pozwoliłem sobie pewnego weekendu z kolegą przewodniczącym Komisji Transportu Marcinem Chęczem i radną Mają Wądarczyk. Zmierzyć każdy słupek na Piotrkowskiej, każdą odległość między jednym słupkiem a drugim. I ja już na Komisji Transportu pół roku temu zgłaszałem, pokazując wprost zdjęcie, że między jednym słupkiem a drugim na jednym ze skrzyżowań jest ponad 2 metry, co wiąże się z tym, że przyjedzie osobowe auto. Mimo tego, że słupki są opuszczone, bo to są te słupki akurat, których się nie opuszcza.
4: Znaczy wysunięte.
5: To są te wysunięte, nie opuszczane, tak? To jest jedna rzecz. Tego nie poprawiono. Dostaliśmy informację, że być może będzie tam jakaś zapora w postaci na jakiejś takiej, bo tam częściowo jest chodnik. Być może tam będzie po prostu postawiona ławka albo stojak na rowery i to też już jakby zlikwiduje ten problem. A druga rzecz to jest potrzeba. Znaczy ja akurat jestem totalnie zwolennikiem i uważam, że potrzeba słupków była pełna. Wystarczy, jestem radnym ze Śródmieścia, to wystarczy porozmawiać z mieszkańcami i ulicy Piotrkowskiej i przedsiębiorcami z ulicy Piotrkowskiej, ale też osobami, które pojawiają się na Piotrkowskiej. Znaczy to, co się dzieje na Piotrkowskiej, jeśli chodzi o auta, to jest jakaś abstrakcja i aberracja. Z Piotrkowskiej jest zrobiony, przez bardzo długi czas był robiony parking bezpłatny, ponieważ tam nie obowiązuje strefa. Bardzo wiele osób po prostu wjeżdżało i parkowało. Inną rzeczą jest oczywiście, z czego wynikała ilość aut, które posiadały wjazdówkę na Piotrkowską, bo to też powinno się już dawno być może zmniejszyć. Natomiast ciągle była taka narracja, żeby ułatwiać przedsiębiorcom jakby pracę i w końcu, jeżeli na jeden lokal usługowy na ulicy Piotrkowskiej, a czasami w jednej kamienicy lokali jest 10-15, bo jeszcze są podwórka, no to na jeden lokal, na jedną kamienicę przypada 45 aut tylko i wyłącznie na przedsiębiorstwa, a jeszcze do tego mieszkańcy. Więc tych aut też, ten ruch samochodowy był dlatego taki duży. Natomiast no, na całym świecie, w Polsce też wszystkie główne stare rynki, place, takie najważniejsze obiekty turystyczne, historyczne są ogrodzone słupkami w różnej formie. Czasami są to słupki, czasami są to jakieś przeszkody typu poduszki donice, berlińskie. Poduszki berlińskie i tak dalej. To na całym świecie jest przy głównych zabytkach. Nikomu nic nie przeszkadza. U nas to też Piotrkowska jest specyficzna. Nie mamy takiego starego miasta, jak ma wiele innych miast. Musimy po prostu w ten sposób działać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, co do kwoty. Oczywiście, no to jest pytanie do Miejskiego Centrum Inwestycji, jak to się wydarzyło, że z kwoty 3,5 miliona raptem się zrobiło 5,5, potem 6,5, a teraz słyszymy 8,5 miliona. My pewnie na Komisji Transportu będziemy się tym dalej zajmować. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że ta inwestycja, mimo tego, że był nacisk, pośpiech i chęci, nie została odebrana i ciągle jesteśmy w tej fazie takiego masywnego i dosyć mocnego testowania tego systemu, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby ta inwestycja została odebrana w momencie, kiedy mamy raport właściciela słupku, czyli firmy produkującej same słupki, a nie je montujące, no, który mówi wprost, że tylko na 5 słupkach było tyle błędów, że jeżeli one będą dalej niepoprawione i będą funkcjonowały, no to po zimie możemy się spodziewać awarii w ogóle tego systemu.
1: Znaczy, bo też ta firma sprawdziła nie każdy z tych słupków, tylko ona sprawdziła 5,
5: na kilku skrzyżowaniach
1: nie sprawdziła 150,
5: tak,
1: ale...
5: Tak, mówię, że tylko na 5.
1: Pytanie, czy jeżeli te 5 jest stwierdzone,
5: no i właśnie
1: że
5: mamy informację, zły, pytanie, właśnie mamy informację od Miejskiego Centrum Inwestycji, że wszystkie te uwagi zostały, że jakby każdy ten słupek z tą firmą i z firmą montującą był jeszcze raz przejrzany, te systemy poprawiane. Faktycznie tam jakieś remonty instalacji się działy, bo ja na Piotrkowskiej jestem codziennie. Zobaczymy. Ja po tym pierwszym weekendzie nie słyszałem jakichś skrajnych, negatywnych emocji, poza tam pojedynczymi przypadkami, że być może ktoś typu hulajnoga czy rowery wjechały w te słupki podnoszone, ponieważ słupki stoją już tak naprawdę fizycznie, no bardzo długo, te, które się nie chowają. Chowają się tylko dwa. Na niektórych skrzyżowaniach to jest na 20 słupków tylko dwa, więc ludzie się zdążyli przyzwyczaić. Te dwa głównie dotyczą kierowców. Nie słyszałem, nie widziałem żadnych zdjęć, jeśli chodzi o ten system.
1: Dobrze, to wyjeżdżamy i wychodzimy z Piotrkowskiej, przenosimy się na kolej. Ktoś
5: więc
1: z panów
5: inwestycja dobra,
1: jechał,
5: ale trzeba dopracować.
1: Ktoś z panów jechał w piątek być może pociągiem na jakiejś trasie? Bo były gigantyczne opóźnienia w Łódzkim, ale też w całym kraju w wyniku protestu maszynistów. To była reakcja maszynistów na tragedię, do której doszło w Sokolnikach Suchych na Mazowszu w ubiegłym tygodniu. Przypomnijmy, samochód dostawczy wjechał na przejazd kolejowo-drogowy. Doszło do zderzenia z pociągiem Intercity. Do wykolejenia tej lokomotywy zginęła jedna osoba, 20 kolejnych zostało rannych. Maszyniści w piątek w ramach protestu zwalniali do bezpiecznej prędkości, czyli do 20 km na godzinę właśnie przy przejazdach drogowo-kolejowych. Ministerstwo zapowiada przygotowanie większych kar za wjechanie na czerwonym świetle właśnie przez kierowców na takie przejazdy. Prawo jazdy miałoby być zabierane na 3 miesiące. Potrzebny ruch? Potrzebne jest to zaostrzenie kar? Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja.
3: Czy tutaj generalnie no, sytuacja jest o tyle trudna, że no, prawdę mówiąc, no nikogo nie nauczymy zdrowego rozsądku i zachowania uwagi no, w tak newralgicznym i tak niebezpiecznym miejscu, jakim jest przejazd kolejowy. Tak? To znaczy, no, jeżeli ktoś wjeżdża na przejazd kolejowy, gdzie może stracić życie, no to myślę, że jakieś podnoszenie kar czy zwiększanie kar no, nie zmobilizuje go do tego, żeby zachować uwagę. No, najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu zwiększenie tempa modernizacji przejazdów kolejowych, ponieważ no, głównie do wypadków dochodzi na tych niestrzeżonych przejazdach kolejowych i na tych przejazdach, które nie są oznaczone ani sygnalizacją, ani rogatkami.
1: Ale jeżeli ktoś jest kierowcą zawodowym, to widmo braku możliwości wykonywania pracy, czyli właśnie zabranie tego prawa jazdy na 3 miesiące, może mieć taki efekt odstraszający.
3: Myślę, że efekt odstraszający może mieć to, że wjedzie w nas pociąg. To powinno już mobilizować do zachowania uwagi na tego typu miejscach, tak, jeśli chodzi o ruch drogowy. Znaczy, są też, wiem, że występują też takie systemy, które były proponowane PKP, to znaczy informujące o tym, że na przejeździe kolejowym znajduje się jakaś przeszkoda. Tak? I wtedy pociągi są informowane o tym, że żeby zwolnić, tak, czy też dochodzi do takiego automatycznego hamowania. Myślę, że warto byłoby rozważyć tego typu inwestycje. Wiem, że ona była proponowana PKP, jednak PKP nie zdecydowało się na zakup tego typu systemu. No i tak jak powiedziałem, no, głównie nasze działania powinny skupić się na tym, żeby jak najszybciej zmodernizować te przejazdy kolejowe, które są nieoznakowane, które są niezmodernizowane. No, a to tempo jest dosyć słabe, bo bodajże około ponad 4 czy prawie 5 tysięcy przejazdów, prawie 5 tysięcy przejazdów nie jest oznakowanych, nie ma sygnalizacji świetlnej ani rogatek, a tempo modernizacji to jest około 100 rocznie. Tak? Więc no...
1: Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Ja bym podkreślił jedną rzecz, mianowicie ten przejazd, na którym wydarzyła się ta tragedia, był przejazdem, który był oznaczony sygnalizacją świetlną, ale nie rogatką. I tutaj musimy sobie powiedzieć jedno. Modernizujemy pociągi. Pociągi coraz szybciej jeżdżą. I w tym momencie pozostawianie takich rozwiązań technicznych to jest to,

0: przejazdy, modernizować z rogatkami i tak dalej.
1: Ale no, na zasadzie nie ma pieniędzy i nie będzie. To tak? Znaczy chociażby widę hetmańska malownicza tutaj w Łodzi, tutaj te koszty będą dzielone między samorząd i między tu, PKP.
0: Okej, tak, no bo trudno, żeby tam nie było, ale pokazuje to, tak naprawdę to PKP samo z siebie powinno mieć wystarczającą ilość środków, co myśmy to przewidywali i że tak ma być robione, tylko no niestety, jak rządzi
1: Platforma... A zaostrzenie kar potrzebne, czy nie, pańskim zdaniem?
0: To znaczy...
1: Jako prawnika, adwokata, tak, polityka.
0: Tutaj mówimy o kwestii... Znaczy, gdybyśmy rozmawiali o kwestii kodeksu karnego, to ja bym powiedział, żebyśmy się chwilę zastanowili, bo my trochę działamy na zasadzie takiej bieżączki, coś się wydarzy i na siłę coś. Tutaj jak... Ja w ogóle jestem zwolennikiem takiego pomysłu, że w pewnej części przepisów prawnych, takich jak kodeksy, co do zasady powinno istnieć obligatoryjne długie vacatio legis, a krótsze vacatio legis można by tylko jakąś większością kwalifikowaną przy konsensusie wszystkich sił politycznych w szczególnych przypadkach przewidzieć. Tak? I ja bym...
1: No dobrze, ale zaostrzenie kar za wjazdy na czerwonym, na przejazdy kolejowo-drogowe przez kierowców, tak czy nie?
0: Przy tej konkretnej sytuacji uważam, że jeżeli to zostanie tam chwilkę przeanalizowane, no, tutaj sprzeciwu bym nie zgłaszał.
1: My nie rozmawiamy o kontroli abstrakcyjnej, tylko o konkretnej, jeżeli już wchodzimy w tę terminologię prawną. Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska. Ostrzejsze kary?
2: Muszę się nauczyć od kolegi radnego, żeby tak długo mówić, odpowiadając na pytania kiedyś. Znaczy tak, no oczywiście zaostrzenie kar, tylko to jakby zróbmy to, czy to coś zmieni, to zobaczymy. No ja nie rozumiem, jeżeli ktoś widzi, akurat tutaj było powiedziane, że była sygnalizacja świetlna, jak się jest kierowcą, jest sygnalizacja świetlna, która pokazuje czerwone, to się po prostu nie wjeżdża, nie musi być rogatek, ani nie musi stać nosorożec na tym przejeździe, żeby przez niego nie przejechać. No po prostu, no, to jest obowiązujące prawo. I trochę się zgadzam z tym, co mówił
0: pan Łukasz.
2: Pan Łukasz, tak, przepraszam, pan Łukasz. Znaczy, jeżeli kogoś nie odstrasza myśl, że wjazd na rogatkę jest ryzykiem śmiertelnym dla tej osoby, bo już i dla, oczywiście sytuacją tragiczną być może się wydarzyć właśnie w pociągu, tak jak się stało, ale dla samego kierowcy, no to utrata prawa jazdy na 3 miesiące też mu nic nie zmieni. Jak będzie miał wjechać na tą rogatkę z 1000 przyczyn, na ten przejazd, to wjedzie i tyle. No niemniej, no tak, no każdy przepis odstraszający może być jakąś formą nauczki. No jak ktoś to zrobi przez przypadek, trudno, no następnym razem przez przypadek tego nie zrobi. Ale jak ktoś będzie chciał zrobić celowo, i tak to zrobi.
1: My przypominamy państwu o tym, zwłaszcza kierowcom o poranku, że rogatkę zawsze można delikatnie wyłamać.
2: No,
1: czy to
2: tak
1: samochodem, czy to
2: wyłamać,
1: nawet
2: tak.
1: ręką, ona jest tak jeżeli skonstruowana, się, żeby ona nie wyskoczyła, później się ją... Tak, to znaczy już naprawdę lepiej mieć minimalnie porysowany samochód, niż mieć go zgniecionym razem ze sobą. Lepiej stracić troszkę ładnego wyglądu samochodu niż życia i zdrowia. Tarcza drążąca tunel. Średnicowy, nie, przepraszam, dalekobieżny, już odruchowo. Tarcza drążąca tunel dalekobieżny dla kolei dużych prędkości już w całości dojechała do Łodzi i jest prawie gotowa do uruchomienia, trzeba ją jeszcze tylko poskładać. Wszystko wskazuje na to, że tutaj wykonawca mieści się w harmonogramie. Dobra wiadomość, Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość, krótko.
0: Bardzo dobra.
1: Damian Raczkowski.
2: No bardzo dobra, ja powiedziałem na początku kadencji, szybciej skończy się tunel szybkiej prędkości niż łódzkie metro.
1: Dlaczego?
2: Bo takie mam przeczucie.
1: Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja.
3: Też mam podobne przeczucie, to znaczy.
1: I tym mało optymistycznym akcentem kończymy. Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska.
2: Dziękuję bardzo państwu.
1: Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja.
3: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się państwu, życzymy miłego dnia, tygodnia i słyszymy się przez cały dzień i tydzień na antenie Radia Łódź i oczywiście na naszej stronie radiołódź.pl, a także w naszej aplikacji mobilnej i innych aplikacjach podcastowych są dostępne nasze audycje, także Polityczny Poniedziałek.
4: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

gorący chłonku.

i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: 'Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto.
3: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 35.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Polska mówią o częstych alarmach. W dzień zachmurzenie zmienne, na termometrach do 23 stopni. Mieszkańcy jednej z kamienic na Bałutach w Łodzi boją się o swoje bezpieczeństwo. Przypomnijmy, że w sobotę rano mieszkańcy kamienicy przy Zgierskiej 74 informowali, że z kilku pięter spadły fragmenty dachu oraz stropów budynku. Front kamienicy jest w trakcie rozbiórki, jednak w oficynach nadal mieszkają ludzie. A więcej na ten temat reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
1: Jak udało nam się ustalić, doszło do osunięcia się tymczasowo zamurowanego okna. W wyniku tego uszkodzona została belka stropowa, która spadła do wnętrza budynku. Niewielka ilość gruzu spadła również na ogrodzony fragment ulicy. Mieszkańcy cały czas są zapewniani, że nic im nie grozi, domagają się jednak takiej deklaracji na piśmie. Jak mówi Dorota Tomczak-Dratkiewicz z Zarządu Lokali Miejskich, oficyny są niezależne konstrukcyjnie, więc ich mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie.
2: Nie ma potrzeby pisemnego informowania. Cała ta rozbiórka prowadzona jest zgodnie z uzyskanym pozwoleniem oraz zatwierdzoną dokumentacją projektową.
1: Rozbiórka frontu kamienicy ma się zakończyć do 6 listopada tego roku.
0: W przyszłości nie jest wykluczone, że rozebrane zostaną również oficyny, które obecnie są zamieszkane. W mieszkaniach kamienicy nie widać uszkodzeń. Zamiast parku przy Wojska Polskiego mogą powstać bloki. Mieszkańcy Łodzi protestują. Pod budowę bloków mogą zostać wycięte drzewa, a wtedy zniknie zieleń. Teren może trafić do dewelopera w ramach planowanej przez miasto zamiany nieruchomości. Miasto chce w ten sposób rozwiązać sprawę działki przy ulicy Harcerskiej, gdzie wcześniej planowano budowę mieszkań. Po protestach mieszkańców inwestycje udało się zablokować. Na zmianę lokalizacji też się nie zgadzamy, mówi przewodniczący zarządu osiedla Bałuty Mateusz Alnaczar.
3: Walczymy o to, żeby, że tak powiem, z deszczu pod rynnę nie wpaść. To znaczy cieszy nas bardzo fakt, że ostatecznie temat Harcerskiej został rozwiązany, że dojdzie do zamiany działek. Natomiast obecnie proponowane działki również pozostawiają wiele do życzenia. Nie jest to idealne rozwiązanie dla naszych mieszkańców.
4: Mam przepiękny widok na te stare kasztanowce, na dęby, które są. I teraz tak sobie myślę, jakbym otworzyła okno i zobaczyła 20-metrowy jakiś wieżowiec, to by mnie chyba trafiło.
0: Dodaje mieszkanka Bołut. Jutro łódzcy radni zdecydują, czy deweloper dostanie zielony teren przy Wojska Polskiego. Miasto chce sprawdzić, czy MPK nie dostało za dużo pieniędzy. Łódzki magistrat ogłosił przetarg na przeprowadzenie audytu w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Spółka realizuje przewozy autobusami i tramwajami na terenie całej aglomeracji, ale dochody z biletów pozwalają na pokrycie tylko części kosztów działalności. Miasto chce sprawdzić, czy w ciągu ostatnich 15 lat nie płaciło za dużo. Na razie Urząd Miasta Łodzi nie odpowiedział na nasze pytania w sprawie przetargu. Odpowiedzi odmówiło nam też MPK Łódź.
5: Więcej na radiołódź.pl.
0: Rosja zaatakowała Ukrainę, poderwane myśliwce i alert RCB dla Polaków. Ludzie przy wschodniej granicy przyzwyczaili się do alarmów. Tak mówią mieszkańcy Dorochuska, którzy w weekend byli świadkami ataku dronowego na stację paliw niecały kilometr od granicy polsko-ukraińskiej.
6: Przy tej ilości alertów to raczej już codzienność trochę. Myślę, że ludzie po prostu się przyzwyczaili i nie reagują na to wcale.
7: Syreny tutaj wyją codziennie, kilka razy dziennie i wybuchy też słychać z jakiejś odległości.
8: Jak się czuję? Jestem przyzwyczajony już. Mieszkam tutaj, także no, można się przyzwyczaić do alarmów, do wszystkiego.
0: Podczas ataku było słychać syreny po obu stronach granicy, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty na telefony komórkowe. Ostrzeżenia związane z rosyjskimi bombardowaniami na Ukrainie były też nadawane przed weekendem. Wszystko wskazuje na to, że spełnia się właśnie czarny scenariusz dla kierowców. Na wielu stacjach w Łódzkiem litr benzyny kosztuje już blisko 8 zł. Na razie nie ma jednak mowy o powrocie programu CPN, czyli obniżki podatków na paliwo. Czy w najbliższym czasie jest szansa na tańsze paliwo, czy sprawa cały czas będzie rozbijała się o konflikty polityczne i partyjną wojnę? Zapytamy o to dzisiejszego gościa Radia Łódź, którym będzie sieradzki poseł i były wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. Maciej Trojanowski zaprasza po 8, a ja na wiadomości w skrócie o 6.30.
9: Przed nami prognoza pogody. W pogodzie będzie dzisiaj letnio czy jesiennie. Ciepło, słonecznie, czyli wariant A, chyba wylosowany na wtorek. Na razie mamy mglisty poranek, początek dnia, taki właśnie to zachmurzenie duże, ale potem zaczną się rozpogodzenia. Od 21 do 23 stopni w Łódzkiem wiatr słaby.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: 5 minut po godzinie 6, to może ja dygnę nóżką. Monika Borysow-Dudowicz, dzień dobry. Dla odmiany Tomasz Ferliński, realizujący program, się ukłoni i mamy miłe powitanie. Jak zacząć?

I już 8 minut po godzinie 6. Pytanie na dzień dobry. Dzisiaj w mojej ulubionej wersji. Co dobrego? Dobre było śniadanie. Oj, szczęścia raz, pani Ani. Kawa jeszcze lepsza. Nie mogę doczekać się drugiej. Dzisiaj wtorek, a skoro 15 dzień miesiąca, to połowa miesiąca już za nami. Kto świętuje 15? Nikodem, Roland, Albin, Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremi, Jeremiasz. Najlepsze życzenia dla solenizantów, jubilatów, czyli niech nam żyją wszystkie świętujące panny. Ile czasu ma dzień na dobre sprawowanie się od wschodu słońca, czyli od godziny 6.09, to dosłownie za chwilę odliczamy 13, 12, gdzieś nie będziemy tak robić, ale to chodzi o sekundę oczywiście, do zachodu słońca, słoneczne papa zaplanowano na godzinę 18.52, to życzymy sobie bardzo dobrej zabawy.

0: 17 minut po godzinie 6. Kto rano wstaje, słucha radio u Ciebie więcej? Tak, tak jest właśnie. Kilka informacji na dzień dobry do przekazania. Tradycyjny zestaw świąteczny. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Demokracji. W Kościele Katolickim wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Dzisiaj także Święto Kreatywności pod patronatem Kropki. Międzynarodowy Dzień Kropki. To jest bardzo ciekawa historia. Jeszcze do niej wrócimy. Mamy też Dzień Opakowań i tutaj zrobimy dłuższy postój, przypominając, dlaczego powinniśmy unikać opakowań plastikowych. Pytanie, kiedy zniknie plastik?
1: Myślę, że długo jeszcze nie zniknie. W tej chwili dosyć dużo działań jest podejmowanych, aby zlikwidować wykorzystanie plastiku maksymalnie jak się da. Natomiast tak dalece przemysł od spożywczego po chemiczny i zbrojeniowy nawet, tak dalece jest plastik wykorzystywany, że myślę, że to jeszcze właśnie długo. Natomiast co my możemy zrobić, żeby ograniczać ilość plastiku?
0: Bardzo dobre pytanie i na to pytanie właśnie odpowiemy dzisiaj o poranku. Będą podpowiedzi. Nie zabraknie też kolejnego tematu związanego z walką mieszkańców o zieleń. Wspominaliśmy już o tym dzisiaj w wiadomościach Radia Łódź. Będziemy do tego tematu wracać. To się chyba nigdy nie skończy. Bloki czy drzewa? Jaka jest odpowiedź?
2: Mieszkam dosłownie 2 metry stąd. Tu się wychowywała moja córka. Chodziłam sobie tutaj właśnie tymi terenami zielonymi do parku Śledzia. Nie wyobrażam sobie, żeby stanęły tutaj jakiekolwiek bloki. Zabrano część terenów już tych działek, które były takie trochę dzikie, nie dzikie, ale były. Mam przepiękny widok na te stare kasztanowce, na dęby, które są. I teraz tak sobie myślę, jakbym otworzyła okno i zobaczyła 20-metrowy jakiś wieżowiec, to by mnie chyba trafiło.
0: I chyba tak wszyscy sobie myślimy, prawda? Coś w tym jest. Do takich tematów będziemy dzisiaj o poranku wracać, a ja niezmiennie przypominam się z pytaniem, co dobrego słychać. Studio Małpa, radiouć.pl. Przyda się parę pozytywnych myśli. Na dzień dobry.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Myślisz o przyszłości?
2: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
1: A co cię do tego przekonało?
2: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
1: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
2: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
1: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
2: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto.
7: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 35.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
11: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
10: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
11: Więcej na funduszobywatelski.pl.
12: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
13: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Jest 6:30. Czas na skrót wiadomości Radia Łódź. Wiktoria Makowska.
15: Konflikt na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy naftowej. Analitycy rynku przewidują, że na stacjach benzynowych cena benzyny bezołowiowej 90

0: piątki może w tym tygodniu przekroczyć 8 zł za litr, a cena oleju napędowego 9 zł. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy obniżający stawkę podatku VAT z 23 do 8%. Wiceszef Kancelarii Premiera przypomniał, że prezydent zablokował ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego. Zapewnił, że ministrowie rządu zastanawiają się nad działaniami obniżającymi ceny paliw. Miasto chce sprawdzić, czy MPK nie dostało za dużo pieniędzy. Łódzki magistrat ogłosił przetarg na przeprowadzenie audytu w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Spółka realizuje przewozy autobusami i tramwajami na terenie całej aglomeracji, ale dochody z biletów pozwalają na pokrycie tylko części kosztów działalności. Miasto chce sprawdzić, czy w ciągu ostatnich 15 lat nie płaciło za dużo. Na razie Urząd Miasta Łodzi nie odpowiedział na nasze pytania w sprawie przetargu. Odpowiedzi odmówiło nam także MPK Łódź. Nielegalne wyścigi samochodowe przerwane przez łódzkich policjantów. Funkcjonariusze zatrzymali 5 osób w wieku około 20 lat, które brały udział w nielegalnych wyścigach w powiecie pabianickim. Policjanci zabezpieczyli też 5 samochodów wartych prawie 800 tysięcy złotych. W czasie akcji skontrolowali 182 pojazdy i wylegitymowali prawie 300 osób, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Policji w Łodzi.
1: Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych. Ponadto policjanci skierowali 9 wniosków o ukaranie do sądu.
0: Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych. Grozi im od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. To dobry moment, żeby zaszczepić się przeciw grypie. Nowe szczepionki są już dostępne, a organizm potrzebuje około 2 tygodni, żeby zbudować odporność. Dla części pacjentów szczepienia są bezpłatne, m.in. dla seniorów po 65 roku życia, kobiet w ciąży i dzieci. Szczepienie można wykonać w przychodni albo w aptece. Najwięcej zachorowań na grypę przypada zwykle na pierwsze miesiące roku, dlatego nie warto czekać. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 7.
2: Sprawdzamy, jaka dzisiaj będzie pogoda. 13 stopni mamy teraz w Łodzi na termometrach. W ciągu dnia zachmurzenie początkowo duże, później rozpogodzenia. Zacznie się od godziny 11. Początkowo miejscami silne zamglenia i mgły, także proszę uważać na drogach przede wszystkim. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni, wiatr słaby, a jakość powietrza dobra.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: To niezmiennie pytam, co dobrego słychać o poranku. studio@radiolodz.pl. Cieszę się, że Radio Łódź, a za kilka minut w Radiu Łódź przegląd prasy. Polecamy się. Do słuchania.

0: 20 minut zostało do 7.
1: Przegląd prasy.
0: To o czym dzisiaj sobie poczytamy? W Rzeczpospolitej poczytamy o tym, że skarbówka wkrótce odpuści darowizny. Bardzo rewolucyjną zmianę zapowiada Ministerstwo Finansów. Niektórzy już mówią nareszcie. Z czego ta radość? Chodzi o zwolnienie z podatku darowizn powyżej 36 120 zł przekazywanych najbliższej rodzinie. Fiskus kwestionuje ulgę, jeżeli pieniądze nie są przelewane na konto obdarowanego, tylko jego wierzyciela, czyli na przykład wtedy, kiedy rodzic wpłaca środki na mieszkanie dziecka na rachunek dewelopera. Podatnicy bronią się orzecznictwem. Ministerstwo w końcu chce wydać warunki ogólne, łagodzące warunki stosowania tego zwolnienia. I o tym dziś w Rzeczpospolitej. A w Dzienniku Łódzkim przeczytamy m.in. o tym, jak na zdrowie łódzkich dzieci wpływa ciągłe korzystanie z telefonów komórkowych. Nastolatki coraz częściej zgłaszają takie dolegliwości jak ból szyi, karku, drętwienie rąk. Medycy nazywają to smartfonowym karkiem. To są konsekwencje wielu godzin spędzonych z głową pochyloną nad telefonem czy też laptopem. Po wakacjach rośnie liczba pacjentów, którzy zgłaszają się z takimi dolegliwościami. Odcinka szyjnego kręgosłupa, wiadomo, powrót do szkoły. Jeszcze kilkanaście lat temu takie dolegliwości dotyczyły osób po 50, dzisiaj po 30 to norma, ale coraz więcej młodych osób ma właśnie taki problem. A w Dzienniku Łódzkim przeczytamy też dzisiaj o tym, że prokuratura okręgowa w Łodzi ma przesłuchać ponad 300 świadków w sprawie lekarza, który zajmował się chirurgicznym leczeniem otyłości. Wielu z nich zdecydowało się zeznawać w zamian za to, że nie będą odpowiadać karnie za wręczanie medykowi tzw. koperty, dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok w sprawie karnej.

10 minut zostało jeszcze do godziny 7. Co dobrego słychać? Udało się nie zaspać, to już sukces. Gratulacje dla pana Michała. studio@radiowłodzi.pl. Można pisać co dobrego. My przed godziną 7 sprawdzimy sytuację na drogach Łodzi i regionu. A teraz to już wszyscy się obudzą bez kawy.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
8: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
9: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
10: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
8: Panie ministrze, w polityce
10: to było...
8: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
11: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie. Czy to jest polityczny trolling?
12: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
13: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
14: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
11: Gość Radia Łódź.
7: Najważniejsza rozmowa w regionie.
11: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
7: Maciej Trojanowski
11: i Michał Dąbrowski.
7: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
15: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
16: Co?
15: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
16: Dziewczyno.
15: Co?
16: To jest fake.
17: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
18: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
19: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie DoubleTree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Galapado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
20: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
21: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
20: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
21: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
20: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
21: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
22: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
23: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
24: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
23: La Mia Sofa na każdy dzień.
0: Po reklamie.
25: A przed godziną siódmą podpowiadamy kierowcom, jakie miejsca warto omijać. Listę ma przed sobą Kacper Rafalski.
26: Tak jest. W cierpliwość na pewno uzbroić się muszą jadący na przykład z Pabianic, ulicą Pabianicką, bo o niej mowa. Stracić można kilka minut, zatem kierowcom radzimy. Jeśli jeszcze nie wyjechaliście, warto wyjechać ciut wcześniej. Ruchliwie jest też na ulicy, na Alei Włókniarzy przy skrzyżowaniu z Mickiewicza. Przypominamy też o zamkniętej od dwóch dni częściowo ulicy Franciszkańskiej, na którą nie wjedziemy od Wojska Polskiego ani od ulicy Północnej. W Zduńskiej Woli z kolei też tutaj zaglądamy. Utrudnienia w związku z remontem trwają na ulicy Łódzkiej, którą najlepiej objechać ulicą Łaską. Kolejny raport drogowy z regionu za pół godziny.
25: Tu Radio Łódź, jest siódma. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
27: Paliwo może mocno podrożeć, benzyna powyżej 8, diesel powyżej 9 zł za litr. Polska ponownie poderwała myśliwce w związku z atakami Rosji. Ruszył sezon szczepień przeciw grypie. Nowe szczepionki są już dostępne. W dzień zachmurzenie zmienne, na termometrach do 23 stopni. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki cen paliw.

0: Diesla złotówkę więcej, czyli 8,79, natomiast gaz jest tutaj po 3 złote i 3 grosze. Najnowsze prognozy specjalistów od rynku paliwowego zakładają, że cena 95 w najbliższych dniach może dojść do 8 zł, a diesel może kosztować nawet ponad 9 zł. Sytuacja może wyglądać różnie w zależności od stacji. Za podwyżkami stoi przede wszystkim sytuacja na światowym rynku ropy. Jedno jest pewne, taniej nie będzie.
1: Tyle, Miłosz Warszawski, dziękujemy. A czy sprawa cały czas będzie rozbijała się o konflikty polityczne i partyjną wojnę? No to m.in. zapytamy dzisiejszego gościa Radia Łódź, którym będzie sieradzki poseł i były wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. Maciej Trojanowski zaprasza po 8. Rosja zaatakowała Ukrainę. Poderwane myśliwce i alert w Polsce dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Tuż przed godziną 3 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego alert o treści. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. Przed godziną 4 RCB poinformowało, że atak się zakończył, a działania miały charakter prewencyjny. Przed 6 do baz wróciły poderwane wcześniej myśliwce. Miasto chce sprawdzić, czy MPK Łódź nie dostało za dużo pieniędzy. Magistrat szuka wykonawcy audytu, który sprawdzi, czy miejski przewoźnik nie otrzymał nadmiernej rekompensaty. Co dokładnie ma być wzięte pod lupę, mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: Czy MPK Łódź przez ostatnich 15 lat nie otrzymało nadmiernej rekompensaty? Odpowiedź na to pytanie ma przynieść audyt, na którego realizację ogłoszono właśnie przetarg. Łódzkie MPK to spółka należąca do miasta. Przedsiębiorstwo realizuje przewozy autobusami i tramwajami w całej aglomeracji łódzkiej. Wpływy z biletów od lat pozwalają na pokrycie tylko części kosztów, dlatego miasto musi dopłacać do tej działalności. Takie audyty powinny być przeprowadzone w każdej spółce miejskiej, nie tylko w MPK, komentuje radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej.
3: Gorzej, jak się okaże, że dostało za małą rekompensatę. Nie wiem, jak wtedy znajdziemy w budżecie rekompensatę 10 lat wstecz.
2: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
1: W ubiegłym roku w MPK Łódź został przeprowadzony audyt, który według naszych ustaleń nie wykazał nieprawidłowości w zarządzaniu spółką. Lokatorzy sypiącej się kamienicy na łódzkich Bałutach nie czują się bezpiecznie. W sobotę rano z kilku pięter spadły fragmenty dachu i stropu budynku przy ulicy Zgierskiej 74. Front kamienicy jest w trakcie rozbiórki, jednak w oficynach nadal mieszkają ludzie. Wczoraj lokatorzy zauważyli urzędników Zarządu Lokali Miejskich i inspektora nadzoru budowlanego, ale nie mają pewności, że mogą bezpiecznie mieszkać w tej kamienicy. Urzędnicy zapewniają, że oficyny są niezależne konstrukcyjnie i łodzianom nic nie grozi. Dodają, że rozbiórka frontu kamienicy prowadzona jest zgodnie z pozwoleniami.
4: Więcej na radiołódź.pl.
1: To dobry moment, żeby zaszczepić się przeciw grypie. Nowe szczepionki są już dostępne, a organizm potrzebuje około 2 tygodni, żeby zbudować odporność. Dla części pacjentów szczepienia są bezpłatne, m.in. dla seniorów po 65 roku życia, kobiety w ciąży i dzieci. Dostępne są 3 warianty szczepionki, wyjaśnia Anna Leder z Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: W tym sezonie to szczepionki trójwalentne, czyli szczepionki przeciwko 3 typom wirusa. Grupa, która na razie najliczniej korzysta ze szczepień, to seniorzy w wieku 70-74 lata. W Łódzkiem zaszczepiło się już ponad 4000 pacjentów.
1: Szczepienie można wykonać w przychodni albo aptece. Najwięcej zachorowań na grypę przypada zwykle na pierwsze miesiące roku, dlatego nie warto czekać. A na skrót wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 7.30.
6: To teraz czas na wiadomości sportowe. Michał Malinowski.
7: Dzień dobry. Udany początek łodzianki w Meksyku. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA na twardych kortach w Guadalajarze. Na inaugurację Polka pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1 i 6-4. Kolejną rywalką Fręch będzie Amerykanka Caroline Dolite, 246. zawodniczka rankingu WTA. Do drugiej rundy debla awansowała Katarzyna Peter, która wraz z Amerykanką Quinn Gleeson wygrała w 3 setach z parą Sarat Soribe Stormo Aleksandra Panowa. Przed nami pucharowe emocje. W zaległym meczu, który zakończy pierwszą rundę piłkarskiego Pucharu Polski, trzecioligowe rezerwy Widzewa Łódź podejmą pierwszoligową Polonię Bytom. Dla Łodzian to świetna szansa sprawdzenia się i pokazania przeciwko mocniejszemu rywalowi, mówi obrońca Widzewiaków Sebastian Zieleniecki.
8: Wiemy, co mamy grać, mamy jakieś tam swoje zasady. Na pewno damy tutaj sobie wszystko, fajny mecz. Można się fajnie na takim dobrym przeciwniku sprawdzić. Fajny mecz dla młodych, którzy jeszcze pewnie żaden z nich nie zagrał w Pucharze Polski. Plus nasza mieszanka dinozaurów, my na nich mówimy, ale na pewno to fajnie będzie wyglądało.
7: Początek meczu Widzewa 2 z Polonią Bytom o godzinie 15 na boisku Łodzianki przy ulicy Małachowskiego. Relacja tekstowa ze spotkania na radiołódź.pl. meczu kończącym ósmą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy Radomiak Radom uległ na własnym stadionie Piastowi Gliwice 0-2. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, na 11. miejscu plasuje

0: mecie Łódzki Widzew. Brukbet Termalika Nieciecza pokonała na wyjeździe Stal Mielec 2-1 w 8 kolejce piłkarskiej pierwszej ligi. Liderem jest ŁKS Łódź, który ma 15 punktów, tyle samo co druga Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Na 15 miejscu plasuje się Unia Skierniewice. Marian Kmita, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat, przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza, zadecydował wczoraj zarząd PKOL. Ma on pełnić funkcję do kwietnia 2027 roku, kiedy powinno dojść do wyborów. Kmita był jedynym kandydatem. Kolejne wiadomości sportowe po godzinie 9.
1: I jeszcze kilka słów na temat pogody. 13 stopni aktualnie na termometrach w Łodzi, a w ciągu dnia zachmurzenie początkowo duże. To dobra informacja, potem rozpogodzenia. Zacznie się od godziny 11, będę o tym dzisiaj przypominać. Miejscami silne zamglenia i mgły jeszcze się utrzymują w Łódzkiem. Temperatura maksymalna dzisiaj do 23 stopni, wiatr słaby. Mamy dobrą jakość powietrza.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 7 minut po godzinie 7. Mglisty poranek ciągle z nami, ale to się zmieni. W ciągu dnia wraca lato. Monika Borusow-Dudowicz, Tomasz Ferliński, realizujący program. Witamy serdecznie od nas. Dzień dobry.

12 minut po godzinie 7, za chwilę w Radiu Łódź. Mała wycieczka po Łodzi w poszukiwaniu jeszcze zieleni i niech tak zostanie. Ale najważniejsze, że dzisiaj pogoda na spacer idealna, także proszę rozważyć taką ewentualność. Lato ciągle z nami, o tym będziemy przypominać jeszcze przez chwilę dosłownie, ale te letnie klimaty, no to przede wszystkim bardzo przyjemna sprawa.

0: Kylie Minogue w radiu, 18 minut po godzinie 7. Ja pytam dzisiaj o to, co dobrego słychać. studio@radiouc.pl. Ale teraz czas na pewną historię. Właściwie w Łodzi tradycyjne pytanie: drzewa czy bloki? Jaki teren tym razem? O tym mówiliśmy wczoraj. Dzisiaj też będziemy do tego tematu wracać. Chodzi o plac przy ulicy Wojska Polskiego. Na razie jest zielono, ale teren może trafić do dewelopera w ramach planowanej przez miasto zamiany nieruchomości. Najpierw była ulica Harcerska. Tam deweloper chciał zbudować mieszkania. Lubię takie określenia. Deweloper chciał, serio, no ale taka jest rzeczywistość. Mieszkańcy zatrzymali inwestycje. Miasto teraz proponuje zamianę terenów, a kolejni mieszkańcy mówią nie.
1: Mieszkam dosłownie 2 metry stąd. Tu się wychowywała moja córka. Chodziłam sobie tutaj właśnie tymi terenami zielonymi do parku Śledzia. Nie wyobrażam sobie, żeby stanęły tutaj jakiekolwiek bloki. Zabrano część terenów już tych działek, które były takie trochę dzikie, nie dzikie, ale były. Mam przepiękny widok na te stare kasztanowce, na dęby, które są. I teraz tak sobie myślę, jakbym otworzyła okno i zobaczyła 20-metrowy jakiś wieżowiec, to by mnie chyba trafiło.
2: Walczymy o to, żeby deszcz pod rynnę nie wpaść.
3: Mówi przewodniczący zarządu osiedla Bałty Doły, Mateusz Alnaczar.
2: To znaczy, cieszy nas bardzo fakt, że ostatecznie temat Harcerskiej został rozwiązany, że dojdzie do zamiany działek. Natomiast obecnie proponowane działki również pozostawiają wiele do życzenia. Nie jest to idealne rozwiązanie dla naszych mieszkańców. My jesteśmy tutaj na Bałtach Dołach i chcielibyśmy, żeby konsekwentnie ta zabudowa taka nieco mniej gęsta tutaj pozostała.
3: Jak dodaje Michał Rybacki ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, teraz wszystko w rękach radnych. W środę zdecydują oni o zamianie działek, czyli o przyszłości zielonej działki przy ulicy Wojska Polskiego.
4: Rada Miejska powinna się pochylić nad wnioskiem o to, żeby chociaż próbować zamienić z deweloperem tą działkę na którąś, gdzie może na przykład lukę w zabudowie zupełnić.
3: Urbanista i łódzki społecznik Adrian Zieleniewicz uważa, że wycinka drzew to nie tylko utrata zieleni, ale też zmiana warunków życia mieszkańców tej okolicy.
5: No wierzymy, że to się uda, że radni nie popełnią tego kolejnego błędu, tak? No to też na komisji Rady Miejskiej było powiedziane, że to no wszystko się wzięło z tego błędu, który został popełniony kilka lat temu ze sprzedażą tej Harcerskiej i tutaj próba zamiany tych działek i realizacji zabudowy w tym miejscu, no to jest pokłosie tego, tak? No, które odbija się czkawką, można powiedzieć, miasto.
2: To jest tym bardziej absurdalne, że jest bardzo wiele kamienic do wyburzenia, budynków, które są w opłakanym stanie technicznym, które należałoby niezwłocznie rozebrać i te działki zagospodarować. Zabudowujemy tak zarówno tutaj teren zielony, jak i dobrym przykładem też jest blok komunalny, który ma powstać róg Marysińskiej i Okopowej na zielonym skwerku.
5: Może nie trzeba tak zupełnie iść na rękę tutaj deweloperowi najcenniejszego terenu jakby w okolicy mu tutaj udostępniać, tylko może jakieś właśnie mniejsze tereny, które uzupełniłyby tą tkankę, no, która jest mocno poszczerbiona, można powiedzieć, na Bałtę.
0: Czyli w dużym skrócie, niech teraz będzie po prostu bezbłędnie. Jutro sporo w tej sprawie może się wyjaśnić, zatem będziemy się sprawie przyglądać. A tematem zajęła się Joanna Karp.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Łódź jest, region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
7: Co?
6: Podobno jest nowy system w Azji.
7: Aha.
6: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
7: Mordo.
6: Co?
7: To jest fake.
8: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi. Chyba zacznę inwestować w złoto.
10: Dlaczego akurat w złoto?
9: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
10: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
9: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
11: Myślisz o przyszłości?
12: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
11: A co Cię do tego przekonało?
12: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
11: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę Twoje?
12: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp, są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
11: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
12: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
13: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
14: La Mia Sofa każdy dzień zrobi Ci
15: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
14: La Mia Sofa na każdy dzień.
16: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
0: Po reklamie.
17: Mgły wciąż utrzymują się w Łódzkiem, także to jest taka pierwsza wskazówka dla kierowców. Kolejne ma już dla Państwa Kacper Rafalski.
18: A zaczniemy od Łodzi. Wciąż niesłabnie ruch na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy i Bandurskiego. Korkuje się też po drugiej stronie miasta. Aut przybywa na Niciarnianej oraz na Rondzie Solidarności, zwłaszcza od strony Kopcińskiego. W Zgierzu z kolei korkuje się ulica Łódzka, dlatego jeżeli wyruszacie właśnie ze Zgierza, na przykład w stronę Łodzi, warto rozważyć objazd na przykład przez 3 maja. Póki co to tyle. Na drogi regionu wyjedziemy ponownie za pół godziny.
17: Jest 7:30. Przed nami skrót wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
7: Lokatorzy sypiącej się kamienicy na łódzkich Bołtach nie czują się bezpiecznie. W sobotę rano z kilku pięter spadły fragmenty dachu i stropu budynku przy ulicy Zgierskiej 74. Front kamienicy jest w trakcie rozbiórki, jednak w oficynach nadal mieszkają ludzie. Wczoraj lokatorzy zauważyli urzędników Zarządu Lokali Miejskich i Inspektora Nadzoru Budowlanego, ale nie mają pewności, że mogą bezpiecznie mieszkać w tej kamienicy. Urzędnicy zapewniają, że oficyny są niezależne konstrukcyjnie i łodzianom nic nie grozi. Dodają, że rozbiórka frontu kamienicy prowadzona jest zgodnie z pozwoleniami. Wszystko wskazuje na to, że spełnia się właśnie czarny scenariusz dla kierowców. Na wielu stacjach łódzkim litr benzyny kosztuje już blisko 8 zł, a litr ropy 9. Najbliższe dni raczej nie przyniosą ulgi kierowcom. Najbardziej narażony na dalsze wzrosty pozostaje olej napędowy. Jednocześnie eksperci podkreślają, że 10 zł za litr nie jest obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Rosja zaatakowała Ukrainę, poderwane myśliwce i alert w Polsce dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Tuż przed godziną trzecią Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców alert o treści rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo, śledź komunikaty. Przed godziną czwartą RCB poinformowało, że atak się zakończył, a działania miały charakter prewencyjny. Przed szóstą do baz wróciły poderwane wcześniej myśliwce. Trwa remont ważnej ulicy w Kutnie. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami. Chodzi o ulicę Przemysłową. W pierwszym etapie prace prowadzone będą na odcinku od bocznicy kolejowej do skrzyżowania z ulicą Paderewskiego. Autobusem ZK jadą zmienionymi trasami, a przystanki przy Przemysłowej nie są obsługiwane. Dopiero po zakończeniu robót kanalizacyjnych drogowcy będą mogli przystąpić do realizacji prac związanych z wykonaniem nowej nawierzchni. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 8.
17: A my niezmiennie od rana mamy 13 stopni na termometrach w Łodzi i w regionie. W ciągu dnia zachmurzenie początkowo duże, potem rozpogodzenia. Przypominam, że miejscami mogą utrzymywać się silne zamglenia i mgły. Maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem do 23 stopni, najchłodniej na północy, najcieplej od zachodniej strony województwa. Wiatr słaby, jakość powietrza dobra, a biometr korzystny.
19: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: 28 minut zostało do godziny 8, a skoro dzisiaj mamy dzień opakowań, to trzeba będzie jakoś to ładnie opakować. Zasada jest jedna, tylko nie plastik. I o tym już za moment w Radiu Łódź.

0: I każdy dźwięk jest ważny, to słychać. 20 minut zostało do godziny 8. Dzisiaj dzień opakowań. Takie mamy nietypowe święto. I teraz, jeśli opakowania, to plastik. Dużo w tym prawdy. Czasem mamy wrażenie, że otwieramy lodówkę, a tam plastik, plastik, plastik. To dzisiaj taka mała przypominajka. Kilka dobrych rad od profesora Andrzeja Kaźmierczaka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, który w Radiu Łódź nieraz o plastiku opowiadał. Czy jest szansa, żeby się go pozbyć, żeby plastik zniknął z naszego życia?
1: Myślę, że długo jeszcze nie zniknie. W tej chwili dosyć dużo działań jest podejmowanych, aby zlikwidować wykorzystanie plastiku maksymalnie, jak się da. Natomiast tak dalece przemysł od spożywczego po chemiczny i zbrojeniowy nawet, tak dalece jest plastik wykorzystywany, że myślę, że to jeszcze właśnie długo. Natomiast co my możemy zrobić, żeby ograniczać ilość plastiku? Co trzeba robić? Myślę, że uświadamianie ludzi w tej kwestii, wszystkich mieszkańców, całą społeczność, czy Łodzi, czy poza Łodzią, jest niezwykle ważne. Przede wszystkim starać się kupować rzeczy, które nie są z plastiku. Oczywiście one nie są tanie, na pewno są droższe, bo plastik zasłynął z tym, że jest tani i lekki. Zanim jeszcze powiem więcej na temat, co zrobić, to proszę sobie wyobrazić, że 7% to jest masy naszych śmieci, to jest plastik, a 30% to jest objętość wszystkich śmieci, jakie produkujemy. To jest bardzo dużo. Stąd też ta wielka plama na oceanie, która pływa, właściwie wyspa plastiku. Co możemy zrobić? Tak jak powiedziałem, nie kupować rzeczy, które są z plastiku, jeżeli to jest możliwe. Nie zawsze się da, ale mleko już jest w butelkach szklanych, są inne rzeczy, woda mineralna już jest w butelkach szklanych. Jeżeli będzie kupować te rzeczy, to na pewno one stopniowo będą tanieć, bo będzie na nie zapotrzebowanie. Natomiast tak jak pani powiedziała, otwieramy lodówkę i wysypuje się na nas plastik. Wchodzimy do sklepu, stoimy w plastiku. Oddychamy plastikiem, a właściwie mikroplastikiem lub nanoplastikiem. On jest wszędzie, przemieszcza się po całym naszym globie, jest nawet głęboko w śniegu na biegunach naszych, dlatego że jest bardzo reaktywny. Wchodzi w reakcję z różnymi substancjami, ponieważ plastik jest polimerem, poliwęglanem, ale jest zbudowany z takich monocząsteczek, monomerów, które podstawową nazwą to jest bisfenol. Tych pochodnych bisfenolu zdaje się, że jest chyba 18 i one są wykorzystywane do produkcji właśnie tych związków polimerowych. On się uwalnia. Niezależnie od tego, co my zrobimy, czy nawet wodę będziemy trzymać, to ten plastik, ten bisfenol się stopniowo uwalnia.
0: I to nie jest kwestia temperatury, w której on się znajduje, prawda?
1: Zasadniczo nie ma znaczenia. Najgorszą rzeczą, jaką możemy robić, to trzymać rzeczy tłuste, tłuszcze. To jest najgorsza rzecz, jaka może być, dlatego że tłuszcz bardzo wypłukuje, wymywa ten bisfenol.
0: I to jest chyba najważniejsza podpowiedź, proszę o tym pamiętać, a to za sprawą pana profesora. W niektórych sklepach mają państwo produkty zapakowane w bardziej ekologiczny sposób, ponieważ pan profesor potrafi przywołać do porządku niejedną dużą firmę, poprosić, przekonać, także z pewnością warto rozejrzeć się dookoła i dopilnować jak najmniej plastiku.

0: I 10 minut mamy jeszcze do godziny 8. Kolejne wieści dla kierowców coraz bliżej, to przed 8, przed wiadomościami Radio Łódź, a tuż po godzinie 8 gość Radio Łódź. Dzisiaj Maciej Trojanowski porozmawia z Tomaszem Rzymkowskim, byłym wiceministrem edukacji, posłem. Polecamy się w tej sprawie do słuchania. Co dobrego słychać? Jakie są Państwa odpowiedzi? Już teraz sprawdzam studiomałparadiołódź.pl. To, że Radio Łódź ponownie, to super, a ja widzę błękit nieba, napisał pan Mateusz, aż zerknę. U mnie też taki niewielki skrawek błękitu nad radiostacją i tego będziemy się trzymać, ponieważ z dnia na dzień coraz cieplej, podobno wraca lato.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
7: Co?
6: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
7: Mhm.
6: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
7: Dziewczyno.
6: Co?
7: To jest fake.
8: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
10: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
9: Czy to konieczne?
10: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
11: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
12: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch, 29 stycznia 2027, Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
13: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
14: A w Brikomanie sprawdzałeś?
13: No nie, ale...
14: Ale co?
13: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
14: A to zobacz ten.
13: No rzeczywiście.
15: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Wielka inauguracja sezonu artystycznego w Filharmonii Łódzkiej. W piątek 18 września zabrzmi muzyka Aleksandra Tansmana, pochodzącego z Łodzi pioniera neoklasycyzmu, oraz Witolda Lutosławskiego, jednego z największych rodzimych kompozytorów XX wieku. Gwiazdą wieczoru będzie Jonathan Plowright, znakomity brytyjski pianista, który od lat angażuje się w promowanie muzyki polskiej na świecie. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef artystyczny Paweł Przytocki. Bilety na filharmonia.lod.
0: Po reklamie.
17: I już teraz kilka ważnych informacji dla kierowców, ale także osób, które korzystają z komunikacji miejskiej, ma do przekazania Kacper Rafalski.
18: Dokładnie tak. Na początek komunikat od MPK Łódź. Przed momentem doszło do zatrzymania tramwajów linii Z2, 24 i 14. Ruch już jest wznowiony, ale liczcie się z około kilkunastominutowymi opóźnieniami. Łódzkie Bałty teraz korkuje się na ulicy Aleksandrowskiej. Warto pomyśleć o objeździe przez ulicę Konstantynowską. To taka wskazówka dla jadących z Aleksandrowa w stronę centrum Łodzi. Ruch spory też na dołach. O tej porze lepiej omijać ulicę Sporną i Aleję Palki przy Rondzie Solidarności. A poza Łodzią zaglądamy jeszcze do Wielunia, gdzie aut przybywa na wjeździe do miasta od ulicy Sieradzkiej. Korkuje się też ścisłe centrum, czyli Piłsudskiego.
17: Tu Radio Łódź, zbliża się 8. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
19: Koniec operacji polskiego lotnictwa po rosyjskich atakach na Ukrainę. Wcześniej poderwano myśliwce i rozesłano alerty. Coraz drożej na stacjach paliw. Eksperci na razie nie spodziewają się końca podwyżek. Piotrkowianie wybierają, na co miasto wyda pieniądze. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim. Dzień zachmurzenie zmienne, na termometrach do 23 stopni. Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Przypomnijmy, było związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy. Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy dwóch województw w kraju dostali alerty. Więcej wie na ten temat Aleksander Przoniak.
20: Polskie siły zbrojne nie zarejestrowały naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało w mediach społecznościowych, że naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego wróciły do standardowej działalności operacyjnej. Działania lotniczne

0: Edukacji Tomasz Rzymkowski. Maciej Trojanowski zaprasza po 8.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Paliwo na stacjach coraz droższe. Kierowcy martwią się o kolejne podwyżki. Benzyna 95 zbliża się do granicy 8 zł za litr, a olej napędowy do 9 zł. Na przestrzeni kilku tygodni ceny rosły bardzo szybko i eksperci nie spodziewają się na razie odwrócenia tego trendu. Za podwyżkami stoi przede wszystkim sytuacja na światowym rynku ropy. Chodzi tu głównie o napięcia na Bliskim Wschodzie. Do tego dochodzi osłabienie złotego i wzrost cen hurtowych paliwa, a kierowcy mocno odczuwają wysokie ceny.
2: No tragedia, no. Co tam dużo mówić? Będzie gorzej. Do 10 zł dojdziemy. My do pracy dojeżdżamy do Warszawy, robimy 360 km dziennie, no i tego paliwa idzie, nie?
3: Te programy, które wprowadzają o obniżce VAT-u, to też nie sprzyja nam jako przedsiębiorcom. Dopóki Donald Trump nie ogarnie się troszeczkę ze swoimi działaniami, to na pewno nie będzie lepiej.
4: Boli ta cena. Aktualnie z wypłaty ubywa mi jakieś 1300 zł. Cóż poradzimy? Trzeba jeździć, żeby żyć, nie?
0: Najbliższe dni raczej nie przyniosą ulgi kierującym. Najbardziej narażony na dalsze wzrosty pozostaje olej napędowy. Jednocześnie eksperci podkreślają, że cena 10 zł za litr jak na razie jest mało prawdopodobna. Zmiana lokalizacji dla planowanych bloków mieszkalnych w Łodzi. Po protestach mieszkańców inwestycja deweloperska na 400 mieszkań ma powstać na działce przy ulicy Wojska Polskiego zamiast przy ulicy Harcerskiej. Mieszkańcy protestowali, broniąc terenów zielonych, ale w przypadku Wojska Polskiego jest podobny problem, czyli sprzeciw mieszkańców i społeczników, mówi jeden z nich, urbanista Adrian Zieleniewicz.
5: Zamiana tych działek nie musi być koniecznie na kolejne tereny zieleni. W samej okolicy mamy wiele terenów zdegradowanych po zabudowie, które mogłyby zostać zabudowane i mogłyby poprawić jakby też estetykę i funkcjonowanie naszego miasta.
0: Działki przy Wojska Polskiego w Łodzi leżą między terenami zielonymi przy Franciszkańskiej i Marynarskiej. W miejskich planach ten teren miał być częścią większego obszaru zieleni. Jutro radni ostatecznie zdecydują, czy deweloperska inwestycja powstanie przy Wojska Polskiego. Piotrkowianie decydują, na co trafią miejskie pieniądze. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim Piotrkowa Trybunalskiego na przyszły rok. O poparcie mieszkańców walczą 23 projekty, mówi Radio Łódź Marcin Merk z Urzędu Miasta w Piotrkowie.
6: Wśród propozycji są m.in. projekty sportowe i rekreacyjne dotyczące bezpieczeństwa, rozbudowy sieci AED, a także mikrolas czy miejski telebim. Głosować można przez internet za pośrednictwem platformy piotrkowianiedecydują.pl.
0: Na wybór mieszkańcy mają czas do 25 września. Wyniki zostaną zaprezentowane w połowie października. A o 8.30 zapraszam Państwa na same dobre wiadomości.
7: W sprawie pogody można sobie zerknąć, jak to teraz wygląda. Z jednej strony czarne chmury, z drugiej słońce. Takie atrakcje już od rana. W ciągu dnia zachmurzenie początkowo duże, potem rozpogodzenia. Maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem od 21 do 23 stopni i najchłodniej będzie na północy. Najcieplej od zachodniej strony województwa. Wiatr słaby, jakość powietrza dobra.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
7: 8:05, za chwilę spotkanie z gościem Radia Łódź, Monika Borysow-Dudowicz, Tomasz Ferliński, realizujący program. Witamy serdecznie o poranku.

0: Radia Łódź.
1: Dzień dobry, słuchają Państwo Radia Łódź, a jest ze mną za pośrednictwem połączenia zdalnego poseł z Sieradza, były wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski, Koło Poselskie Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Tankował pan dzisiaj rano paliwo na stacji? Pan w Warszawie chyba, więc nie w województwie łódzkim, ale żeby dojechać do Warszawy, no to trzeba zatankować.
2: No wczoraj tankowałem i było już ponad 8 zł za litr akurat benzyny, bo takim akurat chwilowo samochodem jeżdżę zastępczym, ale niestety za chwileczkę będę jeździł moim prywatnym samochodem.
1: Mam nadzieję, że to nie jest samochód w diesle. No właśnie, no jest, czyli jednak ropa. No to
2: tak,
1: mieszkańcy województwa...
2: Zbliża się do 9 zł.
1: No właśnie, mieszkańcy województwa łódzkiego pewnie łapią się za kieszenie. No to pytanie wprost. Powinien wrócić program CPN przy takich cenach paliwa, bo nic nie wskazuje na to. Rozmawiamy dzisiaj od rana. Na pewno państwo słyszeli wiadomości Radio Łódź. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na stacjach paliw w regionie łódzkim, w okolicach Strykowa, w okolicach Zgierza. No właśnie, jeszcze tam mniej więcej może być poniżej 8 zł za litr paliwa, ale pewnie niedługo to się zmieni. To powinien wrócić rządowy program CPN?
2: Ten albo inny program rządowy, tak aby ulżyć Polakom, a przede wszystkim polskiej gospodarce. Rząd tutaj powinien na te dwie newralgiczne kwestie zwrócić uwagę, bo to jest nie tylko kwestia tego, że Polacy płacą krocie za paliwo i to już od kilku miesięcy. Nawet mimo rządowego programu CPN, bo pamiętajmy, że ta cena była około 1 złotego niższa, ale to i tak była rekordowo wysoka cena i to jeszcze w sezonie wakacyjnym, gdzie każdy na bliższe lub dłuższe trasy wakacyjne wyruszał, ale to się odbije również na gospodarce i te wskaźniki, które rząd nawet w tegorocznym budżecie państwa zakładał, dotyczące chociażby wzrostu PKB, moim zdaniem są zagrożone, ale nie tylko moim zdaniem, bo też i zdaniem wielu ekonomistów. Zatem dobrze by było, aby rząd został z jakimś realnym programem dotyczącym czy to zwykłych konsumentów, czy też branż, które potrzebują paliwa dla swojego funkcjonowania.
1: No dobrze, panie pośle, minister finansów,
2: małym rodzinnym biznesie.
1: Minister finansów mówi tak, mówi wprost, nie ma na to pieniędzy, to znaczy byłyby pieniądze, gdyby nie weto prezydenta do ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliw. No, ja rozumiem z jednej strony obywateli, ja rozumiem mieszkańców województwa łódzkiego, którzy tankują, ale z drugiej strony opozycja podnosi larum, że budżet pęka w szwach, że jest ogromne zadłużenie. No i teraz kolejne miliardy wydawać do baków samochodów. No, byłoby to nierozsądne. W takim razie byłoby z czego tych pieniędzy dosypać?
2: Oczywiście, to znaczy budżet państwa był planowany w ubiegłym roku, to wskaźniki bazowe dotyczące cen paliw były takie jak w ubiegłym roku, czyli powiedzmy jeszcze na polską kieszeń około 5 zł za najpopularniejsze paliwa, 95 czy za olej napędowy. Zatem i wpływy z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego ze sprzedaży paliw były adekwatne do tej ceny, która była dostępna dla konsumentów na stacjach paliw. Dzisiaj budżet państwa, można powiedzieć, pęcznieje, jeśli chodzi o wpływy z tytułu podatku akcyzowego czy podatku VAT, zwłaszcza podatku VAT, bo podatek akcyzowy ma charakter.
1: No i pęcznieją, nominalny. Panie pośle, pęcznieją także wpływy koncernów paliwowych. I teraz tak, prezydent mówi, nie będziemy od nich zabierać 90% pieniędzy.
2: W ponad 90% paliwo na stacjach paliw w Polsce pochodzi od tylko i wyłącznie jednego producenta, od polskiego koncernu naftowego PKN Orlen, od spółki Skarbu Państwa, największej spółki Skarbu Państwa, której przychody są większe od przychodu państwa polskiego. I tutaj umiejętna polityka ministra skarbu i premiera i wpływ na zarząd Orlenu mógłby spowodować wprowadzenie jakiegoś programu, które wielokrotnie były stosowane w ramach, można powiedzieć, marketingu, ale również wobec, można powiedzieć, realizacji polityki rządu za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj wystarczy chcieć. Natomiast zarząd Orlenu tego nie chce uczynić, a i rząd nie kwapi się do tego, aby tego typu mechanizmy wdrożyć wobec tego, kto dyktuje ceny na rynku polskim paliw, czyli Orlenu.
1: Panie pośle, a czyja to wina, że to paliwo tak drożeje? Dlatego, że ja słucham wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, no, największego sojusznika Polski, i on mówi, że to wina Ukrainy. Apeluje do Ukrainy, żeby nie atakowała obiektów na terenie Rosji, tych paliwowych oczywiście, żeby atakowała sobie inne cele, ale nie paliwowych, a jakoś pomija temat tego, że Huti atakują rurociąg w Arabii Saudyjskiej, zatkanej cieśniny Ormus, właśnie w wyniku działań Stanów Zjednoczonych. To czyja to wina w takim razie?
2: Wina jest złożona i tu rzeczywiście pan redaktor chyba dotknął dwóch podstawowych elementów. Pierwsze to jest oczywiście wojna, którą Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły z Iranem na początku tego roku i ograniczenie dostaw, czy to poprzez cieśninę Ormuz, czy można powiedzieć w ogóle przez Zatokę Perską. W tej chwili mamy eskalację tego konfliktu i tak jak pan redaktor wspomniał, Huti w Jemenie przyjmują kolejne tereny, kolejne porty i już w tej chwili mogą ostrzeliwać zwykłą artylerią naziemną, niekoniecznie artylerią rakietową, tankowce płyną wzdłuż wybrzeża Jemenu.
1: Czyli jednak Stany Zjednoczone mają na to wpływ. To nie jest tak, że prezydent Zełański powoduje światowy kryzys cen paliw na rynku ropy.
2: Ja powiem więcej. Im wyższa cena paliw, tym bardziej korzystna dla amerykańskiej gospodarki, ponieważ znacząco część producentów ropy naftowej, zwłaszcza z łupków, ma taką, można powiedzieć, niewidzialną granicę opłacalności. Ona wynosi około $80 za baryłkę. A jeśli cena ropy jest wyższa niż $80...
1: No to teraz to wyższa nawet niż $100 jest za baryłkę. To tak, ale wszyscy czują to na stacjach dzisiaj rano.
2: Ale pamiętajmy, że na początku tego roku cena ropy naftowej, nawet tuż po rozpoczęciu tego konfliktu, była rzędu $60-70. Potem ona wystrzeliła powyżej 80, a 100 przekroczyła raptem kilkanaście dni temu. I też można powiedzieć, drugi element problemu to jest taki, że brakuje na rynkach światowych już gotowych produktów naftowych, czyli różnego rodzaju benzyn, bo nie tylko te 95 i 98, które są dostępne na rynku europejskim, są benzynami na świecie. W Stanach Zjednoczonych są o wiele niższe stanowo paliwa na rynku, czy po prostu deficyt oleju napędowego, który jest wykorzystywany przez sprzęt budowlany i w ogóle przez ciężki sprzęt jezdny. Tych paliw po prostu brakuje, a niewątpliwie pomimo sankcji i embarga państwa Europy Zachodniej z włączeniem Polski kupowały za pośrednictwem państw trzecich gotowe produkty naftowe od Federacji Rosyjskiej.
1: Teraz tych paliw nie ma. Stany na tym korzystają. Szanowni Państwo, czyli chciałbym powiedzieć, zapnijmy pasy, ale to wiem, że to w ogóle nie pomaga. Nie wiem, jeszcze pogoda jest całkiem niezła, więc może warto przemyśleć rower, bo wszystko wskazuje na to, że się szybko ta sytuacja nie skończy. Poseł z Sieradza, Tomasz Rzymkowski, jest moim i Państwa gościem. Wspomnieliśmy o atakach rakietowych, no to porozmawiajmy o tych atakach, bo to, przed czym przestrzegała prasa, ale także zachodni wywiad i rząd, także staje się najwyraźniej faktem. W weekend mieliśmy duży atak przy granicy z Polską, znaczy może nie duży, ale głośny atak. Tam w pociąg uderzyła rakieta. Wczoraj dron wyciągnięty z Bałtyku, dzisiaj kolejne ataki i kolejne alerty także dla mieszkańców wschodnich województw. Panie pośle, czy jesteśmy odporni, czy jesteśmy na to przygotowani? Bo przez ostatnie dni słyszę tylko, że ludzie są przerażeni. Tak jakby wcześniej nikt nie mówił o tym, że mogą takie sytuacje się zdarzać i od kilku lat za wschodnią granicą nie trwała wojna.
2: Znaczy, na pewno moim celem nie jest straszyć Polaków stanem naszego państwa. Ja bym sobie bardzo życzył, aby osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zbiorowe Polaków, zwłaszcza za obronę cywilną, zwłaszcza za systemy szybkiego reagowania i informowania Polaków o zagrożeniu, ponieważ polską przestrzeń powietrzną wtargnęły czy to rakiety, czy to drony ze strony Federacji Rosyjskiej, czy ze strony Ukrainy. Pamiętajmy, że to jest konflikt zbrojny i tutaj możemy mieć do czynienia i z celowym, i też kompletnie niezawinionym, tak bym powiedział, umyślnie działaniem, bo to jest tylko i wyłącznie sprzęt wojskowy, który może po prostu wymknąć się spod kontroli, znaleźć się na terytorium Polski, o czym chociażby świadczyła rakieta, która pierwsza spadła na terytorium Polski,
1: No
2: bo
1: tak,
2: była to nie rosyjska,
1: panie pośle, pan.
2: ukraińska rakieta.
1: No tak, ale panie pośle, pan myśli, że rzeczywiście to jest przypadek, że znajdujemy drona, że atak jest blisko granicy z Polską? Powiem
2: Nie,
1: szczerze, że.
2: absolutnie, absolutnie nie. Tutaj tego absolutnie nie chcę bagatelizować. Ja uważam, że w tej chwili wchodzimy w taki tunel związany z negocjacjami pomiędzy Ukrainą a Rosją, a której można powiedzieć organizatorem są Stany Zjednoczone. I spodziewałbym się w najbliższych dniach czy tygodniach eskalacji tego konfliktu i też można powiedzieć takiej presji ze strony Federacji Rosyjskiej na państwa, które wspierały Ukrainę, aby też zaczęły naciskać na Ukrainę, aby szybciej dojść do porozumienia pokojowego, które niestety dla Ukrainy z pewnością będzie się wiązało ze strony czy to Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza ze strony Federacji Rosyjskiej z jakimiś ustępstwami terytorialnymi na rzecz właśnie agresora. I moim zdaniem Federacja Rosyjska będzie w tym najbliższym czasie próbować opinię publiczną państw sojuszniczych i tych, które mają tutaj strategiczne znaczenie dla dalszego wspierania Ukrainy w tym wysiłku zbrojnym,
1: Panie pośle,
2: wywierać opinię
1: a czy
2: publiczną.
1: jest się czym przejmować w województwie łódzkim? Bo tak, żyjemy w centralnej Polsce, pewnie mamy wrażenie, że do granicy wschodniej jest daleko. Tymczasem wczoraj już informowaliśmy, że niemiecka prasa ujawniła, że osoby odpowiedzialne za atak na lotnisku w Lipsku mogły też stać za podpaleniem jednego z marketów przy ulicy Pabianickiej w Łodzi 2 lata temu. Zresztą w Radiu Łódź o tym pożarze informowaliśmy. Prawie dokładnie rok temu w województwie łódzkim spadł przecież rosyjski dron, i to wiadomo, że rosyjski dron, i też nie sądzę, żeby to był przypadek i żeby cokolwiek komuś się wymknęło spod kontroli. Czy czasem nie powinniśmy przestawić tego myślenia, że jesteśmy bezpieczni i daleko od granicy?
2: Oczywiście, że powinniśmy przestawić ten tryb myślenia. To jest nie tylko i wyłącznie kwestia związana z zagrożeniem powietrznym ze strony rakiet czy dronów, które mogą w każdej chwili wtargnąć nad ziemię łódzką, nad województwo łódzkie, nad centralną Polskę, ale również ze strony rosyjskich dywersantów, niekoniecznie legitymujących się narodowością rosyjską czy paszportem rosyjskim. Wiemy o tym, że tego typu próby werbunku, czy nawet wykorzystywanie terenu województwa łódzkiego, co znajduje się w jawnych raportach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, znajdowały się chociażby w pobliżu skrzyżowania dwóch największych autostrad w Polsce, czyli autostrada A1 i A2, gdzie mieściło się, można powiedzieć, taki punkt przerzutowy materiałów wybuchowych dla właśnie rosyjskich dywersantów, którzy legitymowali się zupełnie innymi paszportami ze wschodu.
1: Poseł Sieradza, były wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski jest moim i państwa gościem. To na koniec jeszcze, panie pośle, zapytam, bo wrzawa się podniosła, związana z dietą planetarną w szkołach. Opozycja grzmi, że to jest wprowadzanie ideologii do szkół. To korzystając z okazji, że mamy byłego wiceministra edukacji, pana zdaniem więcej owoców, warzyw, nasion strączkowych, mniej mięsa oraz żywności przetworzonej, to jest sprawa ideologiczna i kontrowersyjna?
2: Pewnością, to znaczy ja tutaj chciałem się wypowiedzieć nie jako były wiceminister edukacji i nauki, czy jako polityk opozycji wobec obecnego rządu i też bym powiedział nieskrywany krytyk obecnego kierownictwa resortu, ale przede wszystkim jako ojciec trójki dzieci, którzy wchodzą do szkoły. To znaczy wprowadzenie tego typu diety mniej więcej spowoduje, że na przykład moje nie jedzące dzieci specjalnie właśnie takich frykasów, które dla tych, którzy to wprowadzili, wydają się atrakcyjne, spowoduje mniej więcej, że dzieci będą głodne.
1: No, panie
2: To
1: pośle, ale
2: znaczy
1: naprawdę,
2: mam
1: naprawdę
2: ten sam ból jak większość rodziców,
1: dzieci,
2: którzy
1: no tak, ale dzieci na.
2: zostaw ziemniaczki, zostaw fasolkę, zjedz chociaż to mięsko.
1: No tak, ale
2: I można powiedzieć,
1: smażone
2: czy
1: mięso,
2: pora od czasów naszych
1: mięsa
2: babci.
1: codziennie to rzeczywiście jest aż tak kontrowersyjna, bo to nie jest jakaś nowość. Ja pamiętam, że lekarze wielokrotnie mówili, że dzieci spożywają za dużo przetworzonej żywności. Polskie dzieci według różnych badań są jednymi z najszybciej tyjących dzieci w Europie i być może więcej warzyw. Ja również, jak chodziłem do podstawówki, to wszyscy pani od biologii, ale także moja mama mówiła, żebyśmy jedli więcej warzyw. Teraz, kiedy się wprowadza tych więcej warzyw, to okazuje się, że to jest kwestia ideologiczna. Nie przesadzamy trochę? Czy teraz wszystko stanie się kwestią ideologiczną? O, albo na przykład więcej ryb jest także teraz w szkołach.
2: Znaczy i ryby, i warzywa są jak najbardziej w porządku. Tu problemem są przede wszystkim te dania na bazie roślin strączkowych, które akurat w przypadku dzieci mogą być naprawdę rzadko ruszane przez nie, bo dzieci specjalnie nie lubią. Mówię to z mojej perspektywy, moich dzieci. Natomiast no, ja uważam, że nie ma nic złego i to chyba też każdy dietetyk powie, nie tylko w smażonym, czy w smażonym mięsu jak najbardziej tak, ale przecież mięso można podawać w różny inny sposób. To znaczy jednak te wartości odżywcze, które zawiera mięso, zwłaszcza u dzieci, które potrzebują wielu składników mineralnych, no jest jednak...
1: No tak, ale ta dieta absolutnie absolutnie nie wyklucza, panie pośle, w żaden sposób mięsa. Przecież to mięso ma być tylko ograniczone, redukuje, tak.
2: Właśnie,
1: nie spożywamy czasem za dużo mięsa?
2: Zależy w jakiej formie. Jeśli gotowanej na parze, jak najbardziej nie. I tutaj chyba każdy dietetyk powie, że też wszystko zależy od gatunku mięsa, bo jeśli to będzie drób czy wołowina, to tutaj chyba dietetycy nie mają problemu, jedynie no, wieprzowina, to co spożyło Imperium Rzymskie, jest problemem z racji na ten tłuszcz, który nawet niewidoczny dla ludzkiego oka no, znajduje się w tym gatunku konkretnie mięsa.
1: Ja w dietetyka nie będę się bawił, nie będę udawał, że...
2: Ja też nie, natomiast problem pragmatyczny, moim zdaniem, i to te sygnały już do mnie docierają i na miejscu u mnie w rodzinnym Kutnie, ale też i z różnych rejonów Polski, że rodzice i dzieci masowo rezygnują z posiłków w szkole i moim zdaniem nastąpi wylanie dziecka z kąpielą, to znaczy wrócimy do głodnych dzieci wracających ze szkoły do domu.
1: Zobaczymy, jak rzeczywiście będzie. Bardzo dziękuję. Musimy tutaj postawić kropkę. Poseł z Sieradza, były wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski, Koło Poselskie Demokracja Bezpośrednia, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia, jak najmniej tankowania, no i mięsa na obiad w takim razie.
2: Zobaczymy, czy w ogóle zjem obiad.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Dużo pracy w Sejmie się szykuje. Pozdrawiam serdecznie.
0: Autopromocja.
3: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
4: Zapraszam, Mariusz Janik.
3: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Radio Nocą.
5: Parzęczew, małe miasteczko pod Łodzią z 1000 mieszkańców, przeżywa wielkie przeobrażenie, transformując wszystko w tryby gospodarki obiegu zamkniętego. Tu także organizowane są ogólnopolskie debaty, festiwale cyrkularności, konkursy na gminę cyrkularną. O Parzęczewie polskiej stolicy cyrkularności rozmawiać będziemy w najbliższym Radiu Nocą z burmistrzem Ryszardem Nowakowskim i dr Aleksandrą Ścibich-Kopiec, prezeską Fundacji Edukacji, Rozwoju i Innowacji. Zapraszam państwa do naszej rozmowy w czwartek, 17 września od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania państwa pytań czy komentarzy na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
7: Co?
6: Podobno jest nowy system w Azji.
7: Aha.
6: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
7: Mordo.
6: Co?
7: To jest fake.
8: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
9: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda. To także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
10: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
11: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
10: La Mia Sofa na każdy dzień.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto.
13: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
14: To ja też chcę.
13: 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
16: Kacper Rafalski wrócił do studia, czyli czas na kolejne informacje dla kierowców.
17: Tak jest, to zaczniemy od Konstantynowa Łódzkiego i wylotówki w stronę Łodzi, gdzie korkuje się ulica Łódzka i dalej Konstantynowska. Objazdu i ugrania paru minut szukać można ulicą Zgierską. Cały czas tłoczno przy Rondzie Solidarności, to już Łódź, szczególnie mówimy o stronie, o ulicy od strony Alei Palki i Źródłowej, tutaj bardzo gęsto właśnie od samochodów. Korkuje się też poza Łodzią, jesteśmy w Piotrkowie Trybunalskim, na Wojska Polskiego, tutaj bardzo dużo aut, ulicę można omijać i oszczędzić trochę czasu przez Kostromską i Spacerową. I jeszcze na sam koniec Tomaszów Mazowiecki, gdzie delikatny korek czeka kierowców jadących Warszawską przy węźle na S8.
16: Jest 8:30.
18: Same dobre wiadomości.
16: Wiktoria Makowska.
19: W aptekach są już dostępne 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie opracowane na nadchodzący sezon. Resort Zdrowia poinformował, że są objęte 50% refundacją. 2 z nich znajdują się w wykazie bezpłatnych preparatów. W tym sezonie, podobnie jak w ubiegłym, osoby dorosłe mogą skorzystać ze szczepienia w wybranej aptece. Bezpłatne szczepionki przysługują dzieciom po ukończeniu 6 miesiąca życia do 18 lat, dla osób w wieku od 65 lat oraz kobietom w ciąży i połogu. Z 50% refundacją szczepionkę mogą kupić wszyscy dorośli do 64 roku życia. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada działania, które mają sprawić, że kolejny sezon będzie łatwiejszy dla rolników. Sytuację rolników w tym roku utrudniły przede wszystkim susza i wysokie ceny paliw i nawozów. Dla wielu z nich uprawa ziemniaków czy kapusty jest na granicy opłacalności. W październiku mogą ruszyć zapisy do dopłat za nawozy, które bardzo podrożały po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Z ministerialnego wsparcia będą mogli skorzystać także hodowcy. Jeszcze tej zimy podróż koleją między Koluszkami a Częstochową ma być szybsza. Kończy się modernizacja linii numer 1. Na trasie prowadzone są już ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe, mówi Radio Łódź Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
20: Zasadnicze prace zostały już wykonane. Obejmowały one m.in. poprawę geometrii torów, wymianę szyn i podkładów, a także oczyszczanie podsypki tłuczniowej oraz modernizację infrastruktury peronowej.
19: Po zakończeniu inwestycji pociągi będą mogły jeździć szybciej. W efekcie przejazd na odcinku Koluszki-Częstochowa może skrócić się nawet o 10 minut. A dziś dobra okazja, żeby przypomnieć sobie, że nasz głos ma znaczenie. 15 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Demokracji. Jej początki sięgają starożytnej Grecji, ale sama idea pozostaje aktualna. To obywatele mają wpływ na to, kto i w jaki sposób sprawuje władzę. Dzisiejsze święto ma przypominać o prawach i wolnościach obywatelskich oraz o tym, że możliwość decydowania o wspólnych sprawach wcale nie jest wszędzie oczywistością. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 9:00.
16: To tak demokratycznie. Kto chciałby, żeby lato wróciło? Bardzo proszę, dziękuję, nie mam więcej pytań. Scenariusz pogodowy już jest realizowany. Zachmurzenie początkowo duże, potem rozpogodzenia. Tak miało być i tak jest. Temperatura maksymalna dzisiaj do 23 stopni w Łódzkiem, wiatr słaby. Jakość powietrza dobra, a biometr mamy korzystny.
12: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
16: 28 minut zostało do godziny 9, połowa września, tak to dzisiaj. A jeszcze przed 9 sprawdzimy, o jakich wydarzeniach dzisiaj warto pamiętać. Polecamy się. Do słuchania.

21 minut zostało do godziny 9, to ja jeszcze będę mieć zadanie o poranku. Indywidualne, kreatywność, talent, to z pewnością się przyda. Z czym kojarzy się Państwu kropka? Skoro mamy dzisiaj dzień kropki, okropne byłoby pominięcie tego tematu. Nie postawiłam jeszcze kropki, tak tylko przypominając, bo miałam do tego tematu powrócić. Wszystko wzięło się od malutkiej kropki w książce dla dzieci. To dzięki niej oraz nauczycielce plastyki pewna dziewczynka uwierzyła w swoje możliwości, z czym kojarzy się kropka. I tutaj można postawić kropkę.

Mela Koteluk w Radiu Łódź. 17 minut zostało do 9. Powtórka z historii. To najpierw w powtórce. Rok 1682. Dlaczego warto cofnąć się tak bardzo w czasie? Pewna kometa pojawiła się na niebie. Była to słynna kometa Halleya. Edmund Halley został wyróżniony, ponieważ odkrył jej periodyczność i przewidział jej powrót w roku 1758. W roku 1980 cały świat odkrył Szoguna. To wtedy odbyła się premiera pierwszego odcinka amerykańskiego serialu telewizyjnego. W Polsce serial można było oglądać 5 lat później, ale i tak niedzielne wieczory należały do pięknego Richarda. W Polsce w roku 1697, 15 września, odbyła się koronacja Augusta II Mocnego na króla Polski, a w roku 1967 nie było mocnych na komedię pod tytułem Sami swoi. Tak, sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. To po pierwsze. Po drugie, kto pamięta, że kot z miasta Łodzi pochodzi? Jak tu się nie uśmiechnąć, prawda? To jeszcze tak lokalnie, 15 września w roku 1887 u zbiegu ulicy Spacerowej i Zielonej otwarto wielką synagogę. Nie każdy mógł do niej zaglądać. Trzeba było posiadać specjalną przepustkę. W roku 1940 synagoga zniknęła z mapy miasta.

7 minut mamy jeszcze do godziny 9. Widzę, że zgadzamy się, że okropnie byłoby dziś nie wspomnieć o dniu kropki. Z czym kojarzy się kropka? Kropka to tyle możliwości, ale żeby je wszystkie opisać, tutaj można się znaleźć w kropce. Pani Ania tak podsumowała dzień kropki. Bardzo dobrze, bardzo pięknie, ale czekam na więcej jeszcze przez chwilę. Studio Małpa Radio Łódź.pl

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
7: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
8: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
9: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
10: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
11: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
12: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
13: O, jest za mało policji.
14: No, w porządku, czystości i spokoju.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
16: Co?
15: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
16: Dziewczyno.
15: Co?
16: To jest fake.
17: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
18: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
19: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
20: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
21: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
20: Czy to konieczne?
21: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
18: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie.
1: I teraz pytanie, czy to już ostatnia poranna przejażdżka po ulicach Łodzi i regionu? Tak, prowadzi Kacper Rafalski.
22: A na początek informacja dla jadących Pabianicką w stronę Łodzi. Tworzy się tam coraz większy korek, który można ominąć, skręcając w ulicę Zjednoczenia lub w Stanisława Dibła. W samym centrum Łodzi cierpliwość przyda się na Piłsudskiego, zwłaszcza przy skrzyżowaniu ze Śmigłego Rydza. I jeszcze informacja dla kierowców jadących przez okolice Tomaszowa Mazowieckiego. Między Inowłodzem a Poświętnem musicie liczyć się z utrudnieniami od kilku dni z uwagi na remont. Ruch odbywa się jednym pasem. O szczegółach tego właśnie informujemy na radiołódź.pl. I to wszystko w dzisiejszych porannych wiadomościach drogowych.
1: Tu Radio Łódź, jest 9:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
23: Coraz drożej na stacjach w Łódzkiem. Litr benzyny kosztuje już ponad 8 zł. Niepokój przy polsko-ukraińskiej granicy. Mieszkańcy Dorohuska obawiają się kolejnych rosyjskich ataków. Bezpłatne badania znamion w Skierniewicach. Szpital zaprasza na konsultacje dermatologiczne. Dzień zachmurzenie zmienne, na termometrach do 23 stopni. Pęka psychologiczna bariera ceny paliwa. W wielu miejscach w województwie łódzkim litr benzyny kosztuje ponad 8 zł. Cena litra ropy sięga już prawie 9 zł. Zdaniem analityków taniej w najbliższym czasie nie będzie, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie paliwa na rynku jest coraz mniej. Czas na reakcję rządu, przekonuje w Radiu Łódź poseł z Sieradza Tomasz Rzymkowski.
3: Bo to jest nie tylko kwestia tego, że Polacy płacą krocie za paliwo i to już od kilku miesięcy, ale to się odbije również na gospodarce i te wskaźniki, które rząd nawet w tegorocznym budżecie państwa zakładał, moim zdaniem są zagrożone.
23: Jednak, jak wczoraj jeszcze mówił minister finansów, planu na powrót programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, nie ma. Brakuje pieniędzy. Rząd wskazuje, że takie pieniądze byłyby w budżecie, gdyby prezydent nie zawetował ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wśród mieszkańców Dorohuska opadły pierwsze emocje po ataku rosyjskiego drona w pobliskie przejście graniczne. Jednak zagrożenie ze strony Rosji wciąż oceniają jako realne. W niedzielę kilkaset metrów od przejścia granicznego po stronie ukraińskiej uderzył rosyjski bezzałogowiec. Myśliwce poderwane były także dzisiejszej nocy, a z mieszkańcami Dorohuska rozmawiał Paweł Buszko.
4: W Dorohusku życie toczy się normalnym trybem, ale niedzielny atak wciąż jest tematem numer jeden. Wielu moich rozmówców słyszało eksplozję.
13: No dobry huk i no szyby się leciutko za to.

0: Olimpijskiego i dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Tak zadecydował w poniedziałek zarząd PKOL-u. Kmita chce rozpocząć pracę od audytu.
1: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu.
0: Marian Kmita ma pełnić funkcję prezesa do kwietnia przyszłego roku, kiedy powinno dojść do wyborów. To tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na stronę radiołódź.pl.
2: Jeszcze kilka słów o pogodzie. Miały być rozpogodzenia i bardzo proszę, są dzisiaj od rana, nie ociągały się. Temperatura maksymalna dzisiaj w Łódzkiem od 21 do 23 stopni, wiatr słaby. Mamy dobrą jakość powietrza, biometr korzystny i jeszcze do kompletu ciśnienie wysokie. To zaproponować kawę czy nie? Skoro byłyśmy umówione. Sześć minut po godzinie dziewiątej, skoro byłyśmy umówione. Kawa czy herbata? Paulina, jak to jest?
3: Kawa, chociaż ja przez lata nie piłam kawy w ogóle, to teraz to jest taki mój ulubiony akcent w ciągu
2: taki
3: dnia,
2: rytuał,
3: muszę przyznać.
2: Tak?
3: Taki
2: tak
3: rytuał.
2: Powiedzieć.
3: Uwielbiam napić się kawy. Już jestem po pierwszej kawie, a że piję dziennie tylko jedną, góra, dwie,
2: a,
3: to jest
2: to nie
3: naprawdę
2: uda
3: dla mnie taki... Chyba, że po południu, Moniko, bo
2: niech
3: czasem
2: tak
3: się
2: będzie.
3: Zdarza, że po południu wypiję
2: bardzo
3: drugą
2: dobrze.
3: Kawę.
2: Paulina Klimas. Stasiak, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, Paulino. Ja już tak podglądając wiem, że będą dzisiaj wyjątkowe zaproszenia na
3: tak.
2: wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Coś
3: dokładnie,
2: w tym jest? Potwierdzasz?
3: Tak, potwierdzam. Wczoraj był szał, jak powiedziałam, o Teatrze Muzycznym i Drakuli i dzisiaj widzę, że będzie podobnie.
2: No, to niech tak będzie i tutaj stawiamy kropkę. Dzisiaj dzień kropki. Ja dziękuję bardzo pięknie za wspólne spotkanie, za wspomnienia także, ponieważ kropka, na przykład można tak nazwać pupila i tak państwo też pisali. Piękne historie. Ode mnie to wszystko na dziś. Monika Borysow-Dudowicz. Pozdrawiam. Idę na kawę.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

No pięknie mnie tutaj Bryan Adams przywitał i zanim przejdę do konkursów, do nagród, no to wracamy jeszcze do muzyki, a tym razem Ladypunk.

Okazuje się, że jak rzucam hasło na kanale nadawczym na Facebooku Dracula w teatrze muzycznym, to od razu wysyp maili w naszej skrzynce. Dlatego dzisiaj nieco trudniejsze zadanie. Jeżeli ktoś chciałby takie zaproszenie zgarnąć, proszę opowiedzieć mi jakąś ciekawą, zabawną, a może straszną, ale nie bardzo, historię. Można pisać na studio@radiouch.pl, a ja będę wyłaniać zwycięzców, którym wręczę po pierwsze zaproszenie do Teatru Muzycznego na Drakule na 2 października na 18.30, ale mam też zaproszenia na spotkanie z reżyserem Piotrem Szczepańskim i seans jego filmu Jutro premiera w kinie Muzeum Kinematografii na najbliższy czwartek na godzinę 17. Jeżeli ktoś ma ochotę na takie zaproszenia, to zapraszam. Proszę dzielić się historiami. Studio @radiouch.pl.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi. Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
0: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
0: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
8: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy!
9: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
10: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
9: Lamia Sofa na każdy dzień.
0: Po reklamie.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: No to porelaksujmy się teraz z Reniusis.

0: Reniusis to ta sama, która kiedyś śpiewała Kiedyś cię znajdę. A propos, no ja zawsze mogę liczyć na naszych słuchaczy. Pani Zosia opisała swoją historię. Historię z wyjazdu do Tunezji. Razem z przyjaciółką usiadłyśmy blisko pani pilot, pisze pani Zosia. Moja przyjaciółka, która jest osobą bezpośrednią i lubi gadać z żartem, zapytała panią pilot, jak znaleźć męża w Tunezji. Pani pilot oczywiście w żartobliwy sposób opowiedziała o zwyczajach panujących w tej kwestii w Tunezji, a kilka dni później poznaliśmy polskie pary. Swobodnie rozmawiamy sobie z nimi, aż tu nagle jedna z partnerek z pełnym oburzeniem zapytała, a słyszeliście te baby, co w autobusie pytały, jak złapać tu męża? Mina przyjaciółki bezcenna. No wyobrażam sobie. A teraz trochę powagi. Zapraszam na magazyn Ekonomiczna Migawka.
1: Ekonomiczna Migawka.
2: Gościem audycji jest dr Izabela Florczak, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Dzień dobry.
2: Od niedawna mamy rewolucję w przepisach prawa pracy i nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Mówię tu o nakazie umowy o pracę w określonych warunkach. I teraz tak, pani doktor. Wyobraźmy sobie programistę albo grafika. Ma własną firmę, biurko w korporacji, stałe godziny pracy, urlop wypisywany w Excelu, ale rozlicza się umową B2B. Wchodzi inspektor pracy. Kto zapłaci karę?
3: Przede wszystkim to myślę, że ważne jest powiedzenie i takie silne zarysowanie tego, że w przepisach materialnych nic się nie zmieniło. Zmieniła się w tej chwili procedura związana z ustalaniem istnienia stosunku pracy, ale nie zmieniło się to, co uznajemy za stosunek pracy i co stosunkiem pracy nie jest. To znaczy, że przed reformą, która zaczęła obowiązywać z początkiem lipca tego roku, również w sytuacji, którą pan redaktor opisał, czyli że mamy programistę, który teoretycznie jest zatrudniony w ramach tak zwanego samozatrudnienia, ale jego praca jest pracą podporządkowaną co do czasu, miejsca i sposobu jej wykonywania, to już wcześniej było tak, że takie sytuacje były kwalifikowane jako stosunek pracy. Natomiast w tej chwili zmieniły się uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, jeżeli chodzi o przekształcanie tej relacji, która istnieje w tym przypadku między programistą, a tym podmiotem, na rzecz którego on rzeczywiście wykonuje swoje obowiązki.
2: Czyli porządkowanie dzikiego zachodu.
3: Tak, chociaż myślę, że to tak naprawdę pokazuje nam, że ten dziki zachód, jak ładnie pan redaktor określił, który trwał od co najmniej dwóch dekad, nie byliśmy w stanie tego dzikiego zachodu okiełznać wcześniej, pomimo tego, że istniał szereg uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy i również osób zatrudnionych w zakresie czy to nakładania mandatów, czy wnioskowania do sądu, wnoszenia powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy. Natomiast te mechanizmy nie były skuteczne, stąd też pomysł na wprowadzenie nowych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy.
2: Przepisy przepisami, a życie życiem. Teraz druga odwrotna sytuacja, kurier albo budowlaniec. Mówiąc kurier, odnoszę się do konkretnych sytuacji na polskim rynku pracy. Szef powiedział takim ludziom, albo zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą, albo jutro nie masz po co przychodzić do pracy. I co w takiej sytuacji?
3: Znaczy, jeżeli ktoś tak powiedział, to oczywiście tutaj łamie przepisy, dlatego że w momencie, w którym, tak jak powiedziałam, praca jest pracą podporządkowaną, to my nie mamy z czym dyskutować. Tutaj nie ma swobody wyboru. Oczywiście niektórzy twierdzą, że jest, znaczy swoboda kontraktowania w Polsce jest i wynika z kodeksu cywilnego, ale ona jest ograniczona między innymi ograniczeniami wynikającymi z przepisów. I tutaj właśnie kodeks pracy chroni osoby pracujące przeciwko takim sytuacjom. Moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, a co jeżeli osoba pracująca sama chce mieć umowę cywilnoprawną, czy być w ramach tak zwanego B2B? Tak, ja to wszystko rozumiem, tylko że bardzo często jest to patrzenie krótkowzroczne. Wyobraźmy sobie sytuację, że taki kurier jadąc z jedzeniem ulega wypadkowi i ten wypadek powoduje, że na przykład traci nogę. W momencie, w którym mielibyśmy do czynienia z umową o pracę, nie można byłoby z dnia na dzień rozwiązać umowy z taką osobą. Natomiast w sytuacji, w której mamy B2B czy zlecenie, jest to jak najbardziej możliwe. Mało tego, ta osoba przecież przez bardzo długi czas nie będzie zdolna do świadczenia żadnej pracy, a już na na pewno nie wróci do tej pracy, jaką świadczyła wcześniej. Więc stosunek pracy chroni nas przed różnego rodzaju sytuacjami, które mają miejsce w ramach świadczenia pracy, ale również chroni nas przed sytuacjami związanymi z rozwiązywaniem stosunku pracy.
2: To tyle w tej części ekonomicznej migawki. Teraz naszą rozmowę przenosimy na www.radiołódź.pl.
0: A rozmowę prowadził Remigiusz Fladrowski i oprócz strony możecie również posłuchać Państwo tej audycji w naszej aplikacji.

Projekt Babie Lato w Radiu Łódź. A co do lata? No właśnie, wygląda na to, że dzisiaj taka letnia pogoda nam się szykuje, więc warto zaplanować sobie jakieś aktywności na świeżym powietrzu.

Bardzo lubię ten utwór. Vito Bambino, Daniel Godson, Pomiędzy. A tymczasem nasza skrzynka mailowa płonie. Duchy w łazience, duchy w muzeum. No, historie od naszych słuchaczy są naprawdę wciągające i będę je pewnie prezentować się w dalszej części mojego programu. Nadal można też tymi historiami się dzielić na studio@radiołódź.pl. Dzisiaj mam dla Państwa między innymi zaproszenie do Teatru Muzycznego na Drakule. Także zachęcam, a przed 10 jeszcze potańczmy trochę.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
2: Co?
1: Podobno jest nowy system w Azji.
2: Aha.
1: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
2: Mordo.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpaklarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
7: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 10. Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
9: 8 zł za benzynę, 9 za diesla. Te ceny możemy zobaczyć na stacjach jeszcze w tym tygodniu. Rosyjski atak przy granicy z Polską. Mieszkańcy Dorohuska obawiają się kolejnych rosyjskich prowokacji. Miasto skontroluje finanse MPK Łódź. Ogłoszono przetarg na audyt. W dzień zachmurzenie zmienne, na termometrach do 23 stopni. Drożyzna na stacjach nie odpuszcza. W tym tygodniu paliwo może być jeszcze droższe. Według danych ePetrol średnia cena benzyny 95 wynosiła ostatnio 7 zł 89 groszy za litr, a oleju napędowego 8 zł 75 groszy. Prognozy mówią o kolejnych podwyżkach w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Łączymy się z naszym reporterem Miłoszem Warszawskim, który sprawdza, jak dzisiaj wyglądają ceny na stacjach w województwie. Miłoszu, powiedz proszę, na co muszą być gotowi kierowcy?
10: Ceny na stacjach w Łodzi i regionie są różne. Za benzynę 95 trzeba obecnie zapłacić 7,79 i więcej. Za olej napędowy w okolicach 8 zł i 80 za litr. Gaz to koszt rzędu 3 zł z groszami. Ceny się wahają. Sytuacja może wyglądać różnie w zależności od stacji. Jedno jest pewne, w najbliższym czasie taniej nie będzie. Analitycy spodziewają się przekroczenia granicy 8 zł za litr benzyny i 9 zł za litr diesla w najbliższych dniach. Za podwyżkami stoi przede wszystkim sytuacja na światowym rynku ropy. Cena baryłki wzrosła w okolice 108 dolarów. Na rynek wpływają napięcia na Bliskim Wschodzie i problemy z transportem. Najbliższe dni raczej nie przyniosą więc ulgi kierowcom.
9: Tyle Miłosz Warszawski, dziękuję. Jeżeli problemy z dostawami ropy będą się utrzymywać, dalszych podwyżek nie można wykluczyć. Dzisiaj w nocy Rosja znów zaatakowała Ukrainę, a mieszkańcy wschodnich województw po raz kolejny otrzymali alerty ostrzegające przed atakami z powietrza. Rząd ostrzega, że prowokacje ze strony Rosji będą coraz częstsze. W weekend rakieta uderzyła tuż przy granicy z Polską, a z Bałtyku wyłowiono drona. Myli się ten, który uważa, że województwo łódzkie jest daleko od granicy, więc nie ma się czym martwić, przekonuje poseł z Sieradza Tomasz Rzymkowski.
2: to jest nie tylko i wyłącznie kwestia związana z zagrożeniem powietrznym ze strony rakiet czy dronów, które mogą w każdej chwili wtargnąć nad ziemię łódzką, ale również ze strony rosyjskich dywersantów.
9: A przypomnijmy, że wczoraj niemiecka prasa ujawniła, że dywersanci odpowiedzialni za atak na lotnisko w Lipsku mogli też stać za pożarem supermarketu przy Pabianickiej w Łodzi 2 lata temu.
11: Więcej na radiowódź.pl.
9: Będzie audyt w MPK Łódź. Miejscy urzędnicy sprawdzą, czy miejski przewoźnik nie dostał za dużo pieniędzy. Te pieniądze przez ostatnie 15 lat miały pokrywać straty spółki, bo dochody z biletów nie wystarczały na wszystkie koszty działalności. Radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że kontrole są potrzebne.
12: Skoro są to spółki nasze, jakby miejskie, które utrzymują się z pieniędzy wszystkich podatników, to wiedzmy, jak to działa. Gorzej, jak się okaże, że dostało za małą rekompensatę. Nie wiem, jak wtedy znajdziemy w budżecie rekompensatę 10 lat wstecz.
13: Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne jest od lat niedofinansowane, co widać czy po kondycji taboru, czy jeżeli chodzi chociażby o problemy również kadrowe, protesty.
9: Dodaje Piotr Cieplucha z Prawa i Sprawiedliwości. Na razie Urząd Miasta Łodzi ogłosił przetarg na przeprowadzenie audytu w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym. To może być ważna zmiana dla kierowców. Już tej jesieni przy autostradach i drogach ekspresowych pojawią się nowe oznaczenia przy odcinkowych pomiarach prędkości. Na znaku będzie podana dozwolona prędkość, co ma ułatwić kierowcom ocenę sytuacji przed wjazdem na kontrolowany odcinek. To pomysł senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, który zyskał pozytywną opinię Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na początku rozwiązanie będzie testowane, a jeśli się sprawdzi, zostanie na stałe, wyjaśnia senator Krzysztof Kwiatkowski.
14: Takie oznaczenia będą się pojawiać już jesienią w Polsce, ponieważ startujemy z tym programem jako projekt badawczy, co umożliwia jego uruchomienie od zaraz.
9: Tylko w lipcu 3-odcinkowe pomiary na A1 w Łódzkiem wykryły blisko 4,5 tysiąca wykroczeń. System rejestruje czas wjazdu i wyjazdu pojazdu z kontrolowanego odcinka, a następnie na tej podstawie wylicza jego średnią prędkość. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa o 11.
8: Słońce przebija się przez chmury. Jest nadzieja, że będzie przyjemniej niż wczoraj. Chociaż niebo w Łodzi i regionie może się delikatnie chmurzyć, padać dzisiaj nie powinno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie. Aktualnie mamy 1022 hektopaskale. No i wygląda na to, że lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Jutro jeszcze cieplej i jeszcze więcej słońca.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: A my dodatkowo podgrzewamy atmosferę. Zachęcamy do

Pani Aneta całkiem zabawną historię opisała, jak wyszła z pracy, bo słabo się czuła. Pojechała do sklepu po składniki na barszczyk czerwony. Po wyjściu ze sklepu wsiadła do auta i otworzyła szeroko oczy ze zdumienia, bo na siedzeniu obok była nieznajoma starsza pani. Co się okazało? Okazało się, że pani Aneta wsiadła nie do swojego samochodu. No i nie wiem w sumie, czy to zabawna, czy straszna historia. Sama czasem tego się obawiam, że wsiądę nie do swojego auta. Czy komuś jeszcze to się zdarzyło?

0: Mam dla Państwa ciekawą informację, bo właśnie widzę, że ruszył nasz konkurs radiościowy Chór Radia Łódź. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. To już kolejna edycja tego konkursu i każda kolejna cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że tak będzie i tym razem. Z okazji 95-lecia Radia Łódź zapraszamy na kolejną odsłonę. Szkoły podstawowe z województwa łódzkiego mogą wziąć udział w tym konkursie. Co trzeba zrobić? Wystarczy nagrać film z grupowego lub solowego wykonania piosenki do wybranego podkładu. Te podkłady znajdują się na naszej stronie radiołódź.pl. Tam na stronie głównej znajdziecie Państwo wielki baner z hasłem Konkurs Radiościowy Chór Radia Łódź. I tam również znajdują się właśnie te podkłady. Czas jest do 12 października, także niecały miesiąc na to, żeby przygotować taki utwór i wspólnie go nagrać. Zachęcam, będzie to prezentowane pewnie na naszym YouTubie, będzie można głosować. Także proszę zapoznać się ze szczegółami tego konkursu na naszej stronie radiołódź.pl. No a ja trzymam mocno kciuki.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
6: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
6: La Mia Sofa na każdy dzień.
8: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
0: Po reklamie.
9: Najdłuższa fala relaksu.
10: Zerknęłam właśnie w kalendarz świąt nietypowych i dzisiaj naprawdę sporo tych świąt przypada, między innymi Dzień Olewania Systemu. I zastanawiam się, jak można by go uczcić. Jak ktoś ma jakiś pomysł, to proszę pisać studio@radiołódź.pl.

co do tych nietypowych świąt, wrócę jeszcze na chwilę do tego tematu. Monika Borysow-Dudowicz już rano wspominała, że dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Kropki. Ciekawa jest historia tego dnia. Amerykański pisarz i ilustrator książek dla dzieci wydał w 2003 roku książeczkę pod tytułem The Dot. Jej bohaterką jest mała dziewczynka, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Książka została przetłumaczona na ponad 20 języków i wydana alfabetem Braille'a. Szybko zyskała popularność wśród najmłodszych czytelników, stała się inspiracją dla wielu nauczycieli i tak w 2008 roku powstał Międzynarodowy Dzień Kropki. Święto obecnie jest obchodzone już w ponad 100 krajach, również u nas w Polsce. No i od razu przypominam sobie, jak wczoraj wieczorem w Popłochu szukałam ubrań w kropki po odczytaniu wiadomości na Librusie, że w szkole córki będą właśnie ten dzień świętować. Rodzice zrozumieją. To na pocieszenie doskonały utwór Michaela Jacksona.

Wracam do Państwa maili, bo poprawiają mi dzisiaj nastrój zdecydowanie. Pani Iza opowiedziała nam historię, która figuruje w tych strasznych u jej męża, a reszta rodziny mają za mega zabawną. Wieczorem, jak zresztą każdego wieczoru od 11 lat, mój kochany mąż Marcin wyszedł na spacer z psem, pisze pani Iza. I tak jak prawie każdego wieczoru złapał smycz w dłoń i już rozmawiając żywo przez telefon wyszedł z domu. Po 10 minutach odzywa się mój telefon, a tam głos mojego przerażonego męża. Kochanie, ja nie wiem, jak to się stało, straciłem go z oczu na sekundę i nie mogę go zlokalizować. Więc ja szybko biegnę zakładać buty, przy okazji krzycząc już z kuchni do dzieci, że muszę na chwilę wyjść i zaraz wrócę, a w oczach już mam panikę, bo nasz pies nigdy w życiu sam się nie oddalił. I zakładając buty, widzę kątem oka naszego psa, grzecznie czekającego na wycieraczce, aż go ktoś zaprosi na spacer. Dokładnie tak, mój mąż wyszedł z psem na spacer i spacerował 10 minut, owszem ze smyczą, ale bez psa. No ciekawie to musiało wyglądać. I na takie historie jeszcze czekam. Studio Małpa, radio.pl.

Po co te pustkowia? Po co ta brzydota? Po co tyle wstydu żołnierzu w okopach?

W ostatnich dniach ceny paliwa na stacjach benzynowych regularnie rosną. Czy będą kolejne podwyżki? O tym między innymi rozmawialiśmy dzisiaj z naszym porannym gościem. Zapraszam do posłuchania tej rozmowy na radio.pl i oczywiście w naszej aplikacji mobilnej. No właśnie, swoją drogą, czy ktoś jeszcze nie zainstalował naszej aplikacji? Polecam, żeby to zrobić. Można nas wygodnie słuchać, wracać do ciekawych rozmów, no i być na bieżąco z newsami. A co do newsów, te już za chwilę w Radiu Łódź. Pomału zbliżamy się do godziny 11. W tych newsach między innymi o planowanym wprowadzeniu zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w całej Łodzi. Po godzinie 11 będą też wiadomości kulturalne, no i będziemy wyłaniać zwycięzców konkursu.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Radio nocą.
6: Parzęczew, małe miasteczko pod Łodzią z tysiącem mieszkańców, przeżywa wielkie przeobrażenie, transformując wszystko w tryby gospodarki obiegu zamkniętego. Tu także organizowane są ogólnopolskie debaty, festiwale cyrkularności, konkursy na gminę cyrkularną. O Parzęczewie, polskiej stolicy cyrkularności, rozmawiać będziemy w najbliższym Radiu Nocą z burmistrzem Ryszardem Nowakowskim i dr Aleksandrą Ścibich-Kopiec, prezeską Fundacji Edukacji, Rozwoju i Innowacji. Zapraszam Państwa do naszej rozmowy w czwartek, 17 września od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa pytań czy komentarzy na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
9: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
10: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, na zegarze 11. W studiu jest Jarosław Turek. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
12: A w serwisie plan wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w całej Łodzi. Powrót połączenia kolejowego spod Dębic do Łodzi i mocne podejrzenia, kto obiecywał prezydenckie ułaskawienie szefowi zonda krypto. W regionie dzisiaj zmienne zachmurzenie, ale z rozpogodzeniami, z temperaturą do 22 stopni. Alkoholowa cisza nocna może zostać wprowadzona w całej Łodzi. Część radnych chce się tym zająć do końca roku. Jak wiadomo, zakaz sprzedaży alkoholu w nocy obowiązuje już w Łodzi na 7 osiedlach, a niedawno większość uczestników konsultacji opowiedziała się za rozszerzeniem tego ograniczenia. W Urzędzie Miasta jest nasz reporter Michał Dąbrowski, z którym się łączymy. Dzień dobry, Michale.
13: Dzień dobry, kłaniam się. Jestem przy sali posiedzeń komisji, ponieważ radni zajmują się projektami uchwał, które będą procedowane na środowej sesji Rady Miejskiej w Łodzi, ale radni już na pewno nie zajmą się alkoholową ciszą nocną na terenie całego miasta. Przypomnijmy, takie rozwiązanie funkcjonuje w Łodzi już na 7 osiedlach od niemal roku, a przed wakacjami zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące rozszerzenia tego rozwiązania na całe miasto. Niemal 7 na 10 uczestników opowiedziało się za wdrożeniem alkoholowej ciszy nocnej, ale radni wciąż mają wątpliwości, a przynajmniej Marcin Masłowski z Koalicji Obywatelskiej.
5: Będę prosił tuż po zakończeniu kalendarzowego lata o raport z interwencji policyjnych i Straży Miejskiej.
13: Jak nieoficjalnie słyszę, alkoholowa cisza nocna w całej Łodzi ma zostać uchwalona do końca roku.
12: Za nocnym zakazem, dodajmy, sprzedaży alkoholu w Łodzi w całości opowiada się Nowa Lewica i część Koalicji Obywatelskiej. Ostatecznie jednak alkoholowa cisza nocna ma zostać zaakceptowana przez większość radnych. Mieszkańcy Poddębic zyskają połączenie kolejowe z Łodzią. Jeszcze w tym roku z Poddębic będzie można dojechać koleją do Zduńskiej Woli, Łasku, Pabianic, aż do Łodzi. Więcej na ten temat wie nasz reporter Kacper Rafalski.
14: Pociągi zaczną kursować od 13 grudnia. Wiemy, że na trasie Poddębice-Łódź będzie 5 dziennych kursów, tyle samo w powrotną stronę. Dla mieszkańców Poddębic to bardzo ważna zmiana i powrót do czasów sprzed 17 lat, kiedy działały regularne kolejowe połączenia pasażerskie.
15: Był kontakt naprawdę bardzo dobry. Miło to wspominam. Wszędzie można było dojechać.
16: Bardzo potrzebujemy komunikacji PKP. No nie wszyscy mają samochody i chętnie byśmy skorzystali z tego.
14: Mówi jedna z mieszkanek. Spośród 5 kursów, 4 pociągi z Poddębic będą jeździć przez Łódź Kaliską na Łódź Widzew. Jeden będzie kończył swój bieg wcześniej na stacji Łódź Kaliska. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
12: Na więcej piszemy o tym oczywiście także na naszym portalu radiołódź.pl. Według TVN24 i Wirtualnej Polski właściciel TV Republika Tomasz Sakiewicz miał obiecywać szefowi Zonda Krypto ułaskawienie. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi, że ze względu na dobro śledztwa nie może potwierdzić, czy pan X to rzeczywiście Tomasz Sakiewicz, ale przypomina o powiązaniach Telewizji Republika z Zonda Krypto.
17: To TV Republika organizowała konferencję SIPAC, której głównym sponsorem była Zonda Krypto, której głównym gościem był Karol Nawrocki. I ta nerwowość polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy to jest Sakiewicz, czy to jest Bogucki, czy to jest Moskal, czy to jest Ziobro, no pokazuje, że nie zdejmą z twarzy afery Zonda Krypto, po prostu nie zdejmą. I nie udawajmy też, że TV Republika to nie są politycy Prawa i Sprawiedliwości.
12: Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to załatwi mi ułaskawienie. Ten fragment protokołu przesłuchania szefa Zonda Krypto odczytał w Sejmie Donald Tusk 4 września. Według Wirtualnej Polski i TVN24 te słowa to relacjonowanie rozmowy z szefem Telewizji Republika. A jak ktoś nie chce słuchać polityków, to teraz może posłuchać jeleni, które właśnie zaczęły doroczne rykowisko. Można je usłyszeć w lasach. Co to oznacza, czyli po co one tak ryczą, wyjaśnia Marcin Stosik z Nadleśnictwa Rokita.
18: Byki zaczynają porykiwać, w ten sposób ustalają hierarchię. One to same wyczuwają, po dźwięku są w stanie określić, jak silny, jak dominujący jest byk pośród okolicznych byków. Kuszą swoimi wdziękami i samice rozpoznają również, który byk jest bardziej wartościowy, ma lepsze DNA, które może przekazać się młodym pokoleniom jeleni.
12: Odgłos godów jeleni można usłyszeć teraz, czyli od połowy września do połowy października. Młode jelenie przyjdą na świat 8 miesięcy po rykowisku. A w naszym serwisie za godzinę powiemy m.in. o tym, jak wyglądają zaostrzone kary dla kierowców za wjazd na przejazd kolejowy przy opuszczonych rogatkach.
11: No to dowiedzieliśmy się, po co one tak ryczą. Teraz dowiedzmy się, jaka będzie pogoda. 22 stopnie Celsjusza mamy dziś zobaczyć na termometrach w najcieplejszym momencie dnia. Na takie wskazania jeszcze czekamy, na razie około 16 stopni, ale będzie coraz przyjemniej. Słońce co jakiś czas wygląda zza chmur i nas trochę dogrzewa. I tak na przemian dzisiaj właśnie będzie trochę chmur, trochę słońca, ale na szczęście już bez opadów. Wiatr dzisiaj słaby, ciśnienie stabilne, ale dość wysokie, 1022 hektopaskale.
8: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: U nas też stabilnie, dużo dobrej muzyki obiecuję w tej godzinie, będzie też kulturalnie, no i rozwiążemy nasz konkurs, także proszę z nami zostać. A jak ktoś ma chrapkę na zaproszenie do Teatru Muzycznego na Drakule, to ostatnia szansa, żeby to zaproszenie zgarnąć. Wystarczy opisać ciekawą historię na studio@radiołódź.pl.

0: Czas na kulturę.
1: No i tradycyjnie obiecywałam już, że będą wiadomości kulturalne. I są, bo jest Ania Groblińska. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry. Zacznę od tego, że Michał Rusinek, profesor Michał Rusinek podróżuje po Łodzi i regionie. Znany jest ten barwny człowiek, świetnie opowiadający. Znany jest z książek i dla dzieci, i dla dorosłych, z tekstów poświęconych językowi oraz rozmaitych wystąpień. To literaturoznawca, tłumacz, pisarz, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale najbardziej znany jest z tego, że był sekretarzem Wisławy Szymborskiej, chociaż może niesprawiedliwa jestem. Może jest bardziej znany ze swojej twórczości.
1: Ale faktycznie wiele osób go kojarzy z tego.
2: Prawda? Mhm. Z Wisławą Szymborską, a po jej śmierci stał się prezesem fundacji jej imienia, a że wkrótce 3 października przypada 30. rocznica przyznania Wisławie Szymborskiej Literackiej Nagrody Nobla, no to właśnie stąd ta podróż, obejmująca także nasze rejony. I dzisiaj o godzinie 17 spotkanie w Bibliotece Miejskiej przy ulicy Marynarskiej 9. Natomiast jutro, najpierw raniutko o 9, no może nie tak raniutko, w Miejskiej Gminnej Bibliotece Publicznej w Szatku, potem o 11.30 w Lutomiersku, także w Gminnej Bibliotece i również w Bibliotece Baczyńskiego w Ozorkowie o godzinie 17 jutrzejsze spotkanie.
1: I wróci jeszcze Michał Rusinek do nas w październiku, bo widziałam go wśród prelegentów Igrzysk Wolności tegorocznych.
2: I to jest bardzo ważna wiadomość. A teraz o tym, że w Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego, może nie wszyscy kojarzą tę nazwę, dawniej to był Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu przy ulicy Długiej 49. Dzisiaj odbędzie się promocja albumu z rysunkami koni autorstwa Sławomira Szeredy. Ten urodzony w Łodzi artysta, który od 2002 roku mieszka i tworzy w Sokolnikach Lesie, czyli w powiecie zgierskim właśnie, to jest jeden z najbardziej cenionych współczesnych artystów uwieczniających konie w rysunku i malarstwie. Też portretuje ludzi.

0: ludzi też rysuje i maluje, psy, wilki, ptaki, ale te konie to taki jego sztandarowy temat, wydaje kalendarze również właśnie z końmi i albumy, między innymi ten, który dzisiaj będzie promowany o godzinie 13 właśnie przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu. W Łodzi ciekawe spotkanie z Alicją Cybulską, która w którymś momencie życia zadała sobie pytanie, jak to jest w połowie życia spakować cały dorobek do walizki i zamieszkać w Azji? No i jak tak no, się ciekawe, zastanowiła, to tak jest? Zrobiła. No właśnie. A kto jest ciekawy, jak to jest, to dzisiaj niechaj wybierze się do przystani artystycznej Keja, bo tam o godzinie 19 spotkanie z Alicją Cybulską, poświęcone właśnie Azji widzianej bez upiększeń, takiej, która zachwyca, ale też konfrontuje. O zachwycie samotności i granicach taki tytuł nosi spotkanie. O samotności dlatego, że Alicja Cybulska wybrała formę samotnego podróżowania, twierdząc, że bardzo ciekawe doznania taka właśnie forma przynosi. Przypomnę, Keja, godzina 19. I na zakończenie chcę polecić wystawę poza centrum miasta Czynną, przy ulicy Rydzowej. Tam mieści się galeria Art Hub i wystawa malarstwa Aleksandry Staniorowskiej Kosmos. Aleksandra Staniorowska to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która zauważana była i nagradzana jeszcze w czasie studiów i zadała sobie pytanie, trochę myśląc o kosmosie Gombrowicza, jak w tym kosmosie się rozeznać, co jest właściwym tematem. Trzeba wybrać to, co nie dość ważne. Tak paradoksalnie, tak na przekór. I wybrała draperię. Ja Paulinie tutaj wydrukowałam, oczywiście to nie jest prawdziwy obraz, więc mamy tylko namiastkę tego.
1: Ale już robi wrażenie, prawda? Także wyobrażam sobie, że na żywo musi to wyglądać przepięknie.
0: Draperie stały się połączeniem sprzeczności tego, co spontaniczne i metodyczne, toporności i nonszalancji, mówi artystka. Galerię Art Hub indywidualnie można poza dniem wernisażu, a ten już był, można odwiedzać po umówieniu się telefonicznym, a telefon bardzo łatwo znaleźć. Wystawa będzie czynna do 15 października.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję. Aniu.

Radiowi koledzy mi tu po ostatnich wejściach dotyczących nietypowych świąt podpowiadają, że dzisiaj jest też dzień majonezu. Ale nie będę Państwa pytać, który majonez wybieracie, bez obaw. A na dzień olewania systemu, bo takie święto też dzisiaj przypada, zareagował mailowo pan Jarek. Tak napisał. Ja tam czasami lubię sobie olewać system, oczywiście tylko wtedy, kiedy system sobie na to zasłuży. Robię rzeczy po prostu po swojemu, zamiast ciągle trzymać się instrukcji obsługi życia. Dobrze, że dzisiaj można to zrobić na legalu. No można, można. Zachęcam. No i można się tym potem ze mną podzielić. Też na legalu. Studio @radiouć.pl

Często dzwonicie i piszecie Państwo do nas z różnymi tematami, z którymi się zmagacie. To ja informuję, że można je teraz na bieżąco zgłaszać. Uruchomiliśmy specjalną skrzynkę mailową. Proszę sobie zapisać. interwencja@radiołódź.pl. I tutaj można właśnie takimi sprawami się dzielić, a nasi reporterzy będą starali się pomóc, nagłaśniając temat. interwencja@radiołódź.pl.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce
6: było...
7: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
3: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
14: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy!
15: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
16: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
15: Czy to konieczne?
16: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
17: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
18: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
19: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
18: Lamia Sofa na każdy dzień.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
20: No z takim utworem to na pewno można się porelaksować. Już teraz w Radiu Jennifer Page i Crash.

Naprawdę pośmiałam się, czytając wiadomości od Państwa. Prosiłam dzisiaj o zabawne albo straszne historie. Większość zabawnych przyszło na szczęście i naprawdę mnie ujęły te maile. No ale musiałam wybrać. No i zdecydowanie historia, która najbardziej mnie rozbawiła. Tomasz Ferliński, który program realizuje, też potwierdził. To historia pani Izy o mężu, który wyszedł na spacer z psem. Bez psa. Pani Izo, podwójne zaproszenie do Teatru Muzycznego na Drakule trafia dzisiaj właśnie do pani. Psa możecie tym razem zostawić w domu. Mam też nagrody pocieszenia, podwójne zaproszenia na DKF Człowiek w zagrożeniu, spotkanie z reżyserem Piotrem Szczepańskim i seans jego filmu Jutro premiera na 17 września, czyli na najbliższy czwartek na godzinę 17. I te zaproszenia trafiają do pani Doroty i do pani Moniki. Zwycięzcom wysłałam maile, także proszę sprawdzić skrzynki i zapoznać się z tymi wszystkimi informacjami. Po godzinie 12 mikrofon przejmie Patryk Lewy i jestem pewna, że też jakieś zaproszenia będzie miał dla naszych aktywnych słuchaczy. Także jeśli ktoś czeka, to proszę z nami zostać.

W temacie konkursów jeszcze chwilę zostaniemy, bo przypominam, że w tym tygodniu mamy taką wyjątkową zabawę. 3 dni w tym tygodniu. Wczoraj była pierwsza odsłona i pierwsza z osób cieszyła się mini sztabką złota. Jutro będzie kolejna odsłona i mówię o tym już dzisiaj dlatego, że ten konkurs wymaga od naszych słuchaczy uważnego słuchania Radia Łódź od godziny 6 do godziny 16. Dlaczego? Bo podajemy 5 cyfr. 2 cyfry podczas porannego programu, 2 cyfry podczas programu między 9 a 12 i jeszcze dorzucamy 1 cyfrę między 13 a 16 i w ten sposób nasi słuchacze mogą zebrać taki 5-cyfrowy tajny szyfr, który otwiera sejf, a w sejfie znajduje się właśnie mini sztabka złota. Także proszę się przygotować, bo jutro będzie kolejna odsłona. Można jeszcze poczytać o tym konkursie, jak to dokładnie wygląda, co dokładnie trzeba zrobić na radiołódź.pl w zakładce konkursy. A jak już Państwo będziecie w tej zakładce konkursy, to zauważycie też, że pojawił się tam nowy wpis. Wpis o konkursie radiościowym Chór Radia Łódź. Już o tym dzisiaj wspominałam. Konkurs dedykowany szkołom podstawowym w województwie łódzkim. Wystarczy wybrać sobie piosenkę, grupowo lub solowo ją wykonać. Tutaj podkłady znajdą Państwo właśnie w tej zakładce konkursy. Także trzymam kciuki. Proszę próbować, czy w jednym, czy w drugim być może uda się coś wygrać.

Jeżeli ktoś z Państwa śledzi nasz projekt Mapa Zbrodni, to przypominam, że wczoraj na radiowego YouTube'a wleciał kolejny odcinek. Można już oglądać. Zapraszam w imieniu Agaty Zielińskiej. Produkcją zajmują się Daria Jeschlowa i Paula Korycka. A u nas teraz kolejny piękny utwór Whitney Houston. I wanna dance with somebody.

0: Reklama.
1: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Janke 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
1: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
4: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: 12 na zegarze.
8: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: A w Radiu Łódź teraz najnowsze informacje i Jarosław Turek.
9: W serwisie montowanie tarczy, która wydrąży tunel dla szybkich pociągów pod Łodzią. Projekt zaostrzenia kar dla kierowców na przejazdach kolejowych i plan remontu dworca kolejowego na Widzewie. W regionie w ciągu dnia zmienne zachmurzenie, ale też wzrost pogodzeniami i w miarę ciepło do 22 stopni. Na początek jednak ostrzeżenie o całkiem dużych utrudnieniach dla kierowców i pasażerów w Łodzi. Są utrudnienia na ulicy Limanowskiego, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery ochronne przy torowisku. Doszło do tego w rejonie skrzyżowania z Woronicza na jezdni w kierunku centrum. Tramwaje zostały już skierowane objazdami. Uruchomiono też autobusową komunikację zastępczą. Tramwaje linii 2 i 5 jadą przez Zachodnią i Zgierską do pętli Helenówek. Linia Z1 kursuje Zgierską, Dolną i Łagiewnicką do Ronda Powstańców 1863. roku. Z kolei linie 8, 13 i 16 kierowane są przez Bandurskiego i Karolewską, Bratysławską odpowiednio na Karolew i Retkinie. Rozpoczęto składanie tarczy, która wydrąży kolejny łódzki tunel. To będzie przejazd dla kolei dużych prędkości, czyli część połączenia na trasie Warszawa-Port Polska-Łódź. Kilka dni temu dotarły już elementy do tarczy i są teraz montowane. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Skibińska, która sprawdza sytuację. Weroniko, co się dzieje na placu budowy?
10: Dzień dobry, jestem właśnie na terenie komory startowej na Retkini, gdzie trwają kluczowe przygotowania związane z tarczą TBM. Na plac budowy dotarły już ostatnie elementy gigantycznej maszyny, w tym jej najważniejszy element – potężny napęd główny. Teraz trwa montaż całej konstrukcji. Z powodu transportów i przygotowania komory startowej wprowadzono lokalne zmiany w organizacji ruchu drogowego oraz na trasach kursowania autobusów MPK. Wykonawca zapowiada, że montaż tarczy potrwa 2 miesiące, a samo drążenie podziemnego tunelu ma ruszyć na początku przyszłego roku. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
9: tunel dla szybkiej kolei ma mieć w sumie 4,5 km długości. Wykorzystana do tego tarcza wcześniej drążyła tunel pod rzeką w Stanach Zjednoczonych. Kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy przy opuszczających się zaporach albo na czerwonym świetle, straci prawo jazdy na 3 miesiące. Tak wynika z projektu ustawy, którą dzisiaj zajmie się rząd. Kary będą też grozić za próbę objechania zapory albo za wjazd na przejazd w sytuacji, gdy po drugiej stronie torów jest korek. Łukasz Zboralski z portalu BRD24 ocenia, że należy też uszczelnić nadzór nad przejazdami kolejowymi, bo mało kto dostaje tam mandaty.
11: Takie pierwsze zapowiedzi na szczęście już są, czyli że te 2800 kamer, które już dziś mamy na przejazdach drogowo-kolejowych, zostanie włączone do systemu CANART, tej służby, która obsługuje fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości, i że automatycznie z tych kamer algorytmy będą mogły przygotowywać wezwania do opłaty mandatów.
9: Nowelizacja przepisów zakłada co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku na przejeździe kolejowym i roczny zakaz za sprowadzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa. I na koniec o tym, że dworzec kolejowy Łódź Widzew czeka remont. To jeden z najważniejszych i najczęściej uczęszczanych przez pasażerów dworców w Łodzi. Zmiany obejmą m.in. wyposażenie dworca i infrastrukturę dla pasażerów, a mówi o tym więcej nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
12: W ramach modernizacji zaplanowano m.in. montaż monitoringu, remont toalet i wymianę części wyposażenia. Pojawią się także stojaki rowerowe oraz nowe gabloty informacyjne, mówi Justyna Gawron z biura prasowego PKP SA.
13: Inwestycja będzie realizowana etapami, dzięki czemu funkcjonowanie dworca nie zostanie zakłócone.
12: Na razie nie podano terminu rozpoczęcia remontu ani jego ostatecznego kosztu. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
9: PKP zapowiadają jednak, że szczegóły będą znane po zakończeniu etapu projektowego. Łódź Widzew jest jednym z kilkunastu dworców w Polsce, które PKP SA planują zmodernizować w najbliższym czasie. A my w serwisie za godzinę powiemy m.in. o planie rewitalizacji kamienic na Piotrkowskiej Starówce.
7: No znacznie przyjemniej dzisiaj. Od rana co jakiś czas zza chmur wyłania się słońce i ma tak wyglądać i nas delikatnie dogrzewać. Rozgrzewa też termometry. Te wskażą dzisiaj nawet 22 stopnie Celsjusza. Jutro ma być jeszcze cieplej. Także takie przyjemne dni nam się szykują. W nocy zachmurzenie będzie niewielkie, ale synoptycy ostrzegają przed silnymi zamgleniami. Już dzisiaj mogliśmy tego doświadczyć, także proszę mieć to na uwadze, proszę uważać. Pięć minut po godzinie 12:00 ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję tradycyjnie za te 3 wspólne godziny, za Państwa aktywność. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Tomasz Ferliński, a w naszym studiu pojawił się już Patryk Lewy. Dzień dobry, Patryku.
14: Dzień dobry.
7: Wyspany?
14: Wyspany jak najbardziej.
7: Naładowany słońcem?
14: Tak jest.
7: No to ja mam nadzieję, że to słońce będziesz przekazywał naszym słuchaczom. Już za moment zdradzisz, jaki temat przygotowałeś na dzisiaj.

10 minut po godzinie 12. Patryk Lewy, Tomek Ferliński. Witamy Państwa raz jeszcze w programie Piosenki na walizkach. W tej audycji pewien temat i zebrane wokół niego utwory, a dzisiaj zaprezentujemy te muzyczne historie, które zostały napisane w trasie lub są w pewien sposób właśnie z podróżowaniem artystów związane. Zaczęliśmy od formacji Depeche Mode i Policy of Truth. To rok 1990. I tekst o żalu, konsekwencjach bezwzględnej szczerości, też o pewnej osobie, która zdecydowała się wyjawić prawdę, co jednak zamiast oczyszczenia relacji przyniosło jej zniszczenie i żal, że właśnie tę prawdę się wyjawiło. Kolejna propozycja, której już za chwilę posłuchamy w Radiu Łódź, to Smoke on the Water i Deep Purple. Zespół napisał ten utwór podczas wyjazdu nagraniowego w Szwajcarii. Tam też dość nieciekawe okoliczności, bo muzycy mieli nagrywać w kasynie, jednak na dzień przed rozpoczęciem sesji nagraniowej doszło do pożaru. Deep Purple przenosiło się do różnych miejsc, a piosenkę nagrywano w 1971 i 72 roku w tymczasowych warunkach. I to właśnie dym unoszący się nad wodą po pożarze stał się inspiracją do napisania całego utworu. Deep Purple i Smoke on the Water już teraz w Radiu Łódź.

Utwory napisane w trasie i właśnie związane z podróżowaniem artystów to dzisiejszy temat programu Piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Przed momentem słynny już utwór grupy Myslowic, czyli Długość dźwięku samotności. Dla członków zespołu właśnie rok 1999 stał się okresem, gdy mierzyli się z pewną presją sukcesu i wątpliwościami co do dalszego kierunku, jak zespół ma się rozwijać. A w samym utworze również poczucie osamotnienia, wyobcowanie i szukanie swojego miejsca na świecie. Piosenki małpa radioloc.pl. Tutaj przyjmujemy Państwa propozycje, zarówno te związane z tematami, jak i utworami. A może i do dzisiejszego zestawienia warto byłoby coś jeszcze dodać. Piosenki małpa radioloc.pl. Można śmiało się z nami kontaktować. Teraz rok 1976, The Eagles i Hotel California, podstawowy motyw muzyczny i akordy skomponowano w wynajętym domu nad brzegiem oceanu. Nagranie następnie gitarzysta przekazał do pozostałych członków formacji, a z kolei sam tekst utworu powstawał podczas nocnej jazdy po pustyni w stronę rozświetlonego Los Angeles. Tytułowy Hotel California ma być tutaj ukazaniem ciemnej strony amerykańskiego snu i samego Los Angeles lat 70. Hotel to w tym przypadku pułapka, z której trudno się uwolnić. Posłuchajmy.

Za 27 minut będzie godzina 13, a w Radiu Łódź Homeward Bound Simon and Garfunkel, czyli utwór idealnie nawiązujący do tematu dzisiejszej audycji, do tych utworów, które powstawały w drodze, bo właśnie ta piosenka powstała podczas trasy koncertowej Paula Simona po Anglii w 1965 roku. Sam utwór narodził się na jednym z peronów kolejowych, gdzie artysta utknął, czekając na pociąg do Londynu. I tam właśnie zmęczenie, deszczowa pogoda i tęsknota za pewną dziewczyną zainspirowały artystę do napisania tekstu i skomponowania melodii na gitarze. A sama piosenka opowiada też o głębokiej tęsknocie za domem, zmęczeniu życiem w drodze oraz poczuciu pewnej samotności i wyobcowania, które towarzyszą artystom koncertującym z dala od bliskich. Teraz z kolei bunt przeciwko wszechobecnej reklamie, komercjalizacji, a w dodatku zmęczenie presją i stylem życia gwiazd rocka w trasie. The Rolling Stones z utworem I Can't Get No Satisfaction, światowy hit, który powstał w motelu na Florydzie podczas trasy koncertowej tego zespołu. W roku 1965 gitarzysta The Rolling Stones miał obudzić się w środku nocy z gotowym riffem gitarowym i właśnie z tytułową frazą, która pojawia się w utworze.

Debiut, koncertowanie, pierwsze większe sukcesy, czyli Dawid Podsiadło i Nieznajomy z roku 2013, a w dodatku gdzieś w tle przejawiający się kryzys tożsamości, wchodzenie w pewnego rodzaju kompromisy i okłamywanie własnych emocji, tych, które towarzyszą, gdy wiele w życiu się zmienia. Tutaj tytułowy Nieznajomy ma oznaczać właśnie tę ciemniejszą, zagubioną stronę nas samych, gdy uświadamiamy sobie w pewnym momencie, że odeszliśmy od tego, kim naprawdę jesteśmy. Piosenki @radiolot.pl. Przypomnę, że ten adres mailowy jest dla Państwa. Możecie podsyłać zarówno tematy, jak i utwory, które chcielibyście usłyszeć w naszym programie Piosenki na walizkach od poniedziałku do piątku między 12 a 13. A my teraz zmienimy trochę klimat, choć zostaniemy wśród rodzimych artystów. Już za chwilę w Radiu Łódź pojawi się Mrozu z utworem Złoto. Premiera miała miejsce w 2021, a sama piosenka o tym, że warto marzyć, oddać się chwilom beztroski i czerpać radość z prostych chwil. Dodajmy, że Złoto nie powstało typowo podczas trasy koncertowej, ale w momencie wyjazdu twórczego artysty. Mrozu wybrał się w polskie góry, gdzie dosłownie już pierwszej nocy pojawiły się pomysły do stworzenia piosenki, a sam utwór to efekt po prostu czystej radości z grania i ucieczki od trudnej tożsamości i rzeczywistości.

AC/DC w Radiu Łódź, Highway to Hell, czyli utwór bezpośrednio inspirowany życiem w trasie, rok 1979 i szczególne zmęczenie takim typowym rock'n'rollowym stylem życia, a tytułowa Autostrada do Piekła miała być właśnie taką metaforą wyczerpującego harmonogramu zespołu, który miał miejsce w tamtym czasie. Na koniec jeszcze w piosenkach na walizkach kolejny wyjątkowo znany hit, czyli Metallica i Nothing Else Matters. Niezwykle szczera i osobista ballada, która właśnie podczas trasy koncertowej powstała. W niej tęsknota za bliską osobą i mimo wszystko poczucie więzi, choć ten fizyczny dystans się pojawił. A jako ciekawostkę warto dodać, że ten utwór wcale miał nie ujrzeć światła dziennego.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
6: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
5: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
7: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
8: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
9: No tak, jakaś metafora.
8: Przesada. Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
6: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
8: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
12: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
11: Lamia Sofa na każdy dzień.
13: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
14: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
13: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
14: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
13: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
14: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
15: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
0: Po reklamie.
17: Tu Radio Łódź, jest 13. Wiadomości przygotował Jarosław Turek.
18: A w serwisie Grzegorz Braun, pozbawiony europejskiego immunitetu za negowanie Holokaustu. Plan rewitalizacji kamienic na Piotrkowskiej Starówce i oskarżenie przez łódzką prokuraturę o pranie brudnych pieniędzy. W regionie dzisiaj pochmurno, ale z rozpogodzeniami będzie w miarę ciepło, dziś na termometrach do 22 stopni. Europoseł Grzegorz Braun już po raz szósty stracił immunitet. Deputowani na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu nie mieli wątpliwości i pozbawili go ochrony prawnej za negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Mówi o tym więcej Beata Płomecka.
19: Grzegorz Braun już raz stracił immunitet za wypowiedzi kwestionujące zbrodnie nazistowskie oraz podważające istnienie komór gazowych w Auschwitz, ale każdy nowy zarzut dotyczący czynu zabronionego wymaga nowego wniosku o uchylenie immunitetu i osobnej procedury w Parlamencie Europejskim. Grzegorz Braun to niechlubny rekordzista, jeśli chodzi o uchylane immunitety. Jeszcze nie zdarzyło się w historii Parlamentu Europejskiego, by w jednej kadencji tyle razy pozbawiano deputowanego ochrony prawnej. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
18: Dodajmy, że był wprawdzie skandalista Jean-Marie Le Pen, któremu kilkakrotnie uchylano immunitet m.in. za antysemityzm, rasizm i pochwałę zbrodni wojennych, ale robiono to na przestrzeni wielu, wielu lat. Będzie rewitalizacja trzech kamienic na Piotrkowskiej Starówce. Miasto rozpoczyna właśnie kolejny etap rewitalizacji historycznego centrum, a budynki zostaną odnowione. Stare miasto w Piotrkowie zyska też nowych mieszkańców. Wie o tym więcej nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
20: W ramach projektu Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim przebudowane zostaną 3 komunalne budynki przy Jerozolimskiej 12 oraz Grodzkiej 1 i 3. 2 z nich obecnie nie nadają się do zamieszkania, 3 wymaga pilnego remontu.
21: W przeciągu 2-3 lat tak naprawdę ta część Starego Miasta będzie wyglądała już zupełnie inaczej.
20: Zapewnia prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki. Po zakończeniu prac powstanie w sumie 47 nowych mieszkań. Odnowione zostaną także podwórka, ale to nie koniec zmian na piotrkowskiej Starówce.
21: To jest tylko element całego większego planu rewitalizacji Starego Miasta. W tamtym rejonie też będzie zrewitalizowana cała południowa strona ulicy Starowarszawskiej.
20: Cała inwestycja ma kosztować około 32 milionów złotych, z czego prawie 23 miliony to dofinansowanie z funduszy unijnych. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
18: Na zakończenie prac zaplanowano na marzec 2029 roku. 10 osób odpowie przed sądem za pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała akt oskarżenia przeciwko 5 kobietom i 5 mężczyznom w wieku od 24 do 52 lat, którzy za kilkaset złotych udostępniali swoje rachunki bankowe grupie przestępczej. Na ich konta trafiały pieniądze wyłudzone od osób oszukiwanych metodą na pracownika banku. Zazwyczaj kwoty od 17 do blisko 43 tysięcy złotych. Mówi Radio Łódź Krzysztof Kopania z Prokuratury Regionalnej w Łodzi.
22: Swoim zachowaniem oskarżeni dopuszczali się przestępstw prania brudnych pieniędzy, gdyż pomagali oni w przenoszeniu posiadania wyłudzonych pieniędzy, utrudniali stwierdzenie miejsca ich umieszczenia, ich wykrycie i zajęcie.
18: Za pranie brudnych pieniędzy oskarżonym mogą grozić kary do 10 lat więzienia, a śledztwo wobec pozostałych członków grupy jeszcze trwa. To na koniec kryminalna sprawa, ale mniejszego kalibru. Rzadko się zdarza, aby policjanci prowadzili takie śledztwo. Funkcjonariusze z Krakowa zatrzymali 45-letniego mężczyznę, który pod koniec sierpnia ukradł z jednej z tamtejszych restauracji papugę. Właściciel zgłosił kradzież rudosterki turkusowej, wyceniającej wartość na 1000 zł. Złodzieja namierzono w jednej z podkrakowskich miejscowości, mówi rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
23: Mężczyzna podczas rozmowy z policjantami nie umiał w racjonalny sposób wytłumaczyć swojego zachowania. 45-latek przyznał natomiast, że wypuścił skradzioną papugę i nie wie, gdzie może się znajdować.
18: Nie ma papugi, ale będzie kara za kradzież ptaka. Mężczyźnie może grozić teraz nawet do 5 lat więzienia. W naszym serwisie za godzinę o tym, czy jest zgoda łódzkich radnych na nocną prohibicję w całej Łodzi.
17: W Łodzi, Zgierzu i Kutnie na ten moment 17 stopni, a w Sieradzu czy Bełchatowie 18. Jednak warto, wychodząc z domu, zwrócić uwagę na temperaturę odczuwalną, bo ta o kilka stopni niższa. Jeszcze dzisiaj możemy liczyć maksymalnie na 20-22 stopnie, a jeżeli komuś brakuje słońca, tutaj dobra wiadomość, popołudniem ma być go więcej. Zachmurzenie będzie małe, a wiatr słaby, ciśnienie lekko podwyższone, 1022 hektopaskale.
24: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: 5 minut po godzinie 13. Z piosenek na walizkach przechodzimy teraz do najdłuższej fali relaksu. Tutaj również dużo dobrej muzyki się pojawi, ale na pewno będą także konkursy i sprawdzone informacje. Tomek Ferliński, Patryk Lewy. Zapraszamy do godziny 16.

Mamy wtorek, 15 dzień września, tu oczywiście Radio Łódź i najdłuższa fala relaksu, a co w tej godzinie w naszym programie? Już odpowiadam i podpowiadam, dlaczego warto z nami zostać. Już za kilka minut przyjrzymy się temu, co dzieje się na radioloc.pl i w naszej aplikacji i wybierzemy dla Państwa kilka artykułów, z którymi warto się zapoznać i się nimi zainteresować. Będzie także konkurs w naszym programie. Dzisiaj mam dla Was dwuosobowe zaproszenie do kina, ale żeby je zdobyć, no to już trzeba będzie trochę z nami pozostać. A poza tym oczywiście dużo dobrej muzyki na to wtorkowe popołudnie. Za chwilę bardzo znany hit Justyny Steczkowskiej, czyli Dziewczyna Szamana. Będzie też utwór Familiar Feelings.

0: Już prawie 18 minut po 13 w naszym studiu gość Michał Malinowski z redakcji Nowych Mediów Radia Łódź. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam ponownie.
0: A to oznacza, że powiemy teraz nieco więcej o tym, co można znaleźć na naszym portalu, na naszej stronie radioloc.pl.
1: No, informacji całkiem sporo. Zacznę od takiej, no, z małym ostrzeżeniem w tle. Prokuratura regionalna w Łodzi skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 10 osobom podejrzewanym o udział w praniu pieniędzy. Chodzi o oszustwa na pracownika banku. A konkretnie te osoby przekazywały dostęp do swoich rachunków osobom zajmującym się wyłudzaniem pieniędzy, więc uczestniczyły w tym procederze. Grozi im za to do 10 lat pozbawienia wolności, ale mówię o tym głównie dlatego, żeby pamiętać, że oszuści wciąż działają i różne sposoby na wyłudzanie pieniędzy od nas wymyślają. Jest też o tym, że w Piotrkowie będzie remont 3 kamienic na Starówce. To oznacza, że powstanie 47 nowych mieszkań. Kamienice przy ulicach Jerozolimskiej i Grodzkiej. No a na naszej stronie można między innymi zobaczyć, jak te kamienice, które będą odnawiane, wyglądają w tej chwili. Nie brakuje też oczywiście, myślę, że takiego ważkiego tematu w ostatnich dniach i dyskusji o tym, czy będziemy za chwilę powyżej 8 zł płacić za benzynę, a powyżej 9 za olej napędowy. Jest między innymi o tym, jakie są perspektywy, co sądzą o tym kierowcy. No i też pytany było to dzisiaj nasz gość, także można sobie między innymi odsłuchać rozmowę, a że paliwo drogie. To można powiedzieć dwa słowa o pociągach. Od 13 grudnia wrócą połączenia pomiędzy Łodzią a Poddębicami. O tym już nasi słuchacze od dawna wiedzą, ale znamy dokładne rozkłady jazdy. Nie będę czytał tych wszystkich godzin odjazdów i przyjazdów, bo to 5 pociągów w jedną i 5 w drugą stronę. Można to wszystko znaleźć na naszej stronie. Ważne jest, że pociągi z Poddębic pojadą przez Duńską Wolę, Łask, Pabianice, na dworzec Łódź-Kaliska. Ale tam tylko jeden z nich zakończy swój kurs, a pozostałe 4 pojadą jeszcze na Łódź Widzew. Podróż z Poddębic do Łodzi Kaliskiej zajmie dokładnie 71 minut, więc myślę, że całkiem w porządku. I na koniec dodam jeszcze, że można znaleźć zdjęcia z placu budowy komory startowej kolei dużych prędkości na Redkini, bo tam dotarły już wszystkie elementy tarczy TBM. Był tam dzisiaj nasz fotoreporter, więc można zobaczyć, jak to wszystko wygląda.
0: No to miejmy tylko nadzieję, że te wszystkie inwestycje jak najszybciej się zakończą.
1: Oby.
0: I że ceny paliw trochę spadną, bo gdybym ja mieszkał w Poddębicach, to chyba już zacząłbym rozważać dojazdy pociągami.
1: No ale i tak jeszcze przez 3 miesiące musiałbyś sobie radzić.
0: To fakt. Więcej informacji na radioloc.pl, a w naszym studiu był Michał Malinowski.
1: Dziękuję
0: bardzo.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
8: było...
6: nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
5: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
14: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
15: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
16: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
17: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
0: Po reklamie.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: Dwadzieścia dziewięć minut do 14:00 w Radiu Łódź nasze popołudniowe spotkanie, a w nim już za kilka chwil o dwóch takich, co tankowali, uwaga, za darmo. Najpierw jednak Dawid Karpiuk, artysta z regionu i utwór Huragany.
4: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Dancing with Tears in My Eyes to w Radiu Łódź. Tytułowe łzy mogą się pojawić, szczególnie widząc ceny na stacjach paliw w Łodzi i regionie. Jeżeli ktoś dawno nie tankował, to niestety przypomnę, benzyna kosztuje już prawie 8 zł za litr, a olej napędowy złotówkę więcej. My o rosnących cenach paliw rozmawialiśmy też z naszym wtorkowym gościem. Cała rozmowa jest dostępna na radioloc.pl. Zachęcam, by w wolnej chwili dowiedzieć się więcej. A ja mówię o tym, ponieważ zatrzymano, co prawda, we województwie dolnośląskim dwóch mieszkańców, którzy przez rok tankowali za darmo. I z informacji przedstawionych przez prokuraturę w Kępnie wynika, że 30-latek miał tankować paliwo masowo do wielkogabarytowych zbiorników, podczas gdy pojazdy firmowe, na które były wystawione karty paliwowe, znajdowały się w zupełnie innych miejscach. W konsekwencji olej napędowy sprzedawano innym osobom, a sam mężczyzna miał w podobny sposób zatankować, uwaga, prawie 4000 razy. Straty to prawie 628 tysięcy złotych, a za całą sytuację podejrzewanym grozi teraz do 10 lat pozbawienia wolności. Dlatego jeżeli ktoś z Państwa chciałby coś za darmo w nawiązaniu do tej historii, to może nie mam paliwa, ale za to dwuosobowe zaproszenie do kina i już wkrótce podpowiem, co zrobić, by tę nagrodę od nas zdobyć.

0: Za 12 minut będzie 14. Czas zatem na nasze zadanie konkursowe.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Przypomnę, mamy wtorek, 15 dzień września. Pozwoliłem sobie zajrzeć do kalendarza świąt nietypowych. Tam trzeba przyznać, sporo się dzieje, bo zarówno Międzynarodowy Dzień Kropki czy Demokracji, dodatkowo Dzień Prostaty, Dzień Opakowań i Dzień Olewania Systemu. Tym ostatnim dniem będziemy się dzisiaj zajmować. Do wygrania jest dwuosobowe zaproszenie do kina Helios. A skoro mamy dzisiaj iść na przekór, to ja proponuję następujący konkurs, następujące zadanie. Przypomnę nasz adres studio@radioloc.pl. Tutaj przyjmuję zgłoszenia. I dzisiaj chciałbym dowiedzieć się od Państwa, jaka byłaby jedna, jedyna rzecz, którą chcieliby Państwo zmienić. To tak z okazji tego dnia olewania systemu. Tutaj pozostawiam już pełną dowolność. Może to będzie coś o Łodzi, może coś o kraju, świecie, a może trochę nieco bardziej z tej prywatnej sfery, czyli waszego życia lub pracy. Ja czekam na wiadomości i krótkie uzasadnienia. Oczywiście najciekawsze propozycje przytoczę na antenie, a do jednej z osób powędruje nasza nagroda, czyli wspomniane już dwuosobowe zaproszenie do kina. Prawdę mówiąc, jestem wyjątkowo ciekawy, jaka byłaby ta jedna rzecz. No właśnie, tylko ta jedna. studio@radioloc.pl.

0: Reklama.
1: Lamia Sofa, każdy dzień zrobi ci
2: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
1: Lamia Sofa na każdy dzień.
3: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 35.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
14: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
13: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
15: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
16: Jest 14. W Radiu Łódź najnowsze wiadomości. Jarosław Turek.
17: Na serwisie proces Karol Nawrocki kontra Onet. Spór ludzkich radnych o nocny zakaz sprzedaży alkoholu w mieście i kłopoty turystów, którzy wracają z wakacji na Sycylii. W regionie do wieczora będzie coraz pogodniej i coraz cieplej. Dziś na termometrach do 22 stopni. Prezydent kontra dziennikarzy Onetu. W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces dotyczący publikacji portalu z maja zeszłego roku, a padło w nim twierdzenie, że Karol Nawrocki, pracując w sopockim Grand Hotelu, miał sprowadzać prostytutki dla gości obiektu. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają i uważają artykuł za pomówienie, relacjonuje Mariusz Pieśniewski.
18: Za zamkniętymi drzwiami przesłuchano świadka prezydenta i trzech dziennikarzy Onetu. Ci są pewni, że pokażą, iż mogli opublikować taki artykuł, mówił mi Jakub Kudła, szef działu prawnego Axel Springer Polska, wydawcy Onetu.
19: Pojawi się szereg świadków z naszej strony, którzy potwierdzą tezy z artykułu.
18: Redaktor naczelny Onetu, Bartosz Węglarczyk, przed wejściem na salę mówił, że
20: te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu. Świadkowie potwierdzą to w sądzie.
18: Prawnicy reprezentujący prezydenta nie chcą komentować sprawy, ale od początku Karol Nawrocki i otoczenie prezydenta mówili, że artykuł jest elementem brudnej kampanii wyborczej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
17: Proces Karol Nawrocki kontra Onet odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Alkoholowa cisza nocna w całej Łodzi może być uchwalona do końca roku. Radni są podzieleni, ale może się znaleźć większość dla takiego właśnie rozwiązania. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych obowiązuje od niemal roku na 7 łódzkich osiedlach, a niedawno zakończyły się konsultacje dotyczące rozszerzenia przepisów na całe miasto. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się niemal 7 na 10 uczestników tych konsultacji, ale przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kacprzak mówi w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dąbrowskim, że to nie jest najpilniejszy temat.
4: Liczba uczestników konsultacji nie przekonała mnie do tego, żeby uznać, że ten temat jest tematem, który powinniśmy szybko rozstrzygnąć.
12: No, ale tym argumentem też mogę podważyć decyzje podejmowane teoretycznie przez Radę Miejską w Łodzi. No, jest państwa tylko 37.
4: Taki mamy ustrój, że radni Rady Miejskiej podejmują decyzje, ponieważ zostaliśmy wybrani w wyborach powszechnych.
12: Ale w konsultacjach społecznych też nie ma takiego progu, od którego konsultacje są ważne, a od którego nie są ważne.
4: Nie, oczywiście nie ma takiego progu, to jest kwestia wyczucia.
17: Wiadomo, że za wprowadzaniem alkoholowej ciszy opowiada się łódzka lewica, mówi radny Krzysztof Makowski.
21: Jesteśmy zwolennikiem, żeby to zrobić jak najszybciej, natomiast aby to wprowadzić, potrzebna jest większość.
17: Zwolennicy projektu liczą, że uda się go przyjąć do końca tego roku. Uwaga kierowcy, wciąż są utrudnienia na ulicy Limanowskiego w Łodzi. Przy ulicy Woronicza na jezdni w kierunku centrum zdarzyły się tam dwa samochody osobowe. W wyniku zdarzenia jeden z pojazdów uderzył w separatory oddzielające jezdnie od torowiska tramwajowego. Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
22: 40-letni mężczyzna kierujący pojazdem marki Opel utracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Mercedes, którym kierował 53-letni mężczyzna, a następnie kierujący pojazdem marki Opel uszkodził separatory.
17: Nikt w tym zdarzeniu nie został ranny. Utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej zostały już zakończone, ale kierowcy powinni cały czas zachować ostrożność, bo na miejscu wciąż pracują policjanci. Na Sycylii utknęło wielu turystów z powodu aktywności wulkanu Etna. Pył wulkaniczny sparaliżował ruch na lotnisku w Katanii. Wśród pasażerów uziemionych są także Polacy, m.in. pan Jakub.
23: Zobaczyłem, że dostałem SMS-a o 1 w nocy, że lot został przekierowany do Palermo. Tylko, że niestety też było za późno, żeby w ogóle cokolwiek z tą informacją zrobić. Więc musiałem szukać najbliższego lotu i znalazłem dopiero na 17 do Modlino.
17: A to już kolejny przypadek, kiedy wzmożona aktywność Etny utrudnia pracę lotniska w Katanii, bo w pierwszej połowie sierpnia z tego powodu odwołano kilkaset lotów. A u nas w serwisie za godzinę wrócimy do obaw kierowców związanych z drożejącymi paliwami.
16: Dzisiaj termometry mogą pokazać jeszcze maksymalnie 20-22 stopnie, a temperatura nam tak nieśmiało rośnie. 17 stopni w Łodzi, Kutnie i Poddębicach, nieco cieplej, bo 19 w Wieluniu i Piotrkowie Trybunalskim. Coraz więcej słońca i znacznie mniej chmur, podobnie popołudniem i pod wieczór. Zachmurzenie umiarkowane, później małe i do tego jeszcze słaby wiatr. Na ten moment ciśnienie lekko podwyższone na barometrze 1022 hektopaskale, jednak ta wartość będzie spadać, więc jeśli ktoś z Państwa źle reaguje na zmiany ciśnienia, warto o tym pamiętać.
24: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
16: Już 5 minut po godzinie 14. Nasze popołudniowe spotkanie we wtorek 15 września. Patryk Lewy, Adam Miksa. Zapraszamy do godziny 16.

trwa najdłuższa fala relaksu w Radiu Ucie, czyli nasze popołudnie, w niej znany utwór It's My Life i No Doubt, a przed nami oczywiście więcej przyjemnych piosenek, które będą nam w to wtorkowe popołudnie towarzyszyć. W programie w tej godzinie oprócz tego, co dzieje się na bieżąco, powiemy również nieco więcej o programie Słuchasz i Wiesz, magazynie reporterów, który w Radiu Łódź od poniedziałku do piątku po 16:00. Zdradzimy te najważniejsze tematy, to za kilka minut, a nieco później, bo o 14:40 nasz cykl Nawiasem Mówiąc. Dzisiaj dr Izabela Różycka w rozmowie z Małgorzatą Warzechą powie o poprawnej pisowni skrótów składających się z kilku liter, a dokładniej o tym, kiedy należy stawiać kropki. Na przykład, dlaczego po skrócie ciąg dalszy nastąpi, kropkę stawiamy tylko na końcu tego skrótu, a dlaczego w wyrażeniu przed naszą erą te kropki pojawiają się po każdej literze. O tym więcej o 14:40, a już teraz w Radiu Łódź. Hej, z utworem A Ty.

0: 17 minut po 14. W Radiu Łódź teraz o najważniejszych sprawach, którymi żyje Łódź i region. Ze mną w studiu Maciej Trojanowski.
1: Dzień dobry.
0: Wydawca magazynu Słuchasz i Wiesz. Powiedzmy teraz trochę więcej o tym, co w programie po 16.
1: No, będziemy mówić o tym, o czym wszyscy mówią tak naprawdę dzisiaj od rana. Także w serwisach informacyjnych sprawdzaliśmy to w poranku. Jak wygląda sytuacja na stacjach paliw? Myślę, że od poniedziałku kierowcy mocno łapią się za kieszenie i dwa razy myślą na temat tego, czy w ogóle wyjechać autem, czy być może skorzystać z komunikacji miejskiej, no bo chyba ta psychologiczna bariera właśnie jest łamana, czyli 8 zł za litr paliwa i to już w województwie łódzkim, w województwie, w którym zazwyczaj to paliwo jest trochę tańsze niż gdzie indziej. Jak na przykład ktoś często jeździ do Warszawy, to widzi, że tam automatycznie w Mazowieckim 20 groszy w górę. To województwo łódzkie ma dużą konkurencję stacji paliw, dlatego to paliwo zazwyczaj jest tańsze. No, teraz to w ogóle możemy zapomnieć o tanim paliwie. Diesel sięga 9 zł już prawie. Czy tak będzie dalej? Jak to oceniają kierowcy? Będziemy oczywiście o tym mówić. Będziemy mówić także a propos. Jeżeli się myślimy o tym, żeby zostawić auto, to najlepszy wybór oczywiście pociąg. I będziemy mówić o tym, że będzie remontowany dworzec na Widzewie, a to jest dworzec, który obsługuje największą liczbę pasażerów w Łodzi. Jest jednym z największych pod tym względem dworców w całym województwie łódzkim. On był przecież remontowany, myślę, że wielu łodzian to pamięta, no ale chyba już wypada go odświeżyć, więc będziemy mówić, w jakim zakresie będzie ten remont, jak będzie wyglądał dworzec Łódź Widzew po tym remoncie. A propos kolei, będziemy również pod ziemią, bo już do Łodzi dotarła tarcza TBM, która wydrąży... Łodzianom nie trzeba wyjaśniać, co to jest tarcza TBM. Być może mieszkańcy Piotrkowa czy też Kutna nie kojarzą. Chodzi o taką wielką tarczę, która drąży tunele. Jeden tunel już w Łodzi jest drążony. Dobrze by było, gdyby był drążony, bo jedna tarcza tkwi pod ziemią oczywiście. A tu na horyzoncie jest kolejny tunel. Tarcza, który ten kolejny tunel, czyli kolej dużych prędkości ma wydrążyć, dojechała do Łodzi. Zapytamy, czy nie będzie powtórki z rozrywki, czy na przykład tarcza nie utknie pod miastem, czy kamienice nie będą się zapadały. Zapraszam serdecznie, po godzinie 16 będziemy odsłaniać rąbka tajemnicy. Porozmawiamy też o alkoholowej ciszy nocnej. To też w serwisach informacyjnych o tym w Radiu Łódź mówiliśmy. Alkoholowa cisza nocna, wszystko wskazuje na to, że pod koniec roku zostanie wprowadzona w całym mieście. Konsultacje dały zielone światło, konsultacje z mieszkańcami. Część radnych ma jeszcze wątpliwości i czeka na przykład na raporty po tym, jak to wyglądało w wakacje. Czy rzeczywiście w tych miejscach, gdzie obowiązywała alkoholowa cisza nocna, było spokojniej, mniej zdarzeń. Prawdopodobnie pod koniec roku będziemy mieli w całym mieście, w całej stolicy województwa właśnie tą nocną prohibicję, jak to dziennikarze lubią mówić. I jeszcze zapraszam też słuchaczy z okolic z Duńskiej Woli, Sieradza, ale także Poddębic do słuchania Radia Łódź nad Wartą, bo będziemy właśnie mówić o tym, że znamy rozkład jazdy pociągów do Poddębic. Tam po 17 latach w grudniu wróci pociąg, o czym już mówiliśmy na antenie Radia Łódź. Teraz ujawnimy, ile par pociągów będzie tam dziennie jeździło. Uchylę rąbka znowu tajemnicy. Sporo.
0: Czyli może faktycznie, tak jak powiedziałeś, przy tych cenach paliwa obecnych ktoś zdecyduje się na pociąg. Zobaczymy.
1: Dlatego też właśnie tak dużo kolejowych tematów, żeby ulżyć trochę kierowcom.
0: A te tematy po godzinie 16 w programie Słuchasz i Wiesz.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
8: Zapraszam, Mariusz Janik.
7: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
9: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch. Na żywo. Razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch. 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
10: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto.
12: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 35.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wielka inauguracja sezonu artystycznego w Filharmonii Łódzkiej. W piątek 18 września zabrzmi muzyka Aleksandra Tansmana, pochodzącego z Łodzi pioniera neoklasycyzmu, oraz Witolda Lutosławskiego, jednego z największych rodzimych kompozytorów XX wieku. Gwiazdą wieczoru będzie Jonathan Plowright, znakomity brytyjski pianista, który od lat angażuje się w promowanie muzyki polskiej na świecie. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef artystyczny Paweł Przytocki. Bilety na filharmonia.lo.
0: Po reklamie.
16: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: W niej też trwający konkurs. Przypominam, do zdobycia jest dwuosobowe zaproszenie do kina. Nasz adres studio@radioloc.pl. A z okazji dnia olewania systemu, który dzisiaj pojawia się w kalendarzu świąt nietypowych, ja czekam na Państwa wiadomości na temat tej jednej określonej rzeczy, którą chcieliby Państwo zmienić. Przypomnę też, że tak naprawdę może to dotyczyć czegokolwiek. Tutaj pełna dowolność. A na jakie pomysły wpadli nasi słuchacze i słuchaczki, o nich jeszcze w Radiu Łódź na pewno będziemy mówić. studio@radioloc.pl. Przypomnę, że jeżeli ktoś z Państwa chce jeszcze podzielić się tą jedną rzeczą do zmiany, to można się nadal zgłaszać.

Już prawie 25 minut pozostało do godziny 15. Do zmagań konkursowych będziemy jeszcze wracać w Radiu Łódź, ale najpierw jeszcze w najdłuższej fali relaksu znajdzie się czas na to, by posłuchać trochę więcej na temat naszego rodzimego języka. Za kilka minut stały punkt naszego popołudniowego spotkania, magazyn Nawiasem mówiąc. Dzisiaj pod redakcją Małgorzaty Warzechy. Naszym gościem będzie dr Izabela Różycka, a zagadnieniem poprawne zapisywanie skrótów. W programie już za kilka chwil będziemy próbowali wyjaśnić, dlaczego poprawnie zapiszemy skrót. Ciąg dalszy nastąpi z tylko jedną kropką na koniec przy zapisie. W porównaniu ze stwierdzeniem przed naszą erą, tam przypomnę, kropka występuje po każdym wyrazie. O tym za kilka minut w naszym magazynie, a teraz jeszcze zagramy utwór Niestety trzeba mieć ambicje. Piotr Bukartyk pojawi się w Radiu Łódź.

0: Za 21 minut będzie godzina 15.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha, witamy i kontynuuje pani doktor opowieść o skrótach, kiedy te skróty i w jaki sposób trochę utrudniają nam życie.
3: Tak jest. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak piszemy skróty wyrażeń wielowyrazowych. Bo czasami takie wyrażenia także się w tekstach powtarzają aż do znudzenia, w związku z tym zapisujemy je sobie w postaci właśnie skrótu. I tutaj po pierwsze, inaczej piszemy polskie wyrażenia, skróty polskich wyrażeń wielowyrazowych i inaczej obcych wyrażeń, na przykład zacytowanych z łaciny czy z angielskiego, bo takie najczęściej się u nas zdarzają. A zatem stawiamy jedną kropkę na końcu skrótu. Kiedy skracamy polskie wyrażenie wielowyrazowe, którego drugi lub kolejny wyraz, bo przecież ich może być więcej, zaczyna się od spółgłoski.
2: To tu poproszę koniecznie o przykład.
3: Na przykład ciąg dalszy nastąpi. Skracamy do C, D, N. Drugi i trzeci wyraz tego wyrażenia zaczyna się od spółgłosek. Dalszy i nastąpi. W związku z tym po tym CDN stawiamy jedną kropkę na końcu. Podobnie będzie na przykład NP. Drugi wyraz, tak, zaczyna się od P, więc stawiamy tam jedną kropkę. Pod tytułem PT, jedna kropka. Do spraw DS. Kropka. Bardzo dobry. B, D, B, kropka. Natomiast jeżeli drugi albo kolejny wyraz wyrażenia, które skracamy, zaczyna się od samogłoski, to wtedy stawiamy kropkę po każdej literce. Na przykład mamy wyrażenie przed naszą erą. I trzeci wyraz zaczyna się od E, czyli od samogłoski. A więc zapisujemy to P, N, E.
2: Ale skomplikowaliśmy, prawda, sobie życie.
3: Albo na przykład pełniący obowiązki, czyli P, O. Drugi wyraz zaczyna się od O, samogłoski, więc piszemy P, O, między innymi. Drugi wyraz zaczyna się od I, piszemy M, in, rok ubiegły. R. Ub. No to jeszcze przyjrzyjmy się obcym wyrażeniom. Tutaj stawiamy literki po kropki po każdej literce.
2: Na przykład Anno Domini.
3: Anno Domini, tak jest. A. D. Na przykład postmeridiem albo antemeridiem. To teraz jest modne, bo to z angielskiego przejmujemy. A zatem kropeczki stawiamy i po pierwszej, i po drugiej literce. Na przykład zawodnik przegrał przez KO, prawda? Czyli knockout. K.O. kropka, bo to jest także z języka angielskiego. Albo na przykład, proszę Państwa, teraz wchodzimy w wyższe sfery. Jak dostajemy piękne zaproszenie na jakąś imprezę, prawda? Pojawia się tam taki tajemniczy skrót RSVP. Cóż on oznacza? Répondez s'il vous plaît, czyli prosimy o potwierdzenie, że przybędziemy.
2: I wszędzie
3: kropki. I wszędzie tam musimy postawić kropeczki.
2: Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha, dziękujemy.

Blue Sky, czyli niebieskie niebo w Radiu Łódź. Ja tak wyglądam przez okno naszego radiowego studia i faktycznie, jak mówiłem, że będzie coraz mniej chmur, coraz więcej słońca, to się sprawdza. Dodam jeszcze, że jutro będzie nawet trochę cieplej. A w nawiązaniu jeszcze do naszego magazynu, nawiasem mówiąc, przypominam Państwu, że poprzednie odcinki tego programu są dostępne w naszej aplikacji na radioloc.pl, a także w serwisach streamingowych. Dodam, że mamy tam dla Państwa naprawdę wiele propozycji. Oczywiście poza sprawdzonymi informacjami, bo dla fanów aktywności i dbania o siebie magazyn zdrowym być. Ci natomiast, którzy są zainteresowani szeroko pojętą ekonomią, również mogą odszukać podcast Ekonomiczna Migawka, a dodatkowo coś dla fanów naszych zwierzęcych przyjaciół, czy seriali i produkcji filmowych. Jak Państwo słyszą, wiele różnych propozycji. Dodam, że wymieniłem tylko kilka z nich. Jest ich tam znacznie, znacznie więcej. Zachęcam, by zajrzeć, czy to na serwisy streamingowe, czy na radioloc.pl, bo naprawdę każdy powinien znaleźć tam coś dla siebie. A gdy już mówimy o tym, co w Radiu Łódź i w internecie, to ja też zachęcam do tego, by odwiedzić nasz radiowy kanał na platformie YouTube. Tam pojawił się już kolejny odcinek bardzo dobrze znanej Państwu mapy zbrodni, ale w wersji wideo to już bodajże 7 bądź 8 odcinek, więc nie tylko można posłuchać o interesujących historiach, które miały miejsce w Łodzi i regionie, ale też odkrywać pewne miejsca i dokładniej tym tajemniczym historiom się przyglądać. Jeśli jeszcze Państwo nie sprawdzili tej pozycji, naprawdę gorąco, gorąco polecam.

skronie rosą błyszczą miłosną, gdy splatamy się jak korzenie.

Utwór Moje Miasto w Radiu Łódź. Ja już teraz uchylę rąbka tajemnicy, że w sprawie naszego konkursu pojawiły się też pomysły związane z Łodzią, ale nie tylko. Rozwiązanie naszego konkursu i najciekawsze Państwa propozycje przytoczę na pewno po godzinie 15. Przypomnę, studio@radioloc.pl. To zdobycie jest dwuosobowe zaproszenie do kina, a my dzisiaj tak na przekór pytamy Państwa, jaka jest jedna rzecz, którą najbardziej chcieliby Państwo zmienić. Jak zerkam na naszą skrzynkę mailową, dzisiaj bardzo, bardzo dużo propozycji, aż nie wiem, czy wszystkie uda mi się z nich przytoczyć, to te propozycje są naprawdę różne, czy to od zmiany systemu emerytalnego, czy też walka z ubóstwem. O tych propozycjach więcej na pewno po godzinie 15, a że powoli do tej godziny się zbliżamy, to będzie także najświeższe wydanie wiadomości. W nich powiemy więcej na temat sprawy, którą żyje tak naprawdę cała Polska, czyli rosnące obawy kierowców związane z coraz wyższymi cenami paliw. Przypomnę, za benzynę już 8 zł za litr, a za diesla niestety w okolicach 9. A w serwisie powiemy też o kompletowaniu tarczy do budowy tunelu kolejowego pod Łodzią, czy zamieszania wokół giełdy Zonda Krypto i właściciela telewizji Republika. Przypomnę, są tam pewne powiązania.

0: Reklama.
1: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
2: Co?
1: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
2: Dziewczyno.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
5: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
4: Lamia Sofa na każdy dzień.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
10: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
9: Tak wcześnie?
10: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
9: I co powiedzieli?
10: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
9: Bezcenne.
10: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Na zegarze 15. Na wiadomości zaprasza Jarosław Turek.
12: W serwisie rosnące obawy kierowców związane z coraz wyższymi cenami paliw, kompletowanie tarczy do budowy drugiego tunelu kolejowego pod Łodzią i zamieszanie wokół właściciela telewizji Republika i jego powiązań z Zonda Krypto. W regionie jest pogodniej, ciepło 18 stopni na termometrze i tak będzie do wieczora. Kierowcy coraz głębiej sięgają do portfeli, płacąc za paliwo. Ceny na stacjach benzynowych rosną coraz szybciej. A zdaniem analityków rynku paliwowego może być jeszcze drożej. Niektórzy przewidują, że w tym tygodniu cena benzyny przekroczy 8 zł za litr, ale oleju napędowego 9 zł za litr. Kierowcy, z którymi rozmawialiśmy, też spodziewają się jeszcze większych podwyżek.
13: Ceny reguluje podaż i popyt, no i myślę, że będzie ponad 10 na pewno. To się przełoży na wzrost cen wszystkiego. Może nauczy nas takich zdrowszych nawyków.
14: Tragedia. Będzie drożej, do 10 zł dojdziemy.
15: Jest jakiś tam pułap tego zaciskania zębów. Jeżeli jest to jeszcze korzystne dla nas przedsiębiorców, to okej. Okay. Przestanie się to opłacać, to niestety, ale wpadniemy.
16: Paliwo po złotówce za 100 ml. Mam nadzieję, że nie doczekamy tego czasu i oby tak nie było.
12: Podwyżki w Polsce napędza sytuacja na światowym rynku ropy, który związany jest z napięciem politycznym na Bliskim Wschodzie. Do tego dochodzi osłabienie złotego i wzrost cen hurtowych paliwa. Jednocześnie eksperci pocieszają, że cena 10 zł za litr na razie jest mało prawdopodobna. Wrócimy do tego szerzej w naszym programie po 16. Największa maszyna do budowy tunelu kolei dużych prędkości jest już kompletna. Na łódzkiej Radkini zakończyła się dostawa wszystkich elementów tarczy TBM, która wiosną zacznie kopać tunel w kierunku dworca Łódź Fabryczna, a to jest przedsięwzięcie ogromne, mówi Maciej Dudkiewicz ze spółki Port Polska.
17: Długość tunelu, który zostanie wybudowany pod Łodzią, to jest 4,5 km. Średnica tej tarczy i oczywiście tunelu, który powstanie po tej budowie, to jest 14 metrów, także dwa pociągi będą mogły obok siebie jechać.
18: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców na czas drążenia po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. To jest w tej chwili przedmiotem ocen i analiz.
12: Teraz trwa montaż tarczy, która za 2 miesiące zostanie opuszczona do komory startowej. Prace są prowadzone m.in. w rejonie ulic nad Karolewką i Atlas Areny. We wrześniu mają ruszyć także prace przy ulicach Struga i Żeligowskiego, co będzie oznaczało zmiany w organizacji ruchu. Tomasz Sakiewicz miał obiecywać szefowi Zonda Krypto ułaskawienie, jeśli prezydentem zostanie Karol Nawrocki. Tak wynika z ustaleń portalu Wirtualna Polska i telewizji TVN. To Sakiewicz ma być panem X, który pojawił się w zeznaniach Przemysława Krala cytowanych w Sejmie przez premiera. Prokuratura sprawy nie komentuje, ale chętnie robią to politycy, relacjonuje Michał Fabisiak.
2: Zdaniem rządzących te ustalenia to dowód na to, że w aferę Zonda Krypto uwikłana jest polska prawica. Sejmowa większość oczekuje od prokuratury zbadania powiązań między wspomnianą giełdą a telewizją Republika. Tej ostatniej w świetle tych informacji, zdaniem Roberta Kropiwnickiego z Koalicji Obywatelskiej, nie można zaliczać do grona mediów.
19: Telewizja Republika jest bardziej agencją PR-owską Nowogrodzkiej i całego PiS-u, a nie niezależnym medium.
2: Opozycja podważa wiarygodność zeznań Przemysława Krala. Zdaniem Henryka Kowalczyka z PiS, szef Zonda Krypto może kłamać.
20: To są zeznania człowieka, który czuje się zagrożony, któremu dyktuje te zeznania prawdopodobnie Giertych. Zero wiarygodności.
2: Michał Fabisiak, Polskie Radio.
12: Telewizja Republika mówi o prowokacji rządu, a prokuratura sprawdza jej powiązania z Zonda Krypto. Piłkarze rezerw Widzewa Łódź właśnie rozpoczynają mecz z Polonią Bytom, czyli ostatnie spotkanie w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Jeżeli Widzewiacy wygrają, będą jedyną drużyną z regionu łódzkiego w drugiej rundzie. Mówi o tym więcej Robert Zwoliński.
21: Dla piłkarzy trzecioligowych rezerw Widzewa Łódź to ogromna szansa, żeby sprawdzić się już z naprawdę mocnym rywalem. Polonia Bytom sezon pierwszoligowy rozpoczęła od wygranej z Wartą Poznań i to było jedyne zwycięstwo bytomian jak na razie. Polonia jednak za dużo nie przegrywa, a obecnie ma serię 4 remisów. Widzewiacy w trzeciej lidze też zaczęli dobrze, ale ostatnio złapali zadyszkę i przegrali 2 mecze. Być może myślami byli jednak przy pucharze. Łodzianie mogą być drugą z 5 drużyn rezerw, które awansują do drugiej rundy Pucharu Polski, a zarazem ostatnim i jedynym przedstawicielem województwa łódzkiego.
12: Możliwe, że doświadczeni Widzewiacy będą chcieli się przypomnieć piłkarskiej Polsce, a młodzi pokazać, co potrafią. A u nas kolejny serwis za pół godziny.
11: Ostatnie dni lata i przepiękne pogodowo popołudnie. Sprawdzają się prognozy, na niebie coraz mniej chmur, a na termometrach coraz wyższe wartości. W Uniejowie się radzą już 20 stopni, w centrum regionu i na wschodzie na ten moment 19. W ciągu dnia i popołudniem też wiatr słaby, więc warto wybrać się na spacer i spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Znacznie chłodniej już za to w nocy. Termometry wskażą od 8 do 10 stopni i uwaga, bo miejsce silne zamglenia ograniczające widzialność do 500 metrów.

0: Najdłuższa fala relaksu.
1: To trochę tego relaksu jeszcze będzie do godziny 16. Patryk Lewy i Adam Miksa. Zapraszamy.

13 minut po 15 w Radiu Łódź, najdłuższa fala relaksu i czas na konkursowe propozycje od naszych słuchaczy. Na studio@radioloc.pl czekałem i właściwie wciąż jeszcze czekam na wasze odpowiedzi, a dokładniej jedna rzecz do zmiany. Na początek marzenie ściętej głowy, jak napisał pan Bartosz, bo nasz słuchacz chciałby, żeby remonty dróg w Łodzi kończyły się jeszcze zanim rozpoczną się kolejne, tak by móc swobodnie poruszać się po mieście. W dniu olewania systemu także pani Barbara do nas napisała, dla której tą jedną rzeczą do zmiany byłoby wzajemne traktowanie się z szacunkiem, a w szczególności, gdy z czymś się nie zgadzamy i mamy odmienne opinie czy zdania. I jeszcze między innymi ciekawa wiadomość od pani Marzeny o tym, że każdy

chce olać system, dopóki systemem nie okazuje się nawigacja, która mówi, by skręcić, bo w przeciwnym razie staniemy w długim korku. Jedna dowolna rzecz do zmiany. Studio@radioloc.pl. Jeszcze można się zgłaszać.

Zapomniałem wspomnieć, że jedno ze zgłoszeń na pewno już za kilka minut zostanie przeze mnie wybrane, a jego autor bądź autorka otrzyma od nas upominek w postaci dwuosobowego zaproszenia do kina. To tak, żeby doprecyzować. Mamy już 19 minut po godzinie 15, a w radiu cię już za chwilę zagra nam Republika czy Led Zeppelin, a później sprawdzimy to, co dzieje się na drogach.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
0: a także Dariusz Postolski. Radio Nocą.
5: Parzęczew, małe miasteczko pod Łodzią z tysiącem mieszkańców, przeżywa wielkie przeobrażenie, transformując wszystko w tryby gospodarki obiegu zamkniętego. Tu także organizowane są ogólnopolskie debaty, festiwale cyrkularności, konkursy na gminę cyrkularną. O Parzęczewie polskiej stolicy cyrkularności rozmawiać będziemy w najbliższym Radiu Nocą z burmistrzem Ryszardem Nowakowskim i dr Aleksandrą Ścibich-Kopiec, prezeską Fundacji Edukacji, Rozwoju i Innowacji. Zapraszam Państwa do naszej rozmowy w czwartek, 17 września od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa pytań czy komentarzy na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Chyba zacznę inwestować w złoto.
8: Dlaczego akurat w złoto?
7: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
8: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
7: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
9: Myślisz o przyszłości?
10: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
9: A co Cię do tego przekonało?
10: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
9: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę Twoje?
10: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
9: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
10: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
11: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
1: Po reklamie.
12: W naszym studiu jest już Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Który powie teraz Państwu więcej o sytuacji na drogach w Łodzi i regionie.
13: Popołudniowe godziny szczytu ruszyły na dobre, a to oznacza, że kierowcy już muszą się liczyć z kilkuminutowym opóźnieniem. Ciasno zrobiło się przy rondzie lotników, jadąc zarówno od Pabianickiej, ale i Politechniki czy ulicy Paderewskiego. Na mapie natężenia ruchu kierowcy sygnalizują tu wypadek, więc zachowajcie ostrożność. Zwolniła też Żgowska między Kolumny a Kurczakami, a także Aleksandrowska przy Szczecińskiej i Limanowskiego na dojeździe do Włókniarzy. Tu warto przypomnieć, że kilka godzin temu doszło do wypadku w tym miejscu, co z pewnością potęguje utrudnienia. I jeszcze na koniec trasa S8 w kierunku Wrocławia. Między Studziankami a Wolborzem mogą jeszcze pracować drogowcy. Prace powinny dobiegać końca, ale i tak warto zdjąć nogę z gazu. A z informacjami z dróg wracam minutę przed 16.
12: Słuchają Państwo Radia Łódź. Na zegarze mamy już prawie 15.30. Czas na najważniejsze wiadomości w skrócie. Te przygotował Jarosław Turek.
14: Alkoholowa cisza nocna może zostać wprowadzona w całej Łodzi. Część radnych chce się zająć tym do końca roku. Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy obowiązuje już w Łodzi na 7 osiedlach, a niedawno większość uczestników konsultacji opowiedziało się za rozszerzeniem tego ograniczenia. Za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu w Łodzi w całości opowiada się Nowa Lewica i część Koalicji Obywatelskiej. Powiemy o tym więcej w naszym programie po 16.00. Prezydent kontra dziennikarzy Onetu. W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces dotyczący publikacji portalu z maja zeszłego roku, a padło w nim twierdzenie, że Karol Nawrocki, pracując w sopockim Grand Hotelu, miał sprowadzać prostytutki do gości obiektu. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają i uważają artykuł za pomówienie. Szefowie portalu mówią, że mają relacje świadków. Prezydent wytoczył jeszcze proces karny przeciwko Onetowi, który ma rozpocząć się w listopadzie. Grzegorz Braun po raz szósty stracił europejski immunitet. Deputowani na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu pozbawili go ochrony prawnej za negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Grzegorz Braun już raz stracił immunitet za wypowiedzi kwestionujące zbrodnie nazistowskie, ale każdy nowy zarzut dotyczący czynu zabronionego wymaga nowego wniosku o uchylenie immunitetu. Grzegorz Braun stawił się na większości posiedzeń Komisji Prawnej i tłumaczył swoje racje i za każdym razem wzbudzał tym coraz większe oburzenie europosłów. Trzy kamienice na Piotrkowskiej Starówce zostaną zrewitalizowane, a mowa o budynkach przy ulicach Jerozolimskiej i Grodzkiej. Dzięki temu powstanie prawie 50 nowych mieszkań w tej części miasta. Cała inwestycja ma kosztować 32 miliony złotych, z czego prawie 23 miliony to dofinansowanie z funduszy unijnych. Prace mają zakończyć się w marcu 2029 roku. A w serwisie za pół godziny dowiemy się, jak sobie radzą piłkarskie rezerwy Widzewa w ostatnim spotkaniu pierwszej rundy Pucharu Polski.
12: W Łodzi regionie 20-21 stopni. Na wyższe temperatury już dziś nie ma co liczyć, ale nie zabraknie za to słońca, choć od czasu do czasu zachmurzenie będzie małe bądź umiarkowane. Popołudniem również słaby wiatr, więc warunki w sam raz, czy to na końcówkę lata, czy to na aktywność na świeżym powietrzu. Mniej przyjemnie będzie w nocy, wtedy termometry pokażą od 8 do 10 stopni i możliwe silne zamglenia. Te będą ograniczać widzialność nawet do 500 metrów.
0: Najdłuższa fala relaksu.
12: A w naszym programie już za kilka minut ogłoszę, do kogo powędruje nasza nagroda, czyli dwuosobowe zaproszenie do kina. Najpierw jednak warsztat elektryczny się pojawi i utwór wakacyjny.

0: Wtorek, 15 dzień września, w kalendarzu świąt nietypowych, między innymi dzień olewania systemu. Z tej okazji był konkurs i jest w nim pewna nagroda.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Na studio@radioloc.pl pod naszym adresem padło jeszcze kilka propozycji co do tej jednej rzeczy, którą chcieliby Państwo zmienić. Tutaj propozycja od pani Angeliki, taka bardzo codzienna, bo ona zmieniłaby ilość drzemek jej maluchów na co najmniej dwie dodatkowe. Od pana Emila propozycja zmiany w systemie emerytalnym i w wysokościach emerytur. A z kolei nasza słuchaczka, pani Beata, zaproponowała zakaz reklam, czy to w trakcie filmów, czy w internecie i programach kulinarnych. Ja serdecznie dziękuję Państwu za tę aktywność i za wszystkie propozycje, również za te, o których nie wspomniałem, a nagroda, czyli dwuosobowe zaproszenie do kina, powędruje dziś do pana Bartosza. Przypomnę, tutaj pojawiła się prośba, by te obecne remonty dróg w Łodzi kończyły się jeszcze zanim rozpoczną się kolejne. Panie Bartoszu, ja tego niestety nie mogę spełnić i myślę, że wiele osób chciałoby podobnie jak pan, ale na pocieszenie za zgłoszenie się do naszego konkursu nagradzam podwójnym zaproszeniem i zapraszam po odbiór nagrody.

Marek Kościkiewicz i Artur Gadowski w Radiu Łódź. Za 11 minut będzie już 16, a u nas prawie codziennie różne nagrody do zdobycia, a jutro czeka również mała sztabka złota, to za sprawą naszego wyjątkowego konkursu. Warto słuchać nas już od samego rana, czyli od godziny 6, bo w trakcie dnia podamy 5 cyfr tajnego kodu. Te cyfry należy zapisać. Dwie pierwsze pojawią się o poranku, a kolejne w najdłuższej fali relaksu między 9 a 16. Gdy kod uda się skompletować, należy wysłać go wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu na konkurs@radioloc.pl i do kogoś już jutro będziemy oddzwaniać.

0: Radio Łódź. Gramy jak z nut.
1: Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
6: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
8: Co?
7: Podobno jest nowy system w Azji.
8: Aha.
7: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
8: Mordo.
7: Co?
8: To jest fake.
9: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
11: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
10: Lamia Sofa na każdy dzień.
12: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
13: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
14: A w Brykomanie sprawdzałeś?
13: No nie, ale...
14: Ale co?
13: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
14: A to zobacz ten.
13: No rzeczywiście.
15: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
1: Po reklamie.
17: Za minutę 16 ponownie wybieramy się na drogi w Łodzi i regionie. Prowadzi Jakub Jędrzejewski.
2: A zaczniemy od Łodzi, gdzie z opóźnieniem muszą się liczyć kierowcy m.in. na Brzezińskiej, dojeżdżając do skrzyżowania w Nowosolnej zarówno od centrum Łodzi, jak i od A1. Niełatwo przejechać też Jana Pawła, Włókniarzy i Konstantynowską, ale też Pabianicką. Około 10 minut w zapasie trzeba mieć też na ulicy Kopcińskiego, która blokuje się na wysokości parku 3 Maja. Korek ciągnie się aż do Ronda Solidarności. Nieco lepiej sytuacja wygląda w przeciwnym kierunku, gdzie zator tworzy się od Tuwima do skrzyżowania Marszałków. Przenosimy się do Zgierza. Nie za szybko pojedziecie Długą w kierunku centrum i Łódzką w obie strony. To oczywiście z powodu prowadzonych prac drogowych. I jeszcze Pabianice. Omijajcie Kilińskiego między Zamkową a Roweckiego, na przykład jadąc na Rutowicza i Mariańską. A z informacjami z dróg wracam za pół godziny.
17: Tu Radio Łódź, jest 16. Czas na serwis informacyjny. Jarosław Turek.
8: Na serwisie możliwy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całej Łodzi, surowsze kary dla kierowców na przejazdach kolejowych i remont dworca kolejowego na Widzewie. W regionie zmienne zachmurzenie, dosyć pogodnie, w nocy ochłodzenie do 12 stopni. Do końca roku ma zostać uchwalony całkowity zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całej Łodzi. Obecnie taki zakaz w sklepach i na stacjach benzynowych obowiązuje na 7 łódzkich osiedlach. Wiadomo, że za wprowadzeniem alkoholowej ciszy opowiada się łódzka lewica, o czym mówi Radio Łódź jej przewodniczący Krzysztof Makowski.
18: Jesteśmy zwolennikiem, żeby to zrobić jak najszybciej, natomiast aby to wprowadzić, potrzebna jest większość. Czekamy na decyzję finalną. Mam nadzieję, że do końca roku uda się to wprowadzić, a jak nie, no to na początku przyszłego.
19: A koledzy z koalicji co mówią?
18: To trzeba się spytać kolegów z koalicji.
20: Ja jeszcze czekam, już niewiele, kilka dni do końca kalendarzowego lata, bo chciałbym zobaczyć, porównać liczbę interwencji Policji, Straży Miejskiej i innych służb na tych terenach, które objęliśmy wcześniej prohibicją.
8: Tak komentuje radny Marcin Masłowski z Koalicji Obywatelskiej, a o sprawie niebawem powiemy więcej w naszym programie. Po serii tragicznych zdarzeń na przejazdach drogowo-kolejowych rząd zaostrza kary dla kierowców. Dzisiaj przyjął pilny projekt nowelizacji przepisów w tej sprawie, o którym mówi Michał Makowski.
21: Za wjazd na przejazd drogowo-kolejowy przy czerwonym świetle lub przy opuszczających się rogatkach będzie grozić utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Według zapowiedzi rzecznika rządu Adama Szłapki katalog wykroczeń, za które można stracić uprawnienia, będzie dość szeroki.
22: Tutaj chodzi o przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, ewidentne łamanie przepisów.
21: Nowelizacja przepisów zakłada również co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym. Michał Makowski, Polskie Radio.
8: A w tym roku na przejazdach drogowo-kolejowych zginęło już 34 osoby. Jest kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z dużej wysokości w rejonie Zawratowej Turni. Wypadek zauważyli turyści nad zmarzłym stawem. Według ustaleń TOPR-u do upadku doszło poza szlakiem, prawdopodobnie na granie między Zawratową Turnią a Mylną Przełęczą. Dworzec Łódź Widzew zostanie zmodernizowany. W budynku, z którego dziennie korzystają tysiące pasażerów, wymienione zostaną m.in. podłogi, grzejniki, sufity podwieszane i gabloty informacyjne. PKP planują również poprawę bezpieczeństwa pasażerów i udogodnienia dla rowerzystów, mówi Justyna Gawron z biura prasowego PKP SA.
23: Prace obejmą m.in. montaż monitoringu i stojaków rowerowych, modernizację toalet oraz wymianę wybranych elementów wyposażenia.
24: Dobre! Moim zdaniem dobre.
25: Uważam, że to dobry pomysł, dobra inwestycja.
26: Jest, generalnie jest dobrze.
8: Dodają pasażerowie, PKP chcą przeprowadzić remont etapami, tak aby dworzec cały czas mógł obsługiwać podróżnych. I na koniec piłka nożna, bo piłkarze rezerw Widzewa Łódź rozpoczęli walkę o przejście do drugiej rundy Pucharu Polski. Mecz z Polonią Bytą w Łodzi rozpoczął się godzinę temu, więc sprawdzamy, jaki jest wynik po pierwszej połowie. Łączymy się z Robertem Zwolińskim.
27: A po pierwszej połowie rezerwy Widzewa przegrywają z Polonią Bytą 0-1. Przed momentem rozpoczęła się już też druga część gry. No i tak naprawdę to trzeba tutaj uważać, bo ta pierwsza połowa rozpoczęła się od bardzo szybkiego uderzenia gości już w pierwszej minucie. W 60 sekundzie Benedik Miodzie wykorzystał błąd Widzewiaków, wycofanie Czerniatowicza pomiędzy Zielenieckiego i Tanżynę. Żaden z tych obrońców nie ruszył do piłki. Piłkę przejął natomiast Chorwat, wpadł w pole karne, położył Zielenieckiego i Tanżynę. No i uderzył pod poprzeczkę Franciszek Golański, bramkarz Widzewa. Nie miał tutaj najmniejszych szans, ale później Golański był bohaterem Widzewa, szczególnie w 30 minucie, kiedy obronił rzut karny wykonywany przez Kamila Wojtyrę. I dlatego tylko Widzewiacy przegrywają jak na razie tylko 0-1, więc jeszcze wszystko w grze w tym momencie. 47 minuta, Widzew 2 Łódź Polonia Bytom 0-1.
8: Robert Zwoliński, bardzo dziękuję za relację. U nas kolejny serwis za pół godziny.
17: W Łodzi, Kutnie i Zgierzu obecnie 19 stopni, a w Piotrkowie Trybunalskim i Sulejowie na termometrach 20. Popołudnie pogodne, od czasu do czasu tylko zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na brak słońca nie powinniśmy narzekać. Warto skorzystać i wybrać się na spacer, bo wiatr na ogół będzie słaby. Mniej przyjemnie będzie w nocy, chłodno od 8 do 10 stopni, a na drogach warto będzie szczególnie uważać, bo pojawią się silne zamglenia, ograniczające widzialność do 500 metrów. 5 minut po godzinie 16, czyli będzie program Słuchasz i Wiesz, prawda?
0: Dzień dobry.
17: Marcinie?
0: Tak.
17: Tak jest.
0: Zawsze mnie ta literackość u ciebie zastanawiała.
17: Jaka literackość?
0: No to hasło, które tam jest na kubeczku, takie trochę mitologiczno-spożywcze.
17: A to nie moje hasło i nie mój kubeczek.
0: To dlaczego ten kubeczek się tutaj znalazł?
17: Żeby w środku była kawa, a później woda, teraz ale, to już tam
0: ale
17: nic nie
0: to nie
17: ma.
0: Jest twój kubeczek.
17: No, nie ma przypisanego właściciela.
0: Musimy śledztwo jakieś przeprowadzić. Skąd się wziął ten kubeczek?
17: No to będzie do rozwiązania pewnie w kolejnych dniach, czyli ten kubek jest. Za to ciekawe sprawy do rozwiązania mają na pewno nasi reporterzy i reporterki.
0: Ciekawsze od tego kubeczka?
17: To myślę, że na pewno ciekawsze, bo ja już wiem, co mniej więcej się pojawi w programie. Zostawiam państwa z Marcinem.
0: Ale kubeczek?
17: Kubeczek zabieram.
0: Aha.
17: Ciebie zostawiam przed mikrofonem. Adam Miksa dalej będzie program realizować. Patryk Lewy, ja dziękuję.
0: Czy będzie w stanie.
17: Będzie, da radę. Kto jak nie Adam.
0: No proszę cię.
17: To ja raz jeszcze dziękuję. Patryk Lewy, mówię do usłyszenia. I program Słuchasz i Wiesz. Rozpoczynamy.
0: No to zaczynamy.
3: Słuchasz i Wiesz.
0: Wydawcą jest Maciej Trojanowski, oczywiście są reporterki i reporterzy Radia Łódź, no i będzie o cenach benzyny. Czy cena benzyny przekroczy 8 zł? Czy za diesla będziemy płacić ponad 9, a może nawet ponad 10 zł? Co czeka kierowców w najbliższych dniach? Czy jest w ogóle szansa na tańsze paliwo?
4: Zostanie przekroczona ta nowa psychologiczna bariera.
5: No tragedia, no co tam dużo mówić.
6: Aktualnie z wypłaty ubywa mi jakieś 1300 zł.
7: Tutaj wystarczy chcieć.
4: Ten marsz w kierunku 10 zł za litr paliwa może okazać się nieunikniony.
0: 10 zł za litr paliwa. Co państwo na to? Telefon, adres poczty elektronicznej, głosówki do państwa dyspozycji. Toaleta na monety, niewielka poczekalnia i skromna oferta gastronomiczna. To codzienność na dworcu Łódź Widzew. Dworcu, z którego każdego dnia korzystają tysiące pasażerów. Tymczasem PKP zapowiadają remont.
4: Spółka PKP podpisała umowę z wykonawcą, który przygotuje dokumentację dla remontu dworca Łódź Widzew.
2: Potrzeba jakichś zmian?
24: No, chyba nie.
25: Dobry pomysł, dobra inwestycja?
5: Generalnie jest dobrze.
0: No to jedni chcą remontu, inni uważają, że dobrze jest jak jest. Jest dobrze na dworcu Łódź Widzew? Czy może trochę za mało miejsca? Czy toaleta powinna być bardziej nowoczesna i bardziej dostępna? Bo jak ktoś nie ma monet, to nie ma wstępu do toalety. Będzie też o większej inwestycji kolejowej w Łodzi. Mowa o tunelu kolei dużych prędkości. Tarcza, która ma go drążyć, jest w mieście.
9: Dzisiaj zakończyliśmy jeden z ważnych etapów dla naszego projektu. Zakończyliśmy dostawę wszystkich elementów maszyny TBM.
26: Ta zabudowa jest w różnym stanie technicznym, więc przede wszystkim dokonujemy oceny stanu technicznego obiektów, budynków.
0: Czyli drugi tunel. Rozpocznie się już całkiem niedługo drążenie. No a my rozpoczniemy muzycznie, później będziemy dążyć do państwa z relacjami. Nie drążyć, dążyć. A na razie 9 po 16.

0: On je, ona je, wszyscy jedzą. To piosenka o jedzeniu, z tego co słyszałem, była. A teraz będzie o paliwach.
1: Słuchasz i wiesz.
0: W ostatnich dniach ceny paliwa na stacjach benzynowych szybują. Benzyna 95 zbliża się już do granicy 8 zł za litr, a olej napędowy do 9 zł. Na przestrzeni kilku tygodni ceny rosły bardzo szybko i eksperci nie spodziewają się na razie odwrócenia trendu, a wręcz przeciwnie. Na ceny paliwa wpływają głównie napięcia na Bliskim Wschodzie. Analitycy ostrzegają, sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Kierowcy mają dość rosnących cen, ale tankować muszą. Aktualną sytuację na stacjach benzynowych sprawdza reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
2: Jak przekazała Radiu Łódź analityk rynku paliw Urszula Cieślak, sytuacja jest mocno niestabilna.
3: W związku z doniesieniami z Bliskiego Wschodu o zamknięciu ropociągu w Arabii Saudyjskiej, którym była transportowana ropa naftowa do portu w Yanbu, a stąd trafiała na rynki międzynarodowe, ponownie wzrosło ryzyko, jeśli chodzi o wystarczającą podaż ropy i paliw gotowych w kolejnych tygodniach. Ceny ropy naftowej rosły wczoraj do poziomu $110 za baryłkę. Później mieliśmy korektę w dół. Te ceny wyhamowały w rejonie dzisiaj $107-108. Diesel, którego potrzebujemy z dostaw spoza kraju, niestety jest wyceniany na rekordowo wysokich poziomach. Stąd też rosnące hurtowe ceny paliw.
2: Kierowcy są załamani cenami na stacjach benzynowych.
4: No tragedia, no tragedia. No. Będzie gorzej. Do 10 zł dojdziemy. My do pracy dojeżdżamy do Warszawy. Robimy 360 km dziennie, no i tego paliwa idzie. Nie? Będzie drożej. Będzie jeszcze drożej.
5: Te programy, które wprowadzają o obniżce VAT-u, to też nie sprzyja nam jako przedsiębiorcom. Myślę, że to jest bardziej korzystne dla prywatnych osób, które tankują sobie samochody. Dopóki Donald Trump nie ogarnie się troszeczkę ze swoimi działaniami, to na pewno nie będzie lepiej. Jest jakiś tam pułap tego zaciskania zębów. Jeżeli jest to jeszcze, tak jak mówiłem, korzystne dla nas przedsiębiorców, to okej, ale jeśli przestanie się to opłacać, to niestety, ale wpadniemy.
6: No niestety boli ta cena. Ja do pracy dojeżdżam codziennie około 50 km. Aktualnie z wypłaty ubywa mi jakieś 1300 zł. No przykro się na to patrzy, no cóż poradzimy. Trzeba jeździć, żeby żyć, nie? Myślę, że premier nam załatwi paliwo po złotówce za 100 ml. Mam nadzieję, że nie doczekamy tego czasu i oby tak nie było.
2: Niestety ceny paliw będą jeszcze wyższe.
3: Kiedy na rynek detaliczny trafią drogie dostawy paliw, niestety musimy liczyć się z tym, że po pierwsze zostanie przekroczona ta nowa psychologiczna bariera dla benzyn oleju napędowego 8 i 9 zł na litr. W tym momencie trudno oszacować, czy przebijemy tą barierę o 10 czy o 50 groszy, bo tu będzie wszystko zależało od rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie.
2: Potrzebne są działania rządu, podkreśla poranny gość Radia Łódź Tomasz Rzymkowski, Racki poseł i były wiceminister edukacji.
7: Tutaj umiejętna polityka ministra skarbu i premiera i wpływ na zarząd Orlenu mógłby spowodować wprowadzenie jakichś

0: jakiegoś programu. Tutaj wystarczy chcieć.
1: Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ulegnie poprawie, może być jeszcze gorzej.
2: Kolejne rekordy, jeśli chodzi o ceny na rynku europejskim, w konsekwencji na rynku krajowym, będą niestety możliwe. A więc ten marsz w kierunku 10 zł za litr paliwa może okazać się nieunikniony.
3: To co? Płacz i płacz? Na tym się skończy? Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Zapraszam. 606-78-78-78 studio@radiołódź.pl. Można także nagrywać głosówki przez stronę radiołódź.pl i już wiemy, że najbliższe dni raczej nie przyniosą ulgi kierowcom. Najbardziej narażony na dalsze wzrosty pozostaje olej napędowy. Eksperci podejrzewają, że rząd wznowi program CPN. Ale czy tak się stanie? Na taką informację musimy zaczekać, a sprawą interesował się Miłosz Warszawski. To teraz Two Princes.

0: Czas sobie biegniesz, 20 minut po godzinie 16, pewnie są tacy, którzy teraz stoją w korkach, a auto sobie tam spala paliwo, a paliwo, jak słyszeliśmy, coraz droższe. To może tak przesiąść się na pociąg? Ceny jakby chyba trochę niższe.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Ale zanim wsiądziemy do pociągu, trzeba udać się na stację. Na stacji czasami człowiek chce skorzystać z toalety. No i bywają takie dworce, gdzie żeby skorzystać z toalety, to trzeba wrzucić monetę. A czasami nie ma gdzie usiąść, bo pasażerów dużo, miejsc jakby nie za dużo. Dworzec Łódź Widzew ma zostać zmodernizowany. To jeden z najważniejszych i najczęściej uczęszczanych przez pasażerów dworców w mieście. PKP podpisały już umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Prace mają poprawić komfort i bezpieczeństwo podróżnych. A nasz reporter Jakub Jędrzejewski postanowił sprawdzić, co się zmieni.
2: Stacja Łódź Widzew jest jednym z najważniejszych punktów kolejowych na mapie Łodzi. Chętnie korzystają z niej zarówno mieszkańcy, jak i osoby dojeżdżające do stolicy województwa łódzkiego z innych miejscowości. Teraz dworzec czeka na modernizację, ale zanim na miejscu pojawią się ekipy budowlane, trzeba przygotować szczegółowy projekt.
3: Justyna Gawron, PKP S.A. Na początku września spółka PKP podpisała umowę z wykonawcą, który przygotuje dokumentację projektową i kosztorysową dla remontu dworca Łódź Widzew.
2: PKP chcą zmienić m.in. wygląd i wyposażenie części ogólnodostępnych.
3: Planowane prace obejmą m.in. montaż monitoringu i stojaków rowerowych, modernizację toalet oraz wymianę wybranych elementów wyposażenia, takich jak podłogi, grzejniki, sufity podwieszane czy gabloty informacyjne.
4: Dobre, moim zdaniem dobre.
5: Potrzeba jakichś zmian?
4: No, chyba nie.
6: Jest, generalnie jest dobrze.
7: Uważam, że to dobry pomysł, dobra inwestycja.
6: Kosmetyczne może rzeczy można by jeszcze zrobić, żeby po prostu ułatwić troszkę pasażerom.
2: Zmiany są potrzebne, bo dworzec Łódź Widzew został oddany do użytku ponad dekadę temu. W tym czasie cały czas rośnie liczba osób korzystających z kolei. W ubiegłym roku w całym kraju pociągami przewieziono niemal 439 milionów pasażerów. Oznacza to, że w 2025 roku statystyczny mieszkaniec Polski podróżował koleją średnio blisko 12 razy, najczęściej od 1995 roku.
8: Doprowadzimy do tego, jesteśmy już blisko, że podróż koleją będzie najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się dla Polek i Polaków.
2: Mówi premier Donald Tusk.
8: To oznacza, że kiedy zakończymy ten wielki projekt zintegrowanej sieci kolejowej, to w ciągu roku powinniśmy przewieźć blisko 800 milionów pasażerów tu w Polsce.
2: Dla pasażerów ważne będzie nie tylko to, jak dworzec będzie wyglądał po remoncie, ale też to, jak inwestycja zostanie przeprowadzona. PKP zapowiadają etapowanie prac tak, aby podróżni mogli nadal korzystać z dworca.
3: Inwestycja będzie realizowana etapami, dzięki czemu funkcjonowanie dworca nie zostanie zakłócone.
2: Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie rozpoczną się roboty. Najpierw wykonawca musi przygotować dokumentację projektową i kosztorys, na podstawie których PKP określą szczegółowy zakres inwestycji i harmonogram prac.
0: No to jak? Potrzebny jest remont budynku dworca Łódź Widzew, czy też ma zostać jak jest? I pytam Państwa o tą sprawę. 606-78-78-78. Można nagrywać głosówki, można też pisać studio@radiolodz.pl. Warto jeszcze dodać, że stacja Łódź Widzew znalazła się wśród kilkunastu dworców w Polsce, które PKP planują zmodernizować w najbliższym czasie. A na Widzewie był Jakub Jędrzejewski. Czekam na Państwa opinię. Czy to w sprawie dworca Łódź Widzew, czy to wysokich cen paliw. Można dzwonić, można pisać, można nagrywać głosówki. To teraz coś dla tych, którzy lubią właśnie taką muzykę. Deep Purple w Radiu Łódź, 24 minuty po godzinie 16.

0: Pora sprawdzić, co dzieje się na drogach, a o tym w Radiu Łódź informuje Kuba Jędrzejewski.
1: Ruch spory, a zatem przyda się cierpliwość, m.in. na Krajowej 14, przy węźle Stryków na autostradzie A2. Największy ruch między rondem prowadzącym właśnie na A2 a Strykowem. Ciasno też w Łodzi, m.in. na Narutowicza, Kopcińskiego, trasie WZ, Włókniarzy i innych ulicach, więc kto może, najlepiej niech nie wsiada do samochodu, bo zwyczajnie szkoda czasu, który spędzimy stojąc w korkach. Praktycznie na każdej ulicy można stracić kilka minut, a kto zna topografię Łodzi, ten wie, że ominąć wielu miejsc się po prostu nie da. I na koniec ważna informacja dla podróżujących A1 w kierunku Gdańska. Między węzłami Piątek i Kutno trwa remont. Ruch odbywa się jedynie prawą stroną drogi przy ograniczeniu do 80 km na godzinę, a zatem noga z gazu. A kolejny raport z dróg minutę przed 17.
0: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Wiadomości, Jarosław Turek.
2: Kierowcy coraz głębiej sięgają do portfeli, płacąc za paliwo, bo ceny na stacjach benzynowych rosną coraz szybciej. Niektórzy eksperci przewidują, że jeszcze w tym tygodniu cena benzyny przekroczy 8 zł za litr, a oleju napędowego 9 zł. Podwyżki w Polsce są spowodowane sytuacją na światowym rynku ropy, która z kolei jest związana z napięciem politycznym na Bliskim Wschodzie. Do tego dochodzi jeszcze osłabienie złotego i wzrost cen hurtowy paliw. Rząd zaostrza kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Wjazd na przejazd przy włączonej sygnalizacji ostrzegawczej będzie grozić utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Przy skazaniu za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe zakaz ma wynosić minimum 3 lata. Zaostrzenie kar to reakcja rządu na wypadek w Sokolnikach Suchych, w którym jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitala. Tomasz Sakiewicz miał obiecywać szefowi Zonda Krypto ułaskawienie, jeśli prezydentem zostanie Karol Nawrocki. Tak wynika z ustaleń portalu Wirtualna Polska i telewizji TVN. To Sakiewicz miał być panem X, który pojawił się w zeznaniach Przemysława Krela, cytowanych w Sejmie przez premiera, i miał mu obiecywać prezydenckie ułaskawienie po wygraniu wyborów przez Karola Nawrockiego. Telewizja Republika mówi o prowokacji rządu, a prokuratura już sprawdza jej powiązania z Zonda Krypto. Jest już kompletna, największa maszyna do budowy tunelu kolei dużych prędkości. Na łódzkiej Redkini zakończyła się dostawa wszystkich elementów tarczy TBM, która wiosną zacznie kopać tunel w kierunku dworca Łódź Fabryczna. Teraz trwa montaż tarczy, która za 2 miesiące zostanie opuszczona do komory startowej. Drążony pod Łodzią tunel kolei dużych prędkości będzie miał 4,5 km długości. A więcej o tym m.in. na naszym portalu radiołódź.pl.
0: Słoneczna i ciepła jest końcówka lata, 19 stopni w Kutnie, 20 w Łodzi, 21 na termometrach w Piotrkowie, Sieradzu i Wieluniu. Co nas czeka w nocy? Według tego, co prognozują synoptycy, zachmurzenie ma być małe albo w ogóle nie będzie chmur, tyle że trzeba będzie przecierać mocno oczy, bo silne zamglenia mogą spowodować, że nie będziemy najlepiej widzieć, lokalnie nawet do 200 metrów. Ta widzialność będzie ograniczona na termometrach w nocy od 8 do 10 stopni. Jutro najpierw zachmurzenie małe, na zachodzie po południu wzrastające i będzie pojawiało się coraz więcej chmur, co więcej mogą pojawić się także przelotne opady deszczu, ale jutro lato, jeśli chodzi o temperaturę, nie powiedziało ostatniego słowa, powie jutro albo będzie jeszcze przedłużało. Termometry w regionie mają wskazać od 24 do 26 stopni.
3: Słuchasz i wiesz.
0: No bo jak ktoś może, to jeszcze jutro w krótkich spodenkach albo w sandałkach może sobie pójść do pracy albo na jakiś spacer. Kto komu zabroni? No dobrze, dzień dobry.
4: Dzień dobry. A co to jest z polskim roponośnym źródełkiem paliwo jak Karlino? Głośno kiedyś było, bardzo. No tak, no bo Ruscy przyjechali, betonem zalali, no i od tamtego momentu głucho.
0: No głucho, cisza. Może kiedyś ktoś wyjaśni i dowiemy się, co ze źródełkiem roponośnym. Tears for Fears teraz w Radiu Łódź.

0: Jedną formą kontaktu do Radia Łódź jest nagrywanie głosówek, drugą dzwonienie, trzecią pisanie maili. Maile przychodzą, głosówki również. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, pan Artur. Podwyżka cen ropy jest nieunikniona, bo na Bliskim Wschodzie jest bardzo, ale to bardzo niedobrze. Ad vocem w tej sytuacji. Pamiętam, jak mój świętej pamięci teść, który mieszkał w Kurowie, koło Zelowa, za Łaskiem, opowiadał mi, jak miał sprawę do załatwienia w Łodzi, to ludzie wtedy chodzili na pieszo i dali radę, panie redaktorze. Więc każdy kij ma dwa końce, na pewno ludzie zaczną się więcej ruszać, jeździć na rowerze. Bo w dzisiejszych czasach widzę, że czasami ludzie czekają na autobus 10-15 minut po to, żeby jeden przystanek przejechać. I nie są to starzy ludzie, bo starych ludzi to ja rozumiem, starszych. Natomiast młodych w ogóle nie rozumiem. Ale takie mamy czas i może właśnie po to jest, żeby ludzie wreszcie ruszyli parakulos. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za komentarz. Gdyby ktoś chciał jeszcze, to serdecznie zapraszam. Pan Krzysztof, w sprawie cen paliw w Polsce to jakaś magia. Dlaczego w 2022 roku średnia cena baryłki ropy naftowej Brent wynosiła od 100 do 120 dolarów, benzyna 95, 6,68, 6,83, diesel 7,84, 7,99, a dzisiaj baryłka tańsza 105, 107 dolarów, średnie ceny w Polsce 95, 7,86, 7,99, diesel 8,66, 8,94, więc mamy do czynienia z jawnym drenowaniem kieszeni polskich kierowców. Jak to się mówi, na wojnie zarabia się najwięcej, napisał pan Krzysztof na studio@radiowodz.pl.
2: Słuchasz i wiesz.
0: A tymczasem my teraz o kolejnym etapie drążenia tunelu pod Łodzią. Ten się już rozpoczyna. Chodzi o tarczę TBM. Zakończyła się dostawa i montaż jej najważniejszych elementów. Maszyna jest ogromna i niedługo zacznie pracę. Mowa o trasie Warszawa, Port Polska, Łódź. A o szczegółach budowy tunelu kolei dużych prędkości Weronika Skibińska.
3: Na Redkini znajduje się komora startowa kolei dużych prędkości. To właśnie tutaj przez ponad rok teren cały czas się zmieniał. Dzisiaj przyszła pora na kolejną fazę inwestycji, mówi Mateusz Kura, projekt menadżer Port Polska.
4: Teren budowy zostaje widoczny z daleka, dźwigi, żurawie, suwnice, a dzisiaj zakończyliśmy jeden z ważnych etapów dla naszego projektu. Zakończyliśmy dostawę wszystkich elementów maszyny TBM, która posłuży do drążenia tego tunelu. W miniony weekend, ostatnia, jak powiedział kolega przede mną, z części tarczy, centralna część tarczy została dostarczona transportem ponadgabarytowym. Zmierzyliśmy się też z kilkoma problemami po drodze związane z tym transportem, natomiast w drodze kołowej ze Szczecina do nas tutaj na budowę w Łodzi ten ostatni element został dostarczony.
3: Dodaje, że prace trwają nie tylko na, ale i pod powierzchnią.
4: Równolegle prowadzimy także, czego teraz Państwo nie widzą, na dnie komory montaż maszyny, która na wiosnę przyszłego roku rozpocznie drążenie z Redkini w stronę dworca Łódź Fabryczna.
3: Tym razem tarcza do drążenia tunelu została specjalnie dobrana pod teren miasta Łodzi, tłumaczy Wojciech Nowak, dyrektor projektu.
5: Sama tarcza jest to tarcza najbardziej zaawansowana technologicznie. To jest tarcza charakteryzująca się możliwością dobierania zmiennej gęstości zawiesiny. To takie bardzo techniczne pojęcie, natomiast tak obrazowo mówiąc, ona ma możliwość drążenia w zmiennych warunkach gruntowych, czyli jest odpowiednia zarówno do gruntów gliniastych, jak i do gruntów piaszczystych, nawodnionych, a zarówno z jednymi i z drugimi mamy do czynienia w Łodzi.
3: Z budową tunelu wiąże się budowa komór szlakowych. Te znajdują się już przy ulicy nad Karolewką i przy Alei Bandurskiego, a niedługo przy ulicy Struga i Żeligowskiego. Są one potrzebne ze względów bezpieczeństwa, tłumaczy Mateusz Kura, projekt menadżer Port Polska.
4: Są to obiekty na trasie naszego tunelu, które będą nam spełniały w pierwszej kolejności funkcję serwisową dla maszyny, czyli to będą tak zwane miejsca postoju maszyny do wszelakich robót serwisowych związanych z oceną też techniczną maszyny, zużyć elementów skrawających, a docelowo będą to miejsca wyjść ewakuacyjnych na powierzchnię po prostu terenu.
3: Łodzianie mogą spodziewać się utrudnień. Tunel będzie drążony w obrębie mieszkalnym. Obecnie trwają analizy stanu budynków, dodaje Wojciech Nowak, dyrektor projektu.
5: Ta zabudowa jest w różnym stanie technicznym, więc przede wszystkim dokonujemy oceny stanu technicznego obiektów, budynków i po tej ocenie będziemy podejmować decyzję o ewentualnej okoliczności wzmocnienia ich przed rozpoczęciem drążenia. Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców na czas drążenia po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. To jest w tej chwili przedmiotem ocen i analiz.
3: Za 2 miesiące tarcza będzie już złożona, a inwestor przewiduje początek drążenia na wiosnę przyszłego roku.
0: No to jeszcze tylko dodam, że maszyna została wcześniej wykorzystana w Stanach Zjednoczonych do budowy podwodnego tunelu o długości blisko 5 km. Została rozebrana, sprawdzona i odnowiona, a następnie przetransportowana do Łodzi. A o tym wszystkim informowała Weronika Skibińska. Jak gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak ta tarcza wygląda, to zapraszam na stronę radiołódź.pl. Robert Gawliński teraz.

0: To teraz jeszcze jeden temat. Alkoholowa cisza nocna w Łodzi.
1: Słuchasz i wiesz.
0: W całej Łodzi może zostać wprowadzona ta alkoholowa cisza nocna. Część radnych chce zająć się tym do końca roku. Jak informowaliśmy na naszej antenie, zakaz sprzedaży alkoholu w nocy obowiązuje już na 7 osiedlach w stolicy regionu, a niedawno większość uczestników konsultacji opowiedziała się za rozszerzeniem tego ograniczenia. Tematem zajmuje się reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
2: Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy na stacjach benzynowych i w sklepach może obowiązywać w całej Łodzi. Nie wiadomo jednak od kiedy, bo pomysł dzieli radnych niezależnie od barw partyjnych. Alkoholowa cisza nocna od niemal roku działa na terenie 7 łódzkich osiedli, a niedawno zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia tego rozwiązania na całe miasto. Niemal 7 na 10 uczestników opowiedziało się za takim pomysłem.
3: Mieszkańcy tego sobie życzą, także nie widzę przeciwwskazań, żeby nie dotrzymać danego słowa.
2: Mówi radny Marcin Chęcz z Koalicji Obywatelskiej.
3: Wydaje się, że większość radnych jest za, nawet bym powiedział, że przy tym pierwszym naszym głosowaniu większe kontrowersje budziło wśród radnych fakt, że tylko wybieramy małą część miasta i narzucamy na nią tego typu regulacje. Wtedy padały głosy, że lepiej by było zacząć dla całego miasta tego typu restrykcje wprowadzać.
4: Temat trzeba zamknąć albo w jedną, albo w drugą stronę.
2: Odpowiada radny Marcin Masłowski, także z Koalicji Obywatelskiej.
4: Ja jeszcze czekam, już niewiele, kilka dni do końca kalendarzowego lata, bo chciałbym zobaczyć po zakończonym lecie, kiedy najwięcej było takich incydentów, picia nocnego, wystawania po ławeczkach, zajmowania tych ławeczek przez pijącą młodzież i nie tylko, porównać liczbę interwencji Policji, Straży Miejskiej i innych służb na tych terenach, które objęliśmy wcześniej prohibicją. Czy to rzeczywiście zdecydowanie spadło? Więc ja jeszcze się ze swoją decyzją wstrzymam.
5: Jestem zwolennikiem, aby nie dzielić Łodzi na środek i na taki obważanek dookoła, tylko jak jeżeli wprowadzamy już zakaz sprzedaży alkoholu, to w całym mieście.
2: Deklaruje przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Makowski.
5: Jestem zwolennikiem, żeby wprowadzić tak najszybciej. Chcielibyśmy to wprowadzić. My jako Lewica jesteśmy zwolennikiem, żeby to zrobić jak najszybciej. Natomiast aby to wprowadzić, potrzebna jest większość. Czekamy na decyzję finalną. Mam nadzieję, że do końca roku uda się to wprowadzić, a jak nie, no to na początku przyszłego.
2: A koledzy z koalicji co mówią?
5: To trzeba się spytać kolegów z koalicji.
6: Mieliśmy się tym zająć po wakacjach i pewnie się zajmiemy. Nie ukrywam, że pan redaktor przypomniał mi sprawę, ponieważ do tej pory nikt z radnych tego tematu nie poruszał.
2: Komentuje przewodniczący klubu radnych KO Tomasz Kacprzak.
6: Jak rozmawiam z mieszkańcami Łodzi, to nikt na ten temat nie dyskutuje, nikt nie pyta. Liczba uczestników konsultacji nie przekonała mnie do tego, żeby uznać, że ten temat jest tematem, który powinniśmy szybko rozstrzygnąć.
7: No, ale tym argumentem też mogę podważyć decyzje podejmowane teoretycznie przez Radę Miejską w Łodzi. Jest państwa tylko 37.
6: Taki mamy ustrój, że radni Rady Miejskiej podejmują decyzje, ponieważ zostaliśmy wybrani w wyborach powszechnych.
7: Ale w konsultacjach społecznych też nie ma takiego progu, od którego konsultacje są ważne, a od którego nie są ważne.
6: Nie, oczywiście nie ma takiego progu. To jest kwestia wyczucia, to jest też kwestia pewnej dyskusji społecznej, która się dzieje na różnych forach na terenie naszego miasta. Tej dyskusji nie ma.
2: Jak nieoficjalnie słyszę, alkoholowa cisza nocna w całej Łodzi może zostać uchwalona jeszcze w tym roku.
0: A tematem zajął się reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski. Więcej o tym także można poczytać na stronie radiołódź.pl. W naszych mediach społecznościowych oczywiście można także skomentować pod postami właśnie te sprawy. Jeśli ktoś miałby ochotę, to serdecznie zapraszam. Trzecioligowi piłkarze rezerw łódzkiego Widzewa grają w Pucharze Polski. Relacja tekstowa na stronie radiołódź.pl można poczytać. Gdyby ktoś nie mógł teraz zajrzeć, bo na przykład jedzie samochodem, to poinformuję, że Widzew, drugi Łódź, przegrywa z Polonią Bytom 1-2. To już końcówka meczu, 90. minuta, zatem za kilka chwil pewnie będzie koniec. No i pytanie, czy Widzewowi uda się wyrównać, bo to już doliczony czas gry. O tym i innych wydarzeniach można przeczytać na stronie radiołódź.pl. Sporo było tematów kolejowych, to można również przeczytać o tym, że pociągi wracają do Poddębic, o czym już informowaliśmy. Tyle, że dzisiaj piszemy, ile ich będzie, jak często będą jeździć, a nawet na naszej stronie można zobaczyć godziny odjazdów ze stacji Poddębice. Zapraszam na radiołódź.pl. Za 9 minut będzie 17.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Sam początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
12: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
13: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
12: Lamia Sofa na każdy dzień.
14: Myślisz o przyszłości?
15: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
14: A co cię do tego przekonało?
15: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
14: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
15: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
14: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
15: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
16: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy.
17: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
18: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie.
1: Minutę przed 17 w Radiu Łódź sprawdzamy, co na drogach. Kuba Jędrzejewski.
19: Popołudniowe godziny szczytu na drogach w Łódzkiem trwają w najlepsze i końca niestety nie widać. Szczególnie w stolicy regionu kierowcy powinni uzbroić się w cierpliwość i dodać do czasu podróży około 10 minut. Przydadzą się one m.in. na Alei Włókniarzy między Powstańców Wielkopolskich a Limanowskiego. Zwolniła też Pawianicka między Staroródzką a Łukową czy Paderewskiego przy Rondzie Lotników. Na Alei Kopcińskiego praktycznie bez zmian. Cały czas jest zator przed Rondem Solidarności i przed Skrzyżowaniem Marszałków. I zaglądamy jeszcze na koniec do Aleksandrowa Łódzkiego. Ciasno na Wojska Polskiego zaraz po przejeździe wiaduktu na S14 jadąc od Łodzi. Nieco luźniej robi się dopiero za skrzyżowaniem z Konstantynowską. A zatem cierpliwości i szerokiej drogi.
1: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomość Jarosław Turek.
20: Na serwisie coraz wyższe ceny wpali w Polsce i małe nadzieje na zmianę. Skompletowana tarcza do drążenia drugiego łódzkiego tunelu i ważna przebudowa ulic w Zduńskiej Woli. W regionie w tej chwili pogodnie i w miarę ciepło. W nocy bez opadów, ale ochłodzi się do 12 stopni. Ceny paliw w Polsce rosną i niektórzy obawiają się, że to jest marsz w kierunku 10 zł za litr. Benzyna 95 zbliża się już do granicy 8 zł za litr, a olej napędowy do 9 zł. Eksperci nie spodziewają się na razie odwrócenia tego trendu, a wręcz przeciwnie, może być jeszcze gorzej. Na ceny paliwa wpływają bowiem głównie napięcia na Bliskim Wschodzie. A nasz reporter Miłosz Warszawski m.in. pytał o to łódzkich kierowców.
21: Kierowcy są załamani cenami na stacjach benzynowych.
22: No tragedia, no. Co tam dużo mówić. Do 10 zł dojdziemy. My do pracy dojeżdżamy do Warszawy, robimy 360 km dziennie, no i tego paliwa idzie, nie?
23: Boli ta cena. Aktualnie z wypłaty ubywa mi jakieś 1300 zł.
21: Jak przekazała Radiu Łódź analityk rynku paliw Urszula Cieślak, sytuacja jest mocno niestabilna. Niestety ceny paliw będą jeszcze wyższe.
24: Kiedy na rynek detaliczny trafią drogie dostawy paliw, zostanie przekroczona ta nowa psychologiczna bariera 8 i 9 zł na litr. Ten marsz w kierunku 10 zł za litr paliwa może okazać się nieunikniony.
21: Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ulegnie poprawie, może być jeszcze gorzej. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
20: Najbardziej narażony na dalsze wzrosty pozostaje olej napędowy. Jeżeli sytuacja na rynku paliwowym się nie poprawi, eksperci zakładają, że rząd wznowi program CPN. A co do paliw, 230 milionów dolarów zapłacone z góry i ani jednej dostawy zamówionej ropy. Financial Times opisuje kulisy nieudanej transakcji spółki należącej do Orlenu z czasów, gdy koncernem kierował Daniel Obajtek. Chodzi o zakup ropy z Wenezueli. Były prezes Orlenu zapewnia, że nie zatwierdzał poszczególnych umów tej spółki. Gazeta zaznacza, że nie postawiono mu zarzutów. Wielka maszyna jest już na swoim miejscu. Chodzi o tarczę TBM, która będzie wiercić tunel dla szybkich pociągów z Retkini w stronę Łodzi Fabrycznej. Zakończyła się dostawa i montaż jej najważniejszych elementów. Tarcza ma prawie 14 metrów średnicy i była wcześniej wykorzystana w Stanach Zjednoczonych do budowy podwodnego tunelu. Jej możliwości są dobrane w zależności od rodzaju gruntu, mówi dyrektor projektu Wojciech Nowak.
25: Tarcza ma możliwość drążenia w zmiennych warunkach gruntowych, czyli jest odpowiednia zarówno do gruntów gliniastych, jak i do gruntów piaszczystych, nawodnionych, a zarówno z jednymi i z drugimi mamy do czynienia w Łodzi.
20: Jak mówi dyrektor projektu, jednocześnie sprawdzany jest stan budynków znajdujących się nad trasą przyszłego tunelu.
25: Ta zabudowa jest w różnym stanie technicznym, więc przede wszystkim dokonujemy oceny stanu technicznego obiektów, budynków i po tej ocenie będziemy podejmować decyzję o ewentualnej okoliczności wzmocnienia ich przed rozpoczęciem drążenia.
20: Tunel dla szybkich pociągów będzie jednak kopany głębiej niż sprawiający kłopoty tunel średnicowy. Prace mają ruszyć wiosną przyszłego roku. Do pokonania będzie około 4,5 km podziemnej trasy w tempie średnio około 10 metrów dziennie. Drążenie tunelu ma potrwać około 1,5 roku. Zakończyła się przebudowa ulic Jodłowej i Staszica w Zduńskiej Woli. To był ostatni etap modernizacji dróg łączących osiedla Karsznice i Nowe Miasto. Dzięki inwestycji mieszkańcy Karsznic zyskali teraz wygodniejsze połączenie z centrum Zduńskiej Woli, mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
26: Powstały również ciągi pieszo-rowerowe, nowe zatoki, nowe nasadzenia, czyli to wszystko, co na pewno ułatwi przemieszczanie się, bo każda inwestycja w infrastrukturę drogową to jest przede wszystkim inwestycja w ludzi.
27: Jest to zmiana widoczna, jest to zmiana długo oczekiwana i zmiana, z której już możemy korzystać.
20: Dodaje Katarzyna Balzam z Rady Powiatu Zduńsko-Wolskiego, a wcześniej prace zakończono też na ulicach Łaskiej, Świerkowej i Spółdzielczej. No i jeszcze kiepska informacja dla kibiców Widzewa, bo piłkarze drugiej drużyny Widzewa Łódź przegrali z pierwszoligową Polonią Bytą 1-2. Tym samym widzewiacy odpadli w pierwszej rundzie Pucharu Polski. W drugiej rundzie nie zobaczymy więc żadnej z drużyn regionu łódzkiego. A do tego meczu na podsumowanie wrócimy jeszcze w serwisie za godzinę.
2: Nadal ciepło, 19, 21 stopni, 19 w Łowiczu i Uniejowie, 20 w Konstantynowie i Andrespolu, 21 na termometrach w Opocznie, Sulejowie, Wieruszowie oraz Zduńskiej Woli. W nocy będzie od 8 do 10, pojawią się lokalnie mgły, jutro od 24 do 26 i na zachodzie województwa przydadzą się parasole, bo tam przelotnie popada.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Adam Miksa, realizujący program, i Piotr Wilawski. To my zapraszamy bardzo serdecznie. Będziemy razem do 19. A i po Great September. I no, znam kilka takich ciekawych głosów na temat tegorocznej edycji. Wśród nich fajne dwa koncerty Martini Police. No, bardzo się cieszę.

Melinda. Martin i Polis, nowe nagranie zapowiadające płytę, która w przyszłym roku, a na koncertach grali jeszcze co najmniej jedną nową piosenkę, więc ci, którzy poszli na Great September, zobaczyli Martin i Polis, usłyszeli, jak jest to nowe Martin i Polis. A było więcej muzyki, część tej muzyki i rozmów na temat tej muzyki na naszej stronie radio.pl. Polecam. Kilka spotkań, które udało mi się zrealizować, nagrać te rozmowy, pojawiły się w sobotniej audycji między 14 a 16. I pewnie jeszcze to nie wszystko, co Radio Łódź przynosi z Great September. Jest kilka naprawdę, moim zdaniem, plusów, bo kilku artystów, no wręcz mnie zaskakuje.

To jest złoto. Jest taki konkurs w Radiu Łódź, no nie związany z mrozem, ale ze złotem prawdziwym. Można wygrać takie złoto, ale to trzeba słuchać naszego programu od samego rana. Później między godziną 13 a 16 podać kod specjalny. Wcześniej oczywiście fragmenty tego kodu pojawiają się w różnych miejscach naszego programu. Wyłapać trzeba, podać ten kod w całości poprawnie. No i do pierwszej osoby, która taki kod poda, dzwonimy. Jeśli się dodzwaniamy, no to ta osoba wygrywa po prostu sztabkę złota. Warto zagrać. Proszę słuchać uważnie naszego programu. To Złoto Mroza to już też nie najnowsze nagranie, to też powiedziałbym klasyka. Obiecywałem trochę tej klasyki.

0: 20, no już prawie 1 minut po 17. To teraz Bartek Wroczek z bardzo ciekawą piosenką, też nie najnowszą.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Lindsey Buckingham i Stevie Nicks dzisiaj są legendami rocka. To oni stoją za wielkimi sukcesami zespołu Fleetwood Mac w latach 70. i 80. Lindsey i Stevie poznali się jeszcze w szkole średniej w miejscowości Atherton w Kalifornii. Później spotkali się jeszcze na przyjęciu chrześcijańskiej organizacji Young Life. Wspólnie śpiewali i grali. Podobno wspaniale wykonali piosenkę California Dreaming z repertuaru The Mamas and the Papas. Była druga połowa lat 60. Lindsey nie odzywał się 2 lata, aż w 1968 roku zadzwonił do Stevie, proponując jej dołączenie do jego zespołu Fritz. Grałam na gitarze i śpiewałam głównie folkowe utwory. Dołączyłam więc do zespołu i w ciągu kilku tygodni supportowaliśmy naprawdę duże koncerty Jefferson Airplane czy Janis Joplin. Nagle wkroczyłam w świat rock'n'rolla, mówiła Nicks po latach. Wokalistka starała się pogodzić śpiewanie w zespole ze studiowaniem. Lindsey poszedł nawet jej drogą. Kiedy jednak Fritz zwrócili uwagę producenta Keitha Olsena, który zaproponował im nagranie płyty, coraz trudniej było skupić się na nauce. Olsen szybko zorientował się, że tylko Lindsey i Stevie mają prawdziwy talent. Namawiał ich więc do pisania własnych piosenek. Rzucili więc studia i przenieśli się do Los Angeles. Nicks poświęciła się pracując na kilku etatach jako kelnerka, hostessa czy nawet sprzątaczka w domu producenta. Buckingham miał skupić się tylko na pisaniu piosenek i doskonaleniu gry na gitarze. Po godzinach także Stevie komponowała. Napisała m.in. piosenkę Crying in the Night, której inspiracją była aktorka Leslie Ann Warren. Stevie zobaczyła ją w telewizji i spodobała jej się postać Femme Fatale, którą grała. Kilka lat później Warren wystąpiła w teledysku do solowej piosenki Nicks. A Crying in the Night to typowa piosenka o złamanym sercu, kobiecie, która rozkochuje w sobie mężczyzn i zostawia ich płaczących nad ranem. Stevie i Lindsey byli wtedy parą, nie mieli pieniędzy, ale wierzyli, że nadejdzie ich czas. Nagrań na płytę Buckingham Nicks dokonano w legendarnym studiu Sound City w Los Angeles. Keith Olsen kupił przed sesją nową konsoletę firmy Neve. Crying in the Night była pierwszą piosenką zarejestrowaną na tym legendarnym sprzęcie. Płyta Buckingham Nicks niestety nie sprzedawała się dobrze. Stevie chciała rzucić życie w Los Angeles i wrócić na studia. Szczęśliwie dla niej ich muzykę słyszał Mick Fleetwood z Fleetwood Mac. I chociaż szukał tylko gitarzysty do swojego zespołu, otrzymał ultimatum od Lindsey'a, aby przyjąć także Stevie. Reszta jest historią. Posłuchajmy o to Buckingham Nicks i Crying in the Night.

No piękne piosenki sobie pisywali, to wszystko jest prawdą. Jeszcze no, kilka takich melodii można by wyciągnąć, co najmniej opowiadając historię, czy jej, czy jego, czy Fleetwood Mac w ogóle. Oj, piękne czasy w muzyce. To Artur Rojek i później skrót wydarzeń.

0: I w Radiu Łódź właśnie 17:30. Wśród najważniejszych wydarzeń w studiu pojawił się Remigiusz Fladrowski.
1: Dzień dobry. Ceny paliw na stacjach już niedługo mogą być dwucyfrowe. Benzyna 95 zbliża się do granicy 8 zł za litra, olej napędowy do 9 zł. Eksperci nie spodziewają się na razie odwrócenia tego trendu. Na ceny paliwa wpływają głównie napięcia na Bliskim Wschodzie. Jeśli sytuacja na rynku paliwowym się nie poprawi, eksperci zakładają, że rząd wznowi program CPN. Nocna prohibicja może obowiązywać w całej Łodzi. Radni zamierzają rozszerzyć nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych jeszcze w tym roku. Takie ograniczenie działa już na 7 osiedlach, a niedawno zakończyły się konsultacje w sprawie objęcia nim całego miasta. Za alkoholową ciszą nocną w całej Łodzi opowiada się Lewica i część radnych Koalicji Obywatelskiej. Agencja Rozwoju Przemysłu uruchamia program wsparcia dla polskich firm, które chcą angażować się w sektorze morskiej energetyki wiatrowej gotowi na offshore. Chodzi o szkolenia, budowanie potencjału i do 100 milionów złotych finansowania. Dworzec Łódź Widzew zostanie zmodernizowany. W budynku, z którego dziennie korzystają tysiące pasażerów, wymienione zostaną m.in. podłogi, grzejniki, sufity podwieszane i gabloty informacyjne. PKP planują również poprawę bezpieczeństwa pasażerów i udogodnienia dla rowerzystów. Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpoczną się właściwe prace. Teatr Pinokio w Łodzi pomoże skuteczniej reagować na przemoc wobec dzieci i młodzieży. W zajęciach, które ruszyły w teatrze, mogą uczestniczyć m.in. nauczyciele, psychologowie, wychowawcy oraz osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty prowadzą specjaliści Fundacji Edukabe, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny i wymaga wcześniejszych zapisów. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 18:00.
0: 19 stopni, 20 stopni, gdzieniegdzie jeszcze ponad 20, ale to tyle. No bo też godzina świadczy o tym, że tej temperatury już nie będzie więcej, a zachmurzenie małe i umiarkowane nam towarzyszy, więc właściwie miło się zapowiada wieczór. Wiatr słaby do tego, na ogół zachodni albo południowo-zachodni.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
0: I 27 minut do 18 w Radiu Łódź. To będzie wspomnienie z Nadbałtyku. Jeszcze na dodatek od nas ta piosenka, bo to Lukas Flint.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Bałtyk, Lukas Flint, a to prawda, że łódzkie granie właśnie prezentujemy. Zresztą bardzo często te łódzkie granie na naszej antenie, raz oznaczone, raz gdzieś tam schowane, żeby Państwo też mogli coś wyławić. I wyławiają czasami różne piosenki, nie tylko te łódzkie, jak się okazuje. No podobno dawno nie grałem, a przecież się zachwycałem. Nadal się zachwycam tym utworem.

Prince o najpiękniejszej kobiecie na tym świecie. Przepiękna piosenka, to prawda, wcześniej, bo zapowiadałem Michelle and the Gacello oczywiście, Cynthia Erivo wraz z nimi, to jest przebój sprzed lat w takiej właśnie wersji I Knew You Were Waiting. No dobrze, nie zapominam o takiej muzyce, która gdzieś tam tkwi w głowach, jak się okazuje, nie tylko mojej. I też fajnie jest, jak te poszczególne piosenki zapowiadają, że będzie coś więcej, że będzie się działo. Soulowego się będzie mnóstwo działo, bo teraz tak przejrzałem także listę zapowiedzi takich jesiennych i nie tylko polskich, wręcz nawet bym powiedział, że bardziej świat ruszyłem patrząc, co na tych portalach, co te wytwórnie będą proponować. I soulowo to się zadzieje mnóstwo i trzeba przyznać, że to będzie taki nu soul nawet, bardzo nowocześnie soulowo w takim razie. Piękne też współprace i też fajne płyty sprzed lat zostaną w reedycjach. I tutaj przypomnę a propos reedycji, że w tym tygodniu słuchamy Plastików. Plastik, zespół, który 20 lat temu wydał swoją solową płytę, powrócił winylową wersją tego krążka, bo to ważna płyta. Natychmiast zrewolucjonizowała trochę muzykę, tyle, że wszyscy zastanawiali się, co z taką muzyką zrobić. No, 10 lat później to już było popularne. Trochę za wcześnie wystartowali, można by powiedzieć, ale to płyta niezwykle ważna, wpływająca na to, co rzeczywiście później się działo w tej rozrywce, naszej polskiej rozrywce. No, to muzyka, która przybyła do nas ze świata, oni się nasłuchali różnych wpływów, przyznają się do Prince'a, no właśnie, przyznają się do wpływów Prince'a przede wszystkim, ale u nich na debiutanckiej płycie elektronika roztańczona, nawet czasami drum and bassowa już wtedy. Wracamy więc do tej płyty w kąciku Płyta Tygodnia i Aga Burcan i Paweł Radziszewski, czyli właśnie duet Plastik, opowiadają. Sami przybyli i sami wraz ze mną przesłuchują swoich nagrań sprzed lat. Soulowo niech będzie w takim razie.

0: Reklama.
1: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
2: Co?
1: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
2: Dziewczyno.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Chyba zacznę inwestować w złoto.
5: Dlaczego akurat w złoto?
4: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
5: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
4: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
8: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
10: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
11: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
12: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
10: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
13: Tworzymy rodzinę.
14: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
9: www.domwlodzi.org.
15: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
16: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
15: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego, czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
17: Już 18.
18: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
17: Czas na wiadomości w naszym programie. Remigiusz Fladrowski.
19: W Łodzi już niedługo może być nocna prohibicja w całym mieście. Decyzja w rękach radnych. Rozpoczął się proces Karol Nawrocki kontra dziennikarze Onetu. W tle prostytutki. Piłkarze drugiej drużyny Widzewa Łódź odpadli z rozgrywek o Puchar Polski. W nocy w regionie mgły i 8 stopni. Nocna prohibicja może obowiązywać w całej Łodzi. Radni mogą rozszerzyć nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych jeszcze w tym roku. Takie ograniczenie działa już na 7 osiedlach, a niedawno zakończyły się konsultacje w sprawie objęcia nim całego miasta. Temat miał powrócić po wakacjach. O szczegółach Michał Dąbrowski.
20: W
2: Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy na stacjach benzynowych i w sklepach może obowiązywać w całej Łodzi. Nie wiadomo jednak od kiedy, bo pomysł dzieli radnych niezależnie od barw partyjnych. Alkoholowa cisza nocna od niemal roku działa na terenie 7 łódzkich osiedli, a niedawno zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia tego rozwiązania na całe miasto. Niemal 7 na 10 uczestników opowiedziało się za takim pomysłem.
13: Mieszkańcy tego sobie życzą, także nie widzę przeciwwskazań, żeby nie dotrzymać danego słowa.
2: Mówi radny Marcin Chęcz z Koalicji Obywatelskiej.
13: Wydaje się, że większość radnych jest za.
20: Tej dyskusji nie ma.
2: Komentuje przewodniczący klubu radnych KO Tomasz Kacprzak. Jak nieoficjalnie słyszę, alkoholowa cisza nocna w całej Łodzi może zostać uchwalona jeszcze w tym roku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
19: Za alkoholową ciszą nocną w całej Łodzi opowiada się Lewica i część radnych Koalicji Obywatelskiej.
18: Więcej na radiołódź.pl.
19: Bez kamery i publiczności rozpoczął się proces Karol Nawrocki kontra dziennikarza Onetu. W Sądzie Okręgowym w Warszawie przez kilka godzin sąd wysłuchiwał pierwszych świadków. Proces dotyczy publikacji portalu z maja zeszłego roku. Dziennikarze opisali przeszłość prezydenta w sopockim Grand Hotelu, gdzie miał sprowadzać prostytutki dla gości. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają i uważają artykuł za pomówienie.
21: Kilka godzin rozprawa, ale nic z tego dla mediów. Sąd zdecydował się na proces za zamkniętymi drzwiami, a prawnicy obu stron nie chcieli komentować jego przebiegu. Wiadomo, że sąd przesłuchał jednego świadka strony prezydenta i trzech strony Onetu. To dziennikarze portalu, wśród nich redaktor naczelny Bartosz Węglarczyk.
22: Świadkowie potwierdzą to w sądzie. To śledztwo w tej sprawie było bardzo długie, wielomiesięczne. Wiemy doskonale, że inne media też chodziły za tą historią. Myśmy znaleźli więcej świadków.
21: I podkreśla, że dziennikarze będą chcieli wezwać na przesłuchanie swoich informatorów.
23: Jestem przekonany co do wszystkich tych racji, które zostały opublikowane na naszych stronach.
21: Komentował prawnik wydawcy Onetu Jakub Kudła.
23: Ważny interes publiczny, który w tej sprawie przemawiał, żeby ten materiał opublikować.
21: Prezydent w jednej ze swoich wypowiedzi określił rewelacje Onetu jako stek kłamstw i nienawiści. Karol Nawrocki wytoczył jeszcze proces karny przeciwko Onetowi, który ma rozpocząć się w listopadzie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
19: Teatr Pinokio w Łodzi pomoże skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci i młodzieży. W zajęciach, które ruszyły w teatrze, mogą uczestniczyć m.in. nauczyciele, psychologowie oraz osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą. Mówi Wiktoria Różycka z Fundacji Teatru Otwartej Formy.
24: Pojawia się wiele opcji i alternatyw do pracy z dziećmi, z młodzieżą. Coraz więcej mamy w sobie też otwarcia na to, żeby słuchać młodego człowieka, żeby uznawać jego zdanie, zwracać uwagę na różne sytuacje i mówić też o nich głośno.
25: Przepisy mamy już dokumenty, które pozwalają nam reagować. Teraz chcemy troszeczkę uczulić na to, co się może pojawić, by móc zareagować, a nie być trochę jak Polak po szkodzie, tylko reagować i podbijać dyskusję w momencie, kiedy już do takiej sytuacji dojdzie.
19: Dodaje Barbara Michalska z Fundacji Edukabe. Przyczynkiem do warsztatów jest spektakl opowiadający o przemocy, wykluczeniu i obojętności dorosłych wobec krzywdy młodych ludzi. Udział w wydarzeniu, które potrwa do czwartku, jest bezpłatny i wymaga wcześniejszych zapisów. Piłkarze drugiej drużyny Widzewa Łódź przegrali z Polonią Bytom 1-2 i odpadli z rozgrywek o Puchar Polski. Więcej w relacji Roberta Zwolińskiego.
26: Romantycznej historii pucharowej nie było. Widzew 2 Łódź przegrywa na boisku na Łodziance z Polonią Bytom, pierwszoligową Polonią Bytom 1-2. Wszystko zaczęło się już na samym początku. W 60 sekundzie gol dla gości. Benedikt Miocie wykorzystał błąd widzewiaków. Polonia w pierwszej połowie miała dużą przewagę, miała też rzut karny, ale tutaj świetnie popisał się bramkarz Widzewa Franciszek Golański, broniąc karnego wykonywanego przez Wojtyrę. Jednak goście objęli dwubramkowe prowadzenie w 66 minucie. Tym razem to Kamil Orlik trafił do siatki, choć widzewiacy już w drugiej połowie grali dużo lepiej, mieli swoje sytuacje i w końcu do siatki też trafili, ale gol Sebastiana Zieleńskiego z 70 minuty daje tylko i wyłącznie porażkę 1-2. Widzew 2 odpada z Pucharu Polski.
19: W drugiej rundzie nie zobaczymy żadnej z drużyn z regionu łódzkiego, a zdjęcia z meczu Widzewa z Polonią na radio.łódź.pl. Kolejne informacje o 19.00.
17: No teraz już 18-19 stopni w naszym regionie, czyli coraz mniej. Tak jak mówiłem godzinę temu, no cóż, robi się coraz później, a w nocy silne zamglenia, miejscami mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów, lokalnie do 200. Temperatura 8 stopni najniższa, wiatr raczej słaby, południowy i jutro znów możliwe przelotne opady deszczu, silne zamglenia. Temperatura jutro do 26 stopni powróci i wiatr słaby bądź umiarkowany. Zazwyczaj z kierunków południowych.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 7 minut po 18, Piotr Bielawski, to do 19. Oj, zagram jeszcze trochę muzyki.

Daj mi znak, Zalia, czekając na kolejne jej piosenki. Właściwie to jest ostatnia nowość. Polska zaczęła grać z Ukrainą, mówię o siatkarzach. Na razie całkiem nieźle, no ale to dopiero początek pierwszego seta, ale od czasu do czasu coś tam ja Państwu powiem. Jak przynajmniej wynik wygląda w tym spotkaniu, to ważne spotkanie rzeczywiście, a Ukraina wcale nie jest słabe uszem w tym meczu. Niebawem ta obiecana płyta tygodnia, ale zanim to jeszcze Amy McDonald na przykład zaśpiewa, w ogóle wrócę do pięknych melodii z przeszłości, bo obiecywałem, że nie tylko nowości dzisiaj będę grał.

Piosenka powraca, co róż powraca. Nie mówiłem, że piękne melodie. To jeszcze Reni Jusis dorzucę, a później Plastik się pojawi. Dlaczego? Bo to jest jeden z ostatnich Plastików, czyli z ostatniego okresu nagranie. I to fajnie też pokazuje, jaką drogą podążali przez 20 lat, co się u nich działo. No i jak się zmieniała ta ich muzyka. Dlaczego mówię o 20 latach? Bo w cyklu płyta

tygodnia wracamy do debiutanckiej płyty Plastików sprzed 20 lat. Oni sami o tej płycie właśnie nam zawsze o tej porze opowiadają. I tak będzie do piątku.

0: Płyta tygodnia.
1: Piotr Bielawski, zapraszam. Kolejny odcinek naszej płyty tygodnia. A słuchamy w tym tygodniu plastików. Plastik i krążek debiutancki. To było ponad 20 lat temu. 20 z kawałkiem nawet bym powiedział. I nic się nie zmieniacie, a wasza muzyka też nie, no bo to jest właściwie ta sama płyta, tylko na winylu, prawda?
2: Tak, marzyliśmy o tym, żeby zaistnieć na winylu i marzenia się spełniają po 20 latach.
3: Czyli fajnie. Plastik na plastiku. Tak. To też rodzaj plastiku.
1: Wy zawsze marzyliście. Tak naprawdę to spełniacie jakieś swoje marzenia przez cały czas.
3: Jesteśmy marzycielami, pasjonatami.
1: Ale też szukacie swojego miejsca, jesteście nowatorami, pionierami czegoś. Zawsze mieliście to, taką ambicję w sobie.
3: Na tej płycie 20 lat temu nawet był utwór Szukam.
1: No właśnie, tak. Ale nie o nim dzisiaj, tak?
3: Nie o nim dzisiaj. Nie.
1: Ale zgadzacie się z moim poglądem, że plastik to właśnie był taki zespół szukający czegoś nowego, bawiący się, niekoniecznie tylko patrzący, co jest modne.
3: To tak jak w tym dowcipie o kontrabasiście, myśmy jeszcze nie znaleźli. Jeszcze szukamy.
2: Dźwięku, tak.
1: Plastik po 20 latach jest dokładnie taki sam i płyta również. I dzisiaj wydaje mi się, że możemy spojrzeć z perspektywy na te utwory i nagle odebrać także te same emocje. Odbieracie, przypominacie sobie, jakie emocje wam towarzyszyły przy nagrywaniu tych piosenek?
2: Tak, zdecydowanie.
1: I jakie emocje? Bo dzisiaj taki uspokojony jesteś, Paweł.
2: No, rozmawiamy teraz o piosence Nice Girl.
1: Bardzo proszę, dzisiaj będzie Nice Girl.
2: Tak, i to była taka fajna historia, że ta piosenka ukazała się przed płytą. I ile to było lat przed płytą, Aga?
3: Przed płytą na pozytywnych wibracjach.
2: No, ale to ja miałem powiedzieć, no.
3: Nie, kobietom się nie liczy lat,
1: tam,
3: a Nice Girl to z pewnością kobieta.
2: Dwa lata chyba wcześniej nawet, wydaje mi się, to można sprawdzić, nie pamiętam. Już wymarzyliśmy sobie taką sytuację, bo wtedy była taka bardzo popularna składanka, pozytywne wibracje, więc ja sobie wymyśliłem i oczywiście zawsze tak mamy, muszę to powiedzieć, Aga się na mnie obrazi. Wymyśliłem sobie fajnego gościa, Aga powiedziała, nie, to się nie uda, to się nie uda. Jest taki pianista w Polsce, kubański, Reinaldo Ceballo. I wtedy ono odniósł taki fajny sukces, bo wyprodukował płytę Kory, Kora Ole Ole. I nasz wspólny przyjaciel, świętej pamięci Wojtek Przybylski, świetny realizator, ojciec polskiej realizacji dźwięku, pomógł nam w tym, poznał nas z Rejem Ceballo i marzenie się spełniło.
1: I zagrał.
2: I zagrał. Nie zagrał tylko. Kubański, latynoskie solo na fortepianie.
1: Aga?
3: Tak zaistniał na dłużej w naszym życiu, bo Rej jest fantastyczną osobą i fantastycznie gotuje, jest po prostu słońcem chodzącym.
1: A piosenka zagościła i gości do dzisiaj, taka jest prawda.
2: I
1: to
2: później
1: taki przebój, nie?
2: Tak, i najpierw na pozytywnych wibracjach, a później okazała się na płycie naszej i bardzo się cieszymy z tego powodu.
3: To jest moja autobiografia. Ja tam się zmagam z moimi problemami z asertywnością w tym utworze. I to jest właśnie zabawne, że jak słychać, jestem straszliwą gadułą, a tam bardzo mało tekstu jest.
1: A teraz tylko już na zakończenie, bo już słuchamy Nice Girl, spytam, i co, po latach poradziłaś sobie?
3: Trochę lepiej jest, tak.
1: Dziękuję bardzo. Nice Girl.

Ciąg dalszy nastąpi. Każdy może dosłuchać sobie zresztą, bo jest na winylu płyta sprzed 20 lat Plastików. Plastik debiut. Dobrze, że ta muzyka wróciła, przypominając, jaki to był zwrot akcji w tej polskiej muzyce. No, kolejna opowieść z tamtych czasów i kolejna piosenka z tamtych czasów i opowieść o tej piosence już jutro w cyklu Płyta Tygodnia. Aga Burcan i Paweł Radziszewski, czyli Plastik, właśnie duet Plastik, będą nam dalej opowiadać. To było tak wczoraj, że Kaja nas kołysała. Mogę powtórzyć taką chwilę, ale już z inną piosenką.

No to już Django. To z takiej płyty, która pojawiła się w sam raz na wakacje tegoroczne i przyniosła bardzo słoneczną muzykę z jednej strony, bardzo transową muzykę nawet bym powiedział i też no to jest taki kierunek, który ten plastik 20 lat temu to już zaznaczył. Uśmiechnę się i powiem. Nie sądzę, żeby Django akurat znał płytę zespołu Plastik, ale no ta muzyka już rozpowszechniła się w całym świecie przez te 20 lat. Oni to robią znakomicie, to muszę przyznać. Mają swój styl, teraz mówię o Django, mają swój klimat i mają swoją nawet produkcję, swoją barwę i to jest fenomenalne. Django zagra koncert w Łodzi, w Atlas Arena. Warto pójść i po prostu tam bioderkami troszeczkę poruszać, roztańczyć się albo sobie po prostu się wsłuchać w te dźwięki i być na takiej fali relaksu, bo z drugiej strony jest to też relaksujące. Pozostaniemy przy takiej muzyce, zwłaszcza, że jest trochę nowości.

Nienawidzę Battlefield, to Pat Benatar. O miłości to tyle, nie będę nawet tytułu tłumaczył, a piosenkę Państwo bardzo dobrze znają, to jest klasyk na te klasyki. To i opowiadać też, czy przypominać, skąd ta piosenka się wzięła, nie będę. Natomiast trochę klasycznie będzie rzeczywiście już do końca tej dzisiejszej audycji, bo Dawid Podsiadło i Mitch Ure. Trochę o miłości nadal jednak w tych piosenkach, ale podobno wszystkie piosenki są o miłości. Nie tłumacząc tego, Dawid Podsiadło wcale nie najnowszy, Mitch Ure jeszcze starszy, więc dlatego mówię, że klasyka. I zejdźmy na ziemię, bo Michał Dąbrowski przyszedł, a przecież wieczór samorządowy po godzinie 19. Zejdźmy na ziemię po prostu i proszę zostać z nami, czyli Radio Młodzi, słuchać nas uważnie w dalszym ciągu. Bez pośpiechu, ze spokojem po prostu i z radyjkiem przy uchu. Piotr Bielawski, to ja już pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jutro się słyszymy z kolei od godziny 12. Najpierw piosenki na walizkach, a będzie ciekawa podróż. Obiecuję i zapowiadam. I trochę tajemnicy trzymam, nie powiem, jaki to będzie temat tej audycji. No a później będziemy się słyszeć aż do godziny 16, więc w środku dnia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
7: Co?
6: Podobno jest nowy system w Azji.
7: Aha.
6: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
7: Mordo.
6: Co?
7: To jest fake.
8: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
10: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
11: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
12: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
11: Lamia Sofa na każdy dzień.
13: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
14: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
13: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
14: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
13: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
14: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
15: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie.
17: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Paliwo coraz droższe. Premier prosi prezydenta o pomoc. Straż Miejska w Łodzi jest bez prądu. Awaria potrwa jeszcze kilka godzin. 17 lat czekali na powrót pociągów, które zawiozą ich do Łodzi. Mieszkańcy Poddębic wsiądą w nie w połowie grudnia. W regionie w nocy mgły i 8 stopni. Premier prosi prezydenta o pomoc w ulżeniu kierowcom przy dystrybutorach. Donald Tusk apeluje do Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo to może się przełożyć na obniżki na stacjach.
18: Możemy te ceny obniżyć w Polsce, tak jak to robiliśmy już dwukrotnie, wprowadzając program CPN, ceny paliw niżej. Na to są potrzebne pieniądze. Te pieniądze są w koncernach. Na kryzysie my tracimy wszyscy, kierowcy, obywatele, podatnicy, ale zarabiają koncerny.
17: Prezydent uchwaloną poprzednią ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Swoją decyzję uzasadniał tym, że według niego rządowa propozycja naruszała zasadę mówiącą, że prawo nie działa wstecz. A na stacjach paliw z dnia na dzień jest drożej. Etylina 95 kosztuje prawie 8 zł, a olej napędowy 9 zł. Eksperci rynku paliw ostrzegają, że to nie koniec podwyżek.
4: Radio Łódź.
7: Zawsze sprawdzone informacje.
17: Straż Miejska w Łodzi bez prądu. Awaria potrwa jeszcze kilka godzin. Strażnicy uruchomili już awaryjny numer telefonu. Podczas prac serwisowych uszkodzono przyłącze energetyczne, mówi Radio Łódź zastępca komendanta Łódzkiej Straży Miejskiej Marek Marusik.
19: Nie mamy zasilania, włącznie z zasilaniem awaryjnym, które musiało zostać na czas naprawy odłączone, więc chwilowo nie jesteśmy dostępni ani online, ani też telefonicznie, czyli numer 986 aktualnie alarmowy nie jest obsługiwany, dlatego bardzo prosimy o cierpliwość.
17: Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Pociągi wracają na tę trasę po 17 latach. Mowa o linii Poddębice-Łódź. Składy zatrzymają się po drodze w Zduńskiej Woli, Łasku i Pabianicach. Regularnego połączenia kolejowego mieszkańcom brakowało od 17 lat.
20: Takiego regularnego połączenia to raczej nie ma.
21: Nigdy tak jakoś nie było słychać, żeby ktoś tutaj pociągiem dojeżdżał do Poddębic, tak?
22: Na razie nie znamy szczegółowego rozkładu jazdy. Jego szkic pojawił się w portalu pasażera, który prowadzi zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe. Natomiast spółka póki co nie przedstawiła tego rozkładu oficjalnie.
17: Mówi Kacper Fischer z rynku kolejowego. W systemie portal pasażera pojawiły się godziny planowanych odjazdów. Na razie nieoficjalnie ruszą 13 grudnia. Będą pieniądze na nowe terapie. Resort Zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapie w przyszłym roku, poinformowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
23: Naszym celem prowadzenia tych negocjacji jest uzyskiwanie korzyści finansowych, generowanie środków na to, byśmy mogli nowe leki i wprowadzać na listę leków darmowych i wprowadzać nowe terapie.
17: A niektóre leki mogą zniknąć z listy, wtedy farmaceuta powinien zaproponować darmowy odpowiednik. Natomiast jeżeli pacjent przywiązany jest do nazwy producenta, będzie mógł dopłacić. Szefowa unijnej dyplomacji reaguje na wyłowiony przez Polskę z Bałtyku rosyjski dron. To nie przypadek, Rosja chce nas zastraszyć, podkreśliła w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Kaja Kallas. Nawiązała też do ataku na pociąg w pobliżu granicy z Polską, czy do zestrzelonego przez samoloty NATO drona nad Litwą. Zaapelowała do unijnych krajów o zaostrzenie sankcji na Rosję. To tyle w tych wiadomościach, na kolejne zapraszam o 20. W nocy w regionie silne mgły, a temperatura spadnie do 8 stopni. W środę będzie istne lato. Dużo słońca i bardzo ciepło, do nawet 26 stopni. Pod koniec dnia możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany południowy.

0: Wieczór samorządowy.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na Wieczór samorządowy w Radiu Łódź. Kłaniam się naszym gościom w studiu, a z nami radni Rady Miejskiej w Łodzi, Agnieszka Wieteska, Nowa Lewica.
2: Dobry wieczór.
1: Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Dobry wieczór.
1: Maciej Rakowski, Koalicja Obywatelska.
4: Dobry wieczór Państwu.
1: A zaczynamy od nocnej sprzedaży alkoholu, a konkretnie od zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na stacjach benzynowych i w sklepach, który może jeszcze w tym roku objąć całą Łódź. Przypomnijmy, że w zakończonych niedawno konsultacjach społecznych za takim rozwiązaniem opowiedziało się niemal 7 na 10 uczestników. W Radzie Miejskiej jednak nie ma na razie jednomyślności, choć zwolennicy zmian liczą, że uda się znaleźć większość do tego potrzebną. To rozwiązanie już działa na terenie 7 łódzkich osiedli od niemal roku. Były konsultacje społeczne, słyszeliśmy od przedstawicieli większości rządzącej, że zdanie mieszkańców jest najważniejsze, że być może jeszcze we wrześniu radni się tym zajmą. Wiemy, że na środowej sesji 16 września się nie zajmą. Czemu? Agnieszka Wieteska, Nowa Lewica.
2: To znaczy nic mi nie wiadomo, że mieliśmy się zająć tym tematem już we wrześniu. Pan przewodniczący nie wprowadził tego do porządku. Nie było tego też na konwencie przedsesyjnym. Natomiast co do samej uchwały, to Lewica od samego początku była za zakazem sprzedaży alkoholu po godzinie 22 w całej Łodzi. Tutaj przystaliśmy na propozycję koalicjanta, czyli Platformy Obywatelskiej, żeby wprowadzić to najpierw w formie pilotażu na części osiedli. Ten pilotaż wydaje mi się, że wypadł pomyślnie, mniej interwencji policji, spokojniej. Powinniśmy to zrobić w całej Łodzi, bo nie powinno być tak, że na jednym osiedlu można kupić alkohol, a na drugim przejść przez ulicę i już nie móc tego alkoholu kupić. Natomiast nie wiadomo, czy będziemy musieli w ogóle podchodzić do tego tematu i zajmować się nim, bo niedawno Sejm wznowił pracę nad zakazem właśnie w całym kraju sprzedaży alkoholu. Jeśli taka ustawa w Sejmie zostanie przegłosowana, to nasza uchwała będzie bezprzedmiotowa, no bo prawo nadrzędne wyreguluje nam tutaj tą kwestię i zakaz sprzedaży alkoholu będzie w całym kraju.
1: Ale wiecie też Państwo, ile potrafi trwać proces uchwałodawczy, że to nie jest wcale takie, mówiąc kolokwialnie, hop-siup. Proces legislacyjny to jest jeszcze wyższa półka, jeżeli chodzi o poziom konsultacji, czy to międzyresortowych, czy to też tych społecznych. Jeszcze na końcu ktoś musi tę ustawę podpisać. Ktoś, konkretnie prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, który ma prawo weta. Czy będziecie Państwo czekać, żeby zobaczyć, jakie będą losy tej ustawy, żeby wiedzieć, czy musicie przyjmować tę uchwałę?
2: Nie, nie będziemy czekać. Jeśli okaże się, że to w najbliższym czasie nie będzie głosowane w Sejmie, to będziemy tutaj koalicjanta przekonywać, żeby do końca roku ta uchwała została w Łodzi podjęta i zakazem sprzedaży alkoholu została objęta cała Łódź. No mieszkańcy, jak tutaj pan redaktor wspomniał przed chwilą w materiale, jasno się opowiedzieli. No 70% mieszkańców jest za wprowadzeniem.

0: osobiście nie muszę być jakoś szczególnie przekonywany do wprowadzania ograniczeń, ponieważ ani nie odczuwam potrzeby biegania w nocy na zakupy alkoholowe, a z drugiej strony dostrzegam wszelki widok związane z tym problemy, bo oczywiście duża podaż skutkuje dużą konsumpcją, a duża konsumpcja, zwłaszcza taka spontaniczna w godzinach nocnych, często prowadzi do różnych problemów, także nie tylko dla osób postronnych, ale i dla samych zainteresowanych.
1: To ta uchwała będzie procedowana do końca roku, myśli pan?
0: Znaczy ja uważam, chciałbym. Natomiast zwrócę uwagę na to, o czym mówiła pani radna Wieteska, że to jest sytuacja, w której no my jako samorządowcy konstruujemy swego rodzaju ersatz, bo skoro kwestie ograniczeń w handlu, możliwości dokonywania takich czy innych zakupów i prawa oferowania alkoholu w godzinach nocnych w jakiś sposób oczywiście dotykają wolności obywatelskich, to jest materia, która co do zasady powinna być regulowana przepisami ustawowymi. Samorządy tutaj korzystają z tego obejścia, powołując się na przepisy porządkowe, ale to też nakłada na nas obowiązek, żebyśmy byli w stanie wykazać jakieś powiązanie pomiędzy takim uchwalaniem przepisów ograniczających, a efektem w postaci choćby zmniejszenia liczby przestępstw i wykroczeń. Kończy się sezon letni. To jest ten czas, kiedy choćby z uwagi na warunki klimatyczne pewnie największe było spożycie alkoholu, czy moglibyśmy łatwo porównać jeden sezon do drugiego. I ja będę namawiał koleżanki i kolegów, żebyśmy najpierw sięgnęli do danych o liczbie przestępstw przeciwko zdrowiu, zwłaszcza występków o charakterze chuligańskim, jakiś przestępstw zniszczenia mienia, czy wykroczeń o takim charakterze czysto porządkowym. Obawiam się, że i policja i straż miejska tak wprost nie prowadzi ewidencji, która by wskazywała na związek czynu ze spożywaniem alkoholu, ale są pewne kategorie zdarzeń, które dość łatwo można z tym powiązać.
1: Dobrze,
0: tak?
1: Ale jeżeli by z tych statystyk wyszło, że rzeczywiście ta liczba interwencji i wykroczeń związanych ze spożyciem alkoholu spadła, czy też spadła nieznacznie, albo nie spadła w ogóle, to wtedy te konsultacje społeczne i ich wyniki powędrują do folderu z napisem kosz?
0: Znaczy nawet nie zakładałbym, że należy się spodziewać, że spadła nieznacznie, bo oczywiście czysto teoretycznie można sobie wyobrazić, że wzrosła liczba tego rodzaju zdarzeń. Ale tak jak zawsze przy różnego rodzaju statystykach, też trzeba nie tylko skonfrontować się z wynikami, ale poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście jest związek logiczny pomiędzy czynnikiem A a skutkiem B, bo może być zupełnie inaczej. Natomiast wydaje mi się, że to jednak będzie dosyć łatwo dostrzegalne i będzie to silny argument dla nas, tak? Bo tutaj razem z panią radną jesteśmy zwolennikami wprowadzenia tych ograniczeń, żeby do tego doszło. Ale zdecydowanie najlepiej, to mówię jako prawnik, byłoby bez wszelkich tutaj wątpliwości takiej natury czysto teoretycznej, żeby to wynikało z ustawy, albo żeby ustawodawca dał wyraźny mandat samorządom do wprowadzenia ograniczeń.
1: Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość. Pan od początku był przeciwnikiem alkoholowej ciszy nocnej na terenie tej częściowej Łodzi, czyli na terenie tych 7 osiedli. Teraz też pan jest przeciwnikiem na terenie całej Łodzi, czy może po tym roku pan się jednak przekonał?
2: Tak, cały czas konsekwentnie jestem przeciwnikiem. Ja tylko dodam do wcześniejszej wypowiedzi, że akurat zgadzam się i chętnie też bym się zapoznał z danymi statystycznymi. Myślę, że dla samorządowców jest to istotne pod kątem podejmowanych decyzji i rozstrzygnięć, ale myślę, że to też byłby ciekawy materiał dla osób, które chciałyby pod kątem naukowym na przykład zgłębiać tą sprawę i badać ją. U nas w Klubie Prawa i Sprawiedliwości nie ma dyscypliny głosowania w tej kwestii.
1: Ja też dodam, że jeżeli chodzi o te podziały i te różnice w zdaniach dotyczących podejścia do alkoholowej ciszy nocnej, to nie jest taki prosty podział Koalicja Obywatelska i Lewica kontra Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj w każdym klubie te podziały są bardziej lub mniej pół na pół.
2: I u nas właściwie rok temu w klubie były osoby, które głosowały właściwie w ramach trzech różnych możliwości. Zarówno radni, którzy byli za, przeciw, jak i ci, którzy się
3: Lewica w całości była za zakazem.
2: Natomiast ja byłem jednym z dwóch radnych w ogóle w całej Radzie Miejskiej w Łodzi, którzy byli przeciwko wprowadzeniu tej tak zwanej nocnej prohibicji w centrum Łodzi, biorąc pod uwagę argumenty osób, które też protestowały, głównie właścicieli sklepów oraz kwestie wolności obywatelskich. I dzisiaj konsekwentnie też w ten sposób będę głosował, ale też mogę zapowiedzieć, że w Klubie Prawa i Sprawiedliwości też nie będzie tym razem żadnej dyscypliny w tej kwestii. Pytanie, czy w ogóle ona będzie przedmiotem naszych rozstrzygnięć.
1: A pan widzi jakieś zmiany w Centrum Młodzi

0: po tym roku? Czy jest lepiej, gorzej? Krowy przestały dawać mleko, sklepy z alkoholem zaczęły znikać.
1: Nie tylko mleko.
2: Znaczy, nawet gdybym ośmielił się powiedzieć, że widzę jakąś różnicę, no to to jest jednak wyłącznie jakieś subiektywne zdanie. Wolałbym jednak bazować nawet nie na konsultacjach społecznych, tylko faktycznie na jakichś rzetelnie przeprowadzonych badaniach.
0: No ale jest pan radnym, ma pan wolny mandat, ma pan pewnie swoje obserwacje i ma pan
2: no,
0: też
2: ja nie widzę różnicy,
0: zdanie.
2: Szczerze mówiąc, między tym, co działo się rok temu, a tym, co dzieje się w tym roku, jeśli chodzi o to, co dzieje się na ulicach Łodzi.
0: Agnieszka Wieteska, Nowa Lewica, pani widzi jakąś różnicę?
3: Ja jeszcze tylko chciałam dodać, że pan radny tutaj trochę wychodzi naprzeciw posłom z Prawa i Sprawiedliwości, którzy zapowiedzieli, że poprą projekt Lewicy odnośnie nocnej prohibicji, także...
0: No nie ma dyscypliny, myślę, jak nie widać, nie tylko na stopniu klubowym, ale też partyjnym.
3: To znaczy, ja rozmawiałam z komendantem miejskim Straży Miejskiej i wiem, że te statystyki pokazują, że liczba interwencji Straży Miejskiej w godzinach nocnych znacząco spadła. Także myślę, że to tutaj, jak dostaniemy taką pogłębioną analizę do pracy nad tym projektem, to myślę, że to jasno pokaże. Też nie słyszałam, żeby jakiś sklep upadł, bo wcześniej tutaj przeciwnicy tego zakazu właśnie podnosili, że sklepy poupadają, jak wprowadzimy ten alkohol.
0: Część tych sklepów z alkoholem rzeczywiście się na Piotrkowskiej zamknęła, ale w ich miejsce pojawiły się nowe lokale usługowe, czy to kawiarnie, czy jakieś inne miejsca do spędzania czasu.
3: Natomiast głównie był podnoszony temat Żabki. Żabka żadna się nie zamknęła, nie widzę, żeby coś złego się tutaj działo, handel kwitnie.
0: To pytanie, na co państwo potrzebujecie czasu. To pytanie, na co państwo jeszcze potrzebujecie czasu? Spoglądam tutaj z mojej perspektywy lewą stronę stołu emisyjnego, dlatego że słyszę, w samych superlatywach mówicie państwo o tym roku z tą nocną prohibicją na terenie 7 łódzkich osiedli. Czy potrzebujecie tego czasu, żeby przekonać kolegów koalicyjnych, Agnieszka Wieteska, czy też klubowych, Maciej Rakowski?
3: Nie, to jest tak, jak pan radny Rakowski wcześniej wspomniał. Czekamy na to, czy nie będzie ustawy w tym temacie, która jakby tutaj jasno wskazywałaby na zakaz alkoholu w całym kraju, tak? Jeśli to nie odbędzie się w najbliższym czasie, to myślę, że do końca roku jako Rada Miejska zajmiemy w tym temacie stanowisko.
0: I jeszcze na dodatek, ale najbliższy czas to są te wrześniowe posiedzenia, październikowe, listopadowe.
1: Ja liczę, że do końca roku kwestia sprawa się rozstrzygnie.
3: Dokładnie.
1: Przy czym no tutaj akurat jest dosyć nieźle, jeżeli chodzi o egzekucję przepisów, bo ja zawsze jak uchwalamy jakieś przepisy, a w niewielu dziedzinach jako Rada możemy sobie pozwolić na jakąś taką działalność stricte prawodawczą, tak? Na przykład wkrótce będziemy mogli przetestować, jak sprawdzi się uchwalony przez Radę przy sporych moich wątpliwościach. Nie jeżeli chodzi o meritum, ale o możliwość wyegzekwowania. Zakaz używania fajerwerków także w noc sylwestrową. Okaże się, tak? Tu z alkoholem, powtarzam, jest troszeczkę prościej, bo handlowcy jednak sporo ryzykują możliwością utraty koncesji.
0: To nie jest sprawa.
1: To jest bardzo silna restrykcja, silna sankcja. No i to jednak wymusza przestrzeganie przepisów. Ale oczywiście nigdy sprawa nie jest taka prosta, bo zawsze można spodziewać się, że w warunkach gospodarki rynkowej, zwłaszcza, będzie oferowany w inny sposób ten alkohol po porównywalnych do sklepowych cenach, tylko pod hasłem lokali gastronomicznych.
0: No tak, a my nie wprowadzamy totalnej... Ale wszystkich też nie wyeliminujemy przepisem, tak. Ale na kodeks karny dlaczegoś, z jakiegoś powodu się umówiliśmy.
1: Nie, jasne, ale tylko wskazuję, że to jest trochę otwarcie drogi do takich lokali paragastronomicznych, gdzie alkohol będzie sprzedawany, prawda, na tam setki czy pięćdziesiątki, po cenach zbliżonych do sklepowych. I kto będzie miał się napić, to i tak może. Ja jestem, prawda, tak wiekowy, że pamiętam, wtedy jeszcze już zupełnie mnie nie dotyczyło, ale pamiętam jeszcze prohibicję z czasów generała Jaruzelskiego, gdy alkoholu nie można było kupić do godziny 13. No i to też wskazywano, że powodowało dodatkowe dochody dla osób, które chciały się parać tego rodzaju sprzedażą pokątną.
0: Dobrze, przenosimy się z Piotrkowskiej z Centrum Łodzi na Bałuty, gdzie zamiast zielni może powstać nawet kilkaset mieszkań. Chodzi o spór o działki przy Wojska Polskiego. Miasto chce zamienić teren po dawnym gimnazjum przy ulicy Harcerskiej na działki przy ulicy Wojska Polskiego i to właśnie tam deweloper mógłby wybudować nawet kilkaset mieszkań. Pomysł budzi sprzeciw mieszkańców, społeczników, którzy przypominają, że teren był wcześniej przewidywany jako część większego obszaru zieleni. Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Tak, ten teren zgodnie z planowaniem przestrzennym miał mieć takie przeznaczenie. Ja w ogóle zastanawiam się, czy takie osiedle w tym miejscu powinno powstać. Wiem, że to jest akurat specyficzny fragment, fragment Bałut. Wiem, że też, że mieszkańcy protestują. Do mnie zgłaszali się zarówno za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak i za pośrednictwem skrzynki radnego. Stąd ja będę przeciwny takiej inwestycji i będę na pewno głosował przeciw. I myślę, że pozostali radni z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości także będą przeciwko tej inwestycji, zgodnie z życzenie mieszkańców, którzy do nas się zwrócili.
0: Maciej Rakowski, Koalicja Obywatelska.
1: To jest bardzo trudny temat i debatowała w tej sprawie w ostatni piątek Komisja Planowania Przestrzennego, której mam zaszczyt być przewodniczącym.
0: I Komisja Finansów też się dzisiaj pochylała.
1: Komisja Finansów, tak, uchwałę. Też dzisiaj. Natomiast ja mam oczywiście w tej sprawie mieszane uczucia, bo trudno nie widzieć tych problemów, które są sygnalizowane, ale zważywszy na wszystko, co wiąże się z tym projektem, to jednak na sesji, jeżeli nie pojawią się żadne nadzwyczajne i nowe informacje, podniosę rękę za. Ponieważ ten projekt zmierza do usuwania skutków błędu, który popełniliśmy przed laty. Błędu, ja mówię tutaj w liczbie, znaczy w pierwszej osobie popełniliśmy, ja akurat nie głosowałem wówczas, gdy ta uchwała była podejmowana, ale Rada zdecydowała o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Harcerskiej. Kto nie zna tego terenu, to powinien wiedzieć, że to jest spory obszar po dawnej szkole, ulokowany wewnątrz osiedla Doły. Tereny osiedla z lat 50., dosyć gęsta zabudowa, bez infrastruktury drogowej, takiej, jaka dzisiaj jest potrzebna w przypadku osiedla mieszkaniowego, z niewielką liczbą miejsc parkingowych, z wąskimi uliczkami, dostosowanymi do liczby samochodów, jaka była w latach 50. Teren obsługiwany nie od strony ulicy Wojska Polskiego, tylko od strony ulicy Brackiej, gdzie regularnie występują koszmarne trudności, jeżeli chodzi o mijanie się pojazdów i to jest, tak powiem, stan permanentny. Ten teren został sprzedany, nabył go deweloper, który zyskał pozwolenie na budowę. Natomiast obok tej jego planowanej inwestycji trwały i rozwijały się protesty mieszkańców osiedla Doły. Jak najbardziej uzasadnione, ponieważ mieszkańcy wskazywali, że tam nie ma możliwości, żeby pomieścić nową zabudowę. O ile oczywiście fizycznie da się te bloki jakoś upakować, bo był teren po dawnej szkole. Natomiast obsługa komunikacyjna od strony ulic Brackiej i dalej tej idącej między blokami ulicy Harcerskiej, ja dobrze znam ten teren, to jest mój okręg wyborczy, no byłaby zupełnie niemożliwa. No to ani ci, którzy tam kupiliby mieszkania, ani ci, którzy tam do tej pory mieszkają, mówiąc kolokwialnie, nie mieliby życia. I miasto rozpoczęło negocjacje z deweloperem, uzyskując do tego mandat w postaci uchwały Rady Miejskiej, której zresztą ja byłem projektodawcą, żeby zwrócić się o możliwość zamiany. Natomiast zamiana nieruchomości to jest operacja, która wymaga porozumienia dwóch stron. My teraz jako Rada mamy wyrazić na to zgodę, na to, co miasto wynegocjowało z deweloperem. I oczywiście my moglibyśmy tego nie zatwierdzić. My moglibyśmy oświadczyć, że deweloper ma wziąć coś innego, że my mamy tutaj jakieś inne tereny zamienne, ale w przypadku tych gruntów o tak dużym obszarze, jak te grunty przy ulicy Harcerskiej, to należało oczywiście znaleźć coś o zbliżonej powierzchni. I w tym przypadku należy również baczyć na to, a tak zapewnili nas prowadzący negocjacje urzędnicy, że nie ma zgody dewelopera na jakieś inne oferty. Więc my albo możemy to zaakceptować, albo przyjąć do wiadomości, że powstaje osiedle przy ulicy Harcerskiej.
0: Albo odkupić też tę działkę. Chyba to też jest opcja, która była
1: odkupić po wartości rynkowej za 13 milionów pod jednym warunkiem, że inwestor będzie chciał sprzedać. Bo my nie możemy zmusić. Tam nie ma inwestycji celu publicznego, żebyśmy to mieli wywłaszczać.
0: Agnieszka Wieteska, Nowa Lewica.
3: No temat Harcerskiej i tutaj zamiany to jest naprawdę trudny temat i to jest temat, który świetnie obrazuje takie powiedzenie, że nie da się wszystkich zadowolić, ale wszystkich można wkurzyć. I tak tutaj w przypadku tej uchwały to wygląda.
0: Dobrze, że idą za rok wybory parlamentarne, to wszyscy sobie o tej maksymie przypomną. Dalej.
3: Ja jednak byłam bardziej zwolenniczką tutaj budowania tego osiedla jednak na tej ulicy Harcerskiej, ale mieszkańcy nie chcieli tam dodatkowych bloków z przyczyn, o których pan radny tutaj mówił, głównie z natężeniem ruchu związanych. Natomiast myślę, że tam był lepszy obszar na budowę osiedla niż tutaj na Wojska Polskiego. Natomiast no, jeśli deweloper nie chce żadnych innych działek miejskich, zresztą też tam chyba za bardzo nie mamy z czym poszaleć, żeby zaoferować akurat w tej części miasta, no to no niestety musimy ten projekt uchwały jutro poprzeć. Ja przejechałam się tam zobaczyć ten teren dokładnie, który mamy zamienić, na którym ma powstać to osiedle. Nie jest powiedziane, że deweloper wszystkie drzewa, które tam są, wytnie, bo ludzie też teraz nie chcą mieszkać na osiedlach, które są, że tak powiem, pustynią.
0: Nie jest powiedziane też, że nie wytnie z żadnego.
3: Tak, ale te drzewa nie są jakoś gęsto porośnięte. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że tam prowadzi bardzo taka ciekawa ścieżka oddalona od ulicy Wojska Polskiego, która widać, że jest szlakiem turystycznym między Biedronką a osiedlem. I myślę, że w sumie to osiedle, jak tam powstanie, to zamknie tą drogę przechodzenia panów, tudzież pań zostawiających po sobie opakowania szklane.
0: Czyli wydaje się, że w temacie harcerskim.
1: Ale jeżeli mogę tylko jeszcze jedno zdanie o tym, o tej drodze, bo to jest taki trakt komunikacyjny, który, jak mówią specjaliści historycy, datuje się w zasadzie jeszcze z okresu początków Łodzi. To była dawna granica między Bałutami a Łodzią, bo Bałuty przecież do końca I wojny światowej były odrębną wsią i warto, i takie są zresztą zamierzenia, żeby ten trakt zachować.
3: Warto też zwrócić uwagę, że tam całe osiedle buduje się też na ulicy Smugowej, czyli w bliskiej okolicy nowa deweloperka powstaje.
0: Pozostajemy przy traktach komunikacyjnych, a konkretnie przy komunikacji miejskiej, bo Urząd Miasta Łodzi chce sprawdzić, czy aby w ciągu 15 ostatnich lat Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne nie otrzymało zbyt wielu pieniędzy w ramach rekompensaty za świadczenie usług publicznych. Przypomnijmy, w ubiegły piątek został ogłoszony przetarg na przeprowadzenie audytu właśnie w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, który ma sprawdzić, czy nie wypłacono temu podmiotowi nadmiernej rekompensaty. Odpowiedź ma przynieść właśnie ten zewnętrzny audyt, który był podobny, niedawno przeprowadzany zresztą w łódzkim lotnisku. W ubiegłym roku też był przeprowadzany audyt w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, ale on nie wykazał żadnych nieprawidłowości według ustaleń Radia Łódź. Jest to możliwe, że MPK otrzymało za dużo pieniędzy, czy może raczej, że za mało? Czy to, że, bo trudno jest znaleźć rzeczywiście chyba dzisiaj w Łodzi pasażera, który byłby w 100% zadowolony z tego, jak kursują autobusy i tramwaje. Pytanie fundamentalne, czy to jest rzeczywiście wina li tylko spółki, czy też miasta? Piotr Cieplucha,
4: no to,
0: Prawo i Sprawiedliwość.
4: Że MPK jest niedofinansowane, to jest jedna kwestia, natomiast myślę, że władze miasta powinny mieć bieżący nadzór nad rozliczeniami pomiędzy samorządem a jednostką, jaką jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. To jedna rzecz. Druga rzecz to te audyty. Pytanie, czy dzisiaj audyty nie służą jako narzędzie do ściągania cugli władzom poszczególnych spółek. Pamiętamy, czym skończył się audyt na lotnisku. Ostatecznie pani prezes została pozbawiona funkcji, którą piastowała jeszcze całkiem niedawno. Kto wie, czy taki audyt, nie mówię, że teraz, może się okazać, że podobnie jak z lotniskiem, po okresie pół roku od jego zakończenia, może dłuższym, posłuży jako podstawa do tego, żeby wyciągać konsekwencje wobec władz MPK.
0: A może w przypadku jakichś rozgrywek zreorganizować, bo to jest spółka, do której rzeczywiście są dopłacane duże pieniądze. Bo
4: no dobrze,
0: w ubiegłym
4: ale
0: roku reorganizacja
4: to jedno,
0: pół miliarda.
4: A audyt, z tego co wiemy, obejmuje kwestie związane z rozliczeniami pomiędzy miastem a spółką, jeśli chodzi o środki, które służą do tego, żeby dokapitalizować spółkę.
0: Maciej Rakowski, Koalicja Obywatelska. MPK mogło otrzymać za dużo pieniędzy w ciągu ostatnich 15 lat?
1: No, po to przeprowadzamy ten audyt, żeby to sprawdzić. Natomiast trochę mnie zaskakuje stanowisko pana radnego, bo gdyby to państwo wpadli na pomysł, żeby taki audyt przeprowadzić, to byście głosili, że trzeba to koniecznie zrobić i zła Koalicja Obywatelska z jeszcze gorszą Lewicą tego zrobić nie chcą i coś ukrywają. No, już o różne rzeczy można podejrzewać i władze miasta, i władze spółki, ale no chyba trudno zarzucić tutaj brak transparentności, jeżeli do zbadania takiej kwestii związanej z publicznymi pieniędzmi wyłania się w drodze przetargu zewnętrznego wyspecjalizowanego audytora, którego wyniki pracy przecież nie będą zamiecione pod dywan, niezależnie od tego, jakie one będą.
0: Ale jeżeli... też trudno nie odnieść wrażenia, że te audyty są przeprowadzone akurat w tych dwóch konkretnych spółkach, na lotnisku i w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Jak przeglądałem BIP i przetargi, to nie znalazłem postępowania na audyt, czy to w ZWIK-u, czyli w łódzkich wodociągach, czy to w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania, tylko w tych dwóch konkretnych spółkach.
1: Tak, ale proszę zwrócić uwagę, ile dopłacamy do tych spółek. Jaki jest na przykład w przypadku lotniska problem ze stratą? No oczywiście wynika
0: 37
1: z
0: milionów.
1: Bardzo różnych uwarunkowań, często będących całkowicie poza mocą sprawczą miasta. A ile dopłacamy do MPK, gdzie też oczywiście kwestia dopłaty jest oczywista. No nie zajmujemy się tymi spółkami, gdzie to zaangażowanie środków miejskich, w pierwszej kolejności się nie zajmujemy, gdzie to zaangażowanie środków miejskich jest mniejsze, a przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, co może wiązać się z potencjalnymi problemami. Natomiast pan radny trochę dlatego ubolewa, że jeżeli ten audyt zostanie przeprowadzony i wykaże, że MPK, ja w to wierzę, było finansowane prawidłowo i nie było tu jakichś nadmiernych przelewów, no to o czym panowie będziecie w kontekście komunikacji miejskiej mówić?
0: A co jeżeli wyjdzie nieprawidłowość w zupełnie drugą stronę? Jeżeli wyjdzie z tego audytu, że miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne otrzymało zbyt mało pieniędzy w ciągu ostatnich 15 lat.
1: To jest problem przedawnienia roszczeń cywilnych. Na szczęście cały ten okres nie będzie objęty obowiązkiem zapłaty.
0: Ale jeżeli porozmawiamy z miejskim przedsiębiorstwem komunikacyjnym nieoficjalnie, jeżeli porozmawiamy czy to z pracownikami, czy to ze związkowcami, to też czasami się nieoficjalnie słyszy o tym, że miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne wozi trochę na kredyt. To znaczy nie dostaje na bieżąco zapłat za przewozy, a w ostatnim czasie ma otrzymywać zapłatę niekoniecznie w formie właśnie środków pieniężnych, tylko na przykład w formie działki, na której jest stacja do ładowania autobusów, czy jakaś inna stacja transformatorowa. No, tak. No jak wiemy z tego...
1: Za to ciężko
0: nie zapłaci się motorniczemu z tego.
1: Paliwo, tak, i płaci motorniczym.
0: Agnieszka Wietewska, Nowa Lewica.
3: Bardzo ciekawe jest to, co pan radny z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że miejskie przedsiębiorstwo jest niedokapitalizowane, bo zawsze jak głosowane są zmiany w budżecie, to państwo radni są przeciwko. Między innymi właśnie przekazywaniu tych pieniędzy na MPK. Także z jednej strony nie chcą dawać pieniędzy, a z drugiej strony mają pretensje, że tych pieniędzy jest przekazywanych za mało. Natomiast co do samego audytu, no nie ma nic dziwnego w tym, że właściciel chce przeprowadzić dokładny audyt. No prywatne spółki czy spółki akcyjne również takie audyty przeprowadzają u siebie w firmach. I głównym celem takich audytów nie jest znalezienie jakichś nieprawidłowości, tylko sprawdzenie w ogóle funkcjonowania, czy wszystko jest w należyty sposób przeprowadzane. Tak samo tutaj zobaczymy, czy te dokapitalizowania, te dotacje, które miasto przekazuje, faktycznie są wystarczające, czy nie są wystarczające, czy może w jakiś inny sposób powinny zostać rozliczane, czy w innych terminach te płatności przekazywane. I myślę, że właśnie po to jest audyt. To nie jest absolutnie żadne polowanie na czarownicę, bo tak jak pan radny Rakowski tutaj wspomniał, te audyty są w spółkach, które najwięcej pieniędzy z budżetu miasta dostają. Po prostu chcemy sprawdzić, jak wydatkowane są pieniądze mieszkańców.
0: To ja zacytuję radnego Marcina Chęcza. Po audycie lotniska wszyscy się spodziewali audytów w MPK. Raczej słyszałem o problemach sygnalizowanych z drugiej strony. MPK na komisjach nieraz nam mówiło, że te transfery są po prostu zbyt małe.
1: To sprawdzimy. Znaczy audytor sprawdzi.
3: No, jeśli wyjdzie w audycie, że są zbyt małe, to myślę, że na przyszłość trzeba będzie po prostu w większej wysokości planować budżet na MPK w budżecie miasta.
1: My też nie mamy interesu, żeby MPK zadusić, nie zapewnić środków na funkcjonowanie, bo to po pierwsze jest nasza spółka, a po drugie, i to jeszcze ważniejsze, wozi mieszkańców Łodzi.
0: No ale spółka jest też teraz w takim ważnym w historii swojej momencie. Niedawno został oddany zakład techniki w Helenówku, to znaczy zajezdnia w Helenówku została wyremontowana. Swoją siedzibę będzie miał tam zakład techniki, który wciąż się trochę przeprowadza. Po tej przeprowadzce zakład techniki ma już nie tylko remontować, serwisować, naprawiać te tramwaje. Dodam, że niedługo będą tam serwisowane tramwaje Skody, to znaczy będzie tam naprawiana klimatyzacja. Więc widocznie jest to taki ważny punkt tramwajowy na całej mapie Polski, bo Skoda jeździ tylko, jeżeli chodzi o tramwaje we Wrocławiu. Docelowo zakład techniki ma produkować własne tramwaje. Pytanie, czy powinno się powtórzyć, a może nie powinno się powtarzać, tego modelu, który zastosował poznański producent tramwajów, czyli Modern Trans, który około 20 lat temu zaczynał także jako zakład napraw autobusów i tramwajów w MPK, tylko że w Poznaniu. Później wydzielono z tego spółkę, która do dzisiaj co prawda należy do miasta, ale ona produkuje te tramwaje na warunkach rynkowych. Powinno się wydzielić zakład techniki jako osobną spółkę z MPK? Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
4: No wszystko zależy od warunków rynkowych, tak? Ja pamiętam kiedyś taki materiał, jak likwidowano chyba ostatnią w Polsce kuźnię w ramach MPK, która służyła do tego, żeby i ostatni był kowal zatrudniony, który po prostu jego zadaniem było wykuwaniem jakichś części, które były nietypowe, tak? Których już nie można było nigdzie kupić na wolnym rynku. To chyba z 10 albo 15 lat temu miało miejsce. Taka była wówczas potrzeba. Jeżeli będzie potrzeba rynkowa i będzie na przykład możliwość serwisowania taborów z Wrocławia czy z jakiegokolwiek innego miasta i jeszcze spółka będzie mogła na tym zarabiać, to ja jestem jak najbardziej zwolennikiem takiego rozwiązania.
0: Maciej Rakowski, Koalicja Obywatelska.
1: No to się zgadzam, to nie ma co o tym dyskutować. Proszę. Jeżeli to będzie ma się
0: prawie
1: opłacać...
0: pół godziny walczyłem o zgodę przy tym stole. Tylko, że jest też pytanie, na ile to będzie opłacalne dla miasta, bo Modern Trans dzisiaj mało sprzedaje nowych tramwajów, chyba ostatnio nawet w ogóle nie sprzedaje nowych tramwajów miastu, dlatego, że te stawki są tak urynkowione, że miasto na nie po prostu nie stać, bo tramwaj to jest trochę taki produkt luksusowy, to znaczy nie kupuje się tego hurtowo i nie produkuje się tego na zapas, to się produkuje tylko na zamówienie. I teraz te ceny za nowe Modelusy Gammy już chyba dobijają powoli do 20 milionów za sztukę nawet.
1: Tak, ale
0: ja pamiętam, jak one do Łodzi przyjeżdżały za 9 milionów.
1: Ja nie czuję się ekspertem w zakresie produkcji tramwajów, ale chyba wszyscy dostrzeżemy, że z punktu widzenia rachunku ekonomicznego coś jest w pomyśle, żeby tramwaj dla łódzkiego MPK był wytworzony w Łodzi. Bo koncepcja przewozu do innego miasta gotowego tramwaju, a przywożenia do nas wagonów też z innej fabryki, po prostu wiąże się z dużymi kosztami. Tramwaj to nie jest coś, co przejedzie samo, albo coś, co można załadować na przyczepkę i przewieźć. Albo
0: Agnieszka Witeska, Nowa Lewica. Zakład Techniki powinien produkować nowe tramwaje pasażerskie w ramach MPK Łódź, czy w ramach osobnej spółki?
3: No tutaj też zgadzam się z panem radnym Ciepluchą, że wszystko zależy od tego, jak będzie sytuacja na rynku wyglądała. Jeśli taka transakcja będzie opłacalna, to jak najbardziej tak. Natomiast jeśli nie, no to powinien zostać przy produkcji tramwajów tylko dla miasta i dla łódzkiego MPK. Wszystko, co wiąże się z inwestycjami, które w przyszłości mogą dać dodatkowe pieniądze miastu czy spółce, myślę, że wszyscy jak jeden mąż na sesji poprzemy.
0: Spoglądam na Macieja Rakowskiego z Koalicji Obywatelskiej, członka Komisji Statutowej przy Łódzkiej Radzie Miejskiej. Czy radni na posiedzeniu środowym tuż przed sesją o 8.45 zajmą się propozycją uchwały przewodniczącego Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosza Domaszewicza, który chciał właśnie w ramach uchwały zaapelować do rządu o podjęcie działań i wprowadzenie regulacji mających ograniczyć nadużywanie sztucznej inteligencji, czy to przez radnych, czy też po prostu w kontaktach radny, mieszkaniec, tutaj niepotrzebne skreślić urząd, bo jak mówił na antenie Radia Łódź między innymi profesor Krzysztof Stefański, ekspert do spraw sztucznej inteligencji, do niedawna skargi do Państwowej Inspekcji Pracy były mniej więcej rozmiarów pół strony, a teraz mają po 5 stron. I trudno tutaj nie zauważyć korelacji z upowszechnieniem sztucznej inteligencji. I rzeczywiście, jak popatrzymy na część tych interpelacji, które są przedkładane do Urzędu Miasta Łodzi, a konkretnie do pani prezydent, to widzimy, że one są bardzo obszerne, czasem nawet wręcz powtarzalne.
1: Najpierw co do jutrzejszego posiedzenia. Ono jest zaplanowane na 15 minut, więc nie oczekiwałbym, że uda się tutaj wypracować jakieś rozwiązania i pomysły w związku z tym, z tą propozycją pana radnego Domaszewicza. Ale to, że jutro się tym nie zajmiemy, nie oznacza, że to nie jest sprawa, którą nie należy się zajmować. I to znów mogę powtórzyć. My w łódzkim samorządzie cudów nie wymyślimy, bo to jest bardziej kwestia już takiego trochę rozpaczliwego apelu do ustawodawcy, żeby spróbował tę kwestię uregulować. Bo jeżeli nie będzie regulacji, to dojdziemy do tego, że radny, a w zasadzie bot z jego komputera będzie pisał interpelację, urzędowy bot będzie na nią odpowiadał, bot radnego będzie ją czytał i będzie jeszcze rozsyłał wyborcom, czyli botom, które ci wyborcy mają w swoich mieszkaniach, po to, żeby one sobie na ten temat podyskutowały. No, gdyby ktoś taki pomysł rzucił 10 lat temu, to byśmy
0: zareagowali, super materiał na film.
1: Że tak, że to jest jakaś zupełnie nieprawdopodobna wersja wzięta z jakiegoś słabego klasy C filmu science fiction, a my z tym się dzisiaj musimy zmagać. I to w różnych dziedzinach życia. Nas przecież to dotyka oczywiście i na sesjach rady, ale także dotyka w edukacji, no bo to jest gigantyczny problem dla szkolnictwa, jak radzić sobie z botami, które, prawda, czy ze sztuczną inteligencją, która zaczyna odrabiać prace domowe, pisać wypracowania, czy wykonywać właściwie wszystko za nas, to oczywiście będzie miało bardzo poważne skutki w przyszłości. To nie jest jakaś różowa prognoza i perspektywa, ale to nie jest tak, że my możemy sobie dzisiaj powiedzieć, że kompletnie ten problem nie istnieje, bo jeżeli jest radny, który wpada na pomysł, że produkuje przy użyciu sztucznej inteligencji interpelację taśmową, to albo w ten sposób przyznaje się, że jego własna nie wystarcza, albo chce dążyć do pewnej jakiejś obstrukcji. Natomiast absolutnie nie widzę w tym rzeczywistej troski o ważne problemy miasta, bo to jest tylko kwestia czystej produkcji. I ja boję się jednego, dla mnie to jest bardzo istotne, że próba nadużycia tych narzędzi i próba korzystania z nich w taki sposób doprowadzający uprawnienia radnych do absurdu może w przyszłości skutkować tym, że nie będzie innego rozwiązania jak ograniczenie uprawnień radnych do zadawania pytań, do składania interpelacji, do przygotowywania projektów uchwał, a bardzo bym tego nie chciał.
0: To spoglądam na Piotra Ciepluchę z Prawa i Sprawiedliwości, bo niektórzy ten projekt uchwały autorstwa Bartosza Damaszewicza nazywają Lex Bulak. Tutaj tak. Jest odniesienie do radnego Sebastiana Bulaka, w którym niektórzy upatrują właśnie tego radnego, który ma nadużywać tej sztucznej inteligencji przy pisaniu interpelacji.
4: No tak, radnego, który można powiedzieć, że stanowi źródło, na podstawie którego ten projekt Lex Bulak został stworzony. Nie wiem, czy on jutro będzie procedowany podczas komisji, akurat w tej komisji nie jestem. Natomiast,
0: to już wiemy, że nie będzie. Pytanie, czy powinien być procedowany w przyszłości.
4: My jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości jasno przedstawiliśmy nasze stanowisko. Będziemy przeciwko temu rozstrzygnięciu. Chociaż faktycznie ja przychylam się do tego, że należałoby zastanowić się nad tym, czy nie warto byłoby wprowadzić jakieś uregulowania w skali ogólnopolskiej. Z drugiej strony prawda jest taka, że jeśli ktoś chciałby zrobić obstrukcję urzędu, to nie zawsze potrzebuje do tego sztucznej inteligencji. Ja mógłbym na przykład wynająć jakąś kancelarię, płacić jako radny, tak, jakiejś kancelarii, która by po prostu produkowała interpelacje masowo.
1: Ale tu pojawia się magiczne zdarza słowo się, płacić.
4: Zdarza się, ale zdarzają się takie sytuacje w małych gminach, bo przecież mamy na przykład, nie wiem, gminy 6-tysięczne, gdzie pracowników w urzędzie takiej gminy jest, nie wiem, 45. No i wówczas jeden radny jest w stanie jednak sparaliżować taki urząd gminy. To jest, po prostu wszystko zależy od skali.
0: Agnieszka Wieteska, Nowa Lewica.
3: Żeby słuchacze wiedzieli, o czym rozmawiamy, bo pewnie nie każdy zna projekt tej uchwały, to nie jest uchwała, która zakazuje używania sztucznej inteligencji, tak? Ona mówi o tym, że radny, który pisze taką interpelację, musi oznaczyć, że została ona napisana przez sztuczną inteligencję, to jest jedna rzecz. I kwestie inne, które reguluje ten projekt uchwały, to są kwestie, które są też w Sejmie jako rozwiązania. Czyli na przykład, że jedna interpelacja ma dotyczyć jednego zapytania, jednego tematu. Bo teraz są radni, którzy w jednym piśmie zadają 30 pytań do 30 różnych wydziałów. I potem ktoś musi usiąść i przydzielać dane pytania do poszczególnych wydziałów i je wysyłać. Gdyby to było jedno pismo, jedna sprawa, byłoby dużo łatwiej i szybciej przekazać do wydziału, który ma udzielić odpowiedzi, który ma zająć się tematem. Takie przepisy obowiązują w Sejmie i nie słyszałam, żeby posłowie mówili o tym, że jakaś ich wolność jest ograniczana.
0: Ale są też tam przepisy dotyczące tego, że to przewodniczący rady miałby mieć tę moc sprawczą do oceniania, co jest interpelacją, a co nie jest. Czy to nie jest może o krok za daleko?
1: Ale gdzieś w którymś momencie ktoś musi ocenić. Ktoś musi ocenić, co to jest, czym jest ten dokument, zwłaszcza, że obowiązuje zasada, że decyduje treść, a nie forma.
0: A nie powinien to być może urzędnik, a nie było, nie było. Samorządowiec też jest politykiem, przewodniczący rady jest politykiem.
3: Ale urzędnik nie może radnego oceniać.
1: Tak, urzędnik jest podległy prezydentowi, a prezydent jest też jak najbardziej politykiem. Więc tu chociaż z wewnątrz Rady miałaby pochodzić ta ocena, ale ja rozumiem wszystkie związane z tym problemy. Dlatego właśnie wskazywałem, że nadużycia mogą prowadzić do ograniczeń, a tego pewnie jako samorządowcy byśmy nie chcieli. Jedyne, co ja mogę w tym przypadku powiedzieć, że ja jako radny Maciej Rakowski w pracy radnego korzystam z inteligencji własnej. Sztucznej nie potrzebuję.
0: Ale też wiemy o tym, że nawet teraz część interpelacji, tych nawet nieopracowanych przez sztuczną inteligencję, jest wydłużany czas udzielenia odpowiedzi na nie, mimo że problem, który ma być poruszany w tej interpelacji, wcale nie jest aż taki obszerny. Na przykład jeden radny niezrzeszony, Kosmanykiel, zadaje pytanie dotyczące, dajmy na to, chodnika przy jakiejś ulicy. I ze względu na obszerność materiału, który jest konieczny do przygotowania, otrzymuję odpowiedź, że czas interpelacji jest wydłużony o 2 tygodnie.
3: Na sesji każdej...
0: Agnieszka Wieteska-Nowa-Lewica.
3: Na każdej sesji mamy taki punkt w porządku obrad, który się nazywa właśnie sposób załatwienia interpelacji radnych. I nie słyszałam, żeby pan radny Kosmanykiel podczas sesji nacisnął guzik, zgłosił się w tym punkcie i powiedział, że ma jakiś problem, przedstawił swój problem Radzie Miejskiej czy Prezydium. Więc to, że pan radny o czymś pisze w mediach, to nie znaczy, że faktycznie tak jest i nie podnosi tego tematu na sesji, więc trudno mi się odnieść do tych zaszutów, o których pan mówi, bo na sesji ten temat nie jest podnoszony przez pana radnego.
0: Piotra Ciepluchę, może rzeczywiście to są jakieś urojenia, że opozycja jest gorzej traktowana przy udzielaniu odpowiedzi na interpelacji niż radni koalicji rządzącej?
4: No niektórzy nawet przytaczają takie statystyki. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o ten projekt, to tak zastanawiam się, mam taką refleksję, może to będzie, nie wiem, puenta, nie wiem za ile będziemy kończyć, że jak wiele musi się zmienić, że właściwie nic się nie zmieniło, tak? Znaczy, no właściwie myślę, że to jest tak, że dużo uwagi i czasu zarówno na sesji, jak i podczas tego programu poświęcamy dyskusji na ten temat, a podejrzewam, że wszystko się skończy w ten sposób, że będziemy dalej funkcjonować w formule dotychczasowej. Przynajmniej dobrze, jeśli chodzi o ten aspekt.
0: Maciej Rakowski, Koalicja Obywatelska.
1: Ja tylko zwrócę uwagę na ważną kwestię. Oczywiście jest jasne, że to radni Prawa i Sprawiedliwości składają więcej interpelacji, bo to jest absolutnie naturalne. Interpelacje się składa po to, żeby wytknąć rządzącym jakieś błędy, móc zaapelować publicznie o rozwiązanie jakiegoś problemu. I w demokracjach parlamentarnych zawsze tak jest, że to radni czy posłowie opozycji zgłaszają interpelacje, a radni popierający władzę wykonawczą, czy posłowie popierający rząd, takich pytań nie zadają. Nawet jak o coś chcą zapytać, to pytają w kuluarach. Czasami chcą się wykazać załatwieniem jakiejś sprawy. Składają interpelacje, dokładnie wtedy urzędnik wie, o co zapytają, kiedy i jak na to odpowiedzieć. Także to jest jasne, że pytania zadawane w tym przypadku przez opozycję wymagają więcej pracy. Natomiast rację ma pani przewodnicząca, że ci, którzy tutaj czują się źle potraktowani przy załatwianiu interpelacji, nie przychodzą do rady i nie korzystają ze swojego statutowego uprawnienia, na przykład, żeby zaproponować radzie podjęcia uchwały.
0: Dobrze, to na koniec, żeby był jakiś optymistyczny akcent. Tarcza drążąca tunel pod powierzchnią Łodzi jest już prawie gotowa do pracy, choć nie o tarczę drążącą tunel średnicowy, tylko ten dla kolei dużych prędkości w ramach kolejowego Y, który ma połączyć Warszawę przez Brzeziny z Łodzią i dalej z Łodzi przez Sieradz w kierunku Wrocławia i Poznania. W 35 roku z Łodzi mamy móc dojechać do Warszawy w 45 minut albo do lotniska w Baranowie, a do Wrocławia i Poznania w około 100 minut. Tarcza, która ma wydrążyć to podziemne połączenie z Rytkini do dworca fabrycznego, już przyjechała. To napawa optymizmem, czy jednak budzi pewien niepokój w oparciu o te doświadczenia, które mamy z budową tunelu średnicowego? Rozmawiamy już ponad 2 lata od zatrzymania tej tarczy drążącej tunel średnicowy pod Aleją 1 Maja, bo doszło tam do zawalenia kamienicy. Od tamtego czasu maszyna nie wróciła do pracy. Rozmawiamy też 6, łatwo stracić rachubę, lat po pierwszym terminie zakończenia tych prac. Agnieszka Wieteska, Nowa Lewica. Z optymizmem patrzy pani w przyszłość kolei dużych prędkości i tego tunelu w Łodzi, czy niespecjalnie?
3: I z optymizmem, i z lękiem. Z jednej strony jest optymizm, że gdy tarcza wróci, jest szansa, że ten projekt zostanie ukończony i skończą się pewne utrudnienia w mieście, zamknięte ulice, i z drugiej mieszkańcy będą mogli szybciej podróżować. To jest ten aspekt taki pozytywny, który widzę, ale oczywiście jest też lęk, czy znowu coś się nie stanie, jeśli chodzi o kamienice. No bo to zawsze tutaj przy takim starym mieście, przy takich starych kamienicach może się coś wydarzyć.
0: Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Najwyższa pora. Zbyt długo już czekaliśmy na wznowienie drążenia pod Łodzią, znaczy, tego tunelu.
0: Jeśli chodzi o ten Y,
4: tak, jeśli chodzi o ten Y, tutaj przeciwnicy krytykują go za to, że te linie kolejowe mają biec w sumie wzdłuż szlaków drogowych, komunikacyjnych, istotnych, no ale ja myślę, że one są konieczne, chociażby po to, żeby też te szlaki w jakiś sposób odciążyć, tak jak dzisiaj chociażby kolej na trasie Łódź-Warszawa jednak miarę odciąża tą autostradę, no i szybciej jesteśmy w stanie przynajmniej w ciągu tygodnia dotrzeć pociągiem z Łodzi do Warszawy niż
0: to jest
4: na
0: chyba najbardziej dochodowa trasa kolejowa w Polsce.
4: Tak mi się wydaje.
0: Maciej Rakowski, Koalicja Obywatelska. Start budowy tunelu kolei dużych prędkości. Drążenie ma się rozpocząć wiosną przyszłego roku. To pana bardziej cieszy, smuci, czy podchodzi pan na razie neutralnie i czeka, żeby zobaczyć, co się wydarzy?
1: Jak to mawiają, po owocach ich poznacie.
0: Amen.
1: Ja chciałem podkreślić, że to nie jest inwestycja prowadzona przez miasto i my jako radni możemy się przyglądać, nasłuchiwać spod ziemi różnych tam huków i efektów drążenia. Liczyć na to, że te korki w mieście kiedyś i zamknięte skrzyżowania zostaną otwarte. Można powiedzieć tylko tyle, że to, co mamy z tym pierwszym naszym tunelem, to nie jest budujące i nie świadczy dobrze o wydolności naszego państwa jako takiego. I tu już nie chodzi o to, żeby się znęcać nad poprzednią ekipą rządzącą, bo to nie w tym rzecz. Natomiast no nie może być tak, że tak jak pan redaktor powiedział, jesteśmy 6 lat po zakończeniu, od 2 lat nic nie jest robione. Jest kłopot w jednym miejscu, natomiast najgorsze, co można zrobić, to zostawić to tak, jak jest, swojemu losowi. A trochę tak to wygląda.
0: Maciej Rakowski, Koalicja Obywatelska. Agnieszka Wietecka-Nowa Lewica.
3: Dziękuję.
0: Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
2: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
3: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Galapado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Robucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
4: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
11: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
12: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
4: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Maszyna do budowy tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią jest w komplecie i zacznie pracę na początku przyszłego roku. Dożywocie za wysłanie przesyłki z bombą orzekł sąd wobec mężczyzny, który chciał się zemścić na partnerce. Ucierpiały też dzieci. Kamienice na Starówce w Piotrkowie Trybunalskim do remontu będą nowe mieszkania. W nocy w regionie mgły i 8 stopni. Największa maszyna do budowy tunelu kolei dużej prędkości jest już kompletna, ale pracę zacznie na początku przyszłego roku. Na Redkini zakończyła się dostawa wszystkich elementów tarczy TBM, która ma kopać tunel w kierunku dworca Łódź Fabryczna, a to przedsięwzięcie jest ogromne, mówi Maciej Dudkiewicz ze spółki Port Polska.
14: Długość tunelu, który zostanie wybudowany pod Łodzią, to jest 4,5 km. Średnica tej tarczy i oczywiście tunelu, który powstanie po tej budowie, to jest 14 metrów, także dwa pociągi będą mogły obok siebie jechać.
15: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców na czas drążenia, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. To jest w tej chwili przedmiotem ocen i analiz.
13: Dodaje dyrektor projektu Wojciech Nowak. Teraz trwa montaż tarczy, która za 2 miesiące zostanie opuszczona do komory startowej. Prace są prowadzone m.in. w rejonie ulic nad Karolewską i Atlas Areną.
16: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
13: Dożywocie za wysłanie przesyłki z bombą. Sąd apelacyjny w Poznaniu skazał Błażeja K. na dożywocie za usiłowanie zabójstwa kobiety. W wyższej kary domagali się prokurator i pełnomocnik pokrzywdzonej, bo wcześniej Sąd Okręgowy w Zielonej Górze skazał mężczyznę na 25 lat więzienia. Sędzia Henryk Komisarski mówił, że taka kara w tej sprawie była rażąco łagodna.
0: Wszystko, co on zrobił, tak naprawdę, jak przygotował to przestępstwo, zaplanował, zorganizował, to miało doprowadzić do bardzo poważnych skutków. I tylko, można powiedzieć, szczęściu i działaniu stosownych służb zawdzięczamy to, że nikt nie zginął.
13: 31-letnia kobieta w grudniu 2022 roku na progu swojego domu w Lubuskiem znalazła paczkę. Otworzyła ją w obecności dzieci. Kobieta została ciężko ranna, poważnych obrażeń doznały także jej dzieci. Oskarżony nie tylko skonstruował bombę, ale także włożył do jej środka metalowe elementy, co miało zwiększyć obrażenia. To miała być zemsta za to, że sąd nie przyznał mu opieki nad synem po rozstaniu pary. Wyrok jest prawomocny. Kamienice na Starówce w Piotrkowie Trybunalskim do remontu. Mowa o trzech budynkach przy Jerozolimskiej i Grodzkiej, dzięki czemu powstanie prawie 50 mieszkań w tej części miasta. Dwa z tych budynków nie nadają się do zamieszkania, a trzeci wymaga pilnego remontu. Mieszkańcy Piotrkowa w rozmowie z naszym reporterem zwracają uwagę na obecny stan tych kamienic.
9: Ten jeden budynek wybitnie straszy. Niezamieszkany on jest po pożarze. Jest piękny, bo widać, jakie ma dekoracje piękne. Natomiast trzeba by to odnowić, żeby przyciągnąć tu ludzi, żeby pokazać, jakie miasto jest ładne.
17: Budynek jest zimny. Jest zimno w mieszkaniach. Tu są okna niewymienione, są nieszczelne. Schody drewniane, można łatwo podpalić. Klatka jest niezamykana.
14: Rzeczywiście w tej części Jerozolimska, Grodzka, Starowarszawska będzie widoczna bardzo duża zmiana.
13: Dodał prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki. W remoncie pomogą wydatnie pieniądze z Unii Europejskiej. Prace mają zakończyć się na wiosnę 2029 roku. Wyróżnieni za działalność kulturalną. W Filharmonii Łódzkiej wręczono odznaki honorowe za zasługi dla województwa łódzkiego oraz nagrody sejmiku w dziedzinie kultury. Wyróżnienia trafiły m.in. do twórców ludowych, muzyków, animatorów kultury i osób, które dbają o regionalne dziedzictwo. Warto pracować na rzecz kultury, bo inni tego potrzebują, mówi jeden z nagrodzonych, Dariusz Staniszewski z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
18: To jest, ja myślę, takie zwieńczenie moich działań poświęconych z jednej strony integracji środowiska literackiego i kulturalnego Łodzi, regionu i sądzę takich działań aktywizujących osoby ze specjalnymi potrzebami.
13: Cała lista nagrodzonych i zdjęcia z uroczystości są na radio.łódź.pl. Teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
19: Dobry wieczór. Piłkarze rezerw Widzewa Łódź nie zdobędą Pucharu Polski. W pierwszej rundzie tych rozgrywek widzewiacy przegrali przed własną publicznością 1-2 z Polonią Bytom. Goście na obiekcie Łodzianki objęli prowadzenie już w pierwszej minucie. Benedikt Mioć wykorzystał błąd w rozegraniu Łodzian i mocnym uderzeniem z pola karnego pokonał Franciszka Golańskiego. Do przerwy Polonia mogła prowadzić wyżej, choćby w 30 minucie, kiedy to Golański obronił strzał z karnego. Mówi trener rezerw Widzewa Paweł Ściebura.
20: Jesteśmy rozczarowani tym, że odpadamy, bo myślę, że druga połowa pokazała, że jednak stać nas na dobrą grę i odważną. Pierwsza połowa tego spotkania to zjadła nas trochę młodzieńcza trema i stawka tego meczu, ale to jest naturalne, ponieważ ci chłopcy jeszcze w takich meczach z takim rywalem nie grali oficjalnych spotkań.
19: W drugiej połowie było jednak dużo lepiej. Widzewiacy zaczęli przeważać, mieli jedną doskonałą okazję po rzucie rożnym, ale w 66 minucie ich kolejny błąd w rozegraniu wykorzystali bytomianie. Chwilę później w zamieszaniu podbramkowym Sebastian Zieleniecki strzelił gola dla Łodzian. Jak się okazało, było to tylko honorowe trafienie. Widzew 2 przegrał z Polonią 1-2 i odpadł z Pucharu Polski. A przypomnę, że na pierwszej rundzie swój udział zakończyły też pierwsze drużyny Widzewa i ŁKS-u. Do tego w rundzie wstępnej odpadły Unia Skierniewice i ŁKS 2 Łódź. Siatkarze reprezentacji Polski z kolejnym zwycięstwem na Mistrzostwach Europy. Tym razem biało-czerwoni pokonali Ukrainę 3-0 w setach 25-20, 25-13 i 25-22. Polacy jak na razie z kompletem 12 punktów prowadzą w tabeli grupy B. Na drugim miejscu Ukraina, która też ma 12 punktów, ale zdobytych w 5 rozegranych meczach. A na zakończenie fazy grupowej biało-czerwoni zmierzą się jutro z jednym ze współgospodarzy z reprezentacją Bułgarii. To spotkanie jutro o godzinie 18. I jeszcze piłka nożna. W zaległym meczu trzeciej kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa gra z Zagłębiem Lubin. Wydawało się, że ten mecz już się zakończy, ale nic bardziej mylnego. Już 13 minuta doliczonego czasu gry w drugiej połowie i remis 2-2. Gospodarze grają w 10 od 84 minuty, kiedy to za drugą żółtą kartkę boisko opuścić musiał Fran Tudor. Natomiast Zagłębie w tym momencie zdobywa trzecią bramkę. Jeśli nic się nie zmieni i VAR nie będzie interweniował, no to Zagłębie w tym momencie będzie prowadziło 3-2. A łodzianin Aleksander Bobek został zawodnikiem Krakowi. 22-letni bramkarz związał się 3-letnią umową. Do tej pory Bobek bronił barw łódzkiego klubu sportowego. Rozegrał w ŁKS-ie 100 spotkań, w tym 27 na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Od końca czerwca Bobek pozostawał bez klubu, a Krakowia w tym sezonie w 8 meczach zdobyła 8 punktów i zajmuje 12 miejsce w ligowej tabeli. W sobotę Pasy zagrają w Katowicach z GKS-em, a już za chwilę pozostaniemy przy sportowych tematach w Radiu Łódź. Będziemy mówić o sportach walki.
13: W nocy w regionie silne mgły, a temperatura spadnie do 8 stopni. W środę będzie istne lato, dużo słońca i bardzo ciepło, do nawet 26 stopni. Pod koniec dnia możliwe przelotne opady deszczu, wiatr słaby i umiarkowany południowy.
19: Kickboxing, Muay Thai, no to jedne z głównych sportów walki, o których dzisiaj będziemy mówić w audycji. Porozmawiajmy o sporcie, bo mamy duże sukcesy, jeśli chodzi o Łódź i region, ale też, co się z tym wiąże, są duże problemy dla zawodników, którzy mają kwalifikacje i mogą jechać na Mistrzostwa Europy czy na Mistrzostwa Świata, reprezentować nie tylko miasto, nie tylko województwo, ale też cały kraj. Jakie to problemy, no i też o tych sukcesach już za 5 minut w Radiu Łódź.

0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: Robert Zwoński, dobry wieczór. No to dzisiaj będziemy rozmawiać o tym sporcie, dokładnie to o sportach walki, szczególnie kickboxing i muay thai, ale może też gdzieś tam zahaczymy o inne te konkurencje sportów walki, bo gości w studiu dzisiaj bardzo, bardzo dużo i tak sobie pomyślałem, że w sumie dzisiaj to czuję się dość bezpiecznie tutaj w tym studiu. No bo tak, trener Daniel Żak, KSW Tortuga Łódź, zawodnik, kickboxer Krystian Turbiarz, ten sam klub. Możecie coś powiedzieć.
2: Dzień dobry, cześć, witam.
3: Dzień dobry.
2: Witam wszystkich.
1: Bo tak będzie, że ja tutaj sobie wymyślam gości. Okej, dwóch gości odhaczonych. Trener Grzegorz Chałubiński, Octopus Łódź.
4: Witam serdecznie.
1: Zawodniczka trenera Muay Thai, Julia Cieślak.
5: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Srebrna mistrzyni świata niedawna, ale to za chwilę będzie okazja więcej coś powiedzieć. Trener Robert Karpiński, Szkoła Sportów Walki Warrior.
6: Witam wszystkich.
1: I last but not least, zdaje się, trener Grzegorz Goliński, ŁKS Łódź, Box.
7: Witam.
1: Jeśli jakoś czegoś nie pomieszałem. No to tak, zebraliśmy się tutaj nie przez przypadek, bo Łódź od już, myślę, że możemy powiedzieć śmiało, wielu, wielu lat sportami walki w przeróżnych tych właśnie konkurencjach, dyscyplinach, myślę, że stoi, sukcesów dużo. No dobra, to co? Było pytanie, kto będzie miał zacząć. To ja teraz losuję albo moja prawica, albo moja lewica, ale myślę, że zaczniemy od tej, która się tutaj mówiła, że najbardziej stresuje. Julia Cieślak, srebrna medalistka Mistrzostw Świata Muay Thai i FMA 2026. Świeżo upieczona. Yes. Kiedy to było?
5: Tak jest. No właściwie to kilka dni temu, bo w piątek wróciłam z powrotem tutaj do Łodzi, do Polski, więc tak naprawdę na świeżo, no. Minął weekend dopiero.
1: I można teraz porozmawiać o tych mistrzostwach. No to
5: tak
1: powiedz,
5: jest.
1: Jak było, jak tam te walki? W Kosowie?
5: Tak. W Kosowie, no jak było? No na pewno niesamowicie, to są przeżycia nie do zapomnienia. Walki też uważam, że dobrze. Pierwsza walka półfinałowa wygrana w drugiej rundzie przez RSC.
1: Finał. Wytłumacz, co to RSC?
5: RSC, no to jest już limit liczeń. Sędzia uważa, że przeciwnik nie jest zdolny dalej do walki, do kontynuowania tej walki. Finał przegrany niestety po trzech rundach na punkty. No ale mimo wszystko
1: walka do końca
5: była. Tak jest, walka mocno do samego końca. Dałam z siebie na pewno wszystko i mam nadzieję, że było to widać.
1: Rozczarowania werdyktem sędziów nie było? Trener Grzegorz Chałubiński?
4: Nie, Julo jest młodą zawodniczką. W zeszłym roku miała trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, w tym roku drugie miejsce, no to przyszły rok, wiadomo, należy do nas. Step by step, powoli my się dopiero tak rozpędzamy. Tak, powoli, ale do celu.
5: Tak jest.
1: Teraz spojrzę w swoją prawą stronę, trener Grzegorz Goliński, no bez swojej głównej podopiecznej Ameli Kostrzewy, no bo Amelka, no myślę, że tutaj jak rozmawiałem w zasadzie z każdym z was, no to jeśli chodzi o to młode pokolenie, no to jest w tym momencie taki, no numer jeden w Łodzi, a przynajmniej takie nazwisko najbardziej gdzieś się wybijające do tej pory.
7: Myślę, że tak. Amelka bardzo zapracowana. Za chwilę zgrupowania, przygotowania do Mistrzostw Europy Młodzieżowych w boksie i do Mistrzostw Europy w kickboxingu.
1: No to mówiłem, że będzie jeszcze o innych dyscyplinach niż kickboxing i muay thai.
7: Tak.
1: Już się pojawił boks. To jeszcze tak w odniesieniu tutaj do tego, co przed Julią, to Amelia też taką drogę przechodziła step by step.
7: No dokładnie, to już trwa wiele lat. Zaczynała od kadetek. No i rok po roku kolejne sukcesy. Tylko można się cieszyć z tego.
1: I teraz już myśli nawet gdzieś o Igrzyskach Olimpijskich. To mogę śmiało powiedzieć, bo rozmawialiśmy o tym z Amelią w studiu Radio Łódź, więc to nie jest żadna tajemnica. No, przyszłość też prawdopodobnie mamy nadzieję, że bardzo dobra przed Krystianem Turbiarzem.

0: Rzem. Też go kiedyś gościliśmy w Radiu Łódź, ale to już było, nie wiem, ze 3, 4, 5 lat temu?
1: No, myślę, że 2, 3.
0: Tak, jak nie, początki, początki działalności. Daniel Żak.
1: Początki, tak, witam, cześć. Początki działalności klubu Tortuga, myślę, że to był chyba 2 lata temu jakoś. Byliśmy tutaj chyba przy okazji Pucharu Międzynarodowego, na którym byliśmy i teraz tak, na tym pucharze międzynarodowym zdobył Krystian trzecie miejsce, brązowy medal i no teraz jedziemy z dużymi nadziejami na medal, na Mistrzostwa Świata.
0: No to Krystian, ty teraz gdzieś będziesz starał się iść w ślady i Julii, i Amelii, o których wspomnieliśmy, ale oczywiście nie tylko ich.
2: No pewnie, że tak, ale nie będę celował w trzecie czy tam drugie miejsce, tylko oczywiście celujemy zawsze w pierwsze.
0: No to tu się nic nie zmieniło z tego, co pamiętam, jak rozmawialiśmy tych właśnie kilka lat temu. No dobra, ale spotkaliśmy się tutaj nie tylko dlatego, że te sukcesy są, chociaż moglibyśmy jeszcze coś o nich powiedzieć, no bo tu Krystian 16 lat masz w tym momencie, ale jeszcze podopieczny trenera Roberta Karpińskiego, jeszcze młodszy, 12-latek.
3: Tak, 13-latek. 13-latek tak, już. W kategorii U14. Kajtek, bardzo utalentowany zawodnik, czyli to najmłodsze pokolenie, brązowy medalista Pucharu Świata w Turcji, a ostatnio mistrz Polski, czerwiec 2025. I teraz został właśnie powołany na Mistrzostwa Świata, które będą w Grecji w listopadzie.
0: No to tak, uporządkujmy. Krystian Turbiasz, Mistrzostwa Świata już we wrześniu, kickboxing w formule low kick. Kajetan, Mistrzostwa Świata Muay Thai w listopadzie w Grecji. Oliwia Pawlak, której dzisiaj z nami nie ma, Mistrzostwa Europy Muay Thai w Paryżu, to pod koniec października, podopieczna trenera Grzegorza Chałubińskiego.
4: Tak, dwie pojadą teraz, Julia i
0: jeszcze Julia
4: Oliwia.
0: Też dostała.
4: Tak, bo dzisiaj Julka dostała powołanie oficjalne na Mistrzostwa Europy.
0: Także tu wszystko na świeżości. No i trener Grzegorz Goliński, też tam kilka reprezentantek, oprócz Amelii.
5: Tak, już w piątek razem z Krystianem, tak, na te same
0: Michał
5: mistrzostwa.
0: Magin.
5: Michał Magin, Weronika Śmigielska i Bartłomiej Kolasa.
0: No to
5: trójka
0: właśnie.
5: Reprezentantów.
0: To tych reprezentantów mamy dużo. No i tak to też nie jest problem, że to teraz, bo trener przerabiał z Amelią przecież te powołania. No i później gorączkowe szukanie pieniędzy, zbieranie. Nie chcę powiedzieć tego brzydko, no ale no były te
5: no
0: różne
5: tak
0: akcje, zrzutki. I to jest z mojej perspektywy takie przykre, że no te sukcesy są i nie jedziecie tam, nie wiem, żeby się poopalać gdzieś w zależności, gdzie te zawody się odbywają, a jednak jedziecie reprezentować nie tylko Łódź, ale też no, kraj, bo to Mistrzostwa Świata Europy. O takich mówimy zawodach. No a brakuje pieniędzy. Czy jesteśmy w stanie jakoś to tak krótko skategoryzować? Dlaczego? Z czego to wynika? Jakieś tutaj pomysły? No myślę, że trenerzy. No,
3: u nas w Polsce niestety brakuje środków na sport tych najmłodszych i dlatego, że u nas dotacje są dopiero od juniorów i seniorów. I to jest problem. W wielu krajach, jak jeździłem na Mistrzostwa Świata przez swoją całą tam jakąś karierę trenerską, czy miałem nawet taką przygodę, że byłem menadżerem reprezentacji Polski, to w takich krajach właśnie, nawet jak Ukraina, Rosja, Białoruś, to tam pieniążki są już od najmłodszych kategorii wiekowych. I tam jak jedzie reprezentacja, to państwo, no, że tak powiem, ułoży na te wyjazdy. U nas jest troszeczkę trudniej, że te pieniążki znajdują się dopiero później, więc trenerzy muszą zabiegać, rodzice bardzo często, czy prywatni sponsorzy o to, żebyśmy mogli prawidłowo i fachowo wyszkolić tych młodych zawodników do tej kategorii juniora. No i tu jest właśnie problem.
4: No to jest taki problem, że generalnie to jest taka nasza wspólna, nasza i zawodników na początku pasja raczej. Czasami drogocenna to jest pasja, bo każdy z nas wie, ile taki młody zawodnik, zwłaszcza młody zawodnik potu, krwi i łez w te treningi swoje wkłada. My jako trenerzy to też niejednokrotnie, że tak powiem, może nie tyle wspieramy też mentalnie i fizycznie, ale też czasami trzeba pomóc po prostu normalnie, materialnie. To z takimi najprostszymi rzeczami i to nie jest użalanie się, tak? To takie są jakieś nasze realia, że tak musi, no tak jest u nas, tak? No, u nas ten sport, wszyscy wiemy o tym, że najbardziej dotowane są gry zespołowe. I tam są pieniądze na to. Natomiast sponsorzy też jakoś tak specjalnie nie lgną do nas, tak, żeby to... Wiadomo, jeszcze w MMA zawodnicy, to już, jeżeli są zawodnicy, zawodowcy, no to jest łatwiej, dlatego, że to jest telewizja i tak dalej, no to jak jest zawodostwo, to jest już trochę inna kategoria. Natomiast kickboxing, boks...
0: No, ale żeby taki, do tego już... MMA przejść, to jednak trzeba gdzieś od czegoś zacząć.
4: Od czegoś, tak, trzeba zacząć, no. Tak, chociaż teraz już zaczynają tylko od MMA, tak? To już jest metodyka.
0: No
4: już
0: jest taka, jakaś taka, ale, tak, ale do tej pory wszyscy ci zawodnicy MMA, no to wywodzili się z jakichś innych dyscyplin. Tak, tak, tak. Problem jest bardziej taki na globalny, krajowy, czy tutaj taki bardziej lokalny też na tym rynku, powiedzmy, nie wiem, no miejskim, wojewódzkim, też, też jest trudno się gdzieś przebić mimo tych no, sukcesów, które już są, a mogą być jeszcze większe.
1: Jest ciężko. Najbardziej to ta praca dzień po dniu, bo to sam wyjazd na Mistrzostwa Świata, sam w tym finał, to jest tylko taki wierzchołek góry lodowej, który jest kosztowny bardzo. Natomiast same przygotowania okołotreningowe, fizjoterapia, różnego rodzaju wyjazdy, zgrupowania, sprzęt, to jest naprawdę tego tyle, że no, najczęściej rodzice tych zawodników ponoszą te koszty i to są w tysiącach złotych. A tak naprawdę szukamy cały czas i cieszymy się, jeżeli się pojawiają tacy ludzie, a jest ich coraz więcej, którzy pomagają po prostu jako społeczność i wspierają tych młodych zawodników. A coś powoli zaczyna się ruszać w tym temacie, dzięki między innymi takiej transmisji. Mam nadzieję, że jeszcze lepiej to wybrzmi.
0: No, też mam nadzieję, że jakoś tutaj otworzymy
4: tak,
0: trochę.
4: Przepraszam, że tak wejdę w słowo. Znaczy, generalnie, jeżeli chodzi o takie porównanie globalnie Polska, czyli myślę, że się koledzy też zgodzą, że paradoksalnie w dużych miastach jest ciężej niż w tych mniejszych, dlatego że no to jest tak, jak jest miejscowość 20-tysięczna i wybije się jakiś zawodnik stamtąd, to on jest lokalnym bohaterem. I wtedy urząd gminy, urząd małego tam miasta, burmistrz, no to już od razu wiadomo, gratulacje, rzucimy ci jakiś tam, jakiś pieniądz. I temu zawodnikowi paradoksalnie, mimo że jest, tak się mówi, że gorzej mają, że ciężej mają na wsiach, czy na ten, no akurat w tym wypadku jest odwrotnie. U nas jest się ciężko przebić, u nas
0: no tak,
4: jest...
0: musicie się przebić przez tak. Dwie drużyny piłkarskie, dwie siatkarskie i to tak.
3: I jeszcze mamy tor żużlowy.
0: Jeszcze żużel, jeszcze kilka innych koszykówki, nie koszykówki.
4: No i tak czasami się zdarza później, że może tutaj trochę to już wyleje troszkę czar goryczy, że czasami dostają dzieciaki za zdobycie, nie wiem, jakieś karate zdobędą gdzieś tam i z wydziału Urzędu Miasta dostaną stypendium w wysokości 60 zł na miesiąc. No i tyle, bez komentarza. No,
0: czasami dobrze, że i to 60 tak, się znajdzie, no. Bo słyszałem o takich sytuacjach, że i tego 60 się nie znalazło. No, czy ktoś
4: dokładnie. W tej kwestii śmiech coś przez łzy trochę, dodać? No,
5: ale... Medaliści Mistrzostw Europy nie dostali.
4: O.
0: No właśnie.
5: Bo nawet często nie jest sportem olimpijskim.
3: Dokładnie, tak jak i Muay Thai. Nawet często jest tak, że słyszymy o problemach w szkole, że gdzie nauczyciele nawet nie chcą uznać tego, że jest na przykład złoty medal, srebrny czy brązowy na Mistrzostwach Świata. Nie podwyższają oceny na przykład z WF-u, czy już nie wspomnę o tym, żeby właśnie jakieś wyróżnienie było czy coś, bo to nie jest sport powiedzmy danej szkoły, bo to nie pływanie, bo to nie biegi, a jednak medal przyjechał do naszego miasta Łodzi, już nie wspomnę, że naszego kraju Polski.
0: No to jest ciekawy głos i to jest, widzę, że tutaj kolejny kamyczek do tego ogródka, no bo już tak sobie wyobrażam, że jednak no, na zajęciach z WF-u taka no. Dobra ocena to by się jednak dla takiego... młodego, utalentowanego sportowca, to no, zapytam.
3: Często zawodnicy słyszą zupełnie co innego. Niestety, tak jak nawet było w przypadku Kajetana, gdzie no, ten sport nie był tak do końca doceniony, a tak jak powiedział właśnie tutaj, mówią trenerzy, ta ciężka praca jest wykonywana przez tego zawodnika, naprawdę jest warta docenienia, bo to jest czasami o wiele większy trud niż w innych sportach. No taka jest prawda, niestety.
0: No to jak u was w szkołach to wygląda, Julia i Krystian?
6: No, mam takie... też wiadomości, powiedzmy, od innych osób, że rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają, gdzie nauczyciele i całe to środowisko szkolne rzeczywiście nie docenia i też nie patrzy na to rzeczywiście, jak zawodnik osiąga jakieś sukcesy, na przykład w tym Muay Thai, czy też w innym sporcie, który no między innymi nie jest olimpijski. Ja natomiast się z tym nie spotkałam. U mnie w szkole było to popierane. Moje zbiórka, która też była utworzona na wyjazd na Mistrzostwa Świata, też była udostępniana na stronie szkoły, także moja szkoła pokazała się pod tym względem bardzo dobrze. Z WF-u również nie ma problemu.
0: Krystian,
3: no i pogratulam.
0: Jak u ciebie na WF-ie?
2: No w mojej szkole nie jest to jakoś zbytnio doceniane. Nie ma właśnie takich udostępniania zbiórek czy coś. Wyższa ocena z WF-u to... też nie, ale mi to chyba niepotrzebne.
0: Dajesz sobie radę.
2: Za bardzo daję sobie radę sam.
0: Okej.
2: No ale właśnie to, co trener mówił właśnie tutaj, że nie doceniałem tego, bo to nie jest właśnie sport tej szkoły, na przykład jak pływanie albo jakieś biegi czy coś. No i po prostu no nie ma tego docenianego i tyle.
3: A szkoda, bo szkoła powinna być dumna z takiego zawodnika, z takiego ucznia, który odnosi sukcesy, bo to jest też wzór i autorytet dla innych kolegów i koleżanek.
0: No jak to jest, jeśli chodzi o te wyjazdy, no bo pozostaje, na trochę pozostaniemy przy tej szkole, bo tutaj trener Robert Karpiński myślę, że też dołożył jeszcze kolejny fajny temat w ogóle do tego całego naszego dzisiejszego spotkania, tego tematu, no bo oprócz tego, że to mówimy teraz o kwestii ocen, no ale to przecież jak macie te Mistrzostwa Świata w połowie listopada, w połowie października, we wrześniu, to nie jest to wyjazd na weekend, na sobotę, niedzielę, tylko to z reguły to są wyjazdy co najmniej tygodniowe.
3: Nawet 10 dni.
0: Nawet tak, no mówię tak minimum te 7 dni pewnie, więc no to też wtedy trzeba z tej szkoły, no, dziecko zwolnić. To rodzice pewnie by coś więcej powiedzieli, no ale rodzice dzisiaj wiem, że słuchają. No to trener Daniel Żak może coś w tej kwestii. Bo czasami trenerzy to też mówi się, że taki rodzic.
1: No sporo. Tutaj akurat mamy taką sytuację, że rodzice Krystiana to założyli ze mną razem, rozpoczęliśmy działalność jako klub KSW Tortuga Łódź, więc jakby dokładamy wszyscy starań do tego, żeby te przygotowania tych zawodników były jak najlepsze i jak najlżejsze, żeby oni się mogli skupić na tym, co faktycznie mają robić i z czego potem są rozliczani jako zawodnicy, można tak powiedzieć w cudzysłowie, czyli na wynikach sportowych, na ich przygotowaniu i na tej pracy, a już tą całą pracę naokoło, żeby tych zawodników wysłać, pojechać, zagwarantować im całe to przygotowanie, no to jest po stronie głównie rodziców, prawda?
0: Łatwo było zwalniać Amelię? Trener Goliński coś pamięta te czasy?
5: Nie musiałem zwalniać. Amelka dawała sobie radę sama.
0: Okay.
5: Myślę, że tutaj nauczyciele w szkole Amelii byli bardzo wyrozumiali i szli na rękę.
0: No też zależy, nie? Jak pewnie dokładnie, w której szkole się trafi.
5: Dokładnie tak.
0: No dobrze, to szkołę na razie trochę zostawimy sobie na uboczu. Czy tak się zastanawiam, jeśli chodzi o to finansowanie, no bo teraz trochę są, z jednej strony jest łatwiej, bo jest internet, można uruchamiać zrzutki. No i tych zrzutek jest dużo, no ale z drugiej strony właśnie tych zrzutek jest dużo. I tu już z którymś trenerem rozmawiałem, że no jednemu jeden dostanie, a nie dostanie wtedy drugi. No. Bo to pewnie gdzieś tam ten zasób pieniężny jest no jeden.
4: To jest taki niestety znak czasu nasz, że te zasięgi, że tak powiem, no tutaj działają, tak? Mi się wydaje, że no im ktoś ma po prostu więcej znajomych, ale to też jest kwestia też osobowości, bo jeżeli ktoś jest lubiany i w miarę, wiesz, jest takim jakąś sympatyczną osobą i poukładaną i profesjonalnie podchodzi, też ludzie widzą, że profesjonalnie podchodzi do treningu i z ludźmi też ma jakiś dobry kontakt, to będzie troszeczkę łatwiej. I to wiadomo, że to jest też taka nowoczesna poczta pantoflowa, tak? To nie jest tylko tak, że wchodzę sobie na zrzutka.pl i sobie losowo wybiorę, kogo będę chciał. Nie, tylko będę musiał jakoś tak popatrzeć, jak znajomy, ktoś robi zrzutkę w jakimś celu, no to wiadomo, to podam dalej do swoich znajomych, słuchajcie, jest sprawa taka i taka. I tak było też w przypadku w zeszłym roku Julii, w tym roku w przypadku Oliwii. No, że tak musieliśmy to zrobić, tak? Jeżeli było, no jesteśmy jakoś tak, nie wiem, w miarę pozytywnie odbierani, no to w miarę udało nam się to szybko zorganizować, tak? No, tak to działa, to jest znak czasu, te zrzutki i ten.
3: Ja myślę, że warto powiedzieć o dwóch takich ważnych sprawach, to jest Ministerstwo Sportu, bo wiadomo, że te związki sportowe też dostają jakieś fundusze na nasze wyjazdy. Jest Polski Związek Boksu, Polski Związek Muay Thai, Polski Związek Kickboxingu. Ale te środki są oczywiście na tyle duże, ile może ministerstwo przeznaczyć. Na pierwszym miejscu wiadomo, komu, jakim związkom sportowym te pieniążki największej puli są przyznawane, ale po sukcesach tych sportowców widzimy, że coraz więcej tych sukcesów jest w sportach walki. I też fajnie byłoby, żeby Ministerstwo Sportu na to zwracało uwagę, żeby ta pula mogła być większa, bo wtedy związki również dają więcej dla trenerów i zawodników, tak. I możliwości wyjazdu są o wiele wyższe niż na ten moment na przykład. To jest pierwsza sprawa. A druga, jak można coś powiedzieć, oczywiście, to fajnie by było, jakby nasze władze naszego miasta Łodzi też zwracały uwagę, że jak jakiś trener, jakiś klub przywozi do naszego miasta złoty, srebrny, brązowy medal, to kurczę, no warto byłoby takiemu człowiekowi, takiemu trenerowi, takiemu klubowi pomóc. Wiadomo, że musimy spełnić jakieś warunki. Musi być stowarzyszenie, czy fundacja, czy też najtrudniej, jak ktoś ma działalność, ale jednak zawodnicy przywieźli medale do naszego miasta. Fajnie by było, że można było tych zawodników chociażby zaprosić do urzędu, żeby spotkali się z panią prezydent, czy z wiceprezydentem, żeby mogli się pochwalić tymi medalami i żeby gdzieś tam miasto zauważyło, że już po raz kolejny ten złoty medal, brązowy czy srebrny przyjeżdża do nas, z danego klubu i może sami coś od siebie by czasami pomogli. To nie muszą być zaraz pieniążki, ale może właśnie ufundować jakąś możliwość spotkania z fizjoterapeutą w Łodzi, z masażystą, z odnowa biologiczna, czy sprzęt treningowy, czy jakieś możliwości odżywek. No tego jest naprawdę bardzo dużo, a nie tylko jak tutaj Grzesio stwierdził, no już nawet nie chodzi o pieniądze, ale często jest tak, tak jak pamiętam ze swoją zawodniczką Karoliną jeździłem po zdobyciu złotych medali na Mistrzostwach Świata. No super było, kwiatek, dyplom, ale to jest w rozwoju zawodnika troszeczkę za mało, więc tu może warto się pochylić nad takim tematem.
4: Tym bardziej, przepraszam, kontynuując właśnie myśl Roberta, że trzeba pamiętać jedną rzecz, że w Polsce sporty walki to nie są niszowe sporty.
3: Tak,
4: to nie są kręgle, to nie jest, przepraszam bardzo, bo nie wiem, jakieś, no są jakieś
0: no,
4: tam dziwne, dziwne dyscypliny, które są olimpijskie i dostają dotacje, tylko naprawdę, no chociażby wystarczy, że nie można lokować produktu, ale tutaj zawody Pawła Pawlaka pokazują, że tam jest na zawodach potrafi zjechać się 930 zawodników i to jest w MMA, w boksie, w kickboxingu. To naprawdę nie są małe zawody i no, on też nie też walczy z tym, żeby dostać jakąś halę za darmo czy coś takiego, gdzie jest promocja jakichś mniejszych miast i tak dalej. Tak, to... No, niektóre miasta nie są zainteresowane, niektóre nie są zainteresowane, ale też, żeby nas troszeczkę pocieszyć, to ja tylko przypomnę, że kiedyś dawno temu Ronda Rousey była druga na olimpiadzie w judo i ona za własne pieniądze musiała polecieć do Grecji, do Aten musiała polecieć, Związek Amerykański, Związek Judo też nic jej nie dawał, trenera też żadnego, ona sama się gdzieś tułała pociągami, aż dojechała po Europie, aż dojechała do Aten. Także no nie jesteśmy w tym sami, ale też, tak jak jeszcze, przepraszam, że tak rozwinąłem myśl, ale trzeba też popatrzeć, bo tu Robert wcześniej mówiłeś o tym, że Rosja, Ukraina to są, czy inne państwa,
3: czy inne
4: tam
3: jest,
4: tak, ale te inne państwa, pamiętajmy, zobaczcie jak one mają rozwinięty bardzo potencjał militarny. I oni w tym wiedzą, że sporty walki to jest jednak w coś, czym ta armia później może stać, tak? U nas dawno temu, jak jeszcze ja pamiętam za komuny, no to jednak to były te sporty walki w wojsku były i na karatek, jako Shinkai, czy na jakieś inne, to naprawdę były wtedy pieniądze, ze względu wiadomo właśnie takich paramilitarnych, umówmy się, tak? Potem to już gdzieś tam odeszło, no i niestety zapomniano o tym o tych sportach walki, a my robimy swoją krecią robotę, nie, krecią, przepraszam. My robimy swoją, tak, robotę, tak, u podstaw, przepraszam, idziemy, dalej idziemy i cały czas to za sobą ciągniemy. I tak jest, no to tak jest i
3: mówię, no, warto, tutaj szybko dodam, warto też dodać, że chyba sporty walki są jednym z niewielu takich dyscyplin, gdzie właśnie kształtujemy ten charakter młodego człowieka. Patrząc nawet, jak nieraz jeździmy na obozy, pewnie chłopaki mają to samo i później właściciele tych ośrodków mówią, trenerze, jak przyjeżdża ktokolwiek ze sportu walki, to jest dyscyplina, szacunek, pokora. Jak tylko mam, nie wiem, czy mogę powiedzieć, gra się w taką okrągłą, biało-czarną piłkę, to jest różnie. Oczywiście, że tak nie można generalizować, ale chodzi o to, że to jest chyba ostatnia taka deska bastion, ratunku, taki bastion, tak. Gdzie my naprawdę tych młodych ludzi robimy z nich prawdziwych fighterów, ale nie po to, żeby walczyli tylko na ringu, tylko żeby walczyli po prostu w codziennym życiu, pokonywali własne słabości, własne trudności, własne kompleksy, uczyli szacunku, pokory, wsparcia dla drugiego człowieka. No nie znam takich sportów.
4: To jest cały etos sportu walki.
3: Tak, nie znam takich innych sportów, które tego uczą, więc może warto się nad nami trochę więcej pochylić.
0: To tutaj Julia może coś dodać? Bo zdaje się, na tych Mistrzostwach Świata to tam było ryzyko, że nie pojedziesz. Jeśli możemy zdradzić. Możemy czy nie?
4: No teraz już możemy, tak.
0: Teraz już możemy.
6: Tak, no jeżeli możemy, no to tak, rzeczywiście tak było. Nie wiem, do czego dokładnie się tutaj
4: odnieść się dokładnie do dwóch przypadków, bo naprawdę 2 tygodnie przed to było tak, że no wszystko się przeciwko nam sprzęgło, żeby nie wyjechać na
6: tak, mistrzostwo. No ogólnie całe przygotowania od początku tak naprawdę były ciężkie i było dużo tych przeciwności losu. 2 tygodnie robiąc zatkanie tlenowe, moje ulubione, schodząc z airbike'a, złamałam palec u stopy.
0: Dość ważne, jeśli chodzi o sporty walki.
6: Tak.
4: W sumie się kopię z tobą.
6: Kopię, chodzi, skacze na boki, no wszystko tak naprawdę. Następnego dnia pojechałam na pogotowie, złamanie wieloodłamowe i gips. Wiadomo, że zalecenia od lekarza były takie, że co najmniej te 2-3 tygodnie w tym gipsie muszę przechodzić. Od razu zadzwoniłam do trenera, powiedziałam, że nie ma takiej opcji, że zdejmuję ten gips, zakładam ortezę i trenujemy. Tam 3-4 dni później był też obóz, na którym miałam robić końcówkę takich swoich najmocniejszych przygotowań. Więc wiadomo też, jak to wyglądało. Z tą ortezą gdzieś tam stałam, coś uderzałam. Tyle, co mogłam, to też na siłowni machałam tymi hantelkami, żeby ta szybkość, jakaś eksplozywność została. Na obozie również przydarzyła mi się sytuacja w postaci pogryzienia osy.
4: No, mało wstrząs anafilaktyczny.
6: Tak, był tam też wstrząs, takie inne sytuacje, także te przygotowania naprawdę były psychicznie najcięższe, ale też najwięcej mi pokazały, ile tak naprawdę potrafię znieść i ile potrafię udźwignąć. Na pewno nie udałoby się to bez też takiego wsparcia i tutaj właśnie trenera Grzegorza, ale też innych wszystkich osób z maty, Sylwii Juszkiewicz, właśnie Pawła Pawlaka, którzy też uczestniczyli w tym obozie, no i wszystkich tak naprawdę z maty, którzy cały czas mnie wspierali, nieśli mnie w tym i myślę, że no bez nich nie było to takie same i myślę, że też bez nich nie dałabym rady tego osiągnąć.
0: To myślę, że takie idealne potwierdzenie tego charakteru, tego hartu ducha.
3: A może, Julia, warto powiedzieć, że jako reprezentacja Polski na Mistrzostwach Świata w Kosowie, jako jedyni zdobyliście jaką nagrodę?
6: Best Spirit Team, czyli najlepszy duch jakby zespołu. To też pokazuje, jak potrafimy się tam wszyscy wspierać i nieść też razem, bo nawet ten doping przy wychodzeniu do walki czy podczas walczenia rzeczywiście największy był słyszalny, jak to Polska wchodziła na ring. Ten doping był niesamowity i też niesamowicie niesie ten doping podczas walki.
3: Czyli my Polacy jesteśmy już naprawdę rozpoznawalni na Mistrzostwach Świata.
0: I mimo, że tak sport jest indywidualny, no to jednak jest... Jest zespół, to jest taki silny zespół, bo tych medali, nie chcę tutaj błędu jakiegoś rzucić, ale było ich kilkadziesiąt na tych mistrzostwach teraz w Kosowie. Tak z tego, co patrzyłem na szybko.
4: Ale to Julka bardziej wie.
0: To Julka może pamięta, ile?
4: Ja tylko patrzyłem na
6: 15 medali.
0: 15, no dobrze, to nie kilkadziesiąt, ale no 15 ale to i tak bardzo dużo.
3: Drużynowo siódme miejsce chyba, tak?
6: Tak, drużynowo siódme miejsce, ale mimo wszystko 15 medali, może wydawać się, że to nie jest tak dużo, ale jest to historyczny wynik dla Polskiego Związku Muay Thai i liczbie medali z Mistrzostw Świata, więc...
0: No i to też na potwierdzenie tego, że te sporty walki się cały czas rozwijają i tych sukcesów jest coraz więcej. W kickboxingu?
1: Jest, myślę, że coraz lepiej. Tu nawet tak jak trener Grzegorz też zdobywa z zawodnikami z Łodzi medale.
0: Grzegorz Goliński akurat, tak, ale Chałubiński po drugiej. Dzisiaj mamy dużo Grzegorzów.
1: Trener Grzegorz Goliński z LKS Łódźbox też medale w full kontakcie, gdzie full kontakt chyba najmocniejszą ekipą na świecie był i to chyba nie pierwszy rok z rzędu, z tego co się dobrze orientuję, także kickboxing w Polsce też się ma bardzo dobrze. No, Krystian na ten moment siedmiokrotny mistrz Polski i wielokrotny multimedalista mistrzostw Polski, trzeci na Pucharze Świata, także też tych medali już troszeczkę nazbierał. No i tu przeciera szlaki, jeżeli chodzi o nasz klub. A jeszcze chciałem to dodać, bo tu trener fajnie zaznaczył właśnie, że tutaj kształtujemy to pokolenie młodzieży pod względem właśnie charakteru, hartu ducha i tej niezłomności. Ale ja bym też powiedział, że nawet jeżeli chodzi o fizyczne aspekty, przychodzą, to już trenerzy pewnie się zgodzą ze mną, że przychodzą dzieciaki z tych tak zwanych tych WF-ów i no, tam nie ma podstaw praktycznie żadnych, jeżeli chodzi o ćwiczenia fizyczne, więc dzieciaki trafiające do klubów sportowych, gdzie są sporty walki, uczą się od podstaw całej mobilności ciała, całego...
3: motoryki.
1: Całej motoryki, siły, wszystkiego, co no, mówię o podstawach. Przewrót w przód.
4: Przewrót w przód to jest w ogóle dramat, bo nie ma, zabroniony jest podobno.
3: To bo znam wielu kolegów WF-istów.
0: Jeszcze u mnie było na WF, jeszcze było obowiązkowe.
4: W przód, w tył. Byłem,
3: ale to też nie jest wina tych nauczycieli od WF-u, których znam bardzo wielu, programu, jaki taki mamy właśnie, tak. Bo im coraz mniej po prostu wolno i na coraz mniej się im po prostu pozwala.
0: No to jest, to jest temat na inną debatę, tak. Więc na razie tu na tym postawimy kropkę, ale tu jeszcze wrócę tutaj do was, do Krystiana, no bo Krystian też wcześniej powiedział, że nie ma problemów na WF-ie, to też myślę, że poniekąd związane z tym właśnie, tak, z tymi sportami walki. No ale też chciałem cię, Krystian, zapytać właśnie o ten hard ducha, taką wolę walki, taką też na co dzień, no bo to nie jest tylko, że ty sobie pojedziesz na te mistrzostwa, zdobędziesz medal, ale do tego to prowadzi wiele, wiele godzin treningów tygodniowo. Nie rocznie, tylko tygodniowo.
2: Tak, tygodniowo wiele godzin, wiele obozów przygotowawczych, wiele kontuzji, z którymi muszę się zmagać. Wiele, wiele przejść psychicznych i fizycznych. No i muszę się po prostu z tym zmagać i iść dalej po prostu i zdobyć tego mistrza świata, bo to jest mój konkretny cel na razie życiowy. No a dalej co będzie, to nie wiadomo jeszcze.
0: No i też taka pewność siebie u zawodników sportów walki, to myślę, że też jest taka wspólna cecha. Nie wiem, czy trenerzy wszyscy się ze mną zgodzą, czy któryś nie.
3: Proszę, jak najbardziej.
0: Proszę mówić po kolei. Tak. Bo tak w innych dyscyplinach to czasami, no jadę, no powalczę, zobaczymy co będzie, a jak tutaj...
5: Żeby osiągnąć sukces, trzeba wierzyć.
0: No właśnie, ale z kim bym ze sportów walki nie rozmawiał w Radiu Łódź, to każdy mówi, że jedzie tam po złoto, nieważne na ile, nie wiem, gdzie tam coś wcześniej zdobył, nie, na ten dany turniej jedzie po złoto, a mówię, w innych sportach różnie z tym bywa.
4: No to jest nasza taka, no raz, że to jest sport indywidualny, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że no my uczymy się walki, bezpośredniej konfrontacji z przeciwnikiem. Liczymy się z tym, że kolokwialnie mówiąc, ktoś nam może urwać łeb, albo my chcemy komuś urwać łeb, tak mówiąc, ten czy komuś...
0: Oczywiście nie chcecie.
4: Nie chcemy, tak. Nie, no, oczywiście peace and love jest wszędzie. Nie, no, to jest po prostu no, klasycznie, no, chcę wygrać, tak? Za wszelką cenę, oczywiście tutaj respektując wszelkie zasady, chcę to wygrać. I to mnie, że tak powiem, kształtuje w tym momencie, tak? To że tą moją postawę życiową, no wiele osób mi też mówi, no ja mam tutaj, Daniel się śmiał, że mówię, mało kto tutaj w Łodzi u mnie nie trenował i tak było, Grześka też podejrzewam, Roberta, bo to jesteśmy, że tak powiem, taka trójca. I pewnie mamy te same doświadczenia, że przychodzi czasami ktoś taki zamknięty w sobie i gdzieś tam no nie potrafi się otworzyć, jeżeli jest w stanie przetrwać taki reżim treningowy, jeżeli jest w stanie przetrwać no też taką wewnętrzną jakąś ocenę grupy, bo grupa, pamiętajmy o tym, że to też jest grupa, która żyje swoim życiem, no i gdzieś tam jedni drugich obserwują, oceniają i tak dalej, tak? No to taka normalna, klasyczna socjologia. Jeżeli jest to w stanie przeżyć, to w jakiś sposób ten ciało się hartuje, ten duch też się hartuje, tak? To ten umysł się też hartuje i staje się, że tak powiem, no pewniejszy siebie, staje się taki mocniejszym człowiekiem, tak? I te wszelkie trudności, które my mu stawiamy, my jako trenerzy, za każdym razem podkładamy mu nogę, podkładamy mu jakieś tam przeszkody i tak dalej. I, że tak powiem, dołujemy, tak w cudzysłowie, dołujemy psychicznie, fizycznie, to tylko po to, żeby właśnie ten hard ducha wzmacniać, tak? Żeby było tak, że jak Julka mówi, że nie lubi zatkania tlenowego, no przykro mi, dzisiaj zrobimy to, tak? I koniec. Mnie nie interesuje, co ty masz do powiedzenia na ten temat.
0: To też taka szkoła życia.
4: I to jest szkoła życia, tak? I nas tak uczono. Nasi trenerzy też podejrzewam, że byli wcale nie lepsi od nas, a wręcz przeciwnie. I no my to dalej przekazujemy, tak? No to jest nasza taka misja. No,
3: w sportach walki nie można oszukać. Jest takie bardzo fajne powiedzenie, które pewnie każdy trener mówi swojemu zawodnikowi. Jak trenujesz, tak walczysz. Jak będziesz trenował byle jak, będziesz walczył byle jak. Jak będziesz trenował ciężko, będziesz walczył bezpiecznie i tak, aby wygrać na tym ringu. I tego nie da się oszukać. Nie ma takiej możliwości.
0: Ja tu sobie wypisałem jedno hasło trochę wcześniej, już kilka minut wcześniej tutaj trener Robert Karpiński o tym mówił, między innymi o tym ministerstwie i łącząc trochę też tych kilka kropek, czyli to, że kickboxing, Muay Thai to nie są sporty olimpijskie, już spoglądam na trenera Grzegorza Golińskiego, no bo Amelia Kostrzewa z tych sportów nieolimpijskich dochodzi do boksu, gdzie marzy o wyjeździe na Igrzyska Olimpijskie, już w sporcie olimpijskim. No więc to też jest takie pokazanie, że ta droga, mimo że ze sportów nieolimpijskich, no to oczywiście, no nie wiemy, czy Amalia poleci do Stanów, do Los Angeles. Trzymamy kciuki, że tak będzie, ale to pokazuje, że ta droga z tych sportów nieolimpijskich może prowadzić do olimpijskich.
5: Oczywiście tak. No, oczywiście wierzymy w to mocno, że się uda, natomiast na razie trenerzy kadry mają troszkę inną koncepcję. Wierzymy też mocno, że w Brisbane w 32 kickboxing wejdzie na olimpiadę i tutaj będzie kolejna szansa na zdobycie medalu olimpijskiego.
3: Są zakusy, żeby Muay Thai też weszło.
0: Dobrze, tak, no, tak, czyli tak, gdzieś tutaj...
3: Są takie programy i są takie plany, że Muay Thai też mogłoby się stać dyscypliną olimpijską.
0: To by rozwiązało większość problemów?
3: Na pewno jakąś część.
5: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie by pomogło. Już wspominałem, że Amalia jako mistrzyni świata nie otrzymała nagrody z miasta, otrzymała stypendium za Mistrzostwo Polski w boksie.
3: Co jest niezrozumiałe.
5: Więc dokładnie, no, wydaje się złoty medal Mistrzostw Świata po trzech potężnych walkach, pokonując dwie mistrzynie świata i aktualną mistrzynię Europy, to jest chyba wystarczający dowód, czy no nie wiem, jak to określić, na to, jaką pracę musiała wykonać, że to należy się z takim sukcesem liczyć, tak?
3: No niestety czasami w ten sport wchodzi ta polityka, układy jakieś inne, które my sportowcy, trenerzy czasami po prostu nie rozumiemy, ale tego już chyba nie przeskoczymy.
4: Ja tak już nawiążę jeszcze, bo pamiętam, że taka nasza chyba wspólna znajoma Marta Depta, nie wiem, czy tam kojarzymy, ona była mistrzynią świata w karate, to bodajże sportowym. I pamiętam, że ona opowiadała właśnie w swoim, no to też takie, troszkę to gorzkie są słowa, bo ona tutaj w Łodzi też mocno działa. I powiedziała właśnie, że jak zdobyła, rozmawiała z wygraną, znaczy, przepraszam, z przeciwniczką, z którą wygrała, ze Słowenką, to było lata temu jakieś, i ona mówi, że się by zapytała ta jej Słowenka, no to teraz fajnie, bo teraz dostaniesz jakieś fajne pieniądze tutaj w Polsce. Ona mówi, jakie pieniądze? Mówię, no ja to chyba tam, rzucam hasło, że 20 tysięcy dolarów chyba dostanę za to wicemistrzostwo świata. No, w Słowenii też, państwo, które jest.
0: No. No, o którym się dużo mówi, w kontekście się... też porównywań z Polską, ze sportami akurat nawet bardziej drużynowymi.
4: Dokładnie, no ale no tam na sport się kładzie, tak. No, no to jest, właśnie to jest, no mówię, my mamy charakter, wszyscy nam tego naszego polskiego charakteru wojowniczego, no, zazdroszczą, wszyscy nas doceniają i tak dalej. No to dlaczego my sami siebie nie doceniamy, tak? No bo to jest gdzieś najbardziej, no, takie namacalne. Sporty walki, no, duch nasz narodowy tutaj jest jak najbardziej widoczny. Tak?
3: Kiedyś powiedział Adam Małysz, a propos skoków narciarskich nawet, że bardzo ciężko jest posiadać jakby nową kadrę w skokach narciarskich, lepszą, wytrenować, ponieważ no, totalnie nie ma środków na tych małych zawodników. Trzeba zacząć skakać od tego 10-12 roku życia, kiedyś Kamil Stoch. I on mówił, że nie ma na to środków. Nikt nie ma czasu jeździć, nie ma na to bazy dobrej. I tak samo jest tutaj. Sport amatorski Muay Thai w tych krajach bloku wschodniego, już nie chcę mówić tak, jak Grzesio powiedział, to jest nie do uwierzenia, za te złote medale srebrne i brązowe, to są naprawdę ogromne nagrody i docenianie tej pracy tych zawodników, trenerów i całego sztabu.
0: A jeśli chodzi o właśnie jakiś taki system szkolenia zawodników, jeśli chodzi o sporty walki, no bo często właśnie mówimy, już porównując trochę do tych sportów drużynowych, że nie ma systemu szkolenia piłki nożnej, że on kuleje od lat, tuż na przykładzie tej najpopularniejszej gry. Jak to wygląda, jeśli chodzi o sporty walki, no bo biorąc pod uwagę te sukcesy, tutaj tę drogę, to na początku, no ja rozumiem, że jest dobrze, że tutaj jeśli chodzi o kadry, to mamy...
3: Tak, ale największą pracę robią trenerzy klubowi, to trzeba powiedzieć. To jest ich główna praca, ale również każdy związek posiada trenerów kadry, tak jak i w Polskim Związku Muay Thai są trenerzy kadry do odpowiedniej grupy wiekowej U10, U12, U14, później U16. I jak najbardziej ciężko pracują na różnego rodzaju zgrupowaniach, dają całego siebie, swoje serce i z tymi zawodnikami pracują. Ale jest to jakby kontynuacja przede wszystkim pracy nasz trenerów klubowych. I te główne szkolenia tych zawodników chyba się opierają właśnie na pracy klubowej. trenera.
4: No tak, ja mówię, no Grzesiu, no akurat Grzesiu jest trenerem kadry narodowej w full kontakcie, tak? I ten, i to jest, no i to jest praca szereg. Taka, powiedzmy sobie, no ale no jest to praca taka społeczna, tak? No to jest, no. To jest też, umówmy się, że no w innych krajach są, że tak powiem, no nakłady, to też to nie jedzie, nie jest trener, zresztą trener narodowej reprezentacji piłki nożnej, no umówmy się, no biedy nie klepie, tak?
0: No to już tak, no dokładnie. To, no, jeśli chodzi o piłkę i pieniądze, to
3: mnie najbardziej zaskoczyło, jak byłem trenerem kadry polskiej dzieci kadetów i pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata do Malezji, to miałem pod sobą, pod opieką 5 zawodników. Jak wchodziła drużyna Ukrainy czy Białorusi, tych zawodników wszystkich było około 100. To ciężko jest rywalizować.
4: I było pieniądze, były tak, pieniądze tam.
3: Trenerów, masażystów, rehabilitantów, tak. Odnowa biologiczna. Tam pieniądze były po prostu na wszystko. Teraz Polski Związek Muay Thai, nie można powiedzieć, bardzo się stara. Bo ma drużyna rehabilitanta, ma opiekę, naprawdę sztab trener. I starają się jak tylko mogą, żeby tych zawodników się nimi zaopiekować, ale na tyle, ile mogą pozwolić im środki, jakie oczywiście dostają.
0: No to jeszcze odnośnie tych środków, bo tu mówiliśmy o takim bardziej centralnym, tak? Czy to z miast, urzędów, czy z ministerstwa, jaki jest, jeśli chodzi o poszukiwania sponsorów, że tak powiem, prywatnych bardziej, nie wymieniając oczywiście.
1: Oczywiście nie wymieniając.
0: Nazw, ale to jest to bardzo trudne zadanie, czy jeszcze trudniejsze?
1: I jest to dosyć trudne zadanie i powiedzmy, że te osoby się zaczynają pojawiać i ja się bardzo cieszę, że tych osób już jest trochę. Tutaj jakby razem z całym klubem tworzymy też taką społeczność, gdzie naprawdę i grupy kibicowskie tutaj z łódzkiego Śródmieścia, kibice UKS-u nas bardzo wspierają. Mamy kilka osób takich pojedynczych, czy na przykład Mariusz, który z nami tu dzisiaj był. Nie będę wymieniał oczywiście żadnych firm ani sponsorów takich, którzy gdzieś tam z nami działają, ale pomału tych osób jest coraz więcej i mam nadzieję, że na taką stałą współpracę po prostu znajdzie się przestrzeń i miejsce i może takie osoby, które mają jakieś duże działalności i organizacje, będą chcieli wspierać tych młodych sportowców, bo warto.
0: A jeśli chodzi o was tutaj, trenerów z różnych klubów, czy wy tu się jakoś też staracie poszukiwać wspólnie, czy tu jednak nie ma, nie wiem, przestrzeni na takie,
3: chyba
0: na takie
3: raczej, działania? Bo raczej to indywidualnie, bo nie ma tej przestrzeni. Tak. Natomiast na pewno zawsze się jakoś spieramy, jak tylko się gdzieś możemy spotkać czy porozmawiać.
0: No ja potwierdzam, tutaj żadnej wrogości nie było, a nie, byliśmy absolutnie. Tu ponad pół godziny wszyscy przed programem, absolutnie. Wszyscy sympatycznie rozmawiali.
3: Bardzo bym chciał, żeby Julka zdobyła wszystkie środki, ekipa cała tutaj Grzegorza, jednego, drugiego i Tuskich boksingu, i żeby dla Kajetana się udało znaleźć. Na pewno na pierwszej linii są nasze kluby, czyli rodzice, uczniowie, zawodnicy. To jest pierwszy team, który nam pomaga w tych środkach. A później poprzez właśnie szukanie dalej zwracamy się zawsze do jakichś właśnie firm, sponsorów prywatnych. Czasami pewnie zazdrościmy tych sponsorów, jak się widzi nieraz wywiady piłkarzy czy koszykarzy na tle tego baneru, ile tam tych jest nazw, tych firm, to aż się mówi wow, czy wypisanych na koszulkach.
4: Oglądalność niestety.
3: Tak, ale mam nadzieję, że to się będzie poprawiało z roku na rok. Te sporty walki stają też się medialne coraz bardziej. Ostatnio miałem być na okazję na gali, gdzie walczył syn mojego przyjaciela Grzegorza Proksy z boksu, Artur Proksa, przy pięknej walce. I też pamiętam, jak z Grzesiem wiele lat współpracujemy, opowiadał mi, jak też było nieraz ciężko. Też nie rozumiem, był świetnym trenerem reprezentacji polskiej kadry, też już w tej funkcji nie pełni, ale nie wchodźmy w politykę. Czasami właśnie też nie docenia się tych trenerów, którzy naprawdę ciężko pracują. I tak jak powiedział Grzesiu, nic za to, żadnych funduszy jakichś wielkich czy profitów z tego nie mamy. To jest naprawdę przede wszystkim pasja, a później zarobek. Więc miejmy nadzieję, że wielu takich prywatnych sponsorów, prywatnych ludzi, filantropów znajdzie się, żeby bardziej w te sporty walki też wchodzić, a nie tylko w te sporty drużynowe.
0: No to myślę, że tutaj będziemy już stawiali powoli kropkę, bo czas nas goni. To na koniec jeszcze młodzi sportowcy, a także trenerzy, powiecie o tych, których dzisiaj nie ma. Co nas tutaj czeka w najbliższym czasie? Krystian Turbiasz, Mistrzostwa Świata. Powiedz, w jakiej formule i kiedy?
2: Mistrzostwa Świata w formule low kick. Wyjeżdżam 17 września. Kończę 27 ze złotem, oczywiście, w kategorii minus 60. Przyjeżdżam do Łodzi ze złotym medalem.
0: Czyli widzimy się ze złotem z Włoch do Polski. Julia?
6: Ja wylatuję na Mistrzostwa Europy do Paryża 17 października, wracam 25 października, więc 8 dni turnieju. Mistrzostwo Europy w swojej kategorii do 57 kg, w kategorii wiekowej U24. Tak samo plan się nie zmienia. Idziemy zawsze po złoto.
0: I od trenera Grzegorza Chałubińskiego jeszcze Oliwia Pawlak.
4: Tak, Oliwia Pawlak, ona w kategorii 63,5 kg, też U24, no i co, no też lecimy, tak, po złoto.
0: Trener Robert Karpiński, Kajetan Cegielski.
3: Tak, to ja w imieniu Kajtka, który dzisiaj nie mógł przyjść, bo troszkę choruje, jutro do szkoły na ósmą, bo to jeszcze troszkę młodszy zawodnik, ale jak najbardziej Mistrzostwa Świata Muay Thai 16 listopada w Grecji, kolebka, prawda, sportów olimpijskich, tam się wszystko zaczęło. Będzie startował w kategorii U14 do 50 kg i też się zwracam z gorącą prośbą o pomoc w wyjeździe dla tego utalentowanego młodego zawodnika.
0: Trener Grzegorz Goliński na koniec.
5: A ja zabieram trójkę zawodników też Mistrzostwa Świata Juniorów w kickboxingu. Lido Diesolo, 17-28 września. Weronika Śmigielska, juniorka full contact, minus 60 kg. Bartłomiej Kolasa, junior młodszy, minus 48, full contact. I Michał Magin, junior starszy, minus 60. Full contact, junior starszy.
0: No to teraz szybko trener Grzegorz Goliński. Dziękuję bardzo. Trener Robert Cierpiński.
3: Dziękuję bardzo.
0: Trener Grzegorz Chałubiński.
4: Dziękuję bardzo.
0: Trener Daniel Żak.
1: Dziękuję bardzo.
0: I zawodnicy Julia Cieślak.
6: Dziękuję bardzo.
0: Krystian Turbiarz.
7: Dziękuję bardzo.
0: I ja dziękuję bardzo. Robert Dzwoniński. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
8: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
7: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
7: I tych, którzy działają razem dla Polski.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Paliwa drożeją. Analitycy widzą na horyzoncie 10 zł za litr. Były wiceminister sprawiedliwości Michał W. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Kolejne ulice w Łodzi dostaną nowe nazwy. Jutro zdecydują o tym radni. W nocy w regionie mgły i 8 stopni, a jutro lato. Coraz wyższe ceny paliw. Analitycy prognozują 10 zł za litr. Na razie benzyna 95 zbliża się do granicy 8 zł za litr, a olej napędowy do 9 zł. Na ceny paliw wpływa niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Sprawą zainteresował się reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
11: Kierowcy są załamani cenami na stacjach benzynowych.
12: No tragedia, no co tam dużo mówić. Do 10 zł dojdziemy. My do pracy dojeżdżamy do Warszawy. Robimy 360 km dziennie, no i tego paliwa idzie.
13: Boli ta cena. Aktualnie z wypłaty ubywa mi jakieś 1300 zł.
11: Jak przekazała Radiu Łódź analityk rynku paliw Urszula Cieślak, sytuacja jest mocno niestabilna. Niestety ceny paliw będą jeszcze wyższe.
14: Kiedy na rynek detaliczny trafią drogie dostawy paliw, zostanie przekroczona nowa psychologiczna bariera 8 i 9 zł na litr. Ten marsz w kierunku 10 zł za litr paliwa może okazać się nieunikniony.
11: Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ulegnie poprawie, może być jeszcze gorzej. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
10: Najbardziej narażony na dalsze wzrosty pozostaje olej napędowy. Jeśli sytuacja na rynku paliwowym się nie poprawi, eksperci zakładają, że rząd wznowi program CPN.
9: Więcej na radiołódź.pl.
10: Były wiceminister sprawiedliwości Michał W. został przesłuchany i usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, poinformowała prokuratura krajowa. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Michałowi W. zarzucono tzw. przestępstwo urzędnicze, do którego się miał dopuścić, kiedy w latach 2021-2023 zastępował ministra sprawiedliwości w sprawach dotyczących służby więziennej oraz Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej. Według prokuratora Michał W., łamiąc przepisy, działał na szkodę interesu publicznego, ale także w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Za zarzucane Michałowi W. czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Nowe ulice w Łodzi. Na jutrzejszej sesji radni zdecydują o nazwaniu dróg w stolicy regionu. W centrum narożnik między pasażem Schillera i placem Komuny Paryskiej ma otrzymać imię wybitnego ekonomisty łodzianina profesora Michała Kaleckiego. W Mileszkach odnoga jugosłowiańskiej przy Popielarni ma się nazywać Promykowa, a na Olechowie niedaleko Karola Borowieckiego i Moryca Welta powstanie ulica Ziemi Obiecanej, mówi radny Tomasz Kacprzak z Koalicji Obywatelskiej.
15: Nazwy dla nowych ulic powinny być przyjazne, ale też powinny oddawać cześć, hołd ważnym osobom dla tego miasta. Dlatego cieszę się, że były rektor Politechniki Łódzkiej, pan profesor Krysiński, będzie też patronem jednej z łódzkich ulic.
10: Profesor Jan Krysiński ma być patronem nowej ulicy między Milionową i Tymienieckiego na tyłach Tkalni Papieskiej. Pirotechniczne badania drona znalezionego koło Rusinowa. Eksperci poszukują materiałów wybuchowych. Rosyjski bezzałogowy statek powietrzny został wyłowiony wczoraj z Bałtyku. Grupa ratownictwa chemicznego, która zbadała maszynę pod kątem zagrożenia radiologicznego i chemicznego, nie stwierdziła zagrożenia. Kolejne badania mają określić, czy bezzałogowiec przenosił ładunek wybuchowy. Agata Król.
0: Badanie pirotechniczne rosyjskiego drona prowadzi duża grupa ekspertów. Wcześniej ze względu na decyzje śledczych działu do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Szczecin-Niebuszewo przeprowadzenie tych czynności nie było możliwe, poinformował Polskie Radio podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy komendanta głównego żandarmerii wojskowej.
16: Po wyeliminowaniu zagrożenia na obecność materiałów wybuchowych żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratora przystąpi do oględzin BSP. Po ich zakończeniu realizowane będą czynności związane z podjęciem i zabezpieczeniem BSP do dalszych badań.
0: Znaleziony dron to według ministra obrony narodowej nowoczesny bezzałogowiec wyposażony w silnik odrzutowy zwiększający jego zasięg. Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że rosyjska Gerbera jest teraz w centrum zainteresowania armii ze względu na zastosowane technologie i rodzaj uzbrojenia, z którego korzysta Federacja Rosyjska. Zapowiedział, że zebrane informacje zostaną przekazane Litwie, gdzie w nocy został zestrzelony bezzałogowy statek powietrzny, prawdopodobnie należący do rosyjskiego wojska. Agata Król, Polskie Radio.
10: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 22. W nocy w regionie silne mgły, a temperatura spadnie do 8 stopni. W środę będzie istne lato, dużo słońca i bardzo ciepło, do nawet 26 stopni. Pod koniec dnia możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany południowy.

0: No tak, jesień to stan umysłu. Ten moment w roku, kiedy w ułamku sekundy przechodzimy od promiennego zachwytu nad światem do obezwładniającego chłodu w piersiach. Czy to anioł, czy to demon, wpadasz w mgłę własnych niepewności, by za chwilę spłonąć w nagłym letnim upale emocji. Dzisiaj przyjrzymy się w lustrze jesiennej aury, szukając spokoju w tej niepewności. Dobry wieczór. Adam Miksa, Adam Kołaciński, dwóch Adamów. A na początek i rozgrzewkę Wojtek, Wojda Farbenlere, no i Gutek, który nagrywał swoje partie wokalne do tej piosenki w zupełnej ciemności studia, twierdząc, że tylko nie widząc własnego odbicia w szybie reżyserki, jest w stanie dotknąć prawdy o wewnętrznych rozterkach. Rozterki. Z jednej strony Chochlik mówi, nie rób, nie myśl, leż. No, to w kąciku Tadzika tekst, który już kiedyś u nas był i nadal podtrzymuje, że nie powtarzam piosenek w audycji. Ale tej piosenki jeszcze nie było. Tekst, owszem, ale to wiersz, do tego klasyk. Znamy go wszyscy na pamięć. Ciekawe, ile osób się identyfikuje.
1: Na tapczanie siedzi lej, nic nie robi cały dzień.

od dawna. Ciekawe, co u niego. A na drugim biegunie, no leń oczywiście w kąciku piosenek Tadzika, jako niespodzianka dla tatka. A na drugim biegunie mamy pilotów. Wyżej i wyżej.

Najstarszy kult. Ambicje każą nam wzbić się wyżej i wyżej, spojrzeć na siebie z wysoka, gdzie mgła nastrojów nie sięga ponoć, ale czy na takiej wysokości jest czym oddychać? I którą postawę dyktuje nam anioł, a którą demon? Każda niefajna, przynajmniej ta skrajna, nawet się zrymowało. A ja jako zodiakalna waga rekomenduję zawsze złoty środek. Piloci. Legenda głosi, że sekcja dęta w tym utworze była aranżowana w oparciu o rytm pracy silników lotniczych i Kazik chciał, żeby muzyczna struktura oddawała bezduszny, mechaniczny wręcz dryf człowieka poddanego siłom wyższym niż jego własna wola, czyli nie pilot, jednak pasażer.

Przeciwko łataniu przedsionków wkroczyliśmy w strefę nowych pieśni i zostaliśmy pasażerami własnego nastroju, patrzącymi przez szybę na to, jak w jednej chwili zmienia się cała nasza wewnętrzna optyka. I proszę bardzo, jak może zmienić się wewnętrzna optyka? Na fejsie, na stronie kołatania. Sandra z Bergen narzeka, że taka samotna, a dziś urodziny. A kilka czy kilkanaście minut przed programem dostałem wiadomość: szanowny panie redaktorze, w dniu pańskiej audycji 15 moja ukochana żona, a pańska wierna słuchaczka obchodzi swoje urodziny. Niestety tak się złożyło, że akurat tego dnia muszę być z dala od niej w sprawach służbowych. Czy mógłbym wobec tak niekorzystnego splotu wypadków prosić o kilka miłych słów dla Sandry z Bergen? I może również o jakiś utwór Tula. Z pozdrowieniami, Piotr. No z Tulem to trochę późno, ale z miłymi słowami urodzinowo dla Sandry od Piotra jak najbardziej, z przyjemnością. Pamiętał. Fletcher, Fletcher, Passenger. Niby duet, a jednak zespół. A swoje brzmienia rejestrują ponoć na taśmach magnetofonowych z lat 70. I do tego poddają je celowemu niszczeniu poprzez działanie wysokich temperatur. Ten organiczny, przegrzany dźwięk to efekt podgrzania taśmy matki tuż przed jej ostatecznym zgraniem. No to słuchając kolejnego ich utworu, możemy sobie wyobrażać, jak te taśmy podgrzewają. Fletcher, Fletcher.

Karma. Nowy w sumie zespół i dwie nowe ich piosenki. Fletcher, czy ten nagły błogostan to nie tylko pożyczka na wysoki procent? Wszystko, co czujemy, wraca do nas zatartym echem. Artyści z Fletcher nagrywali w dziwnych miejscach, na przykład w starej stacji meteo w górach. Wysamplowali sobie dźwięki zmieniającego się ciśnienia barometrycznego, przekładając mikroskopijne skoki atmosferyczne na mikrorytmy swoich kompozycji. Piękne. Gorączkowy zachwyt zaczyna powoli ustępować miejsca tęsknocie.

0: Lor i Błażej Król, jak wtedy. Takie chwile, gdy wszystko było proste, jasne i niewymuszone. Błażej zarejestrował swoją partię za pomocą starego dyktafonu, stojąc w pustym kościele na skraju rodzinnej miejscowości. Lor postanowił nie czyścić tych nagrań z naturalnego szumu i pogłosu sakralnej przestrzeni, zostawiając surową tkankę przelotnego wzruszenia. Piosenka ta jest oficjalnym zwiastunem filmu Czas, który nie nadszedł. Ponoć to wzruszająca historia o miłości, która mierzy się z upływającym czasem w świecie unikającym starości. Z Agatą Kuleszą i Dobromirem Dymeckim. Emocjonalny upał. No, zbliża się moment, w którym serce szybko zabije.
1: Now that we have an audience, we have some new stuff we'd like to try out.

0: Czuć, że są wielcy, czuć i słychać. To nowe Kings of Leon, My Whole World. Bracia Followill napisali tę pieśń po długiej przerwie w koncertowaniu. Zamknęli się w starym studiu w Nashville, w którym dawniej dla odmiany nagrywano gospel. Aby uzyskać to potężne, specyficzne, duszne brzmienie gitar, wzmacniacze umieścili w pustym, betonowym basenie na zapleczu. Zostajemy sami ze sobą, próbując ubrać w słowa taki nieuchwytny stan przejścia.
1: Za most rzucę to, co się wali na kark. Resztkę dnia, resztkę snu, trochę smutku swych warg. Za most rzucę ten iluzoryczny pic. Przecież niczym jest wszystko, na wszystkim jest nic. Zaś poniosę to, co przybite do rąk. Worek win, worek skarg, strzęp sumienia i klątw. I wszystkie szpargały i rupiecie, co wciąż ugniatają mnie w boku, lecz nie sposób ich zdjąć.

tlen, pomarszczone z gryzoty wątpliwości zły sen i wszystkie pioruny moich zasianych burz, huragany, lawiny własnych wichrowych wzgórz. Zaś poniosę to, co wciąż trzeba mi nieść, wszystkie martwe tęsknoty, kielich pełen twych łez i los taki, jak już pisany mi jest, oraz ciemność najgłębszą na mój ostatni

0: My ciągle w strefie z nowymi pieśniami. Ponownie zajrzał do nas, tym razem solo, Jacek Stęszewski, na co dzień wokalista Końca Świata. Jacek pisze swoje teksty niemal wyłącznie w podróży, korzysta ze starej maszyny do pisania i wiele dźwięków tła, uderzeń klawiszy i przesuwów wałka wplata jako niemal niesłyszalne podkłady rytmiczne do swoich akustycznych utworów. Pracowity miał czas w tym roku Jacek, no bo nowe piosenki z zespołem słuchaliśmy, no i nowe solo. Słuchamy, był literat, wchodzą suki psy.
1: Ta taśma się kręci od zawsze, a droga się ciągnie bez końca. Pojawia się coś, potem gaśnie, raz dalej, raz bliżej do słońca. Fruwają tu chętne rozwódki i jeszcze spragnione i ładne. Ten czas tak parszywy, za krótki.

0: grać w tym burdelu. Nauczmy się chodzić na nowo, by wstać, iść i dojść do celu. Od zawsze pisaną nam drogą.
1: Jacek Stęszewski i dwie nowe jego piosenki, Literat, teraz Suki Psy. Jacek obiecał podrzucić kolejny singiel zatytułowany Dyliżans prapremierowo dla słuchaczy Kołatania Przedsionków. Trzymamy za słowo. Ciekaw jestem, czy to prawda, bo w sieci znalazłem taką historię, że Suki Psy powstały pod wpływem improwizowanego występu w bieszczadzkim schronisku. Był siarczysty mróz, a z powodu awarii prądu Jacek grał przy świecach dla zagubionych na szlaku piechurów. No i wtedy zerwał się wiatr. A propos wiatru, Edyta prosi, sezon urlopowy w koło mnie dopadło, poproszę dobrą energię muzyczną na wzmocnienie. No to bardzo proszę.

Organizmy piękne. Zapowiadając ten utwór, powinno się zawsze mówić. Najpierw wkracza Justyna Święs, później 150-letni kontrabas Mazola, a potem Wojtek Mazolewski. Ten kontrabas podobno bardzo reagował na zmiany wilgotności powietrza w studiu podczas tego nagrania. Mały starość, ale jaki piękny w tym secie z nowymi piosenkami ostatnich tygodni. Ale jako zapowiedź nowej płyty Mazola, płyty z Witkacem w roli głównej, której fragment w drugiej godzinie kołatania dziś. No ale wracamy do nowości i wkracza nocna surowość.

0: Ależ to jest numer, a zarazem takie zdjęcie poetyckich okularów i spojrzenie sobie prosto w twarz. BMN, Arab Strap, wydał długo wyczekiwany 9. album, który ukazał się dokładnie 30 lat po premierze debiutanckiego wydawnictwa tej grupy. No ale po surowej konfrontacji musi nastąpić hipnotyczne odrealnienie.
1: Kołatanie przedsionków.
0: A w kubowej siłce piorun na ciemnym niebie.

kubowej siłce gwałtowna zmiana chemii mózgu i taki paniczny impuls. Pokręcona produkcja Gimme Keys Back, która wyprowadza z równowagi i nie pozwala się uchwycić. Pan nazywa się Blawan. Ponoć przepuścił sygnał audio przez stare uszkodzone głośniki samochodowe znalezione na złomowisku, tworząc ten kawałek. No tak, jeszcze starsze Tivery Corporation i wracamy po wiadomościach.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Ewakuacja na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Ktoś zostawił bagaż. Będzie remont dworca kolejowego Łódź-Widzew. Jest mniej ataków na lekarzy i ratowników medycznych. Agresja słowna pozostała bez zmian. W nocy w regionie mgły i 8 stopni, a jutro lato. Ewakuacja na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Pasażerowie musieli opuścić strefy odlotów, częściowo również przylotów, z powodu bagażu pozostawionego bez nadzoru. Działania służb trwały około 1,5 godziny. Rozpoznanie pirotechniczne na miejscu prowadziła Straż Graniczna. Jak mówi rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki, w rozkładzie lotów pojawiły się opóźnienia, jednak część rejsów mimo trwającej ewakuacji była realizowana.
3: W przypadku rejsów tutaj decyzje indywidualnie podejmuje przewoźnik. Zachęcamy pasażerów, żeby sprawdzali status na stronie lotniska i kontaktowali się ze swoim przewoźnikiem.
2: Informacje o porzuconym bagażu policja otrzymała przed godziną 19.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Dworzec kolejowy Łódź-Widzew czeka remont. To jeden z najważniejszych i najczęściej uczęszczanych przez pasażerów dworców w Łodzi. Zmiany obejmą m.in. wyposażenie i infrastrukturę dla pasażerów. O szczegółach Jakub Jędrzejewski.
5: W ramach modernizacji zaplanowano m.in. montaż monitoringu, remont toalet i wymianę części wyposażenia. Pojawią się także stojaki rowerowe oraz nowe gabloty informacyjne, mówi Justyna Gawron z biura prasowego PKP SA.
6: Inwestycja będzie realizowana etapami, dzięki czemu funkcjonowanie dworca nie zostanie zakłócone.
5: Na razie nie podano terminu rozpoczęcia remontu ani jego ostatecznego kosztu. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: A Łódź-Widzew jest jednym z kilkunastu dworców w Polsce, które PKP SA planują zmodernizować w najbliższym czasie. Mniej ataków na lekarzy i ratowników medycznych. Po zaostrzeniu kar za akty agresji wobec medyków jest mniej aktów fizycznych na ratowników medycznych, mówi dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, profesor Klaudiusz Nadolny. Nowe przepisy weszły w życie na początku tego roku. Przewidują za atak na funkcjonariusza publicznego karę do 5 lat więzienia. Profesor Nadolny powiedział, że aktualne przepisy są wystarczające, ale za mało uwagi poświęca się kwestii nieuchronności kary.
7: Później wyroki sądowe są przez nas, medyków, nieakceptowalne. Powołanie się na okoliczności łagodzące, że pacjent był pod wpływem alkoholu albo pod wpływem narkotyków i do końca nie wiedział, co się dzieje i co robi, kompletnie dla nas nie jest elementem łagodzącym, wręcz tak naprawdę przeciwnie. Więc my, jako medycy, jako środowisko, chcielibyśmy, aby faktycznie te kary były egzekwowane.
2: Profesor przyznał jednocześnie, że nie zmniejszyła się skala agresji słownej wobec ratowników medycznych. Jeże, częstymi gośćmi na ulicach Piotrkowa Trybunalskiego. Mieszkańcy Piotrkowa i okolic coraz częściej zabierają znalezione jeże do ośrodka dla dzikich zwierząt w kole, mimo że wiele z nich nie potrzebuje pomocy. Zdrowy, sprawnie poruszający się jeż powinien pozostać w swoim naturalnym środowisku, przypominają leśnicy. Sam fakt, że zwierzę znajduje się poza kryjówką, nie oznacza jeszcze, że potrzebuje pomocy. Niepotrzebne odławianie jest dla jeża dużym stresem, a w ośrodkach zajmuje miejsce zwierzętom, które rzeczywiście wymagają leczenia. Nasz reporter rozmawiał z odwiedzającymi ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt w kole.
8: Są bardzo malutkie, bo to jesienny miot. Z litości wzięłam do domu, przechowałam kilka dni, bo nie miałam wcześniej czasu, żeby je tu przywieźć.
9: To są te tak zwane jesienne sieroty. No i znaleźliśmy tego jeża. Co roku trafia do nas blisko 400 tych zwierząt. Tak w granicach 10% tak naprawdę potrzebuje pomocy człowieka.
2: Dodaje Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Do ośrodka w kole codziennie trafia około 10 jeży. Leśnicy przypominają, że należy przewozić przede wszystkim zwierzęta ranne lub chore. Teraz już czas na informacje sportowe. Robert Zwoliński.
10: Reprezentacja Polski pozostaje niepokonana w grupowej fazie Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Broniący tytułu biało-czerwoni wygrali w Sofii z Ukraińcami 3-0 i było to ich czwarte zwycięstwo. Najskuteczniejszym w polskim zespole był tym razem atakujący Bartłomiej Bołądź, który zdobył 20 punktów.
11: Staram się zawsze pomagać drużynie. Czasami pomogę więcej, czasami trochę mniej. Najważniejsze, że wygraliśmy te spotkanie. Każdy dołożył na pewno cegiełkę do wygrania tego meczu. Ogólnie myślę, że naprawdę fajnie zagraliśmy. Może gdzieś tam kilka jakichś tam pojedynczych błędów się wkradło, ale też ciężko z takim przeciwnikiem grać całe spotkanie, nie popełniając błędu.
10: W środę podopieczni trenera Nikoli Grbicia zagrają jeszcze z Bułgarami. Początek o 18:00, ale niezależnie od wyniku tego spotkania, Polacy zajmą na pewno pierwsze miejsce w grupie B. Piłkarze Widzewa 2 Łódź przegrali z Polonią Bytom 1-2 i odpadli w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Oprócz porażki widzewiacy stracili też Marka Hanouska. Doświadczony Czech upadł na boisko w drugiej połowie bez większego kontaktu z rywalem. Z pomocą kolegów opuścił murawę, a po spotkaniu pokazał, że najprawdopodobniej zerwał ścięgno Achillesa, mówi trener rezerw Widzewa Paweł Ściebura.
12: Niestety tak, prawdopodobnie jest to ciężki uraz Achillesa. Niestety, no, przy tych obciążeniach, przy tej nawierzchni nie unikniemy takich urazów i traf tak chciał, że trafiło to na Marka i jest nam po prostu przykro z tego powodu, ale życie toczy się dalej i my musimy dalej z podniesioną głową iść przed siebie.
10: A ja jeszcze przypomnę, że Hanousek do rezerw Widzewa dołączył przed obecnym sezonem. W niedzielę natomiast Widzew 2 zagra w 9. kolejce grupy pierwszej trzeciej ligi na wyjeździe z Wigrami Suwałki. A w zaległym meczu drugiej kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy spotkanie w Kielcach. Korona podejmuje Górnika Zabrze i w 80. minucie Zabrzanie prowadzą 1-0, a jeśli wygrają, umocnią się na prowadzeniu w tabeli Ekstraklasy, bo w tabeli na żywo mają już 21 punktów, to o 5 więcej od drugiej Legii Warszawa. Na 11. pozycji Widzew Łódź, a dzisiaj odbyło się też spotkanie zaległe trzeciej kolejki. Tam Raków Częstochowa przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki poinformowała, że w 2029 roku Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie odbędą się w Nairobi. Stolica Kenii będzie więc pierwszym afrykańskim gospodarzem imprezy tej rangi. Wygrała rywalizację z Londynem, Rzymem i Monachium, a to ostatnie miasto zorganizuje Mistrzostwa Świata w 2031 roku. Dotychczas natomiast stadion w Nairobi gościł lekkoatletów podczas zawodów kontynentalnych i juniorskich. W 2021 roku odbyły się tam Mistrzostwa Świata U20. Polacy zdobyli wtedy 5 medali, a najbliższe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce odbędą się już w 2027 roku w Pekinie. Po więcej sportu zapraszam na radioloc.pl.
2: W nocy w regionie silne mgły, a temperatura spadnie do 8 stopni. W środę będzie istne lato, dużo słońca i bardzo ciepło, do nawet 26 stopni. Pod koniec dnia możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany południowy.

I tak wskoczyliśmy sobie na drugą stronę medalu w kołataniu przedsionków. Pytanie, która z tych stron anielska? Wiem, zacząłem absolutnym klasykiem polskiego rocka w progresywnym wydaniu. Łódzki zespół Tune wziął sobie kiedyś na warsztat ten legendarny utwór Manamu. Takie wyzwania rzadko kończą się starczą. Tutaj jak najbardziej tak. Słynny spleen, czyli duszna atmosfera oczekiwania na pragnienie rozgarniającego chmury deszczu. W wykonaniu Tune zyskuje taki symfoniczno-rockowy ciężar i psychodeliczny posmak. Czuje się fizyczny nacisk na klatę. Zostańmy jeszcze chwilę z łódzką formacją Tune, ale nie będzie już tak anielsko.

0: złość.
1: Po krakowskim melancholijnym odlocie utwór Tu sprowadza nas z powrotem na ziemię. Tune, nie spotkaliśmy się już podczas mojego pierwszego radiowego życia, ale pamiętam świetnego wokalistę Kubę Krupskiego. Za nic nie kojarzę nazwy jego poprzedniego zespołu. Tune długo chyba milczy. Czyżby było coś nowego u Kuby? Dajcie znać, jeśli ktoś wie. Wyostrzymy jeszcze, ale ta pieśń koniecznie musi nam dziś zagrać. Czemu? Przyznam się za tydzień. Bo to...

I w tej absolutnej ciemności słyszysz tylko jeden dźwięk, rytmiczne, surowe stukanie własnego otwartego serca. Serce, Węże. Ulubiony zespół prezesa Radia Łódź, ale nie dlatego dzisiaj został przeze mnie zagrany. Węże zarejestrowali ścieżkę perkusyjną w pustym zbiorniku na paliwo. I dźwięk uderzeń rezonował w metalowych ścianach, tworząc głęboki, organiczny pogłos, który niemal idealnie imituje echo ludzkiego tętna w sytuacji skrajnego stresu. Zdradzam dziś tajniki tego typu patentów stosowanych przez muzyków, bo to niesamowicie ciekawe historie. Mrok zgęstniał, słychać echo. Echo kołatania sprzed tygodnia. Odkurzyłem wtedy płytę grupy Agency. Dzisiaj postscriptum do tych porządków, bo przy okazji odkurzyłem również w swoim archiwum muzycznym nigdy nie publikowaną drugą płytę tej grupy. Już nie z coverami Stonesów, a z własnymi kompozycjami. Szkoda, że nigdy się nie ukazała, ale posłuchajcie.

O, i tak mrok zgęstniał do tego stopnia, że zaczynasz odpychać od siebie wszystkich. Nie idź za mną, mówisz. Don't follow me. W tym stanie nastroju człowiek musi być sam, by nie zatruć innych swoim chłodem. Agency z płyty, której nigdy nie było, raz jeszcze.

Tytułek pięknych lat 90. Marek Śledziewski, Artur Afek i grupa Agency. No i wtedy przychodzi złość i bunt.

Playing Gods, bunt przeciwko komuś, kto gra nami jak marionetkami. Punch Back, słuchaliśmy ich już kiedyś. Legendarna wytwórnia Miot ich wydaje i napisali na stronie: zderzenie surowej, niefiltrowanej energii punku z przepełnioną ekstazą popu. Nowy elektryzujący duet brata i siostry z południowego Londynu. Wokalistka śpiewała w studio z taką ekspresją, że w połowie nagrań pękły membrany w dwóch mikrofonach. I taki przesterowany, nieco zniekształcony wokal na płycie to rezultat fizycznego zniszczenia sprzętu pod wpływem siły głosu. Nadal mrok i obiecany mazol i witkacy.

0: Stoję pośrodku miasta. Jest noc. Niebo zapada się. Świeci złotawym brązem, seledynem, migdałowym kobaltem. To świt. Cienie wydłużają się na dachach. Ulice pustoszeją. To nie jest już zwykły świt. Żyjąc, tęsknimy za życiem, innym życiem, aż do bólu. To prawie przyjemne. W tym wszystkim jest coś kosmicznego. Echo czegoś, czego nie znamy. Katastrofy końca. Katastrofy po miłości. I miłości po katastrofie. I 44. Wielkiego wymierania, przenikającego przez ściany. I kiedy wchodzą Sowiety, a pogrobowcy marszałka mówią, nie walczyć z Sowietami, przychodzi pewność, że to już koniec, że wszystko będzie szarym, pozbawionym formy, brudem, którego nie zmyjesz. I teraz znowu przyszli i mają ruskie drony. Zamykam oczy i czuję, jakbym zanurzał się w nieznaną przestrzeń.
1: Ciarki. Witkacy, kompozycje astronomiczne, Wojtek Mazolewski, Quintet, Marcin Dorociński. Przez szczeliny w zasłonach zaczyna przesączać się szare, zimne światło, świt, czas rozliczenia, po spędzonej w samotności nocy. Słowa Witkacego, czytane przez Marcina Dorocińskiego, były improwizacją do grającego na żywo zespołu w studiu. Dorociński nie znał wcześniej harmonii utworów. Reagował głosem wyłącznie na żywy impuls płynący ze strony kontrabasu Mazolewskiego, tworząc unikalny motyw czystego porozumienia bez słów, ale dla słów.
0: Mój oddech staje się równy. Przestaje istnieć czas. Cały wszechświat należy do mnie. Oddaje mi się. Przenika mnie. Stapiamy się w absolutną jedność. Wszystko wokół traci kontury. Zamienia się w pulsującą masę światła i dźwięku. Jestem. Nie mam początku.

Wojtek Mazolewski, Quintet, Marcin Dorociński, SIW bez końca. To stan bez końca, takie trwanie w niepewności, w zawieszeniu. Na przykład między minioną nocą a nowym dniem, jak Witkacy. A skoro o nim płyta i z jego słowami, skoro o nim mowa, to przed nami jeden z najbardziej wstrząsających i wbijających się w pamięć polskich tekstów ever. Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski, Zbigniew Łapiński, ale zreinterpretowani przez Grabarza i Strachy na Lachy.

tonie od narkotyku. Mam czerwone oczy doświadczalnych królików. Wstałem właśnie od stołu.

Autoportret Witkacego. Spoglądamy w lustro i oto witkacowska deformacja naszej własnej duszy. Ale death is not the end.

Life is not the end, oto kraina eterycznego zawieszenia. Chelsea Wolfe, królowa gotyckiego folku i doom metalu. Ciemność przestaje przerażać.

0: The Dark u Chelsea. Ciemność nie jest czymś, czego należy się bać. To przestrzeń regeneracji i ukrycia się przed codziennością.
1: Kołatanie przedsionków.
0: A na koniec mgły opadają po nocy pełnej chłodu, po nagłych falach upału, emocji i mrocznych labiryntach duszy. Spłynie na nas absolutny spokój, akceptacja i niech tak zostanie. Spokojnej nocy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Paliwo coraz droższe, analitycy nie dają nadziei na lepsze czasy. Są zarzuty dla byłego wiceministra sprawiedliwości, niedopełnienie obowiązków i korzyść majątkowa. Atak niedźwiedzia na Słowacji, 79-letnia kobieta przeżyła. W nocy w regionie mgły i 8 stopni, a jutro lato. Kierowcy coraz głębiej sięgają do kieszeni przy dystrybutorach, a zdaniem analityków rynku paliwowego będzie jeszcze drożej. Niektórzy przewidują, że jeszcze w tym tygodniu cena benzyny przekroczy 8 zł za litr, a oleju napędowego 9 zł za litr. Kierowcy, z którymi rozmawialiśmy w Łodzi, też spodziewają się jeszcze większych podwyżek.
5: Ceny reguluje podaż i popyt, no i myślę, że będzie ponad 10 na pewno. To się przełoży na wzrost cen wszystkiego. Może nauczy nas jakichś zdrowszych nawyków.
6: No tragedia. Będzie drożej, do 10 zł dojdziemy.
7: Jest jakiś tam pułap tego zaciskania zębów. Jeżeli jest to jeszcze korzystne dla nas przedsiębiorców, to okej. Okay. Przestanie się to opłacać, to niestety, ale wpadniemy.
8: Paliwo po złotówce za 100 ml. Mam nadzieję, że nie doczekamy tego czasu i oby tak nie było.
4: Podwyżki w Polsce napędza niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie.
9: Więcej na radiołódź.pl.
4: Zarzuty dla byłego wiceministra sprawiedliwości. Michał W. został przesłuchany i usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, do którego dopuścił się, kiedy w latach 2021-2023 zastępował ministra sprawiedliwości w sprawach dotyczących służby więziennej.
10: Według prokuratora podjęte przez Michała W. niezgodne z prawem działania miały dwa wymiary.
11: Działał na szkodę interesu publicznego, ale także w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej.
10: Wyjaśnia rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, która dodaje, że w sprawie nieprawidłowości związanych ze służbą więzienną prokurator prowadzi nadal czynności.
11: W tym postępowaniu 6 osób dotychczas usłyszało zarzuty. Prokurator gromadzi materiał dowodowy. Oczywiście na tym etapie on jest wystarczający do przedstawienia zarzutów, ale po zakończeniu tych czynności dowodowych prokurator musi zdecydować, czy te dowody również przemawiają za skierowaniem aktu oskarżenia.
10: Michał W. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Witold Banach, Polskie Radio.
4: Tarcza TBM jest już na swoim miejscu i niebawem będzie wiercić tunel dla szybkich pociągów z Rytkini w stronę Łodzi Fabrycznej. Zakończyła się dostawa i montaż jej najważniejszych elementów. Tarcza ma prawie 14 metrów średnicy i była wcześniej wykorzystywana w Stanach Zjednoczonych do budowy podwodnego tunelu, mówi dyrektor projektu Wojciech Nowak.
12: Tarcza ma możliwość drążenia w zmiennych warunkach gruntowych, czyli jest odpowiednia zarówno do gruntów gliniastych, jak i do gruntów piaszczystych, nawodnionych, a zarówno z jednymi i z drugimi mamy do czynienia w Łodzi.
4: Równolegle sprawdzany jest stan budynków znajdujących się nad trasą przyszłego tunelu.
12: Ta zabudowa jest w różnym stanie technicznym, więc przede wszystkim dokonujemy oceny stanu technicznego obiektów, budynków i po tej ocenie będziemy podejmować decyzję o ewentualnej okoliczności wzmocnienia ich przed rozpoczęciem drążenia.
4: Tunel dla szybkich pociągów będzie jednak kopany głębiej niż sprawiający kłopot tunel średnicowy. Prace mają ruszyć wiosną przyszłego roku. Do pokonania będzie około 4,5 km podziemnej trasy w tempie średnio około 10 metrów dziennie. Drążenie tunelu ma potrwać około 1,5 roku. Atak niedźwiedzia na Słowacji. 79-letnia kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia. Zwierzę pojawiło się w środku niewielkiej miejscowości Blatnica u podnóża Wielkiej Fatry.
13: Niedźwiedzia zarejestrowała kamera monitoringu. Na nagraniu widać zwierzę, które pokonuje potok i przebiega przez plac w centrum miejscowości. Przed niedźwiedziem ucieka kilka osób, w tym mężczyzna z dwójką dzieci. Chwilę później zwierzę zaatakowało 79-latkę. Kobieta trafiła do szpitala z zadrapaniami. Po opatrzeniu została wypisana. Niedźwiedź biegł bardzo szybko. Miałam szczęście, że nie uderzył mnie w głowę, powiedziała poszkodowana słowackiej telewizji STVR. Okolice monitoruje teraz specjalny zespół interwencyjny wyposażony w drona z kamerą termowizyjną. Słowaccy przyrodnicy apelują do mieszkańców i turystów o szczególną ostrożność. Według słowackich władz ataki niedźwiedzi są związane z rosnącą populacją tych zwierząt. Do końca listopada w całym kraju trwa ich liczenie. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
4: To tyle teraz. Więcej informacji na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. W nocy w regionie silne mgły, a temperatura spadnie do 8 stopni. W środę będzie istne lato, dużo słońca i bardzo ciepło, do nawet 26 stopni. Pod koniec dnia możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany południowy.
9: Minęła 23. Czas na mocne nocne rozmowy w Radiu Łódź, a dziś przed nami.
14: Religia to jest nie tylko wiara, to jest też cały system społeczny, a rezygnacja z religii ewentualna to jest wyjście poza ten system, poza dobrze znaną wspólnotę. Religia to jest także obietnica życia wiecznego w lepszym świecie i odejście, no także wiąże się z poczuciem strachu, z poczuciem osamotnienia, może zdrady. Zastanowimy się, po co nam w tej sytuacji religia. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
9: Mocne nocne, woda nie tylko święcona.
14: Naszym gościem jest psychoterapeutka Małgorzata Kaczmarek. Witaj, Małgosiu.
15: Witam cię serdecznie.
14: Coraz częściej możemy przeczytać, teraz uwaga, będę od razu kij w mrowisko wkładać, dobrze? Możemy przeczytać, że dopóki ludzie nie zaczęli szukać szczęścia poza religią, no to byli psychicznie stabilni. I ta sekularyzacja, która następuje, sprawiła, że zaczęli szukać pomocy u terapeutów i to by znaczyło, że wy jesteście po prostu zagrożeniem dla wiary. Rozumiesz, oduczyliście ludzi prosić Boga o pomoc, a skupiacie się na własnych możliwościach, to znaczy waszych, psychologów, terapeutów i ludzi. Tak jest?
15: Mocne słowa jak na początek, Izo.
14: Taki program.
15: Czy tak jest? Wiesz co? Nie do końca się z tym zgodzę. To znaczy rozumiem, że ktoś mógł sobie tak spróbować wytłumaczyć to, że faktycznie, może, że ktoś ma takie poczucie, że my właśnie odchodząc od tego kościoła nagle mamy te zaburzenia psychiczne. Natomiast czy faktycznie jest tak, że wcześniej tych zaburzeń nie było? Albo jakichś trudności psychicznych? Myślę, że nie. Tylko, że w końcu one dostają jakieś swoje nazwy. Bo to, że wcześniej coś nie było nazywane albo było zamiatane pod dywan, wcale nie znaczy, że to nie istniało. Tak? Ja też myślę o tym, co się dzieje właśnie w zakresie kościoła. Na przykład, nie pamiętam, która z głów kościelnych tak kiedyś powiedziała, mianowicie, że no można dostąpić tego rozgrzeszenia, odpuszczenia winy, prawda, w konfesjonale i że wcale właśnie nie trzeba chodzić do psychologów, no bo właściwie co ten psycholog więcej wniesie w nasze życie. Mhm. A myślę, że warto jest tutaj rozróżnić, że czym innym jest przyznanie się do czegoś, właśnie w ogóle jakby do tego przyznania jeszcze w ogóle takiej nomenklatury pewnie będziemy dzisiaj wracać, ale czym innym jest zwykłe wygadanie się księdzu, czy też powiedzenie o swoich trudnościach, a czym innym jest psychoterapia. No bo ja jako psychoterapeutka, która w swojej pracy opieram się na dowodach naukowych i tak w takim też nurcie pracuję, no jednak leczę zaburzenia psychiczne, tak? To znaczy stosuje jakieś konkretne protokoły, właśnie przebadane metody, które służą do leczenia tych zaburzeń psychicznych i to nie jest zwykłe wygadanie się, no bo to nie jest tak, że ktoś do mnie przychodzi i powie, że przeżył coś bardzo trudnego, a ja mu odpowiem, o, jest mi bardzo przykro, tak? I ktoś w rejestracji zostawi tylko pieniądze za to moje powiedzenie, że jest mi bardzo przykro w związku z tym, co przeżył, tylko jakby poza tym, że oczywiście wyciągam też empatię i jakby staram się tutaj zaopiekować tę osobę w tym zakresie, to jeszcze mam takie zasoby terapeutyczne, które pozwalają mi dobierać też sposób leczenia, w sensie jakieś konkretne metody, które pozwalają tej osobie ulżyć w cierpieniu, czy też po prostu lepiej funkcjonować, tak? Czy tutaj właśnie jakby na przykład zmniejszyć objawy, zredukować jakby ich ilość, więc to jest leczenie i to jest coś innego niż właśnie spowiedź.
14: Na przykład. Czyli sama spowiedź twoim zdaniem nie załatwi nam problemu? To znaczy ja się spowiadam, ja jestem czysta. Problem znika.
15: Tak, ponieważ rozumiem, że konfesjonał ma jeszcze jeden bonus w postaci tego, że poza tym, że ktoś się wygada, to jeszcze ksiądz tam pukając w ten konfesjonał mówi, to ja odpuszczam tobie grzechy i w ten sposób rozumiem, że spływa ta łaska i oczyszcza cię z tego
14: grzechu. Jeszcze jest pokuta.
15: No tak. Myślę o tym, dobry pomysł na biznes, może dołączę to do swojej oferty, że ja również poza wysłuchaniem, tak, będę dokładała jakieś odpuszczenie, jeżeli to jest faktycznie pomocne. Natomiast z tego, co mi wiadomo, no to badania wskazują na to, że samo powiedzenie i ja odpuszczam tobie grzechy nie jest wystarczające w leczeniu depresji, nie wiem, zaburzeń lękowych, schizofrenii, czy jakichkolwiek innych trudności z tym psychicznych, tak?
14: Tak by wynikało z twojej pracy.
15: Z mojej pracy, z doświadczenia, ale też z nauki.
14: Czy ty się zastanawiałaś, po co nam w ogóle jest religia? Jak to się dzieje, że na przykład najmniej wierzących jest w środowisku takich bogatego zachodu, tak to nazwijmy, a najwięcej wierzących jest wśród najuboższych takiego globalnego południa? No może my potrzebujemy Boga na taki czas trudny, tam, gdzie sami sobie jesteśmy świetnie w stanie poradzić, również z pomocą psychologów, psychoterapeutów, może tam Bóg traci na wartości. Kolejne trudne pytanie.
15: Kolejne trudne się wylosowało. Zacznę może od początku twojego pytania, to znaczy właściwie po co nam jest ta religia? I faktycznie jakby myślę, że ta religia spełnia i spełniała od wieków pewną funkcję, to znaczy my jako ludzie mamy taką potrzebę domknięcia, w sensie my lubimy wiedzieć, dlaczego coś występuje, skąd coś się bierze, dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej. I tutaj trzeba byłoby sięgnąć do początków, to znaczy, wiesz, myślę sobie o naszych dalekich przodkach, tak, z przeszłości, którzy, no nie wiem, jak obserwowali wschód słońca, zachód słońca, deszcze, jakieś tutaj katastrofy klimatyczne, czy to, że niektórzy w ich jakichś tutaj społecznościach na przykład umierali, czy doświadczali jakiejś choroby i no wtedy jeszcze nie było nauki, prawda? I no właśnie wracając do tej potrzeby jasności, tego, że my lubimy wiedzieć, rozumiem, że ludzie potrzebowali jakoś sobie te wszelkie zjawiska, których doświadczają, wyjaśnić, żeby to wszystko było jasne, klarowne, żeby dostało jakąś ramkę. No i teraz zobacz, co się dzieje. Nie mają jakby żadnej naukowej odpowiedzi, no bo jeszcze nie mają takich możliwości, nie mają tej wiedzy, nie mają tego wszystkiego, co przyszło długo, długo później, a potrzebują jakoś sobie ten świat uporządkować. Wiedzieć, jak działa ten świat, dlaczego tu jesteśmy. No i ja myślę, że odpowiedzią właśnie była religia. To znaczy, zobacz, że jak zaczęto to nazywać, że bo Bóg tak chciał, albo to Bóg tak postanowił, że teraz będzie wschód słońca, teraz zachód, że skąd się właściwie wzięli ludzie, tak? No Bóg stworzył, prawda, jak wiemy, kobietę z żebra Adama. No i to dawało jakieś jasne odpowiedzi. Nie mówiąc też o tym, że no myślę, że też w dawnych czasach nie było skąd brać jakichś takich powszechnych, uniwersalnych jakichś zasad funkcjonowania społecznego, a ta religia też jakoś dawała na to też odpowiedź, prawda? No bo mówiła nam, nie zabijaj, nie kradnij, i podawała szereg takich rzeczy, które rozumiem, że w jakiś sposób pomagały też porządkować takie życie społeczne, więc myślę, że i odpowiadała na pewną potrzebę właśnie jasności i wiedzy, ale też odpowiadała na pewne potrzeby właśnie uporządkowania tego świata, czy też w ogóle nadaniu mu jakiejś struktury i to wszystko porządkowało rzeczywistość i trochę zmniejszało poczucie chaosu, jakie ten człowiek w tym całym świecie myślę, że miał.
14: No dobrze, a wracając do tego słowa powiedzenia, które ty

0: na tapetę, to myślę o tym, że ta strata też może być w różny sposób przeżywana i doświadczana. I tutaj myślę, że to też jest warte zauważenia, że faktycznie, jakby ja naprawdę nic do tego nie mam, bo rozumiem, że właśnie nadanie tej stracie, czyli jakiemuś cierpieniu takiego sensu pod tytułem, no nie wiem, tak musiał być, czy też Bóg tak chciał, może być pomocne w tym, żebyśmy lepiej to znosili. Tak? To znaczy być może, żebyśmy, nie wiem, nie skupiali się na negocjowaniu z tym losem, wiesz, w ciągłym pytaniu, a dlaczego ja, a dlaczego tak się musiało wydarzyć, tylko znowu zobacz, że to nas sprowadza do pewnego porządku i być może dla niektórych to nadal jest pomocne w tym, żeby przejść, okej, to Bóg tak chciał, ale co ja mogę z tym dalej zrobić, tak? Czy też jak ja mogę, nie wiem, dalej sobie z tym poradzić? Czy co ja dalej chcę z tym trudnym doświadczeniem zrobić? I myślę też o tym, że religia w jakimś aspekcie pozwala przez to cierpienie przejść, tak? Ale przecież też jest część ludzi, którym bardzo trudno znaleźć sens właśnie w tym cierpieniu, czy w tym, że kogoś stracili. I myślę też o tym, że religia no, czasami nam mówi o tym, że my nie powinniśmy czegoś czuć. Że my nie powinniśmy, na przykład tracąc kogoś, my nie powinniśmy się złościć, na przykład na Boga, że Bóg nam zabrał tę osobę, że my nie powinniśmy czuć żalu, nie powinniśmy czuć lęku, nie powinniśmy,
1: bo ten człowiek jest już w lepszym świecie.
0: No i Bóg tak chciał.
1: Więc
0: nie powinniśmy tutaj jakby się mu przeciwstawiać. I więc jakby mam wrażenie, że to też wtórnie może w nas powodować jakieś trudności, bo znowu, ja mam takie poczucie, że po stracie, czyli w jakiejś żałobie, my możemy naprawdę przeżywać różne emocje. Począwszy od złości, smutku, żalu, lęku, a nawet ulgi. I mam wrażenie, że naprawdę żałoba jest bardzo, bardzo pojemna i my możemy to wszystko czuć. Ale w momencie, kiedy Kościół mówi nam, o nie, ty nie możesz teraz czuć żalu, że Bozia ci kogoś zabrała, bo Bóg tak chciał i ty się musisz z tym pogodzić, no to to może w kimś powodować jakieś wtórne cierpienie. Na zasadzie straciłam kogoś, czuję żal albo złość, a jeszcze mam poczucie, że nie powinnam się tak czuć, tak? Bo nie wiem, spotka mnie za to jakaś kara, ale jest to, albo jest to sprzeczne z naukami Kościoła. Więc myślę, że to wręcz może nawet nasilać cierpienie, którego ta osoba doświadcza.
1: Bardzo dużo przez całe lata tłumaczono grzechem. Myśmy trochę chyba wierzyli też w to, że na coś zasłużyliśmy. Bo było dużo takich konsekwencji wynikających z naszego grzesznego życia. To się już od wspomnianej przez ciebie Ewy i Adama zaczyna. Tu jest jakiś zakaz. Ten zakaz zostaje złamany. Jest za to kara. Ludzie byli skłonni doszukiwać się w sobie jakiejś winy, jakichś grzechów, żeby wytłumaczyć też to, że Bóg tak chciał.
0: Religia, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o chrześcijaństwie, mam wrażenie, że niestety, ale dużo korzysta z takiego zawstydzania, zastraszania. I mam wrażenie, że no tak jak no, Polska jest jednak dosyć katolickim krajem, prawda? Więc mam wrażenie, że akurat tutaj w tym doświadczeniu, szczególnie prawda, patrząc na te lata, w których gdzieś tam przyszło nam wyrastać i kiedy kształtowała się ta nasza osobowość, no to dużo było takich przekazów, nie rób tego, bo to jest grzeszne. Albo nie rób tego, bo pójdziesz do piekła. Albo jeżeli zrobisz to i to, to przyjdzie szatan i niemalże cię zaraz zabierze. Tak? Więc było dużo takiego wpędzania w to poczucie winy. Albo o, jak teraz zrobisz coś złego, nie wiem, gdzieś pójdziesz, albo właśnie wykonasz coś no, niezgodnego tutaj z przykazaniem, to Jezus w niebie będzie płakał. I to będzie przez ciebie. Czyli jakby zobacz, że ja mam wrażenie, że całe to, no, takie katolickie wychowanie, no dobra, może całe to za dużo powiedziane, ale że jest w jakimś stopniu oparte o to zawstydzanie, zastraszanie. No i teraz taki młody człowiek, który nie ma za bardzo możliwości weryfikacji tych przekazów. To znaczy młody człowiek przyjmuje interpretację rzeczywistości, która go otacza.
1: Na zasadzie lustra społecznego.
0: Absolutnie. To znaczy młody człowiek, dziecko w ogóle przyjmuje wszystko, co ci dorośli, którzy są dla niego jakoś ważni w tym całym procesie wychowawczym, mówią. I tak jak mówię, no to dziecko nie ma możliwości krytycznego spojrzenia. Ono nie ma jakby nawet jakiejś innej perspektywy dostępnej w swoim zasięgu, więc łyka wszystko to, co mu zostaje przekazane.

0: jak jest chowany w takim właśnie wstydzie, poczuciu winy, to nie do końca jest tak, że jak uzyska tę dorosłość, czy właśnie zobaczy inną perspektywę, to nie jest tak, że on się otrząśnie i nagle to całe poczucie winy z niego, nie wiem, spadnie, ten wstyd z niego zleci, tylko mam takie poczucie, że te emocje gdzieś tam zostają z nami na dłużej i naprawdę trudno jest później to wyplenić i pracować nad tymi przekonaniami, żeby one były zdrowsze, jakoś bardziej adaptacyjne i żeby nie powodowały właśnie tak trudnych emocji w tym człowieku.
1: Problem z religią katolicką pewnie jest też taki, że jesteśmy w nią włączani nieświadomie. Ty zaczęłaś mówić o dzieciach, dlatego ja teraz wróciłabym do tematu chrztu. Chrztu, który następuje bez naszej zgody. Mamy wrażenie, że taka religijna wspólnota trwa i trzyma nas w takich, no powiedziałabym, sidłach. Niektórzy pytają, zadają teraz pytanie, myślę, że coraz częściej ludzie, którzy no, już posiedli pewną wiedzę, korzystają też z technologii, pytają właściwie dlaczego. Dlaczego ja tu jestem, co ja tutaj robię, dlaczego byłem tak kształcony. Niektórzy odchodzą. Większość z nas deklarujących się jako katolicy to są jednak katolicy niepraktykujący, osoby, które machnęły ręką i powiedziały, widzę, że coś tu jest nie tak, ale właściwie już niech tak będzie.
0: I rozumiem, że nie dokonują później tej apostazji, w sensie nie podejmują jakiegoś działania, żeby z tego kościoła się wypisać i później no statystyki są, jakie są. Mhm.
1: No tutaj rozwiązaniem pewnie, rozwiązanie przyniósł kościół niemiecki, który wprowadził podatek na tyle duży, że no osoby, które nie czuły, że praktykują i rzeczywiście jest to dla nich ważne, po prostu się z kościoła wypisały. Jest jeszcze pewnie jeden problem. Duchowość i religijność to jest jedno, a drugie to są instytucje kościelne, które no, kojarzą się z różnymi sprawami. W tej chwili również z pedofilią, z tuszowaniem pewnych przestępstw, nadużyć. Pojawia się taki dysonans. Czasem to są te wspomniane przez nas odejścia z kościoła, a czasem poszukiwanie po prostu jakichś takich własnych dróg duchowych.
0: Znaczy, ja cieszę się, że w końcu jakby ta maska świętości z tych kościołów opada, tak? Bo no, przecież jak kolejne sprawy wychodzą, to nie jest tak, że to się zaczęło dziać teraz. Tylko to się działo od dawien dawna, tylko że nikt o tym nie mówił. No bo zobacz, że jakby przy kościele jest taka łatka świętości. O tym nie można nic złego było powiedzieć przez długi czas. Nie można było w ogóle podważać autorytetu, nie wiem, księdza, czy właśnie kościoła jako organizacji, bo to już samo w sobie było grzeszne, tak? Zwróć uwagę, że te osoby, które zazwyczaj doświadczyły jakiejś przemocy ze strony osób duchownych, to były osoby, które gdzieś były blisko tego kościoła, tak? Ja myślę też o tym, zupełnie po ludzku, jakie to jest bezczelne wykorzystanie osób, które no, gdzieś zaufały tym dorosłym, które im tę krzywdę wyrządziły. Więc no, mam takie poczucie, że nareszcie się o tym mówi, nareszcie jest to demaskowane, nareszcie niektóre sprawy znajdują swój, chciałabym powiedzieć, sprawiedliwy, no ale okej. Okay, no,
1: wyrok w sądach.
0: Mają wyrok w sądach, to znaczy mają jakieś zakończenie tej sprawy, choć oczywiście krzywda czy cierpienie, której doświadczyły te osoby, no raczej nie minie z samym wyrokiem.
1: Mimo tych różnych wydarzeń wcale nie jest łatwo odejść od religii. Mamy takie poczucie pewnie zdrady, jakiegoś osamotnienia. Czasem to uczucie po prostu zamknięcia sobie być może drogi do życia wiecznego. Myślę, że w ludziach mimo wszystko, nawet w ludziach, którzy sobie to w głowie poukładali, że to nie jest ich bajka, że to jednak jest trudne.
0: Wiesz, no bo tak jak mówimy, my na tym wyrastaliśmy i mam wrażenie, że ten strach przed brakiem tego życia wiecznego, on jest gdzieś zaszczepiony bardzo, bardzo głęboko. Mhm. Tak jak nawet wcześniej mówiłaś, a propos tego, że no gdzieś przystępujemy, a właściwie jesteśmy włączani, bo to chyba bardziej w takiej stronie biernej by należało wyrazić, jesteśmy włączani do tego kościoła poza jakąś swoją zgodą, poza jakąś świadomością, że jeżeli od maleńkości my wyrastamy gdzieś w tym zastraszaniu, że to się może źle skończyć, jeżeli wyjdziemy z tego kościoła, jeżeli się od niego odwrócimy i nie będziemy spełniać jakichś oczekiwań czy przykazań, które ten kościół nam narzuca, to myślę, że ten strach jest zaszczepiony gdzieś bardzo głęboko. I teraz mam takie wrażenie, że my trochę wychodzimy z takiego prawa Paskala. To znaczy, z jednej strony tą racjonalną częścią wiemy, że no raczej z całym szacunkiem do wszystkich osób bardzo wierzących, no ale jedyne, co nas spotka po śmierci, to, że możemy użyźnić glebę we współpracy z robaczkami, które się nami zajmą. Ale rozumiem, że ludzie, no właśnie korzystając z tego prawa Paskala, mają trochę takie założenie, że lepiej gdzieś wierzyć, robić te takie podstawowe rytuały, jakby wykonać dziecku ten chrzest, później podejście do komunii, do bierzmowania, no przyjmowanie kolejnych sakramentów właśnie trochę na zasadzie nie zaszkodzi. Tak, żeby jakoś kontynuować te tradycje. Nie mówiąc o tym, że no tak jak tutaj mówimy, my też gdzieś to mamy, myślę, że kulturowo ta religia jest bardzo mocno też z nami związana i są też pewne oczekiwania, jakaś presja społeczna, że my będziemy tym kolejnym sakramentom, w tych kolejnych sakramentach po prostu uczestniczyć. No, a my, no właśnie, chcąc spełniać te oczekiwania, żeby już mieć jakiś tam święty spokój, żeby już nie gadali, no to faktycznie są ludzie, którzy się na to decydują. Tak naprawdę, no właśnie nie wychodząc z tego kościoła, tylko mimo tego, że no gdzieś nie wierzą, mają już swoje zdanie wyrobione na ten temat, to i tak z pewnego rodzaju tradycji biorą ten ślub, prawda, jakoś się przejmują później tym rozwodem, jeżeli taka decyzja, jeżeli przyjdzie im się zmierzyć też z taką decyzją, czy też zobacz nawet pogrzeby. No wszystko jest w takim obrządku kościelnym raczej, prawda? No, tak. Nawet jeżeli wiemy, że komuś było bardzo daleko do Boga, no to i tak pogrzeby są organizowane, prawda, dla rodziny, w kościele, przed księdzem, z całą tą uroczystością. Właśnie mam poczucie, że trochę na takiej zasadzie, że no już lepiej niech to będzie w takim ogólnoprzyjętym porządku, tak, żeby się tutaj czasem nie sprzeciwiać, bo a nuż widelec, jak się okaże, że to życie wieczne istnieje, tak, to żeby ten ktoś mógł tego dostąpić. Mhm.
1: Czyli do tego zakładu Paskala cały czas wracamy w jakiś
0: tak,
1: sposób.
0: Tak. Mhm.
1: Bywa z religią tak, że ona ma taki charakter nieco obsesyjny. Są osoby, które tak nawet gdzieś, ja wiem, kompulsywnie, może w nerwach na przykład zaczynają odmawiać różaniec. Jak nie odmówią z kolei różańca, bo sobie na przykład narzuciły jakiś rygor, no to będą miały takie poczucie lęku, jakiegoś niepokoju, że czegoś nie zrobiły jak należy. No a jak nie zrobiły jak należy, to pewnie Bóg ich nie będzie kochał. Nie jest tak?
0: Myślę, że mówisz tutaj o takim zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym, czyli coś z mojej totalnie psychoterapeutycznej działki. I teraz tak. OCD, czyli właśnie to zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, ono może wykorzystać religię jako treść obsesji i kompulsji. Ale chciałabym tutaj bardzo jasno jakby też rozgraniczyć, że to, że ktoś jest religijny czy też wierzący, wcale nie powoduje tego OCD. Tak, że bardziej trafne myślę, że byłoby takie stwierdzenie, że dla osoby, która ma już jakąś podatność, choćby genetyczną czy jakąś środowiskową, tak?
1: To może ta podatność trafić akurat na religię.
0: Dokładnie. To ta religia może stać się obszarem, w którym ten lęk odczuwany będzie domagał się takiej absolutnej pewności. I tak jak mówisz, te treści religijne mogą stać się treścią tych obsesji, czy tej myśli. Właśnie, że ktoś ma taki pomysł, takie przekonanie, że na przykład pomyślał coś złego, tak, że nie wiem, pomyślał o kimś w nieprzyjemny sposób, albo że właśnie jakoś nieprzychylnie pomyślał o Bogu, o jakiejś niesprawiedliwości i że to czyni go grzesznym. No bo zobacz, u osoby, która zdrowo funkcjonuje, tak, czyli nie ma tego OCD, może pojawić się taka sytuacja, że okej, zrobiłem coś, nie wiem, czy to jest do końca dobre, ale no jestem w stanie jakoś to, nie wiem, zaakceptować,
2: ta mogę niepewność, z tym żyć. Mogę z tym żyć i idę dalej. A u osoby z OCD jest takie zatrzymanie w tym momencie i w ogóle też nadawanie znaczenia tej myśli, która się pojawiła. To znaczy, że jak ja pomyślałam w nieprzychylny sposób o kimś, albo no właśnie miałam jakąś nieczystą myśl, tak? No to to już czyni mnie złym człowiekiem, no bo ja nie powinienem myśleć w ten sposób, bo to jest jakoś zakazane. I to powoduje to, że ta myśl, ta jej treść staje się źródłem cierpienia dla tej osoby, że w ogóle tej osobie jest trudno przyjąć, że pewne myśli są po prostu normalne, że jakby przez naszą głowę naprawdę przebiega tysiące różnych myśli, ale no jest taka niepisana zasada, że póki coś jest myślą, a jakby nie przechodzi do działania, to uznajemy, że to jest w miarę bezpieczne, tak? Natomiast u tej osoby pojawia się taka interpretacja, że samo pomyślenie już sprawia, że ona jest nieczysta, grzeszna, że pójdzie do piekła, albo że coś fatalnego za chwilę się wydarzy. Tak? No i właśnie pojawia się też taki pomysł na to, że jak ja miałam taką myśl, to żeby ją zneutralizować, ja muszę na przykład odmówić 3 razy jakąś modlitwę. Tylko, że ta 3 razy odmówiona modlitwa okazuje się, że nadal nie daje tego spokoju, czy też tej pewności. I ta osoba zostaje z takim, okej, to odmówiłam 3 razy tę modlitwę, ale czy to już jest wystarczająco? No to może powiem jeszcze raz. Powiedziała jeszcze raz, ale czy ja powiedziałam to wystarczająco dbale? Ale, czy może, nie wiem, znowu nie obraziłam, nie zbluźniłam.
1: A może jednak spowiedź.
2: Tak, a może jednak spowiedź. I mogą jeszcze występować te właśnie takie kompulsje, czyli wykonywanie rytuałów. Tak? Czyli no właśnie modlenie się w określony sposób, wracanie do spowiedzi cały czas z tym samym przewinieniem, jakby właśnie ta spowiedź miała tę osobę jakoś oczyścić z tego, co tam się wydarzyło. Więc to później faktycznie stanowi, no myślę, że bardzo duże cierpienie dla tej osoby, no bo żeruje na tym lęku i na tym, że ta osoba chciałaby uzyskać jakąś pewność, że zmywa z siebie ten grzech, ale jednocześnie no, nie uzyskuje tego, wykonując tę kompulsję, czy właśnie próbując zneutralizować tę myśl. I jakby to koło się zapętla i no niestety, ale no, funkcjonowanie tej osoby zaczyna być po prostu bardzo utrudnione, także na co dzień, no bo to życie zaczyna się kręcić wokół tych myśli trudnych, w sensie te, które ta osoba postrzega jako takie trudne, albo te kompulsje, które ona cały czas musi wykonywać, no bo żeby nie czuć się cały czas nieczystą, no bo też to poczucie, które ona w sobie ma, wywołuje taki dyskomfort, że trudno się z tym funkcjonuje.
1: Mówimy tutaj o różnych takich obsesyjnych zachowaniach, które również mogą mieć taki wymiar religijny. Bardzo dużym problemem w kościele, chyba w każdym zresztą z tych dużych kościołów, jest seksualność. Kościół bardzo restrykcyjnie podchodzi do seksualności. I to jest chyba szczególnie problematyczne dla młodych ludzi, którzy dorastają, u których pewne reakcje są czasem samoistne, a tymczasem mogą być postrzegane jako grzeszne.
2: I tutaj myślę, że mogłobyśmy się długo nad tym rozwodzić, bo poruszasz, uważam, bardzo ważny wątek, który ma bardzo duże znaczenie w tym też, jak te młode osoby się kształtują. Jeżeli faktycznie ktoś jest wychowywany w tym środowisku i w tej kulturze religijnej, to dobrze byłoby przystanąć i zastanowić się, co się dzieje w tym młodym człowieku, no bo on doświadcza pewnych reakcji biologicznych, podniecenia, które też jest reakcją biologiczną, na które po prostu my jako człowiek nie mamy wpływu, albo w tym nastoletnim, w tej nastoletniej części naszego życia, w tym etapie, to jest zupełnie normalne, że nam się pojawiają różne myśli na temat osobników, które nam się jakoś podobają. Albo po prostu wynika to z tej biologicznej burzy hormonów, która się wtedy dzieje i z potrzeb, które się wtedy rodzą po prostu w tym człowieku. No i zobacz, ta osoba tego doświadcza, jakby w sensie tych myśli, tych potrzeb, nie ma na to wpływu. To jest czysta biologia. My się jednak z tego składamy. A co słyszę od swoich autorytetów, że to jest grzeszne, że to jest niewłaściwe, że w ogóle nie powinno takie sytuacje mieć miejsca. I tutaj zarówno mówię o myśli, czynie, tak, czy właśnie tym zachowaniu. No i pojawia się pewna sprzeczność, no bo ja to czuję, ale ktoś ważny dla mnie mówi, że to jest grzeszne, że to mnie czyni gorszym, że to mnie czyni złym. I myślę też o tym, że pojawia się taki duży rozjazd, czyli taka jakaś sprzeczność. No to jaki ja właściwie jestem, a nie mam na to wpływu. I myślę, że to no, bardzo utrudnia takie poszukiwanie jakiejś też swojej tożsamości, ułożenie tego wszystkiego, co się w tych młodych ludziach dzieje. Ale pamiętajmy też, że z tych młodych ludzi wyrastają później też dorosłe osoby. I spotykam się z tym w gabinecie, że no właśnie, czy to kobiety, czy mężczyźni mają na przykład później nieudane życie seksualne, mają nawet jakieś trudności natury seksualnej.
1: Jakieś opory pewnie.
2: Jakieś opory, w ogóle... Wiesz, na przykład, no właśnie, wychowani w tym, że o tej seksualności w ogóle cichosza, nie powinno się mówić, mają poczucie, że ich potrzeby nie są spełniane. Oni nie potrafią rozmawiać o swoich potrzebach seksualnych w związku. Nie potrafią pewnych rzeczy nazywać. Wiesz, nie mają takiej zgody na to, przyzwolenia w sobie, żeby powiedzieć, słuchaj, że na przykład coś jest dla mnie bolesne, albo wolałbym robić to w inny sposób. No bo przecież o tym się nie mówi, bo to jest zakazane i grzeszne. I nie tylko to powoduje jakiś brak satysfakcji, ale umówmy się, że jakby brak satysfakcji przekłada się też na różnego rodzaju napięcia, czy też trudności w ogóle w związku i w funkcjonowaniu w parze. Oczywiście to później na różnych płaszczyznach też w tym związku może wychodzić, tak naprawdę robią się pewne błędne koła, ale faktycznie no myślę, że ta religia może mieć taki charakter hamujący, jeżeli chodzi o takie właściwe kształtowanie się tej naszej
1: seksualności również.
2: O, dokładnie. Mhm.
1: Nadmierna taka religijność rodziców może też no co nieco zepsuć dzieciństwo. W kościele na przykład, przynajmniej w takim tradycyjnym polskim kościele, nie można się śmiać. Ja byłam w kościołach gdzieś za granicą, gdzie były porozkładane takie namiociki, nawet na środku kościoła dla dzieci. Te dzieci się bawiły głośno, często radośnie. Księża czasem się odzywali do tych dzieci, pozdrawiali. To było, wydaje mi się, fajne i naturalne. Natomiast u nas często możemy usłyszeć cicho. Tutaj stój spokojnie, prawda? Nic nie rób. Mało tego, byłam też świadkiem takiej sytuacji w kościele, gdzie mała dziewczynka była zmuszana przez mamę do pocałowania stóp na krzyżu Jezusa. Wszyscy podchodzili, wszyscy całowali, przecierali później ściereczką i kolejna osoba całowała stopy. No i dziewczynka nie chciała, mówiła, że się boi. Została przymuszona. Bardzo mi się to nie podobało. Niestety nie byłam władna, żeby tutaj reagować oczywiście, bo to przecież nie ja wychowuję.
2: To znaczy, zobacz, mówisz w ogóle o takim podejściu też, jakie my mamy u nas konkretnie w Polsce, ale też jak to może wyglądać gdzieś indziej, gdzie jest uznania tego, że dziecko jest dzieckiem, że dziecko się zachowuje w taki sposób i że jakby trudno utrzymać dziecko w milczeniu, prawda, i w staniu na baczność przez całą godzinę, bo to nie jest naturalne. Więc jakby bardzo mnie cieszy, że są miejsca na świecie, które jednak to zauważają i jakoś potrafią to zaopiekować. Natomiast faktycznie u nas też mam takie poczucie, że jest tak dosyć sztywno, że te dzieci są gdzieś tam przywoływane do porządku, że właśnie te msze to mają stać w jednym miejscu grzecznie, nie ruszać się i właśnie wykonywać wszelkie polecenia, tak? Paść na kolana. I ja sobie myślę, że to jest trudne dla dziecka, no bo ono nie rozumie właściwie, dlaczego ma tak robić. Albo całować stopy jakiejś figurki. No z całym szacunkiem, no rozumiem, że dla dziecka może to nie mieć żadnego sensu, a poza tym no to jest nieprzyjemne. No,
1: może figura Chrystusa na krzyżu może być nawet trochę straszna dla dziecka.
2: Myślę, że może być. W ogóle jakby ten obraz ukrzyżowanego Jezusa, to w ogóle myślę, że nie jest obrazem, które dziecko powinno oglądać, a jest w znacznej części polskich domów, prawda? Mhm. Mam w rodzinie taką małą dociekliwą osobę, która właśnie ma ten krzyż gdzieś u babci powieszony i właśnie pyta, właściwie, dlaczego ten Jezus jest przybity, tak? Po co on ma te gwoździe? No i jakby, no właściwie, wszyscy się zastanawiają, jak temu dziecku to jakoś dostosowanie do jej wieku wytłumaczyć. No ale tutaj wracając, faktycznie dla dzieci to nie jest naturalne. I mam też takie poczucie, że właśnie tak jak wspomniałaś o tym przymuszaniu do wykonywania pewnych rytuałów, myślę, że to może być nawet niebezpieczne. No bo zobacz, to jest wykorzystywanie takiego, no jednak jakiegoś autorytetu tego kościoła, że tak trzeba robić, bo tu jest taka zasada. Nieważne, że ta zasada nie ma żadnego logicznego wyjaśnienia, tylko tak trzeba zrobić, bo Bóg tak chce, albo bo zasady w tym kościele są takie, a nie inne. I to jest takie wymuszanie. Tak, wszyscy to robią, więc ty też musisz to robić. Nie masz wiedzieć po co. Masz po prostu to wykonywać. I do tego jeszcze oczywiście dochodzi to zastraszanie, bo tak trzeba, bo taka jest wiara, bo jak nie, to się pójdzie do piekła. I mam też takie poczucie, że to się przekłada później znowu na naszą dorosłość, tak? No bo jeżeli my jesteśmy przymuszani jako dzieci do wykonywania jakichś czynności, czy też no, do całowania stóp, czy też no, do jakichś różnych innych rytuałów kościelnych, do których wcale nie mamy przekonania ani chęci, to też nie jesteśmy nauczeni tego, że nasze nie może być szanowane. No i później jak dorastamy, tak jesteśmy dorośli, ktoś nam każe coś zrobić i mimo, że to może nawet przekraczać nasze granice, no to my nie wiemy, że możemy się sprzeciwić. My nie wiemy, nie zostaliśmy nauczeni tego, że możemy czegoś odmówić. Tylko faktycznie może to przekładać się na to, że później no właśnie wykonujemy jakieś rzeczy, które nie są dla nas absolutnie przyjemne, ale nam zostało powiedziane, że my musimy się do tego dostosować. Nawet jeszcze jak jesteśmy przy tym, to jeszcze też jest taki dosyć kontrowersyjny temat a propos obowiązków żony. Pewnie też się z tym spotkałaś, tak? Że żona ma na przykład obowiązek zadawalać swojego męża. I no, później na podstawie tego, no rozumiem, że Kościół wyciąga jakieś konsekwencje. W ogóle ta kobieta jest wpuszczana w jakieś poczucie winy, bo ona ma taki obowiązek. Jakby to jest w ogóle już sprzeczne na szczęście z prawem, ale rozumiem, że Kościół uzurpuje sobie to, że jego prawa są nadrzędne, tak? I on może tę kobietę zawstydzać i jakby dalej w tym kierunku iść. No ja absolutnie nie mam na to zgody.
1: To w Kościele katolickim, bo rzeczywiście w różnych kościołach różnie to bywa. Nawet są religie, w których mowa jest o tym, że żona powinna odczuwać przyjemność i warto o tym wspomnieć, że i takie spojrzenia religijne również się zdarzają. Mówimy tutaj o bardzo takich trudnych sytuacjach. Mówimy o takim trochę ograniczaniu wolności, trochę o takim toksycznym poczuciu winy. To wszystko bardzo źle wpływa na naszą psychikę. Myślę, że syndromy, traumy takiej religijnej bywają pewnie ciężkie do przepracowania również. No aż nasuwa mi się pytanie no na koniec, czy religia jest dobra, czy zła w tej sytuacji.
2: I myślę, że jakby nie ma jasnej odpowiedzi, tak? Bo oczywiście my tutaj mówiłyśmy dzisiaj o takich aspektach, w których religia może nam jakoś utrudniać to życie, tak? Natomiast no, zwróćmy uwagę na to, że jednak ta religia się utrzymuje przez lata, że gdyby ona była tak zero-jedynkowo, tak? Tylko i wyłącznie zła, to myślę, że już wcześniej byśmy ją gdzieś odłożyli do lamusa. Ale religia, a właściwie Kościół, ma też pewne pozytywne elementy. I myślę o tym, że ta religia to no, nie jest tylko jakby organizacją, nie jest tylko budynkiem, ale też religia pozwala nam tworzyć coś, co my jako ludzie, niezależnie od przekonania, niezależnie od wiary, czego my po prostu potrzebujemy. Czyli daje nam poczucie wspólnoty, daje nam jakieś poczucie przynależności, daje nam no właśnie, no, nawet te rytuały, o których my mówiłyśmy, ale zobacz, że te rytuały, one potrafią dawać jakieś poczucie bezpieczeństwa, jakąś taką przewidywalność, że coś po sobie następuje, że ta religia pozwala nam właśnie porządkować pewne rzeczy w życiu, choćby to później nazywanie siebie mężem i żoną po sakramencie ślubu. No, religia wprowadza też pewną strukturę do naszego życia. Ja też myślę właśnie o tym, że no, ta wspólnotowość może mieć tutaj takie dobre przełożenie na ludzi i że to może być coś, co nas przyciąga. Zwróć uwagę, no teraz faktycznie mniej się chodzi do tego kościoła, ale no, ja jeszcze pamiętam czasy, jak co niedzielę wszyscy ruszali do tego kościoła na mszę i było to też takie miejsce spotkań, czyli zapewniało nam jakieś kontakty społeczne. Myślę też o tym, że no właśnie kościoły mają też dobre pomysły. To znaczy, myślę o tym, że czasami kościoły angażują się w różne zbiórki, czy są jakieś hospicja, czy fundacje, które też są prowadzone, czyli no też prowadzą jakieś takie bardzo dobre oddziaływania. Tak, więc myślę, że naprawdę tutaj, w tych rzeczach, o których teraz mówię, to ten Kościół spełnia nam bardzo ważne funkcje i my chcemy tych funkcji, tak? Więc rozumiem, że dlatego dla niektórych ta religia czy Kościół nadal jest jakąś wartością. Wiesz, ja też myślę o tym, że no, tak myślę, że można powiedzieć, że w tym XXI wieku, przy obecnym stanie wiedzy, my też możemy sobie trochę wybierać. Nie wiem, czy religia jakby dopuszcza taką liberalność, ale ja sobie wyobrażam, że to byłoby takie zdrowe podejście do tej religii. W sensie takie zdrowe realizowanie tej religii, może nawet bardziej duchowości, jako pewnego rodzaju wartości. Wiesz, że my możemy z tej religii wyciągać pewne elementy, które są dla nas pomocne. Tak, właśnie myślę o tej wspólnotowości, przynależności, czy o tym, że dla niektórych jest to pomocne w sytuacjach kryzysowych, odnieść się do jakiejś siły wyższej. I naprawdę absolutnie to rozumiem, że to bywa pomocne. Więc jeżeli dajemy sobie prawo do tego, żeby wybrać z tej religii to, co faktycznie nam pomaga, to, z czego my możemy korzystać, to, co sprawia, że nasze życie faktycznie może być pełniejsze, to ja uważam, że wtedy religia może jak najbardziej wnieść dużo korzyści do naszego życia. Ale jeżeli będziemy realizować tak wartość pod tytułem religia, że to nas jakoś hamuje. Czytaj, co druga rzecz, którą robimy, jest grzeszna, a kolejna, co druga, jakby sprowadza nas do piekła, to myślę, że to może być tak naprawdę bardzo ograniczające. No bo zobacz, że jeżeli w taki sposób będziemy to realizować, to nie dość, że to nam zmniejsza możliwość przeżywania jakiejś radości, czy w ogóle jakiejś otwartości na jakieś nowe doświadczenia, no to myślę, że to może być ten kawałek, który jednak jest utrudniający w tym całym aspekcie. Wiesz, ja też myślę o tym, że ta religia teoretycznie, znowu, jakbyśmy tak wybiórczo trochę do niej podeszły, ona może być bardzo cenna. Myślę tutaj o niektórych przykazaniach, tak? Na przykład kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I jeżeli faktycznie umówilibyśmy się, że na świecie każdy wyznaje tę zasadę, że faktycznie kochaj innych ludzi, ale też kochaj, szanuje siebie i według tego byśmy żyli, to rozumiem, że świat byłby piękniejszym miejscem. Czy też rozumiem, że no są pewne takie uniwersalne jakieś zasady w tej religii, nie kradnij, nie zabijaj, z których my sobie nadal możemy, myślę, korzystać i to jest jakoś bezpieczne, porządkujące i w tych elementach jest to bezpieczne, ale tak jak mówię, mi jest jednak znacznie bliżej do takiej wybiórczości, jeżeli chodzi o tę religijność, albo w ogóle jakby do...
1: Ja myślę, że w ogóle to, o czym wspomniałaś, nawet kochaj bliźniego jak siebie samego, no to jeśli spojrzymy na taki kościół narodowy, który nam się też jawi, no to słowa słowami, a życie życiem. Okazuje się, że kochamy, ale nie wszystkich bliźnich.
2: Że tutaj jest ta wybiórczość.
1: Tak, nie ze wszystkimi jest nam po drodze, także okazuje się, że być może Kościół też wybiera to, na co stawia akcent, więc tym bardziej dawałoby nam to być może prawo do tego, żeby również być takim trochę duchowym nomadą i też móc pewne wartości wprowadzać w życie.
2: I wybierać te, które nam naprawdę służą.
1: To ja tylko powiem tak na sam koniec, bo bardzo wiele osób oczywiście z kościoła odeszło, jest wiele zastrzeżeń, jest taka, nawet bym powiedziała, mała walka psychologów z księżmi, kto tu ma rację, kto lepiej działa na sumienia wiernych, łamanych przez pacjentów. No a jednak większość katolików pytanych w różnych ankietach odpowiada, że dzięki religii są szczęśliwi. Coś tutaj musi być na rzeczy.
2: Ciekawa jestem też, jak pojmują tę religijność. Bo
1: i jak pojmują szczęście.
2: I jak pojmują szczęście. Tak? Bo tak jak mówimy, jeżeli ta religijność no jest traktowana tak bardzo sztywno według tych wszystkich zasad, no to ja pozwolę sobie jednak wysnuć takie twierdzenie, że pewne zasady, które zostały stworzone x lat temu, no chyba są mało aktualne i mało przystające do naszej rzeczywistości. Ale z kolei absolutnie jestem w stanie uwierzyć, i tutaj jakby się zgodzę, że duchowość, czyli coś bardziej chyba ogólnego, ale też myślę, że coś, co można bardziej spersonalizować, to jest też taki czynnik, który faktycznie może nam pozwalać jakoś bardziej szczęśliwie przeżywać to życie.
1: No to tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję. Psychoterapeutka Małgorzata Kaczmarek była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję.
2: Ja też ci bardzo dziękuję. Bardzo ciekawa rozmowa dzisiaj.
1: I Iza Perkowska. Do usłyszenia.

Right on.

Thank you.